To było rondo na fortepian Rhodesa i małą orkiestrę smyczkową Zygmunta Krausego. Jako solista wystąpił Piotr Orzechowski. Towarzyszyła mu Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Auxo pod dyrekcją Marka Mosia. Słuchaliśmy nagrania z Festiwalu Prawykonań, który odbył się w Katowicach w 2017 roku. Utwór Marcina Błażewicza As na harfę i perkusję powstał w 1992 roku dla Anny Sikorzak-Olek i Stanisława Skoczyńskiego. Tytuł to inicjały imion tych wykonawców, jak również podkreślenie jakości i poziomu ich gry, napisał kompozytor. Dziś usłyszymy As w wykonaniu innych, równie znakomitych artystów. Oto oni. Zuzanna Elster, harfa, Leszek Lorent, perkusja i Andrzej Brzoska, amplifikacja dźwięku. Nagranie powstało podczas festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne w 2019 roku.

Zuzanna Elster, harfa, Leszek Lorent, perkusja i Andrzej Brzoska, amplifikacja dźwięku. Nagranie powstało podczas festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne w 2019 roku. W 2023 roku podczas festiwalu Sztuki Źle Obecnej przypomniano utwory kompozytorów, których dorobek, czy to z powodów losowych, artystycznych czy politycznych, był przez lata wykreślany z repertuarów koncertowych. Podczas festiwalu zabrzmiało m.in. 5 preludiów na fortepian i kwartet smyczkowy Zygmunta Mycielskiego. Utwór z 1967 roku. W kolejnych częściach cyklu tempa dowolne, jak w preludium pierwszym, przeplatają się z tempami ściśle określonymi. Oto wykonawcy. Aleksandra Świgut fortepian i McCore String Quartet w składzie Wojciech Koprowski pierwsze skrzypce, Aleksandra Bryła drugie skrzypce, Michał Bryła altówka i Marcin Mączyński wiolonczela.

Aleksandra Świgut fortepian i Mekore String Quartet w składzie Wojciech Koprowski pierwsze skrzypce, Aleksandra Bryła drugie skrzypce, Michał Bryła altówka i Marcin Mączyński wiolonczela wykonali 5 preludiów na fortepian i kwartet smyczkowy Zygmunta Mycielskiego. To było nagranie z festiwalu Sztuki Źle Obecnej, który odbył się w 2023 roku. Henryk Mikołaj Górecki podczas pobytu w Lechenborg w Danii zachwycił się grą norweskiej flecistki Anne Lille Ree. W 1986 roku skomponował utwór na flet i fortepian, który zatytułował Dla Ciebie Anne Lille, nadając mu numer opusowy 58. Dziś tę kompozycję wykonają Ewa Liebchen flet i Emilia Sitarz fortepian.

Ewa Liebchen-Flett i Emilia Sitosz-Fortepian wykonały utwór Henryka Mikołaja Góreckiego Dla Ciebie, Anne Lil, op. 58. Zmarły w 1948 roku w Sydney Ignacy Friedman był przede wszystkim pianistą cenionym za błyskotliwą technikę i muzykalność. Pozostawił też wiele utworów na fortepian lub z udziałem tego instrumentu. Posłuchajmy skomponowanego w 1918 roku kwintetu fortepianowego C-moll. Część utworu Allegro maestoso, Larghetto con somma espressione, epilog, Allegretto semplice. Oto wykonawcy. Jonathan Plowright, fortepian i kwartet śląski w składzie. Szymon Krzeszowiec, pierwsze skrzypce.

skrzypce, Arkadiusz Kubica, drugie skrzypce, Łukasz Syrnicki, altówka i Piotr Janosik, wiolonczela. Słuchamy nagrania z koncertu, który odbył się w 2019 roku w Katowicach.

To był kwintet fortepianowy c-moll Ignacego Friedmana. Przypominamy wykonawców. Jonathan Plowright, fortepian i kwartet śląski. Słuchaliśmy nagrania z koncertu, który odbył się w 2019 roku w Katowicach. Dźwięki fortepianu oraz dźwięki występujące w warstwie elektroakustycznej prowadzą ze sobą dialog. Motywy, harmonie, jak i barwa instrumentu znajdują swoje odbicie w partii elektronicznej. Tak o swojej muzyce lustrzanej na fortepian i elektronikę napisał Stanisław Brąboszcz. Posłuchajmy. Na fortepianie gra kompozytor. Warstwę elektroniczną realizuje Jarosław Mamczarski.

fortepian i elektronikę Stanisława Brąboszcza. Na fortepianie grał kompozytor, warstwę elektroniczną realizował Jarosław Mamczarski. Krzysztof Gawlas to kompozytor, improwizator, reżyser dźwięku, sound designer. Na stronie internetowej Związku Kompozytorów Polskich możemy przeczytać, że ważne miejsce w twórczości artysty zajmują utwory elektroniczne i kameralne z interaktywnym wykorzystaniem środków elektronicznych. Doskonałą ilustrację stanowi Sonar numer 5 z 2005 roku. Utwór zaczyna się niemal folkowo, ale kolejne fazy mają już inny charakter. Gra Orkiestra Muzyki Nowej dyryguje Szymon Bywalec. Warstwę elektroniczną przygotował oczywiście kompozytor.

To był utwór Krzysztofa Gawlasa Sonar numer 5 na orkiestrę kameralną i elektronikę. Grała Orkiestra Muzyki Nowej, dyrygował Szymon Bywalec. Warstwę elektroniczną przygotował kompozytor. Krzysztof Gawlas opracował także warstwę elektroniczną w 5. kwartecie smyczkowym Aleksandra Lasonia, choć elektronika w tym utworze jest raczej tłem niż równoważną warstwą dźwiękową. Utwór jest czteroczęściowy. Oto oznaczenia kolejnych części. Tranquillo con calore, subito con somma bravura, vigoroso, contemolativo, subito tempo primo, sereno, tranquillo, deciso con vivezza. Gra kwartet Akademos w składzie Anna Rechlewicz pierwsze skrzypce, Joanna Cogiel drugie skrzypce, Aleksandra Batok altówka i Danuta Sobik-Ptok wiolonczela.

To był piąty kwartet smyczkowy, wersja A z elektroniką Aleksandra Lasonia. Grał kwartet Akademos w składzie Anna Rechlewicz, pierwsze skrzypce, Joanna Cogiel, drugie skrzypce, Aleksandra Badok, altówka i Danuta Sobik-Ptok, wiolonczela. Warstwę elektroniczną przygotował Krzysztof Gawlas. Koncert na gitarę i orkiestrę smyczkową Marcina Błażewicza powstał w 2016 roku z myślą o wybitnym wirtuozie Marcinie Dylli. Utwór składa się z trzech części. Są to Andante, Largo Cantabile, Allegro con fuoco. Grają Marcin Dylla gitara oraz Filharmonia Kameralna imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży. Dyryguje Jan Miłosz Zarzycki.

To był koncert na gitarę i orkiestrę smyczkową Marcina Błażewicza. Przypominamy wykonawców. Marcin Dyla gitara oraz Filharmonia Kameralna imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży dyrygował Jan Miłosz Zarzycki. Posłuchajmy teraz serenady na dwa flety i orkiestrę smyczkową Romana Palestra. Część utworu: sinfonia, aria, scherzino, notturno, temat z wariacjami. Grają fleciści Agata Kielar-Długosz i Łukasz Długosz oraz Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.

To była serenada na dwa flety i orkiestrę smyczkową Romana Palestra. Grali fleciści Agata Kielar-Długosz i Łukasz Długosz oraz Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. W latach 30. ubiegłego wieku Roman Maciejewski skomponował cykl czterech pieśni kurpiowskich. Źródłem, z którego kompozytor czerpał materiał, był zbiór pieśni zebranych przez księdza Władysława Skierkowskiego i opublikowanych pod tytułem Wesele na Puszczy Kurpiowskiej. Pieśni Maciejewskiego nie są prostym opracowaniem melodii ludowych, lecz artystyczną wizją kurpiowskiego folkloru. Oto kolejne pieśni. Nie mój ogródusek, a cemu, powolniak, kozak kurpiowski. Śpiewa chór Polskiego Radia, dyryguje Maria Piotrowska-Bogalecka.

Chór Polskiego Radia, którym dyrygowała Maria Piotrowska-Bogalecka, wykonał cztery pieśni kurpiowskie Romana Maciejewskiego. Bartosz Kowalski-Banasewicz przekonuje, że w utworze Prisma na kwintet fortepianowy pragnął uzyskać efekt podobny do obserwacji otaczającego świata przez wolno obracany szklany pryzmat. Pojawiają się wtedy lekko zdeformowane obrazy, zaś w muzyce kompozytora rozpoznawalne, lecz szybko znikające cytaty ze znanych dzieł. Utwór składa się z trzech części – Mysteries, Memories, Escape. Grają członkowie lwowskiego sekstetu fortepianowego w składzie Natalia Rewakowicz-fortepian, Marta Semczyszyn-skrzypce, Wiktoria Tytarenko-skrzypce, Lubow Wojtowicz-altówka i Olga Szutko-wiolonczela. Słuchamy nagrania z festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne z 2024 roku.

To był kwintet fortepianowy Prisma Bartosza Kowalskiego-Banasewicza. Przypominamy wykonawców. Natalia Rywakowicz fortepian, Marta Semczyszyn skrzypce, Wiktoria Tytarenko skrzypce, Lubow Wojtowicz altówka i Olga Szutko wiolonczela. Nagranie powstało podczas festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne w 2024 roku. Posłuchajmy teraz kilku pieśni Ludomira Różyckiego. Oto tytuły. Rajski ptak z operetki Młyn diabelski, Dzwoń dzwoneczku do słów Stanisława Wyspiańskiego, piosenka Katon z opery Kasanowa, Płyną ciche srebrne łzy opus 9 numer 3 do słów Tadeusza Micińskiego i Twe usta opus 51 numer 2 do słów Zygmunta Różyckiego. Śpiewa Joanna Freszel, sopran, towarzyszy jej na fortepianie Bartłomiej Kominek.

Joanna Freszel, sopran i Bartłomiej Kominek, fortepian, wykonali kilka pieśni, w tym także tematy z dzieł scenicznych Ludomira Różyckiego. Posłuchajmy teraz dwóch mazurków na fortepian, opus 37 Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Będą to Mazurek F-dur numer 1 i A-moll numer 2. Na fortepianie historycznym z 1846 roku gra Marek Bracha.

W wykonaniu Marka Brachy usłyszeliśmy dwa mazurki, F-dur i A-moll, op. 37 Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Artysta grał na fortepianie historycznym Broadwood z 1846 roku, znajdującym się w kolekcji Andrzeja Włodarczyka. To było nagranie z Festiwalu Kompozycji Romantycznych z 2020 roku. A teraz inspirowane poezją Juliana Przybosia pieśni Juliusza Łuciuka. Oto Narzędzie ze światła, 6 utworów w wersji na baryton i fortepian. Tytuły pieśni: Narzędzie ze światła, Aleja, W ogrodzie, Zachód i wschód, Urywek, Napis. Śpiewa Kazimierz Przyłupski, baryton, towarzyszy mu na fortepianie Jolanta Matacz.

dla siebie u słońca. Mowo, niesłowną jasność ocal.

Narzędzie ze światła. Sześć utworów na baryton i fortepian Juliusza Łuciuka. Do słów Juliana Przybosia wykonali Kazimierz Przyłupski baryton i Jolanta Matacz fortepian. Wszędzie się nić to tytuł cyklu utworów Tadeusza Wieleckiego komponowanych na różne instrumenty. Posłuchajmy drugiego utworu z tego cyklu. Oto Wszędzie się nić na skrzypce solo. Prząśniczką jest tym razem Anna Maria Staśkiewicz, a nagranie pochodzi z festiwalu 3-4, który odbył się w 2021 roku.

To był utwór Tadeusza Wieleckiego Wszędzie się nić na skrzypce solo. Grała Anna Maria Staśkiewicz, a słuchaliśmy nagrania z festiwalu 3-4, który odbył się w 2021 roku. Juliusz Wertheim, pianista, kompozytor, pedagog, dyrygent i krytyk muzyczny, był muzykiem wszechstronnym. Zmarł nagle w 1928 roku na atak serca, dyrygując koncertem w Filharmonii Warszawskiej. W swojej twórczości pozostał wierny ideałom neoromantyzmu. Skomponował kilkadziesiąt pieśni. My posłuchamy dzisiaj czterech do słów Wincentego Rapackiego syna. Oto tytuły. Żal, tęsknota, niepokoje. Nie wyjdę ja więcej w dzień biały. Wszystkich kwiatów mi nie trzeba. Czemuż ja cię kochać muszę? Oto wykonawczynie utworów. Beata Zawadzka-Kłos, sopran i Elżbieta Tyszecka, fortepian.

Beata Zawadzka-Kłos, sopran, i Elżbieta Tyszecka, fortepian, wykonały cztery pieśni op. 8 Juliusza Wertheima do słów Wincentego Rapackiego, syna. Posłuchajmy na zakończenie wariacji e-moll na temat własny Zygmunta Noskowskiego. Utwór składa się z tematu, finału,

To były wariacje e-moll na temat własny Zygmunta Noskowskiego. Grała Polska Orkiestra Radiowa, dyrygował Łukasz Borowicz. I tym utworem kończymy Fantazję Polską. Za uwagę dziękują autorka audycji Małgorzata Gąsiorowska i Maciej Gudowski.

0: reklama.
1: Cepelia. Czym była? Jak działała? Skąd wzięła się jej popularność? Zajrzyj za kulisy instytucji, która przez dekady łączyła sztukę ludową z codziennym życiem. Poznaj historię, przedsiębiorstwa i artystów. Zobacz na żywo kultowe przedmioty z minionej epoki, które upiększały polskie domy. Obywatelka Cepelia. Nowa wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie. Więcej na www.mnk.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Jesienna edycja 29. Festiwalu Jazz Jantar. Od 21 do 25 października. Klub Żak w Gdańsku. 5 dni i aż 14 koncertów. Wystąpią m.in. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, Isaiah Collier czy Kion Harold. Nie zabraknie polskich koncertów premierowych. Nową muzykę przedstawią Sławek Jaskółkę, Jerzy Mazol, Ninja Episkopat oraz Olbrzym i Kurdupel. Festiwal pod patronatem programu drugiego. Pełen program na klubzak.pl i jazjantar.pl. Wyostrz słuch na operę o kosmicznym radioromansie. Kontakt Sonoromanca to opera Alka Nowaka i literacki debiut Pawła Sołtysa w świecie muzyki poważnej. Współczesna opowieść o tęsknocie, pragnieniu rozmowy i potrzebie bliskości w wykonaniu Joanny Fraser, Karola Kozłowskiego oraz orkiestry AUXO pod dyrekcją Marka Mosia. Premierowa płyta Anaklasis już dostępna, poleca Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Więcej na www.anaklasis.pl. Patronem medialnym jest program drugi Polskiego Radia.
3: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
1: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania. Reklama.

Tu Dwójka, program drugi Polskiego Radia. Jest siódma. Witamy Państwa bardzo serdecznie w niedzielę 11 października. Za konsoletą Elżbieta Malinowska, przed mikrofonem Agata Kwiecińska. To już 284 dzień roku. Słońce w znaku Wagi wzeszło 7 minut temu, a zajdzie o 17.51. Imieniny obchodzą dziś Aldona, Dobromiła, Emil, Emilian, Aleksander, Brunon, Maria, Marian i Placyd. Wszystkim składamy najlepsze życzenia, ale najlepsze życzenia także dla wszystkich dziewcząt i dziewczyn, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Dziewczyny, ustanowiony przez ONZ. A teraz już pora na pierwsze dziś wiadomości kulturalne. Aldona Łaniewska.

0: Agnieszka Wołk na posterunku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Agato. Zaczynamy tematem związanym z paryską kulturą. W Muzeum Historii Polski w Warszawie zorganizowano premierę trzyczęściowego filmu dokumentalnego poświęconego Jerzemu Giedroyciowi i fenomenowi paryskiej kultury. Reżyser jednej z części, Piotr Weichert, powiedział, że zależało mu na przypomnieniu wydarzeń ważnych dla polskiej historii.
2: Byłem związany z Mirosławem Chojeckim, byliśmy zaprzyjaźnieni z Jerzym Giedroyciem jeszcze w czasach, w latach 80. w okresie stanu wojennego, jak byliśmy na emigracji. No i to była taka mocna przyjaźń i zrealizowaliśmy kilka już dokumentów wcześniej o Giedroyciu, o Zofii Herz i Herlingu Grudzińskim również, więc ta obecność była zawsze. I teraz po prostu przypadły pewne rocznice, bardzo istotne rocznice i wydaje mi się, że ta sprawa jest ciągle za mało znana w społeczeństwie.
1: W tym roku decyzją Sejmu i Senatu obchodzony jest rok Jerzego Giedroycia i Józefa Czapskiego, redaktorów kultury. Do ożywienia pamięci o paryskiej kulturze przyczynia się również Polskie Radio, które w tym roku rozpoczęło cyfryzację i emisję archiwalnych nagrań ze zbiorów Instytutu Literackiego. Archiwum tej instytucji od 2009 roku znajduje się na liście pamięci świata UNESCO. Księgi Atlasy Andrzeja Bielawskiego, grafika, malarza i poety powstają od 1986 roku. Teraz na jubileuszowej wystawie w Galerii Dobra w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego można zobaczyć 40 z nich.
3: Mogę powiedzieć, że te księgi są pewnym rodzajem laboratorium, trochę jakby takim gabinetem alchemika, gdzie się różne materie przerabia, pracuje z nimi, gdzie one wzajemnie się łączą, przenikają, gdzie też dokonuje pewnych prób i doświadczeń, które później mogę zastosować w malarstwie czy grafice. Wzajemnie się to przeplata.
1: Wystawę Andrzej Jan Bielawski, ćwiczenia z tautologii, księgi Atlasy można oglądać w Galerii Dobra w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego do 15 listopada. Z kolei do 18 października trwa Festiwal Bohaterek w Warszawskim Domu Spotkań z Historią. To opowieść o kobietach, bohaterkach dnia codziennego, znanych i nieznanych. Wydarzenie odbywa się pod hasłem Wolność to my. Jego częścią jest m.in. wystawa Meluzyny z wielkiej płyty, muzyka i moda w latach 80. Jej tytułowymi bohaterkami są piosenkarki pop z lat 80., wyjaśnia kuratorka Karolina Sulej.
4: Tu mamy 6 meluzyn właśnie, nie tylko Małgorzatę Ostrowską, ale również Izabelę Trojanowską, Wandę Kwietniewską, Annę Jurksztowicz, Majkę Jeżowską. I one wszystkie opowiadają, każda po swojemu, jak można było buntować się kreatywnie w latach 80., jak można było tę wolność wcielać, jak można było tworzyć swój wizerunek, jednocześnie pokazując w tym to, co dzisiaj nazywamy rezyliencją, czyli opór przed kryzysem, przed godzeniem się na to, że jest szaro.
1: W Domu Spotkań z Historią podczas Festiwalu Bohaterek prezentowana jest również ekspozycja zatytułowana Lata 80. patrzą na nas. Opowiada o życiu kobiet w czasie, który rozpoczął się kryzysem ekonomicznym i społeczno-politycznym, a zakończył transformacją ustrojową. We Francji nabiera tempa śledztwo w sprawie kradzieży 2 obrazów Renoira. 5 osób zostało zatrzymanych w związku z niedawnym włamaniem do Muzeum Mistrza Impresjonizmu ulokowanego na południu kraju. Obrazów do tej pory nie udało się odzyskać.
5: Według źródeł bliskich śledztwu do zatrzymań doszło w kilku departamentach na południu i wschodzie kraju. Wśród zatrzymanych mają być 2 domniemani sprawcy włamania. Do kradzieży doszło na początku września w muzeum w Cagnes-sur-Mer, willi, w której Renoir spędził ostatnie lata życia. Złodzieje próbowali ukraść obrazy używając elektrycznej piły. Uruchomienie alarmu i szybka interwencja policji zmusiły ich jednak do ucieczki. W ogrodzie muzeum porzucili 2 dzieła, ale zdołali zabrać 2 inne. Wartość skradzionych obrazów szacowana jest na 9 milionów euro. Włamanie do Muzeum Renoira miało miejsce niespełna rok po głośnej kradzieży w Luwrze. Od tego czasu doszło do fali włamań do francuskich muzeów. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Korespondencja z Francji kończy pierwsze dziś wydanie Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 9:00, a więcej informacji znajdą Państwo jak zawsze na naszej stronie. Dwójka polskieradio.pl.

0: pogoda?
1: Dziś słońca nie będzie za wiele, ale jest na nie szansa. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i jednak rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu tylko na zachodzie i Pomorzu. Możliwe także burze i uwaga, lokalnie opady krupy śnieżnej, a w szczytowych partiach Tatr i Sudetów nawet opady śniegu. Temperatura maksymalna od 11 do 15 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich Sudetów lokalnie 9 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na zachodzie i północy porywisty.
0: Autopromocja.
2: Ten pociąg. Ten ciąg na starość, żeby malować. Ten pociąg, ta potrzeba silnej ekspresji. Malować z hamulcami, ale słabszymi hamulcami. Czy dobrze malować?
3: Józef Czapski żył 97 lat. Pragnienie malowania pod koniec życia z powodu utraty wzroku i sił stawało się niemożliwe. O ślepnącym malarzu opowie profesor Maria Poprzęcka. Dziś o 18.30. Dorota Gacek. Zapraszam.

W opowieści o Mieczysławie Karłowiczu przekroczyliśmy już półmetek. Czwarta audycja cyklu poświęcona będzie nareszcie poematom symfonicznym, a więc wkraczamy w tę sferę jego twórczości, w której Karłowicz jawi się jako kompozytor wyemancypowany. Powracające fale i odwieczne pieśni to temat audycji, na którą zapraszam Państwa dziś o 14:00. Andrzej Sułek.

0: od wiolonczeli do violi da gamba, od Bacha i muzyki dawnej po twórczość kompozytorów XXI wieku, także Leszka Możdżera. O tym wszystkim rozmawiać będziemy w najbliższej audycji Café Muza, w której zagości wyjątkowo wszechstronna artystka, wiolonczelistka i gambistka, a także organizatorka życia muzycznego, która lubi odkrywać dotychczas nieodkryte sale koncertowe. Justyna Rekść-Raubo już dziś od 10:00 czekać będzie także na Państwa pytania. Do usłyszenia, Karol Furtak.
1: Autopromocja.
2: Teraz już 9 minut po godzinie 7:00. Muzycznie otwieramy niedzielny poranek dwójki. Nie będę oryginalna. Zaczniemy od Bacha. Dziś jeden z jego koncertów klawesynowych, Masaaki Suzuki i Bach, Collegium Japan.

koncert klawesynowy demol Uschmidera, pozycja 1059. To była pierwsza część kompozycji Jana Sebastiana Bacha. Grał Masaaki Suzuki z Bach Collegium Japan. I kiedy tak czytam Bach Collegium Japan i Masaaki Suzuki, to od razu przychodzą mi do głowy nagrania profesora Mirosława Perza. Czy już słuchali państwo kantat Bacha? Te legendarne audycje są dostępne na stronach Polskiego Radia. Warto do nich wracać, no bo to jest audycja prawdziwie ponadczasowa. 16 minut po godzinie 7. Dziś w poranku dwójki

Katolicki, jak zawsze stałe pozycje, magazyn redakcji katolickiej Lumen o godzinie 7.30, z kolei o 8.00 nadamy nabożeństwo Kościoła Zielonoświątkowego, to będzie nagranie ze zboru przy ulicy Siennej w Warszawie, a o 9.30 jak zawsze zaglądamy do gabinetu osobliwości z Aleksandrą Łapkiewicz, dziś odważna, leniwa Marii Anto. Więcej na ten temat o 9:30. A teraz muzyka z płyty znakomitej skrzypaczki Marii Dueñas, płyty, o którą będą mogli Państwo powalczyć w porankach od jutra aż do soboty.

La Plus que l'onde, kompozycja Debussy'ego, Maria Dueñas i Itamar Golan przy fortepianie. Te kompozycje na skrzypce i fortepian to jest pewnego rodzaju dodatek na płycie Omasztu Haifetz, najnowszej płycie hiszpańskiej znakomitej skrzypaczki, bo główne dania to jest koncert skrzypcowy Ericha Korngolda i symfonia hiszpańska Eduarda Lalo. Płyta dość słoneczna, chwilami także sentymentalna, tak jak ten Debussy, to będzie nasza płyta tygodnia w porankach dwójki od jutra do soboty. Proszę uważnie słuchać poranków po godzinie siódmej. Będzie można ten album zdobyć. Ciekawa jestem też występu Marii Dueñas na żywo, bo skrzypaczka pojawi się w Warszawie w Filharmonii Narodowej w listopadzie. A z kolei wczoraj w Nosprze, a dziś w Filharmonii Narodowej wystąpił i wystąpi znakomity pianista Francesco Piemontesi. Może ktoś z Państwa był na wczorajszym koncercie w Katowicach? Bardzo jestem ciekawa Państwa wrażeń.

Intermezzo opus 117 numer 3 Johannesa Brahmsa i Francesco Piemontesi przy fortepianie. Ten pianista wczoraj w Katowicach zagrał drugi koncert fortepianowy Brahmsa z BBC Symphony Orchestra pod dyrekcją Sakariego Oramo, a dziś BBC Symphony Sakari Oramo i Francesco Piemontesi w Warszawie, ale w programie pierwszej części koncertu koncert fortepianowy G-moll Antonina Dvořáka. Może wybierają się Państwo na ten koncert lub byli w Katowicach, chętnie przeczytam Państwa wrażenia z wczoraj. 29 minut po godzinie 7.

0: Lumen, magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Jan Pniewski. Coraz więcej ludzi, zwłaszcza młodych, odchodzi dziś od Kościoła. Jedni są rozczarowani jego instytucjonalnym obliczem, inni nie zgadzają się z jego nauczaniem, a jeszcze inni po prostu nie znajdują w nim miejsca dla siebie. Czy Kościół potrafi z nimi rozmawiać? Czy jest gotów nie tylko odpowiadać na ich pytania, ale także słuchać tego, co mają mu do powiedzenia? I czy może się zmienić, nie rezygnując z własnej tożsamości? Te pytania powracają w książce zatytułowanej Nie tracę nadziei. To obszerna rozmowa Karola Kleczki z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Mówi redaktor Marcin Przeciszewski, publicysta, były wieloletni prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.
2: Książka ta jest bardzo ważną książką. Powiedziałbym, że jest to jedna z najważniejszych książek o Kościele, jakie ukazały się w ciągu ostatniego roku. Dlaczego? Dlatego, że w tej rozmowie kardynał Ryś odpowiada na najbardziej bolesne pytania, jakie stawia sobie duża część wiernych w Polsce, a szczególnie ta część wiernych, która jest rozczarowana Kościołem. Musimy sobie uświadomić, że duża część Polaków zaczyna być rozczarowana Kościołem, stopniowo ten Kościół opuszcza, traci wiarę, jest jakiś olbrzymi kryzys zaufania, spadek tego zaufania do Kościoła i po prostu ta książka jest rewelacyjnym instrumentem duszpasterskim. Podejmuje rozmowę z tymi bolesnymi pytaniami, jakie stawiają sobie ludzie. Nie przechodzi ponad tymi pytaniami. Nie ma tam żadnych ogólników. Jest ortodoksyjna, to ważne. Czyli jest pełna obrona nauczania Kościoła, ale językiem zrozumiałym, językiem przyjaznym dla człowieka, który od Kościoła się odwraca. To jest rewelacja i to jest istota nowej ewangelizacji. Kardynał Ryś jest wielkim propagatorem nowej ewangelizacji, która jest podstawowym programem Kościoła współczesnego dziś na całym świecie, czyli że zadaniem Kościoła podstawowym nie jest troska o tych grzecznych katolików, co do Kościoła wciąż przychodzą i świetnie się mają, tylko wyjście do tych środowisk, które on gdzieś zostały schrystianizowane, a teraz są gdzieś bardzo daleko. Kościół musi być misyjny, a zarazem dialogiczny, otwarty i ortodoksyjny. I dokładnie takiego Kościoła w Polsce dziś potrzeba.
1: Ważna jest też osoba dziennikarza, który rozmawia z kardynałem Rysiem, to Karol Kleczka, przedstawiciel właśnie tego pokolenia, które od Kościoła odchodzi. Ono samo sobie mówi, że jest zbiorem przypisów właśnie rozmaitych wątpliwości, pytań ludzi ze swojego otoczenia.
2: Dokładnie. I taki, powiedziałbym, był zamysł duszpasterski czy ewangelizacyjny tej książki. Wiem, że do kardynała Rysia z propozycją zrobienia z nim wywiadu rzeki, czyli książki, zgłaszało się kilkudziesięciu dziennikarzy, to mi jego rzecznik mówił. Natomiast wybrany został Kleczka. Dlaczego? Dlatego, że to jest człowiek definiujący się w tej rozmowie jako, owszem, wychowany w środowisku katolickim, ale gdzieś będący na pograniczu Kościoła i wyjścia z Kościoła. Jest to reprezentant pokolenia współczesnej polskiej młodzieży, można powiedzieć, czy tych młodych dorosłych, którzy mają wielki problem odnalezienia się w Kościele. No i taki dialog jest odpowiedzią po prostu. No to powinien Kościół robić, żeby w ogóle zachować młodych, zachować swoją misję w dzisiejszym społeczeństwie.
1: I dlatego ta rozmowa nie przypomina tych rozmów, jakie znamy. Tutaj dziennikarz nie jest po to, żeby hierarcha mógł wypowiedzieć ładnie, w sposób uporządkowany swoje poglądy. On wchodzi w dyskusję, potrafi zarzucić, że coś jest tylko teologicznym wytrychem, który nic nie znaczy.
2: Jest po prostu rozmówcą ze współczesnym światem, czyli realizuje podstawową istotę misji Kościoła. Natomiast niestety większość polskich hierarchów oczekuje od dziennikarza, że to będą takie pytania, które będą, że tak powiem, jakąś omastą, jakimś miodem, można będzie świetnie wypaść. Rola mediów jest zupełnie inna. Także katolickie media to powinny zrozumieć. Media mają być rzecznikiem, dziennikarz ma być rzecznikiem publiczności.

0: a nie jakimś pochlebcą hierarchy.
1: I to, co tutaj jest bardzo ważne, to to, że niejednokrotnie pojawia się określenie poczucia obcości w Kościele. Człowiek, który nie czuje, że do niego mówią, że jest ktokolwiek nim zainteresowany, czuje się obco, nie u siebie.
0: To jest tak, że większość polskich parafii, tu jest takie powiedzenie, zresztą kardynał chyba go używa, ma charakter takiej stacji obsługi sakramentalnej, gdzie owszem, no, sakramenty są sprawowane, człowiek może jakoś tam swoją wiarę realizować, czy nawet się uświęcać i przy okazji jakąś formację uzyskać, ale to są parafie zbudowane na charyzmacie jednej osoby, czyli proboszcza. I polski katolicyzm charakteryzuje olbrzymi stopień klerykalizmu, to wyraźnie tutaj kardynał mówi, który de facto niszczy Kościół od środka. Na czym ten klerykalizm polega? Że właśnie to jest orkiestra zarządzana wyłącznie przez jednego dyrygenta. Jak go nie ma, to orkiestra nie wie, co zrobić. I po prostu nie realizuje się w tej parafii charyzmatów naturalnych dla ludzi świeckich. Przecież to nie jest tak, że mamy kapłaństwo sakramentalne, które realizują księża, osoby wyświęcone i nikt ich nie zastąpi w sprawowaniu sakramentów. Natomiast jest tak zwane kapłaństwo powszechne, czyli wszyscy jako świeccy jesteśmy powołani do aktywnego uczestnictwa w misji Kościoła, czyli do wyjścia na zewnątrz, do przekazywania Ewangelii i do budowania Kościoła od środka. To nie jest tak, że wspólnota parafialna ma być budowana wyłącznie przez proboszcza. I mówi kardynał, że duża część polskich duchownych, i to jest ten klerykalizm, cechuje się olbrzymim lękiem przed dopuszczeniem świeckich. I w związku z tym duża część polskich parafii jest kościołem, który istnieje, ale który w istocie, i to wyraźnie podkreślał kardynał Ryś, się nie urzeczywistnia. To znaczy, nie tworzy faktycznej wspólnoty, gdzie jest miejsce dla kapłana, dla świeckich, dla starszych, dla młodszych i każdy ma swoje zadanie. I w ten sposób powstaje autentyczna i co więcej misyjna wspólnota, która później powinna wyjść do otaczającego świata. Czyli można powiedzieć, że ta książka i w ogóle cała postawa kardynała Rysia jest wielkim apelem o głęboką reformę Kościoła w Polsce, bo jest tam cały czas mowa o naszym tutejszym kościele nad Wisłą, ale reforma bynajmniej, nie tak jak chcą progresiści, teologiczna czy doktrynalna, polegająca na jakiejś tam liberalizacji czy dostosowaniu się do pewnych kanonów współczesnego świata, ale reforma duszpasterska. Czyli potrzebne jest, wręcz jest mowa o tym, nawrócenie, to jest cytat Rysia, nawrócenie relacyjne. Żeby Kościół istniał w pełni, musi być zbudowany na relacjach, na relacji człowieka, każdego z nas z Bogiem i na naszych wzajemnych relacjach, które tworzą wspólnotę. Inaczej, jeżeli nie ma wspólnoty, to można postawić znak zapytania, jaka jest moja relacja w istocie z Bogiem, jeżeli to się nie przekłada właśnie na tworzenie szerszej wspólnoty.
1: Jednocześnie kardynał Ryś podkreśla, że dla wszystkich jest miejsce w Kościele i dla LGBT, i dla rozwiedzionych, i każdy ma w tym Kościele coś do zrobienia, chociaż w różny sposób.
0: Tak, kardynał podkreśla, że dla wszystkich jest miejsce w Kościele, dlatego że Pan Jezus umarł za wszystkich. I Kościół, jak mówił papież Franciszek, ma być tym szpitalem polowym. Zresztą tutaj kardynał bardzo często nawiązuje do pontyfikatu Franciszka, pokazując jego niezwykłą wartość, więc to też warto zauważyć. I przede wszystkim jest miejsce dla ludzi słabych, chorych, zranionych, wielorako i różnorodnie zranionych. Ci zranieni, no to są naturalni, ci oczywiście cierpiący, niepełnosprawni, starzy, chorzy i tak dalej, ale także mamy w dzisiejszym świecie no inne kategorie ludzi zranionych czy zagubionych. No właśnie ludzie na przykład skrzywdzeni w Kościele przez duchownych, no mamy ten wielki problem pedofilii, niestety do końca nie rozwiązany.

0: Kardynał mówi, że absolutnie spotkanie z tymi skrzywdzonymi powinno być centralnym zadaniem Kościoła, włączenie, towarzyszenie im i tak dalej. Drugi wielki problem, na który zwraca uwagę kardynał, to są ludzie żyjący w tych ponownych związkach niesakramentalnych, czyli krótko mówiąc, ci, którym rodziny się rozpadły i jakoś to życie sobie na nowo z kim innym układają. I statystycznie, często to jest w miastach, mówię w miastach, to jest połowa parafian. No i ci ludzie, chwała Bogu, że są tacy, którzy nie opuszczają Kościoła, tylko chcą w nim znaleźć swoje miejsce. I oczywiście kardynał wyjaśnia tą radykalną doktrynę katolicką, która uniemożliwia udzielenie rozgrzeszenia człowiekowi żyjącemu świadomie w nowym związku czy w związku homoseksualnym, ale mimo to, że ci ludzie nie mogą przystępować do sakramentu Komunii Świętej, są członkami wspólnoty. I ten ich głód komunii też może budować tą wspólnotę, więc w Kościele jest dla wszystkich miejsce. I kolejny wymiar, tragiczny często w Kościele w Polsce, no to jest pewien związek dużej części duchowieństwa z określoną opcją polityczną i propagowanie tej jedynie słusznej linii politycznej na ambonie. I ludzie, którzy mają inne poglądy polityczne, a to jest absolutnie naturalne i co więcej w 100% dopuszczalne, jeżeli chodzi o nauczanie, czują, że dla nich nie ma też z tego powodu miejsca w Kościele, że oni nie należą do tego nurtu politycznego, który jest propagowany. Więc to jest cały czas to, co mówi kardynał Ryś, powód do istoty Kościoła, apel o realizację tej istoty Kościoła, no i o nawracanie się ludzi Kościoła, szczególnie tych zarządzających Kościołem, no, do realizacji tego modelu chrześcijaństwa ewangelicznego.
1: I tu trzeba się nauczyć słuchać tych innych ludzi i co bardzo mocno wybrzmiało w którejś wypowiedzi kardynała Rysia, że czasami trzeba być i milczeć, żeby słowami nie ranić.
0: Dokładnie, to jest bardzo ważny cytat, że księża, no, którzy mają specyficzną drogę życiową, także chociażby poprzez świadomy wybór celibatu, nie do końca znają realia życia rodzinnego. A więc trudno, żeby ksiądz stawiał się w pozycji najlepszego eksperta od spraw wychowania, problemów rodzinnych i tak dalej. Owszem, porada księdza, spowiednika i tak dalej, duszpasterza jest tutaj bardzo potrzebna, ale do tego potrzebne jest wieloletnie słuchanie ludzi, którzy mają te codzienne problemy i dopiero wtedy można na te problemy odpowiedzieć, a nie jakąś teoretyczną receptą wyciągniętą z takiego czy innego poradnika duszpasterskiego.
1: Tu jeszcze jedna rzecz bardzo mocno wybrzmiała, że Kościół nie umie się odnaleźć w rzeczywistości demokratycznej i tutaj bardzo jest kardynał Ryś pesymistyczny.
0: Kościół rzeczywiście nie do końca potrafi się odnaleźć w rzeczywistości demokratycznej. Chodzi tu o Kościół w Polsce oczywiście. Taką mamy historię, że mieliśmy prawie dwa wieki zaborów, później mieliśmy półwiecze komunizmu, więc nie ma tej tradycji życia Kościoła w demokracji poza krótkim okresem dwudziestolecia międzywojennego. I tamten czas przyzwyczaił nas do widzenia w świata dwubiegunowo. Są ci źli, ci obcy, zaborcy, później komuniści i tak dalej, i ci dobrzy, czyli my. I my jesteśmy rozgrzeszeni oczywiście. Natomiast przejście od takiego świata totalitarnego czy dwubiegunowego do demokracji jest przejściem do innego świata, do świata pluralistycznego, gdzie jest wielobiegunowość i człowiek nie jest skazany na opowiedzenie się po tej stronie czy po tamtej, tylko ma mozolnie szukać prawdy, sensu, wartości w coraz bardziej skomplikowanym świecie. I do tego Kościół powinien nas, jako świeckich, jako wiernych, przygotowywać, a nie do opowiedzenia się za czy przeciw po prostu.
1: O książce Nie tracę nadziei Grzegorz Ryś w rozmowie z Karolem Kleczką mówił redaktor Marcin Przeciszewski. Za uwagę dziękuję, Jan Pniewski. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.

Legenda Henryka Wieniawskiego, Agata Szymczewska, Sinfonia Juventus pod dyrekcją Tadeusza Wojciechowskiego i nagranie, które powstało we wrześniu 2010 roku, a więc niespełna 4 lata po tym, jak Agata Szymczewska zwyciężyła na konkursie Wieniawskiego w Poznaniu. Dzisiaj od tych wydarzeń mija już 20 lat, a Agata Szymczewska jest prezeską Towarzystwa imienia Henryka Wieniawskiego, które konkurs organizuje, a także po raz pierwszy jurorką konkursu Wieniawskiego, który rozpoczął się w Poznaniu uroczyście w miniony czwartek. W piątek Wojciech Niedziułka odważnie rozpoczął przesłuchania o godzinie 10. Nasza dwójkowa ekipa oczywiście jest na miejscu, jest w Poznaniu i codziennie o godzinie 15 Magdalena Łoś, Marcin Majchrowski i Adam Suprynowicz przekazują nam najświeższe wieści i swoje wrażenia z przesłuchań. Dziś nie będzie inaczej, także jeśli są Państwo ciekawi, co tam słychać w Poznaniu, to proszę na pewno nie przegapić audycji o godzinie 15. A ja spojrzałam właśnie w kalendarz Rafała Blechacza i widzę, że będzie w Polsce w listopadzie. To może teraz odrobina muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu zwycięzcy konkursu chopinowskiego z roku 2005. To już 21 lat.

0: Autopromocja.
1: Historia Nubii przez stulecia toczyła się w cieniu potężnego egipskiego sąsiada i stąd może nasza wiedza o dziejach tego regionu wciąż jest niepełna. Ale naukowcy sukcesywnie przywracają pamięć o państwie Kerma, o państwie Kusz czy w końcu o chrześcijańskim królestwie Nubii. Ten ostatni okres to specjalność naszych archeologów, którzy nie tylko zadziwili świat odkryciem malowideł Faraz, ale i badaniami w Starej Dongoli. Będziemy o tym rozmawiać w stacji Archeo już dziś o 13:30. Katarzyna Kobylecka, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Minęła 8:00. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marcin Witan. Zapraszamy teraz Państwa do wysłuchania nabożeństwa Kościoła Zielonoświątkowego zarejestrowanego w zborze przy ulicy Siennej w Warszawie. Nabożeństwo prowadzi pastor Arkadiusz Kuczyński. Rozważać Słowo Boże będzie Bogna Kuczyńska.
3: Kochani, witamy Was bardzo serdecznie na nabożeństwie dzisiejszym. Zachęcam Was, żebyśmy powstali, żebyśmy razem uczestniczyli po prostu w Bożej chwale, w Bożej obecności. Rozpoczniemy ten czas od nowej piosenki. I zachęcam Was, żebyśmy się po prostu dołączyli przez te razem w miarę możliwości. Jeżeli nie, to w modlitwie po prostu uwielbiajmy razem Pana.

Chwała Bogu, witam was wszystkich serdecznie, wszystkich, którzy tutaj jesteście z nami w kaplicy nasiennej w zborze stołecznym Kościoła Zielonoświątkowego, także wszystkich tych, którzy są z nami online, są z nami dzisiaj tutaj obecni, byśmy razem mogli wielbić Boga, oddawać Jemu chwałę. A ja chciałbym was zainspirować jednym krótkim zdaniem do uwielbienia, do modlitwy. To zdanie nie brzmi może na pierwszy rzut oka pozytywnie, ale chciałbym, żebyśmy tego zdania, tego fragmentu słowa użyli jako takiego narzędzia do podniesienia w sobie właściwej motywacji. W Księdze proroka Izajasza w 29 rozdziale, w 13 wierszu są zapisane takie słowa, które potem powtarza także w Ewangelii Mateusza i Marka sam Jezus. Lud ten zbliża się do mnie ustami i czci mnie tylko wargami, lecz jego serce dalekie jest ode mnie, a jego cześć dla mnie jest tylko wyuczonym ludzkim zwyczajem. Pomyśl o tym w kontekście tego nabożeństwa, w kontekście uwielbienia i modlitwy. Co jest w tobie najważniejszym organem uwielbienia Boga? Czy chodzi o formę? Bardziej żywą, czy bardziej spokojną uwielbienia? Czy chodzi o to, jakich słów używasz? Czy chodzi o to, jak bardzo wkładasz w to, co robisz, swoje serce? W Słowie Bożym jest napisane, Bóg patrzy na to, co jest w sercu, na serce, nie na to, co jest po wierzchu. Forma jest ważna, pomaga, jest dobra, pomaga. Ale najważniejsze jest serce. I kiedy dzisiaj tutaj stoimy przed Bogiem, to Bóg chce przede wszystkim całego naszego serca. Bóg chce całego serca w uwielbieniu, całego serca w służbie, całego serca w modlitwie, całego serca w oddawaniu Mu chwały. Bóg chce twojego serca. Całego twojego serca. I do tego chciałbym dzisiaj ciebie zachęcić, by twoje uwielbienie, by twoja modlitwa, kiedy razem będziemy oddawać Bogu chwałę, płynęła prosto z serca, była z całego serca, byś włożył w to całe swoje serce, by Bóg był dzisiaj uwielbiony we wszystkim, by Bóg był uwielbiony w naszych modlitwach, w naszych pieśniach, w muzyce, we wszystkim, co się tutaj dzisiaj dzieje, żeby Bóg był uwielbiony z powodu zaangażowanego, pełnego naszego serca. I o to chciałbym, żebyśmy się razem pomodlili. Wołajmy razem, otwórzmy przed Bogiem serca i usta. Boże Ojcze, stoimy przed Tobą, aby błogosławić i wywyższać Ciebie za cudowną łaskę Twoją i za cudowną miłość Twoją objawioną w Jezusie Chrystusie. Chcemy, Panie, otwierać dzisiaj nasze usta, ale przede wszystkim chcemy z głębi naszych serc oddawać Ci chwałę i cześć i błogosławić Ciebie całym naszym sercem. Całą naszą miłością, jaką mamy dla Ciebie, Panie, chcemy błogosławić i wywyższać dzisiaj Ciebie. Chcemy, Panie, żeby z głębi naszego serca płynęła dzisiaj modlitwa, pieśni, uwielbienie, Panie, byś był ponad wszystko w naszym życiu wywyższony. Tobie niech będzie chwała, Tobie niech będzie cześć we wszystkim z naszych serc, z głębi, z gorących naszych serc. O to się modlimy, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Amen.

Kochani, witam Was serdecznie, chwała Bogu. Bardzo dziękuję za te uwielbienie, za te pieśni. Mam wrażenie, że wszystko, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, było zawarte w treściach tych piosenek, także dzięki. Jesteśmy w cyklu studium listu do Galacjan, powołani do wolności. I ja dostałam temat, który jest zatytułowany Wiara czy prawo? Ten fragment, nad którym miałam pomyśleć i który chcę gdzieś tam Wam przybliżyć, zaczyna się w 3 rozdziale listu do Galacjan. Ja przeczytam pierwsze 3 wersety, natomiast jakby cały fragment, on jest aż do 26 wersetu i Was zachęcam, żebyście sobie w domu go przeczytali jeszcze raz na świeżo. My będziemy po prostu do niego zaglądać, on jest dosyć długi, nie będę całego czytać, ale ten fragment zaczyna się dosyć tak też ostro. O nierozumni Galacjanie! Któż was otumanił, was, przed których oczami nakreślony został obraz ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa? Powiedzcie mi jedno, dzięki czemu otrzymaliście ducha? Dzięki uczynkom nakazanym przez prawo? Czy dzięki słuchaniu z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz chcecie skończyć w ciele? Słuchajcie, zanim zastanowimy się, co tak strasznie zdenerwowało apostoła Pawła, to myślę, że jest taki dobry moment, żebyśmy przypomnieli sobie, co już wiemy z poprzednich rozdziałów i co było gdzieś mówione na poprzednich kazaniach, bo jesteśmy trochę na półmetku. Co wiemy? Wiemy o tym, że wśród kościołów w Galacji pojawili się fałszywi nauczyciele, którzy zaczęli głosić fałszywą naukę. I apostoł Paweł nazywa ją najpierw inną Ewangelią. Mówią, że głoszą inną Ewangelię, ale zaraz potem dodaje, że tak naprawdę żadnej innej Ewangelii nie ma. Jest tylko ta, która została mu przekazana przez osobiste objawienie Jezusa Chrystusa. I ten Jezus Chrystus go powołał na apostoła, który ma zanieść dobrą nowinę do pogan. I ci fałszywi nauczyciele, którzy pojawili się wśród Galacjan, oni podważali nie tylko autorytet apostoła Pawła, ale także podważali przesłanie, które głosił Paweł. I w tych pierwszym, we wstępie do listu Paweł powołuje się właśnie na to swoje osobiste spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem. I także na to, że działa w porozumieniu z innymi apostołami, którzy byli w Jerozolimie. Tak w jakiś sposób uwiarygadnia samego siebie. Mówi o tym, że Jakub, Piotr i Jan uścisnęli mu dłoń i wysłali go wraz z Barnabą, aby poszedł do pogan i głosił im dobrą nowinę. I wcześniej oni wszyscy się skonsultowali a propos tego, czym jest dobra nowina i co ma być głoszone zarówno do pogan, jak i Żydów. Umówili się, że Paweł i Barnaba idą do pogan, apostołowie, inni apostołowie zostają w Jerozolimie, głoszą Ewangelię Żydom. I słuchajcie, czym była w takim razie ta fałszywa nauka, która się pojawiła w zborach w Galacji? Czym była ta inna Ewangelia, tak? Ale tak naprawdę to za apostołem Pawłem, powiedzmy, nie ma innej Ewangelii, jest jedna Ewangelia, jest jedna prawda, natomiast jest fałszywa nauka. I w zborach Galacji pojawiła się grupa chrześcijan, którzy pochodzili z Żydów i powołując się właśnie na autorytet apostoła Jakuba, zaczęli przekonywać i głosić, że nie wystarczy zaufać Jezusowi, by mieć usprawiedliwienie. Zaufanie Jezusowi to jest jedna sprawa, ale trzeba zrobić coś jeszcze. Co jest potrzebne? No oni powiedzieli, że potrzebne jest obrzezanie, przestrzeganie odpowiedniej diety i obchodzenie świąt żydowskich. I ta nauka zaczęła się rozprzestrzeniać w zborach w Galacji. I jesteśmy w tym naszym 3 rozdziale. I apostoł Paweł jest bardzo wzburzony. Słuchajcie, on po prostu jest tak zburzony, że postanawia właśnie napisać ten list, by wszystko jeszcze raz od początku do końca wyjaśnić wierzącym, czym jest Ewangelia i w jaki sposób ta Ewangelia może mieć

wpływ na ich życie. I on woła, zobaczcie, on woła: nierozumni Galacjanie. I wiecie, to jest taki grzeczny przekład, dlatego że w innych przekładach czytamy głupi Galacjanie. Tak, to słowo to znaczyło. Tu jest tak ładnie, wiecie, my lubimy mieć taki biblijny język, powiemy nierozumnie, ale on mówi: głupi Galacjanie. I mówi: kto was zwiódł? Kto was omamił? Kto was otumanił? A nawet tam jest to słowo użyte, które mówi: kto was zaczarował? Tak, dlatego że mówi: ja nie rozumiem, jak wy, którzy doświadczyliście Boga, możecie przyjąć naukę, która jest tak odmienna od tego, co wam głosiłem. I słuchajcie, teraz zrobię taką małą dygresję, bo tak sobie pomyślałam, że chyba wiem, jak się czuła apostoł Paweł. Kiedyś przygotowywałam takie wykłady na temat wypalenia i stresu wśród pastorów. I słuchajcie, okazało się, że taką największą frustracją i często przyczyną wypalenia jest takie poczucie, że pastorzy czy kaznodzieje głoszą pewne prawdy, robią to wielokrotnie, tydzień w tydzień, miesiąc w miesiąc, rok po roku i nagle przychodzi ktoś, kto zaczyna mówić zupełnie inne rzeczy i ludzie za tym idą. I myślę, że właśnie tak się czuł apostoł Paweł, który poświęcił tyle czasu, żeby wykładać im Ewangelię, wykładać im, co się takiego stało, co się wydarzyło, a nagle ktoś przychodzi i zaczyna burzyć to wszystko, czego oni byli uczeni. I mówi, trochę wcześniej, to jest drugi rozdział, 16 werset, mówi: ludzie, zrozumcie, prawo nikogo nie zbawiło. Jest ten werset, który mówi: wiemy, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie dzięki spełnieniu uczynków nakazanych przez prawo. Dostępuje go tylko dzięki zawierzeniu Jezusowi. Mówi: dlaczego daliście się zwieść? Słuchajcie, myślę, że teraz jest taki też moment, żebyśmy się zastanowili, no właśnie, czym było prawo? Dlatego, że po prostu cały ten fragment, ten trzeci rozdział dotyka tego tematu. I myślę, że po prostu sobie to wszystko trochę uporządkujmy. Pewnie dla niektórych z was to są oczywiste rzeczy, ale zawsze wśród nas są ludzie, którzy są nowi, niedawno się nawrócili, więc myślę, że będzie to też potrzebne. Słuchajcie, czytając Stary Testament, dowiadujemy się, że Bóg w swojej miłości stwarza świat i ludzi. To jest Księga Rodzaju, na samym początku ta opowieść o stworzeniu. Bóg w miłości stwarza świat i ludzi. On nas nie potrzebował. On poprzez swoją miłość chciał, aby świat zaistniał. I chciał, aby ludzie rządzili światem w takim zaufaniu Bogu i zgodnie z jego mądrością. I to, co się dzieje, słuchajcie, zaraz na samym początku tej historii, to ludzie w swoim nieposłuszeństwie postanawiają sami definiować, co jest dobrem, a co złem. I w efekcie ten ich wybór sprowadza na świat przemoc i śmierć. I wydawałoby się, że to już jest koniec historii. Bóg wyrzuca ludzi z raju, by nie sięgnęli po owoc życia, by nie żyli wiecznie. Ale Bóg robi to w swojej wielkiej miłości, bo nie chce, żeby ludzie w takim stanie żyli wiecznie, w tym oddzieleniu od Boga, z tą przemocą, z tą śmiercią i z tym całym złem, które gdzieś zaczęło panować w ich sercach. I słuchajcie, w tym momencie Bóg wcale nie porzuca ani człowieka, ani świata, ale już od tego momentu zaczyna planować taką misję ocalenia i odnowy całego zbuntowanego świata. I tą misję rozpoczyna od powołania jednego człowieka, który miał na imię Abram. Bóg mu zmienia potem imię na Abraham. Który to Abraham wiarą, i apostoł Paweł to podkreśla bardzo mocno tutaj w tym rozdziale, wiarą przyjmuje Bożą obietnicę. I ta obietnica brzmiała, że przez niego Bóg będzie mógł pobłogosławić wszystkie plemiona ziemi. Że Abraham, który nie mógł mieć dzieci, nagle wierzy w to, że zostanie ojcem wielkiego narodu, a Pan Bóg mówi, że ta obietnica jest po to, aby przez niego pobłogosławić wszystkie narody ziemi, wszystkie plemiona ziemi. I Bóg zawiera z

Abrahamem przymierze i symbolem tego przymierza staje się obrzezanie, czyli usunięcie napletka u wszystkich męskich potomków w jego rodzie. I ten znak będzie towarzyszył już później narodowi, który wyjdzie z Abrahama przez wszystkie pokolenia. I słuchajcie, Bóg dotrzymuje słowa, tak? Czytamy, że Abraham uwierzył Bogu i Bóg spełnił obietnicę, wyprowadził z niego wielki naród. I słuchajcie, historia mówi potem, że Bóg zawiera kolejne przymierze, tym razem już z narodem, który wybrał, z Izraelem. I znowu Bóg mówi o tym, że chce użyć tego narodu, aby objawić się wszystkim innym ludom, wszystkim innym narodom. I słuchajcie, Bóg zawiera przymierze z narodem izraelskim na górze Synaj, daje mu prawo, daje cały system ofiarniczy po to, by zakrywać ich grzech. I to prawo ma być przewodnikiem w ich życiu. I słuchajcie, co się dzieje? Wydawałoby się znowu, no historia jest piękna, tak? Bóg zawiera przymierze z narodem, naród ma objawić Boga we wszystkich innych ludach, Bóg będzie poznany na całej ziemi. Ale naród izraelski nie jest w stanie dotrzymać warunków przymierza. On co róż odchodzi od Boga i ponosi konsekwencje swoich decyzji. I jak czytamy Stary Testament, to Bóg ciągle nieustannie, wiecie, ciągle się to powtarza. Naród grzeszy, czuje się zagubiony, szuka, woła Boga i Bóg ciągle nieustannie ich ratuje. Wzywa ich do pokuty i daje im obietnicę. I słuchajcie, ta obietnica brzmi, bo Bóg widzi, kim jest człowiek, jaki jest człowiek, że jest słaby i że nie jest w stanie sam dotrzymać warunków przymierza. I Bóg daje obietnicę, że pewnego dnia On sam przemieni serca ludzi, tak że będą w stanie wypełnić te warunki. I słuchajcie, od tej pory o tej obietnicy będą mówili wszyscy prorocy i wszyscy poeci całego Starego Testamentu. W każdej księdze jest zapowiedź tego, co ma się wydarzyć, że ta obietnica zostanie wypełniona przez króla, przez Mesjasza, który będzie sprawiedliwy i sam przyniesie sprawiedliwość i pokój i ratunek wszystkim ludziom. Ta obietnica mówi o tym, że pewnego dnia Bóg sam pojawi się na świecie, który stworzył i wszystkie narody zobaczą Jego chwałę. I słuchajcie, mija od tego momentu, kiedy Bóg zawiera przymierze z Abrahamem, mija niecałe 2000 lat i co się dzieje? I tu już przechodzimy do treści tej dobrej nowiny. Około 2000 lat, czy niecałe 2000 lat po spotkaniu Boga z Abrahamem, Bóg wypełnia obietnicę. I sam w osobie Jezusa Chrystusa pojawia się na świecie i w nim wypełniają się wszystkie proroctwa, które były zapowiedzią tego doskonałego króla. I słuchajcie, Jezus w sposób doskonały wypełnia całe prawo. On jest pierwszy, on jest Bogiem, ale przychodząc na świat, przychodząc na ziemię, staje się prawdziwym człowiekiem. I On jako jeden, jedyny w całej historii ludzkości wypełnia całe prawo. Nikomu się to przed Nim nie udało, nikomu się nie udało po Nim. I słuchajcie, to co Jezus robi, On pokazuje nam, jaki jest Bóg. Kiedy Jezus przychodzi na tą ziemię, On wypełnia całe prawo, ale przychodzi też nam pokazać, jaki jest Bóg. Wiecie, w tym czasie ludy okoliczne czy ludzie wierzyli w takich bogów, których sobie wymyślili. Tak, Grecy, Rzymianie, ich bogowie byli kapryśni, byli gniewni, byli mściwi, walczyli ze sobą, było ich wielu. A Jezus przychodzi i pokazuje, jaki jest Bóg. Słuchajcie, w Piśmie Świętym czytamy, to jest Ewangelia Jana 1,18,
że Boga nikt nie

nigdy nie widział. Ale Jezus Chrystus przyszedł na ziemię pokazać nam, jaki jest Bóg, że On jest dobry i że jest pełen miłości. I wiecie, we wszystkim, co Jezus robił, On pokazywał,

znak, że nowe stworzenie będzie dosięgało tego życia moralnego i duchowego każdego człowieka. On przywracał godność tym wszystkim, którzy byli odsunięci na margines życia. Ci wszyscy, którzy w tamtych czasach się nie liczyli. Ci wszyscy cisi, ci wszyscy pognębieni, ci wszyscy, którzy cierpieli, którzy się nie liczyli, byli nikim. On im przywraca godność. On także pokazuje, że w Bożym Królestwie rządy będą polegały na miłości, służbie, a nie na przemocy, groźbie, manipulacji i śmierci. On wywraca nasze myślenie, czy myślenie ludzi do góry nogami. To wszystko miało być zupełnie inaczej. I słuchajcie, Jezus kochając ludzi, pokazując miłość Ojca, kochając ludzi, czytamy w Ewangelii Jana 13:1, że kocha nas do końca. I kiedy umiera na krzyżu, który doprowadzony jest w to miejsce przez moce zła, które robiły wszystko, by pozbawić go życia. On umierając na krzyżu ostatecznie te moce zła pokonuje. Odnosi zwycięstwo nad mocami zła. Staje się doskonałą ofiarą. W liście do Hebrajczyków 10:10 czytamy: Jezus Chrystus, wypełniając Bożą wolę, złożył siebie samego w ofierze. W ten sposób raz na zawsze pojednał nas z Bogiem. I z Rzymian 8:1. Dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Jezus staje się doskonałą ofiarą i poprzez swoją śmierć otwiera nam drzwi, otwiera nam drogę do pojednania z Bogiem. I wiecie, ta historia na tym się nie kończy, dlatego że gdyby Jezus tylko umarł, stając się doskonałą ofiarą za nas, pewnie byłby jednym z doskonałych ludzi, którzy żyli na ziemi. Ale dzieje się coś jeszcze niesamowitego, o czym apostoł Paweł mówi, że gdyby nie to, to daremna byłaby nasza wiara. Dlatego że Jezus Chrystus zmartwychwstaje. On wstaje z grobu. Słuchajcie, historia śmierci Jezusa nie kończy się w grobie. On zmartwychwstaje, dostaje nowe ciało, które pokazuje, że jest nowe życie i że to życie będzie zupełnie inne. I słuchajcie, w momencie zmartwychwstania Jezusa rozpoczyna się odnowienie świata. Dostajemy w tym momencie nowe życie, cała ludzkość dostaje nowe życie, nową nadzieję i nowe możliwości. Jezus jest pierwszy. On pierwszy przechodzi z tej śmierci do nowego życia i żyje naprawdę. Żyje w innej rzeczywistości, w innym ciele, ale żyje naprawdę. To, co czytamy w Ewangeliach, widzimy, że się spotyka z uczniami, że je z nimi chleb, że jest z nimi. Żyje. Nie tylko duchowo, ale żyje naprawdę. I słuchajcie, to jest treść, to jest ta wiadomość, to jest ta dobra nowina, którą głosił Paweł wszędzie tam, gdzie dotarł, dokąd doszedł, gdzie opowiadał ludziom, że oto w Jezusie Chrystusie zaczyna się nowe życie. Że to, do czego miało ich prowadzić prawo, teraz się ziściło. Wszystkie obietnice, które były zapowiedzią, one się ziściły. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, zmarł za nasze grzechy, otworzył nam drogę do Boga i zmartwychwstał i żyje. I słuchajcie, ta dobra nowina, bardzo mi się podoba, taki cytat wam wyszukałam. Profesor Wright napisał taką książkę, Dobra nowina, wiadomość, która zmieniła świat. Bardzo wam ją polecam, jest bardzo dobra. Napisał coś takiego: dobrą nowiną jest wieść, że wszystko to dokonało się w Jezusie i poprzez Niego. Że kiedyś wszystko ostatecznie, że wszystko to ostatecznie i w pełni dokona się w całym stworzeniu. I że my ludzie, każdy z nas, kimkolwiek by był, może tu i teraz dać się pochwycić i włączyć w tę transformację. To jest dobra nowina. Że możesz stać się częścią tego nowego życia, tej nowej nadziei, że możesz stać się częścią tego życia.

życia, która jest w Jezusie Chrystusie. Że przechodzić, możesz przejść do innej rzeczywistości. I słuchajcie, to, co jest niesamowite, jeżeli chodzi o tą dobrą nowinę, to jest to, że kiedy ta dobra nowina jest głoszona, to towarzyszy jej moc Ducha Świętego. Wiecie, to nie ma znaczenia, kto opowiada. To nie chodzi o to, że ktoś pięknie opowie. Nie chodzi o to, jaki to jest człowiek. Ale chodzi o to, że Boże Słowo ma moc. I wszędzie tam, gdzie jest głoszona dobra nowina, towarzyszy jej moc Ducha Świętego. To nie jest tylko doktryna, to nie jest teoria, to nie jest jakaś nowa nauka, nowa wiara, ale to jest przesłanie, które zmienia życie. I pierwszy list do Tesaloniczan 1:5 czytamy. Apostoł Paweł pisze, nasza dobra nowina dotarła do was nie tylko w słowie, ale także w mocy w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonywania. I słuchajcie, to jest właśnie doświadczenie, myślę, nas wszystkich, których dotknęła ta dobra nowina. Każdy z nas w pewnym momencie swojego życia usłyszał i zrozumiał, kim jest Jezus Chrystus. I słuchajcie, kiedy przyjmujemy wiarą, kiedy wiarą przyjmujemy to przesłanie. Wiecie, bo to, co też czytamy w listach Pawła, on mówi, że ta wiadomość dla jednych była zgorszeniem, dla innych była głupstwem, ale dla tych, którzy uwierzyli, ona staje się mocą Bożą. To przesłanie ma moc, ono zmienia życie. I słuchajcie, kiedy przyjmujemy to przesłanie, to ta dobra nowina przemienia. Jezus staje się osobiście obecny i realny w naszym życiu. I słuchajcie, i my wkraczamy w przestrzeń Bożego Królestwa. To jest, to dzieje się ten cud. Zaczynamy innymi oczami patrzeć na świat. Innymi oczami patrzymy na Boga, innymi oczami patrzymy na ludzi i innymi oczami patrzymy na samych siebie. To jest ta moc, która nas zmienia. To nie jest tylko wiara w pewne treści, w pewne prawdy, ale kiedy wiarą przyjmujemy to, co słyszymy, to zaczyna wykonywać pracę. Duch Święty zaczyna wykonywać w nas pracę. I wiara sprawia, że zaczynamy żyć innym życiem, dlatego że sam Bóg w Duchu Świętym zaczyna w nas żyć. I C.S. Lewis powiedział takie słowa, one też są bardzo piękne. On mu powiedział kiedyś coś takiego, wierzę w chrześcijaństwo tak jak wierzę w słońce, które wzeszło. Nie tylko dlatego, że je widzę, lecz dlatego, że poprzez nie widzę wszystko inne. I to jest ta moc Ewangelii. Kiedy przyjmujemy ją wiarą, Jezus Chrystus w Duchu Świętym zaczyna w nas żyć i zaczynamy w inny sposób poprzez Ducha Świętego widzieć cały świat i wszystko, co nas otacza. I słuchajcie, i to jest dokładnie to miejsce, w którym rozpoczyna każde narodzone na nowo dziecko Boga. Coś się w nas zmienia. Każdy z nas, kto poznał Boga, ma to świadectwo, że pewnego dnia sam Bóg dotknął naszego życia, dotknął naszego serca i zmieniliśmy się. Coś się wydarzyło. I mamy to doświadczenie tej niezasłużonej, niepojętej Bożej łaski. Mamy doświadczenie nowego życia, które właśnie przychodzi przez wiarę w to, co uczynił Bóg. I to jest dokładnie to, co apostoł Paweł pisze do Galacjan i mówi, przed naszymi oczami zostaje nakreślony obraz ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. To jest treść Ewangelii, to jest to przesłanie. I słuchajcie, i apostoł Paweł w tym liście, on jest poruszony, jak ludzie wierzący mogą tą prawdę zacząć zmieniać i coś, co rozpoczęło się jako, w duchu, jako życie w Duchu Świętym, zaczynają zmieniać na system zakazów i nakazów, które miały być tylko cieniem i symbolem rzeczywistości, którą Bóg zaplanował. Mówi, zaczęliście w duchu,
A teraz chcecie skończyć z

znowu na ciele, znowu chcecie poddać się pod prawo, znowu chcecie swoimi wysiłkami osiągnąć coś, czego nie byliście w stanie osiągnąć? Nie zamieniajcie życia w duchu na życie w ciele, na własne wysiłki, żeby zasłużyć na zbawienie. I pisze, przeczytamy kilka wersetów. To będzie 11, 19, 24, 25. To, że prawo nikogo nie usprawiedliwi przed Bogiem, jest rzeczą oczywistą. Czytamy przecież, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Prawo? Zostało ono dodane z powodu przestępstw do czasu przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. Prawo było naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy zostali usprawiedliwieni na podstawie wiary. A kiedy nastał czas wiary, przestaliśmy być pod władzą przewodnika. I apostoł Paweł mówi do Galacjan, ale myślę, że też przez słowo mówi do nas, że nowe życie nie wymaga już prawa. Jeżeli chcesz być pod prawem, jeżeli chcesz swoją sprawiedliwość szukać w tym, co robisz, w swoich uczynkach, w swoich rytuałach, w tym wszystkim, jak się poświęcasz. Jeżeli w tym szukasz zbawienia, to wypadasz spod łaski i wchodzisz pod prawo. A jeżeli wchodzisz pod prawo, to musisz wypełnić je całe. Więc apostoł Paweł mówi, nie rezygnuj z łaski. Nie rezygnuj z łaski. Duch Święty został ci dany przez wiarę, przez słuchanie z wiarą. I Galacjanie, oni wiarą przyjęli tą dobrą nowinę, ale pod wpływem nauczania innych ludzi uznali, że teraz muszą coś jeszcze do niej dodać. I to jest takie myślenie, że być może wiara wystarczy do tego, żeby się nawrócić. Ale jak już się nawróciłem, to już teraz muszę znowu coś zacząć robić. I muszę sobie narzucić zestaw zadań do wypełnienia, by na to zbawienie zasłużyć. Tak? Przyjmujemy wiarą w zbawienie, wchodzimy w nową rzeczywistość i wystarczy nasza wiara, a kiedy już się znajdziemy w tym miejscu, to tak jakbyśmy nie dowierzali, że to wystarczy i zaczynamy sami sobie tworzyć zestaw zadań, zestaw nakazów po to, żeby Bogu się przypodobać i zasłużyć na to zbawienie. W wersecie 5 apostoł Paweł pisze, czy zatem ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to dzięki temu, że spełniacie uczynki nakazane przez prawo, czy dzięki temu, że słuchacie z wiarą? Słuchajcie, Ewangelia, dobra nowina o tym, że dostajemy nowe życie, że mieszka nas w nas Duch Święty, a nasze życie już jest teraz w zaufaniu Jezusowi, który mnie kocha. O tym jest ten list. Poprzez wiarę dostałeś nowe życie. Poprzez wiarę zamieszkał w tobie Duch Święty. I odtąd twoje życie jest życiem w zaufaniu Jezusowi. Ma być życiem w zaufaniu Jezusowi. Nie musisz się zastanawiać teraz, co masz zrobić, tylko zadawaj sobie to pytanie, czy ja ufam Jezusowi? Czy ja mu wierzę? Czy ja się trzymam go mocno? Czy ja mu ufam? Czy pozwalam Jezusowi, żeby we mnie żył i żeby żył przeze mnie? Apostoł Paweł mówi o tym i cały list o tym mówi. Uwierz w to, że jesteś nowym człowiekiem. Okej, ja wiem, że nie do końca to w nas jeszcze widać. Tego starego człowieka też jest dużo. Ale Słowo Boże mówi, jesteś nowym człowiekiem, żyj nowym życiem, pozwól Duchowi Świętemu, żeby cię zmieniał, bo Bóg obiecał, że On nas doprowadzi do końca, że pewnego dnia przemieni nas na obraz Jezusa Chrystusa. A teraz mamy żyć w wierze i w zaufaniu w to, że Bóg mnie kocha, że rozpoczął we mnie swoje nowe dzieło. I muszę się tego trzymać, bo łaska przyszła przez słuchanie z wiarą. I słuchajcie, to nie nowe życie

nie jest miejsce, żebyśmy zadawali sobie pytanie, co mam robić, tylko to jest to miejsce, kiedy zadajemy sobie pytanie, kim jestem. I nie mówimy już o zasadach, ale mówimy o stylu życia. Jeżeli jestem dzieckiem Bożym, to moje życie zaczyna odzwierciedlać Boże życie. Ja nie muszę się zastanawiać, co w takiej sytuacji mam zrobić. Pozwalam Duchowi Świętemu, żeby mnie prowadził, żeby do mnie mówił, żeby z wiarą przyjmować Jego słowo, Jego prowadzenie. I słuchajcie, często bardzo właśnie, kiedy przyjmiemy dobrą nowinę wiarą, to właśnie jakbyśmy nie wierzyli w to, że to wystarczy. I zaczynamy potem zapracowywać sobie na to zbawienie. I zaczynamy tworzyć z chrześcijaństwa taki zestaw dobrych rad. I wiecie, i każdy kościół ma swoje. My, nasze ewangeliczne środowiska, prawda, my tacy mamy mniej tych takich różnych zasad formalnych, ale też mamy swoje zasady, co mówimy, na czym ma polegać nowe życie. Chodź do kościoła, czytaj Biblię, najlepiej wstań o 5 i poczytaj przez godzinę. Módl się, ewangelizuj, przestrzegaj zasad swojego kościoła. Wiecie, to są wszystko dobre rzeczy, tylko kiedy zrobimy z nich prawo, to one zaczynają nas zabijać, bo wiecie, te wszystkie zasady, one powodują albo, że człowiek się męczy i odsuwa, albo popada w nerwice, bo ciągle nie jest wystarczająco dobry, bo za mało się modlił. Wiecie, większość wierzących ma ciągłe życie w ciągłym poczuciu winy, że za mało czytali Biblii albo za mało się modlili. Każdy wie, że to jest dobre, a każdy tego nie robi. Ale w momencie, kiedy dobre rzeczy zaczynamy przekładać, czy tworzymy z nich zakon, czy prawo, on zaczyna nas zabijać. I tracimy z oczu to, co jest najważniejsze, Jezusa Chrystusa i Jego życie. I słuchajcie, życie w wierze to jest życie w zupełnie nowej rzeczywistości. Apostoł Paweł o tym mówi. Żyj jako dziecko Boże, żyj w tej nowej rzeczywistości. I teraz sobie zadamy pytanie, no dobrze, ale po czym tą nową rzeczywistość poznać? Jeżeli nie, prawda, po tych zasadach, które mam spełnić, to by było prostsze, ale Jezus Chrystus stawia nam, czy Bóg stawia nam dosyć wysoko poprzeczkę i mówi, po czym poznać? Po miłości do Boga i do innych ludzi. Jezus mówi, w tym zawiera się całe prawo, wszyscy prorocy. Kochaj Boga i kochaj ludzi. To jest znak szczególny życia w nowej rzeczywistości. I święty Augustyn, on powiedział takie stanie, kochaj i rób, co chcesz. Kochaj i rób, co chcesz. I bardzo często ludzie się zaczynają denerwować. Jak to? Jak to? To jakieś wezwanie do bezprawia. Ale kiedy popatrzymy na to zdanie, ono o czym nam mówi, że jeżeli naprawdę, jeżeli kochasz Boga, to zaczynasz chcieć tego, czego On chce. Więc nie skupiaj się na tym, co masz zrobić. Zastanów się, co jest w twoim sercu. Czy ty kochasz Boga? Czy ty kochasz Boga i czy kochasz ludzi? Bo miłość do Boga objawia się w tym, że kochamy innych ludzi, że potrafimy ich kochać. I miłość jest tym znakiem rozpoznawczym Bożego Królestwa i nowego życia. I słuchajcie, cały ten fragment mówi o tym, i list do Galacjan o tym mówi. Żyj w wolności Ducha Świętego. Żyj w wolności Ducha Świętego. Pozwól się przemieniać, by się stać nowym, lepszym sobą. Daj się przemieniać na obraz Jezusa Chrystusa. Pozwól, niech On w tobie żyje. Czasami tak bardzo się skupiamy na tym, jaki jestem, co mam zrobić, że gdzieś moje oczy przekierowuję z Jezusa Chrystusa na samego siebie. A Słowo Boże mówi, tak jak wiarą przyjęliście dobrą nowinę, to wiarą nią żyje.

0: Idźcie i nie zamieniaj wiary w prawo. Żyj tą obietnicą, przyjmuj ją wiarą i ta obietnica będzie ciebie zmieniać. Jeżeli pozwolisz Duchowi Świętemu, żeby w tobie żył, jeżeli będziesz żył w tej wolności, którą On daje, zobaczysz, że to nie twoje starania, tylko Jego praca w tobie sprawia, że idziesz w inne miejsce. Stajesz się nowym człowiekiem, coraz bardziej i bardziej na obraz Jezusa Chrystusa. I chcę was do tego właśnie zachęcić, żebyśmy byli ludźmi, którzy żyją obietnicą, która spełnia się w tych wszystkich, którzy Jezusa przyjęli, którzy są tym początkiem nowego stworzenia. Ta obietnica się wypełni, kiedy Jezus przyjdzie po raz drugi, ale już zaczyna żyć w tych, którzy Go przyjęli, którzy uwierzyli, którzy wiarą przyjęli dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. To jest ten fragment z księgi proroka Jeremiasza 31-33. Moje prawo włożę ich w wnętrza i wypiszę je na ich sercach. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem i już nie będą nawzajem pouczać się i zachęcać. Poznajcie Pana. Wszyscy oni bowiem znać mnie będą. Od najmniejszego do największego, oświadcza Pan, ponieważ odpuszczę ich winę, a ich grzechu już nie wspomnę. Zapraszam was, może wstańcie. I chciałabym zakończyć to słowo modlitwą. Być może jesteś osobą, która po raz pierwszy usłyszała dzisiaj Ewangelię. Być może się zastanawiasz, w jaki sposób możesz stać się częścią Bożego Królestwa. W jaki sposób możesz spotkać Boga, w jaki sposób twoje życie się może zmienić. Może jesteś zmęczony swoimi wysiłkami, swoimi staraniami. Dobra nowina mówi o tym po prostu wiarą. Przyjmij to, co Jezus Chrystus uczynił. Przyjmij wiarą tą dobrą nowinę. A w momencie, kiedy przyjmiesz ją wiarą, twoje życie zacznie się zmieniać, bo Duch Święty zacznie zmieniać twoje serce. Sam Bóg będzie żył w twoim wnętrzu. A dla nas wszystkich, którzy być może straciliśmy z oczu tą dobrą nowinę i przenieśliśmy akcent z życia wiarą, z życia w naśladowaniu Jezusa Chrystusa na jakieś ciągłe wymagania wobec siebie, ciągłe poczucie niewystarczalności, niedoskonałości, to też was zachęcam, pomódlcie się na nowo, tak jak przyjęliście wiarą zbawienie, tak jak przyjęliście wiarą nowe życie, tak możemy wiarą przyjąć, że Jezus Chrystus sam będzie nas prowadził, a to, czego potrzebujemy, po prostu szukać Go każdego dnia i być blisko Niego. Pomódlmy się, proszę, wspólnie. Panie, tak bardzo Ci dziękujemy. Dziękujemy Ci za tą dobrą nowinę. Panie, dziękujemy Ci za to, że ta dobra nowina o tym, że Ty przyszedłeś na ziemię, Ty prawdziwy Bóg, stałeś się człowiekiem, umarłeś za nasze grzechy, zmartwychwstałeś i żyjesz. Panie, że ta dobra nowina nas zmienia. Panie, i że to, co zapoczątkowałeś, Panie, Ty doprowadzisz do końca. Panie, chcemy na Ciebie patrzeć, nie chcemy patrzeć na siebie, chcemy patrzeć na Ciebie. Chcemy być w Twojej bliskości, Panie, i by ta obecność i Twój Duch Święty nas przemienił. Panie, też modlę się o każdą osobę, która być może po raz pierwszy, Panie, słyszy Ewangelię. Być może, Panie, w tej chwili dotykasz się serc. Panie, tak proszę Ciebie, zacznij nowe życie, Panie. Zacznij nowe życie z Tobą. Panie, otwórz serce, Panie, i rozpocznij nowe życie. Panie, oddajemy Ci chwałę za to wszystko, kim jesteś i dziękujemy Ci za to, że Ty uczyniłeś wszystko, aby nam otworzyć drogę. I Panie, jesteśmy cenni, jesteśmy kochani przez Ciebie i wierzymy w to, że Ty będziesz nas zmieniał, Panie, coraz bardziej na Twój obraz, Panie, bo tego chcemy i tego pragniemy. Amen.
1: Słuchając dzisiejszego słowa, przypominając sobie treść i znaczenie Ewangelii, stajemy razem, wspólnie, przed obecnością Jezusa Chrystusa pośród nas.

On dał nam chleb i wino jako znak, byśmy łamiąc ten chleb i spożywając i pijąc tego kielicha, przypominali sobie, co On dla nas uczynił i dla naszego zbawienia. Słowo Boże mówi tak. Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb i podziękował i złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dziękował i rzekł: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż On przyjdzie. Zechciejmy razem wyznać, tak jak mamy w naszym zwyczaju. Chrystus umarł. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus przyjdzie w chwale. Chcemy spożywać ten chleb i pić z tego kielicha, błogosławiąc Boga za Jezusa Chrystusa, za Syna Bożego, w którym każdy z nas, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Pobłogosławmy modlitwą ten chleb i wino. Boże, błogosławimy ten chleb, błogosławimy to wino. Te elementy, Panie, które pomagają nam przypomnieć sobie to, co dla nas uczyniłeś na krzyżu Golgoty, Twoją śmierć i zmartwychwstanie. Chcemy dzisiaj Ciebie uwielbić, Panie, i chcemy, sięgając po ten chleb i wino, Panie, doświadczyć Twojej obecności, doświadczyć Twojej łaski, doświadczyć Twojego działania. Panie, w rękach każdego z nas, w ustach każdego z nas pobłogosław ten chleb i wino, byśmy, Panie, w ten sposób szukali dzisiaj Ciebie, szukali Twojej bliskości, szukali Twojej łaski, szukali i doświadczali Twojej miłości. Niech, Panie, krew Twoja oczyszcza nas z naszych grzechów. Chcemy, Panie, z czystym sercem i z czystym sumieniem przystąpić do Twojego stołu. Chcemy, Panie, dzisiaj chleb i wino spożywać, Panie, na pamiątkę Twoją z czystym sumieniem. Oczyszczaj nas z tego wszystkiego, co nas może dzisiaj od Ciebie oddziela. Chcemy we wszystkim uwielbiać Twoje święte imię i chcemy, Panie, by we wszystkim Twoje imię było wywyższone. Tobie niech będzie chwała. Amen.

Z takim błogosławieństwem chciałbym, żebyśmy się rozstali. Powstańcie proszę. Chciałbym przeczytać fragment słowa z przypowieści, 3 rozdział. Tak mówi słowo: synu mój, córko moja, nie zapominaj o moim pouczeniu i miej zawsze w pamięci moje przykazania. Jeśli będziesz im posłuszny, będziesz żył długo i spokojnie. Nie pozwól, byś zagubił miłość i wierność. Zawieź je sobie na szyi i zapisz na tablicy swego serca. Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Zaufaj Panu całym.

0: całym sercem i nie polegaj na swojej własnej sile. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Niech tym Słowem błogosławi nas Bóg Ojciec Wszechmogący przez Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Amen.
1: Kochani, zaśpiewamy tę piosenkę, którą śpiewaliśmy na samym początku. Dołączmy się w miarę możliwości, jak już będziemy się w niej coraz pewniej czuć. Uwielbiajmy Go.

Wysłuchali Państwo nabożeństwa Kościoła Zielonoświątkowego zarejestrowanego w zborze przy ulicy Siennej w Warszawie. Nabożeństwo prowadził pastor Arkadiusz Kuczyński, a Słowo Boże rozważała Bogna Kuczyńska. Śpiewał zespół zboru.

0: Dwójka. Jesteś na miejscu. Andrzej Paluch.
1: I my także na miejscu. Minęła dziewiąta. My, czyli Elżbieta Malinowska, realizująca audycję, i Agata Kwiecińska. Witamy ponownie lub po raz pierwszy tych z Państwa, którzy dopiero teraz przecierają oczy. W niedzielę 11 października to 284 dzień roku. Słońce wzeszło o 6.53, zajdzie 9 minut przed 18. Imieniny obchodzą Aldona, Dobromiła, Emil, Emilian, Aleksander, Brunon, Maria, Marian i Placyd. Wszystkim składamy najlepsze życzenia. Dziś także międzynarodowy Dzień Dziewczyny. Wszystkim dziewczętom i dziewczynom wszystkiego najlepszego. A teraz wiadomości kulturalne i Aldona Łaniewska-Wołk.
2: Dzień dobry Państwu. Archiwum działacza opozycji antykomunistycznej Mirosława Chojeckiego zostało przekazane do Archiwum Akt Nowych. Z tej okazji w Bibliotece Narodowej w Warszawie pokazano dokumenty, fotografie, druki i pamiątki związane z działalnością Mirosława Chojeckiego oraz niezależnego ruchu wydawniczego w PRL-u. Wdowa po opozycjoniście Jolanta Kessel-Chojecka potwierdza, że do archiwum trafiły unikalne dokumenty.
3: Mija rok od odejścia Mirka, także to dla nas taka smutna rocznica, a jednocześnie w tym okresie roku postaraliśmy się wydobyć pewne elementy, które były uporządkowane, a pewne, które nie były uporządkowane, czyli jakieś zdjęcia zarówno z działalności Mirka, jak i z czasów wcześniejszych, jego młodości, oraz dokumenty, które na różnych etapach jego działalności myślę, że mogą być ciekawe dla Archiwum Akt Nowych.
2: Mirosław Chojecki był twórcą niezależnej oficyny wydawniczej Nowa, współorganizatorem Komitetu Obrony Robotników, a na emigracji członkiem Biura Zagranicznego Solidarności. Za swoją działalność w 2022 roku otrzymał Order Orła Białego. To już półmetek pierwszego etapu 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Trzeci dzień przesłuchań rozpocznie o 10.00.

0: polska artystka Sara Dragan. Wczoraj natomiast przed publicznością zaprezentowała się 26-letnia poznanianka Barbara Żołnierczyk. To był jej powrót na konkurs Wieniawskiego po 4 latach.
1: Bardziej świadomie na pewno podeszłam do całych przygotowań i do gry, do tego jak wyrazowo przygotować program. No jest to właśnie dla mnie na pewno lepsze, że tak dobrze znam tę salę. Bywają trudniejsze momenty, ale właśnie podejmowanie tych wyzwań daje satysfakcję, zadowolenie z siebie i ważne rzeczy.
0: Dziś przed publicznością zaprezentuje się kolejnych 13 skrzypków, wśród nich troje Polaków. Podsumowanie 2 sesji, ostatniej wczorajszej i pierwszej dzisiejszej, na naszej antenie o 15. Listę skrzypków zakwalifikowanych do udziału w 2. etapie konkursu poznamy jutro wieczorem. Tymczasem na warszawskim festiwalu filmowym dziś zostanie pokazany obraz Kobieta stanu wolnego. Jego główną bohaterką jest Roma. Wcielająca się w tę rolę Ewa Konstancja Buchak opisuje swoją postać jako kobietę w kryzysie bezdomności. Osobę, która na tę bezdomność decyduje się wybierając wolność i godność.
2: Ten film jest o głębokiej potrzebie godności, którą ma ta kobieta w sobie. O walce o dom. O to, żeby społeczeństwo, instytucje, które nas otaczają, zaczęły zwracać uwagę na to, że kobieta stanu wolnego, bezdzietna, bez męża, też zasługuje na 4 ściany.
0: Film został wyreżyserowany przez duet reżyserski Alana Ruczyńskiego i Elizę Godlewską.
3: Pomysł w ogóle na tę bohaterkę wziął się stąd, że my z Alanem dużo rozmawialiśmy o ludziach, których mijamy każdego dnia na ulicy, ale oni robią wszystko, żeby nikt nie powiedział o nich, że właśnie są w kryzysie bezdomności, czy że mają problemy mieszkaniowe. I to był nasz punkt wyjścia.
0: Film Kobieta stanu wolnego zostanie zaprezentowany na warszawskim festiwalu filmowym dziś o 15:45. Po seansie przewidziano spotkanie z twórcami. Niemiecki artysta multimedialny Christoph Schlingensief reagował w swojej twórczości na kwestie polityczne i społeczne, prowadząc często świadomie do prowokacyjnych konfrontacji. Berliński Gropius Bau zorganizował retrospektywną wystawę zmarłego w 2010 roku artysty.
4: Był politycznie myślącym artystą i prowokatorem, a jego prace są wciąż aktualne. Zarówno te mierzące się z tematyką kolonializmu, dyskryminacji i niestabilności społeczeństw demokratycznych, jak i te nawołujące do zajmowania stanowiska oraz prowadzenia dialogu. Ekspozycja przedstawia kluczowe cykle Schlingensiefa, kontekstualizowane przez materiały dokumentalne. Wystawione w 8 salach instalacje i prace wideo to na przykład Partia Ostatniej Szansy, performance zrealizowany przed wyborami do Bundestagu w roku 1998. Proszę, kochajcie Austrię, akcja kontenerowa przeciwko wystąpieniom antycudzoziemskim w Austrii w roku 2000, czy Hamlet This is your family, w którym Schlingensief zaangażował do spektaklu w Zurichu autentycznych neonazistów. Wystawę rozpoczyna usytuowany w centralnym atrium projekt powstały po zamachach terrorystycznych 11 września. Church of Fear zarzucał państwu, kościołowi i mediom wzbudzanie strachu i wykorzystywanie go komercyjnie. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych Jagoda Engelbrecht.
0: I na tym kończymy Wiadomości Kulturalne. Więcej informacji znajdą państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
5: Pogoda.
6: Dziś czeka nas zachmurzenie duże. Możliwe są przejaśnienia i rozpogodzenia. W większości części Polski przelotne opady deszczu. Na zachodzie i Pomorzu możliwe są także burze i lokalnie opady krupy śnieżnej, a w szczytowych partiach Tatr i Sudetów opady śniegu. Temperatura od 11 do 15 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko na zachodzie i północy może być porywisty.
7: Reklama.
8: Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu zaprasza od 14 do 17 października na 26. Jazz Odnowa Festival. Wystąpią artyści z 9 krajów i 3 kontynentów. Krzesimir Dębski i String Connection, Maciej Sikała, Leszek Kłakowski, Adam Pierończyk, Luname, Agma oraz muzycy z Burkina Faso, Korei Południowej, Gambii, Gany, Niemiec i innych krajów. Szczegóły na www.jazzumk.pl.
9: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni.

0: Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
1: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
2: Reklama. W Poznaniu królują skrzypce. Także na naszej antenie o 15:00 dzisiaj kolejne podsumowanie naszej dwójkowej ekipy na konkursie Wieniawskiego. A teraz już 9 minut po godzinie 9:00 i przenosimy się na moment do operowego świata Wolfganga Amadeusza Mozarta. Posłuchamy uwertury do opery Idomeneo. Gra Orkiestra Symfoniczna Radia Bawarskiego, dyryguje Sir Simon Rattle.

I tak naprawdę tu dopiero zaczyna się cała opowieść o Idomeneo, czyli królu Krety. Uwerturę usłyszeliśmy w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Radia Bawarskiego pod dyrekcją Sir Simona Rattla. To nagranie, które zostało zarejestrowane podczas wykonań na żywo w grudniu 2023 roku, a później trafiło na płytę. Za co kochają Sir Simona Rattla w Monachium w dziale aktualności ruchu muzycznego? Artykuł pod takim tytułem, a to za sprawą informacji, które płyną z Monachium właśnie. Dyrekcja Radia Bawarskiego ogłosiła, że Simon Rattle przedłużył kontrakt z orkiestrą o kolejne 5 lat od sezonu 2027-28 do końca sezonu 2032-33 za wizję artystyczną, pasję i odkrycia repertuarowe, a także za przybliżanie muzyki młodszej publiczności. Te powody wymieniła dyrektorka generalna Radia Bawarskiego. Simon Rattle objął stanowisko głównego dyrygenta orkiestry Radia Bawarskiego w roku 2023, po tym jak porzucił, można powiedzieć, London Symphony Orchestra, bo niezadowolony był bardzo z sytuacji w Wielkiej Brytanii, sytuacji finansowej instytucji muzycznych i instytucji kultury. Wielokrotnie wypowiadał się przeciw Brexitowi i wskazywał na niedostatki w edukacji muzycznej i też wypominał rządzącym niewystarczające wsparcie dla muzyków podczas pandemii. No a w Niemczech czuje się bardzo dobrze, wiele lat mieszkał w Berlinie, ma też podwójne w tej chwili obywatelstwo, no i w Monachium będzie dyrygował jako szef do czerwca 2033 roku na pewno. A teraz sięgam po jedno z najwcześniejszych nagrań Marty Argerich, która można powiedzieć, że w pewnym sensie pojawi się na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Szczegóły za moment.

To nagranie powstało w Hamburgu w marcu roku 1960. Marta Argerich miała wtedy niespełna 19 lat, to było ponad 5 lat przed jej triumfem na konkursie chopinowskim. Nagranie cyklu Gaspard de la Nuit Maurice'a Ravela, który później oczywiście Marta Argerich nagrała dla Deutsche Grammophon, no i to jest to kultowe nagranie, a dzisiaj sięgam po to bardzo, bardzo już dawne. Dlatego, by powiedzieć Państwu, że na Warszawskim Festiwalu Filmowym w najbliższy wtorek, czyli 13 października, premiera nowego filmu o Marcie. Zatytułowany jest po prostu Marta. Reżyserem jest Martin Mirabel. No i właśnie w Warszawie będzie ten obraz, można zobaczyć po raz pierwszy, ten dokumentalny film. Aż 75 minut muzyki. Muszę powiedzieć, że naprawdę nie mogę się doczekać, ale jest jeszcze jeden wątek, także ciekawy, muzyczny na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Film Stro i Ciele i seans między innymi dzisiaj. To jest film Pawła Piotra Chorzępy. A opis, no już wszystko będzie jasne. W cieniu najważniejszego na świecie konkursu pianistycznego grupa wybitnych stroicieli przez miesiąc rywalizuje o to, by osiągnąć idealne brzmienie fortepianu. To jest to, czego nie widać i nie słychać, ale co dzieje się za kulisami w Filharmonii Narodowej, zawsze na konkursie chopinowskim. No, osobny, dość zamknięty świat, do którego wkroczył Paweł Piotr Chorzępa.

0: Scherza Infida, aria z opery Ario Dante Jerzego Fryderyka Händla w wykonaniu Filipa Żaruskiego i Le Concert d'Astre pod dyrekcją Emmanuel Aim z płyty Carestini wydanej w 2007 roku, czyli już 19 lat temu. To jest niedzielny poranek dwójki, 2 minuty po 9:30.
1: Kunstkamera.
2: To odwołanie się do odaliski takiej, która jest historycznie po prostu od starożytności do

0: dziś obecna, wydaje mi się, że tutaj jest geniusz jednak Maria Anto, że ona potrafi ciągnąć pewne ikonograficzne tematy, a tak je przeprowadzać współcześnie dla siebie z takim właśnie olbrzymim kodem do rozszyfrowania, że my dziś czytamy ją w taki sposób. Myślę, że za dekadę, za dwie będzie ona nosiła jeszcze kolejne wartości tutaj, bo tutaj ludzie zauważają różne rzeczy, a tę bransoletkę, a czemu dotyka włosów? Dlaczego na przykład Facebook nie rozpoznaje na kości?
1: Dzień dobry, Aleksandra Łapkiewicz. Maria Anto w tym roku obchodziłaby 90. urodziny. Tworzyła w duchu surrealizmu, mając łączność z międzynarodowym ruchem, ale w naszej sztuce zajmowała osobne miejsce. Zmarła w 2007 roku, pozostawiając obrazy pozwalające wciąż na nowo odczytywać zapisane w nich znaczenia.
2: Odważna leniwa jest obrazem Marii Anto z 1966 roku. Powiem szczerze, od zawsze to jest mój ulubiony obraz w twórczości Marii Anto.
1: Agnieszka Rajzacher, kuratorka wystawy Maria Anto Odważna leniwa, którą można oglądać w Warszawie w galerii Lokal 30.
2: Jest to nagi autoportret w takiej surrealistycznej przestrzeni, a jednocześnie sam tytuł odwołuje się do sytuacji bardzo, powiedzmy sobie, skomplikowanej sytuacji kobiet artystek w tamtych latach, w latach 60., w latach tak zwanego głębokiego PRL-u. Ten obraz też nas tak sytuuje, jeśli chodzi o pozycję Marii Anto, bo powstał w roku, kiedy artystka miała taką swoją bardzo ważną, przełomową wystawę w galerii Zachęta. Podkreślmy, miała wtedy 30 lat, to naprawdę bardzo wcześnie, więc ten moment w jej karierze był niezwykle istotny. Już miała rodzinę i myślę, że był to też moment takiej pełni.
3: Czy w początkach swojej pracy zawodowej zależało Pani na tym, żeby być słynną malarką?
4: Było tak, naturalnie.
1: Maria Anto. Nagranie Barbary Hańce z 1985 roku.
4: To jest ogromnie miłe, kiedy się zaczyna nieśmiało, z niepokojem, właśnie od niczego pierwsza wystawa. Nie taką miałam gwiazdę szczęśliwą, że pierwsza wystawa międzynarodowa, w której wzięłam udział, to był taki wielki konkurs, ja dostałam tam wielką nagrodę. I prestiżową, i finansową, taką, która od razu otworzyła przede mną możliwości pojechania i zwiedzania Francji, Włoch. To było wiele, wiele lat temu, to się zaczęło. Rzecz jasna, trochę inaczej się poczułam. I potem mój udział w Biennale San Paolo, przejawy życzliwości ze strony niektórych krytyków sprawiły, że poczułam się pewnie, ale to mi pomogło w pracy, dlatego że to w młodości ogromnie jest ważne, prawda?
1: Pani na pewno inaczej na ten obraz patrzy. Była już pani wtedy świadkiem pracy mamy?
0: Byłam często w pracowni, to prawda, jest to nawet udokumentowane na zdjęciach, że jakby z nią maluję.
1: Zuzanna Janin, artystka wizualna, córka Marii Anto.
0: Są takie obrazy jak na przykład ten, który był w Muzeum Sztuki Współczesnej na kwestii kobiecej, gdzie ledwo zauważalny malutki fioletowy motylek w rogu jest namalowany dziecięcą ręką, czyli moim pędzelkiem, no po prostu dokończony. Mama mi czasem właśnie pozwalała coś domalować i czy dlatego, czy temu, czy nie temu, właśnie nigdy potem do malarstwa nie sięgnęłam. Jestem rzeźbiarką, robię instalacje, ale często teraz ostatnio po jej śmierci, po jakimś takim okresie żałoby zaczęłam wracać i czasami ona się znajduje w moich pracach, czy też o niej, czy jej losie są moje prace. Ona przecież, my wiemy, że ona malowała niemalże fotograficznie, potrafiła malować, potrafiła w różnych stylach malować. Wszystko odrzuciła na rzecz pewnej takiej stylistyki, która jest też tak własna dla niej, że ciągle ciekawa. I też dla mnie ta praca, oprócz tego nawiązania do odaliski, jest takim spojrzeniem własnym. To jest, ja patrzę na moje ciało, ale nie patrzę z zewnątrz, tak jak patrzyli artyści, mężczyźni, tylko ja patrzę na nie jednocześnie wewnątrz, pomimo że go pokazuję. I tutaj się jakby to czuję, że to jest jakieś takie trochę inne, że nie jest takie

0: rozerotyzowane, jednocześnie strasznie mocne. Jednocześnie mamy tego ptaka, który jakby trudno powiedzieć, co symbolizuje, ale jest jakimś zaczątkiem na pewno jej bestiarium, gdzie ona później łączyła człowieka z ptakiem, człowieka ze zwierzęciem, głowa taka, a sylwetka inna. W ogóle to jest też fascynujące, że dla Marii natura, trawy, drzewa, chmury, otwarta perspektywa, to jest ciągle partner jej postaci. Ona w żadnym, ale to w żadnym obrazie nie zapomina o naturze, o zwierzętach, o ptakach. Ona sama też miała i koty, i psy, i to, i ogródek, i to wszystko było dla niej karmienie wróbli całą zimę. I cała ta opieka jakby nad zwierzętami. I tutaj też jest taki wątek właśnie ekologiczny.
1: No tak, bo na dole mamy ogród.
0: Mamy ogród, który jest takim ogrodem trochę tajemniczym. Nie wiemy, czy to jest jakaś kamienna ścieżka, czy to są jakieś wykwity, jakichś owoców. Właściwie ona też jakby po swojemu to maluje. Proszę zobaczyć, bo jednocześnie jest niebo, natura. Takich chmur jest bardzo rzadko możemy uchwycić. Co w tych chmurach się dzieje? W tych chmurach się dzieją jakieś emocje, ale jednocześnie te kolory są przeniesione na te flagi. To są jakieś flagi i manifesty, w których ta czerń jakiejś opresji jest tak blisko z tą czerwienią jakiegoś kochania. Ale my tutaj nie myślimy o kochaniu takim tradycyjnym. Raczej nam się wydaje, że to chodzi o tą miłość do sztuki, prawda? Do siebie jakby. No to jest właśnie ciekawe.
2: Dla mnie z kolei bardzo takim ciekawym elementem tego obrazu są te takie dwie obręcze, które przytrzymują nogi postaci, tak jakby ją chciały w pewnym sensie zatrzymać na tej kozetce, na której leży. Myślę, że tutaj jakby te możliwości interpretacyjne znowu są przeogromne. Te obręcze oczywiście można by odczytywać jako taki znak, że ona może powinna odpocząć, powinna być leniwa, powinna dać sobie, jakbyśmy dzisiaj powiedziały, przestrzeń na to, żeby przestać pracować. Natomiast myślę, że no tutaj też mogłoby być na przykład odczytanie takie historyczne. Jak wiemy, przez całe wieki kobiety z klas uprzywilejowanych nie mogły pracować, nawet jak chciały. One były po prostu skazane na lenistwo, na nic nie robienie, po prostu wariowały z tego nic nie robienia. Więc być może jest to również właśnie odwołanie się do jakiejś takiej historycznej, takie w sumie przewrotne odwołanie się do historycznej pozycji kobiet. Oczywiście Maria Anto była tytanką pracy, miała czwórkę dzieci, karierę, wyjeżdżała, podróżowała, miała bujne życie towarzyskie, relacje z artystami, pisarzami, intelektualistami z całego świata. Także to na pewno nie był przypadek Marii Anto, ale myślę, że te dwie takie niewielkie tutaj takie paseczki no można interpretować naprawdę, można by esej napisać na ich temat.
3: Sprawą numer jeden w moim życiu jest dom. Nie mówię, że stał się dom, zawsze był. Ale to, choć to jest pozornie takie urocze i godne zazdrości, a w rzeczywistości kosztuje bardzo dużo. Nie chodzi tu o pieniądze. Trzeba podejmować decyzje, które mają wpływ na wszystko inne, co się w życiu odbywa. Zupełnie inna niewola, zupełnie inne obowiązki, ogromny fizyczny trud. A no i jeszcze sporo spraw, które są może na pograniczu praktyczności i metafizyki, bo to się robi pewna nadwartość, od której trzeba uzależniać wszystkie swoje życiowe plany.
0: Odważna, leniwa miała swoją wizję i swój świat. Jest to być może autoportret, ale myślę, że chce w nim zawrzeć nie tylko siebie, że jakby stoi w obronie innych. Tylko my nie znamy wszystkich kodów Marii Anto, my nie znamy wszystkich snów, wszystkich symboli, my nie wiemy wszystkiego. My powoli odczytujemy to, bądź reinterpretujemy na nowym polu możliwości.

0: języka, całego tego jakby warsztatu opisującego różne rzeczy, które się działy przez XX wiek, a nie zawsze były jasne dla nas, tak? I tutaj my jak gdyby dekodujemy to, co ona tam ukryła. Być może to były rzeczy, które wizualnie były piękne i właściwe, a nie było do tego jeszcze języka, tak jak jest w tej chwili język przemocy, język opisujący opresyjność patriarchatu, sytuację kobiet, dlaczego nie było wielkich artystek. I tutaj ona siebie pokazuje jako właśnie taką zupełnie otwartą, nagą postać. Też bym powiedziała, że niekoniecznie jest to ona, jest to jakaś personifikacja malarek, artystek, tak bym powiedziała, biorąc pod uwagę ten tytuł Odważna Leniwa, bo było to w latach właśnie 60., 70., kiedy kobiety pracowały, były, tworzyły, współtworzyły razem z kolegami, mężczyznami, pewne nurty, spotkania na plenerach, gdzie tych kobiet na plenerach było 50 na 50, był wtedy parytet artystek, malarek, powiedzmy, i artystów mężczyzn, malarzy. A jednak w historii, w wystawach zapisuje się ich więcej, tak? Więc pytamy się, dlaczego tak było. I okazuje się, czytałam w związku z opisami dotyczącymi środowiska zachodniej Polski, z Wrocławia, ze Śląska, że tam właśnie koledzy potrafili powiedzieć dziewczynie, no tak, tak, bo ona jest taka odważna, ale ona jest leniwa, no i dlatego jej nie ma, bo ona mało maluje. Więc ktoś, kto był kiedyś wykluczany, nagle dostawał łatkę leniwej. I tutaj jak gdyby ten obraz przez ten tytuł można odczytać na nowo.
1: Tak się mi życie ułożyło, że ja zrobiłam woltę. Wpierw może jeszcze nic nie zdawałam sprawy tak w pełni z tego, że muszę dokonać takiego radykalnego wyboru, ale on został dokonany. Potrzebne mi jest bardzo to, żeby swoje prace co pewien czas pokazywać. Żyję z tego. Natomiast zupełnie inna sprawa jest tak zwaną karierą i to się wiąże z ustawicznymi wyjazdami, z ciągłym dotrzymywaniem zobowiązań, terminów. To musi być wiecznie określona ilość prac, ciągle muszę mówić nowe, ciągle musi być. To przecież chodzi o interesy, nie moje, tylko tych ludzi, którzy się tym zajmują. Otóż tego pogodzić z normalnym życiem, w którym jest miejsce i na dom, na przyjaciół, na skupienie, na kompletną wolność artystyczną. Otóż tego się pogodzić nie da.
2: Tutaj też mamy taką okazję wyjątkową zobaczenia artystki młodej na fotografii właśnie z tym obrazem.
0: Tak, to jest fotografia z jej albumu. Bardzo ciekawy album, w którym są właśnie wystawy, plenery, dzieci, wakacje, wystawy, plenery. Dzieci, wakacje, wystawy, plenery. A tutaj jest jej zdjęcie z pracowni na Żoliborzu i ona stoi przy swoich dwóch obrazach. Na obu jest właśnie taka odaliska naga namalowana. No i tutaj mamy ten nasz Odważna Leniwa. I ciekawa jest ten jej gest, że ona stoi taka uśmiechnięta, pewna siebie.
3: Ja to zdjęcie widzę jako właśnie takie też bardzo symboliczne dla tej wystawy, ukazujące Marię Anto jako taką właśnie odważną, niezależną, na czym bardzo nam zależało, na takim opowiedzeniu o pewnej indywidualności artystce, która nie bała się być artystką osobną. Wtedy, kiedy wypadało malować abstrakcyjnie, ona mimo wszystko malowała figuratywnie, była wierna samej sobie, wierna swoim poszukiwaniom i temu, co w pewnym momencie odnalazła i nie miała zamiaru z tego rezygnować. Także tutaj w tym zdjęciu widzę jej taką niezależność i odwagę, też trzyma w ręku papierosa, co oczywiście dzisiaj byśmy może inaczej na to spojrzały, natomiast myślę, że wtedy było też takim gestem jakiejś takiej niezależności.
2: Agnieszka Rajzacher, Zuzanna Janin, Aleksandra Łapkiewicz. Zapraszamy na wystawę Maria Anto, Odważna, Leniwa, którą w Galerii Lokal 30 w Warszawie można oglądać do 12 grudnia.

Aria z kantaty Komm, du süße Todesstunde Johanna Sebastiana Bacha w nowym nagraniu, które ukazało się przedwczoraj. Nagraniu zrealizowanym z Wrocław Baroque Ensemble. Giovanni Antonini, Andrzej Kosendiak, soliści, a także chór chłopięcy Narodowego Forum Muzyki. Płytowa nowość, o której na naszej antenie w czasie festiwalu Wratislavia Cantas mówił Andrzej Kosendiak. Współpraca Giovanniego Antoniniego, czyli dotychczasowego dyrektora festiwalu do ubiegłego roku i Andrzeja Kosendiaka. To płyta, do której będziemy w dwójce wracać na pewno wielokrotnie. No a teraz już powoli dobiega końca poranek dwójki. Już za moment Kafe Muza, Justyna Rek-Śraubo w audycji, którą poprowadzi Karol Furtak. Dziś wieczorem w Filharmonii Narodowej wystąpi BBC Symphony Orchestra pod dyrekcją Sakariego Oramo i postanowiłam, że

spróbujemy właśnie nagraniem tego znakomitego zespołu skończyć nasze dzisiejsze spotkanie w poranku dwójki. Jedna z płyt z muzyką Grażyny Bacewicz. Uwertura polskiej kompozytorki w mistrzowskiej interpretacji flagowego zespołu BBC, którym dyryguje Sakari Oramo. Życzę Państwu dobrej niedzieli. Agata Kwiecińska. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: XVII. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego w Dwójce. Debaty, komentarze, rozmowy z organizatorami i jurorami. Codziennie na naszej antenie podsumowania kolejnych sesji przesłuchań, a od trzeciego etapu także transmisje występów wszystkich uczestników. Zapraszamy od 9 do 23 października.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 10.
0: Kafe Muza.
2: Pozostają z Państwem Elżbieta Malinowska i Agata Kwiecińska. Przy mikrofonie Karol Furtak. Dzień dobry, no ale witam Państwa także w imieniu Macieja Długosza, który usiadł za sterami konsolety obsługującej kamery w studiu programu Drugiego Polskiego Radia. W studiu, w którym jest dziś gość, który powiedzmy zmieni nam nieco to, czym interesujemy się w ostatnich dniach. W infosferze królują przecież skrzypce, a my będziemy rozmawiać o instrumentach brzmiących nieco niżej. Wszystko za sprawą tego, że tę naszą muzyczną, symboliczną kawiarenkę odwiedziła dziś Justyna Rek-Ściraubo. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Wiolonczelistka i gambistka. Ale mówiąc szczerze, Justyno, kiedy wczoraj myślałem o tym, jak cię tu przedstawić, to doszedłem do wniosku, że ty zajmujesz się tyloma rzeczami, że nie sposób wymienić to jakoś łatwo i jednym ciągiem. Poddałem się więc. Gdyby więc ktoś postawił przed tobą takie zadanie, musisz napisać swój biogram, i zaczynasz. Justyna Rek-Ściraubo. Jakie słowa pojawiają się w następnej linijce?
3: A, to trudno. Trudno się zaczyna, tak? Ciężko. Prawdę mówiąc, oczywiście, no pewnie muzyk pojawi się stosunkowo szybko, tak? W tej kolejności. I pewnie multiinstrumentalistka. Ja też powiem szczerze, że już nawet się trochę zmęczyłam tą wielowątkowością, bo to oczywiście w dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest przypisać wszystko wszechobecnemu ADHD, więc ja trochę też tak nazywam, że jestem takim zawodowym ADHD-owcem. Ale jakoś już polubiłam, nie ukrywam, tę cechę, więc multiinstrumentalistka to jakoś może trochę dumnie, ale jednak najczęściej tak nazywam swoją pierwszą profesję, bo jednak najpierw czuję się muzykiem, wykonującym muzykę, ale nie ograniczającym się tylko do muzyki tworzonej przez innych kompozytorów. Czyli powiedziałabym taki muzyk rodem renesansu, dosyć wszechstronny. No a rzeczywiście gdzieś po drodze, ponieważ były czasy, że z różnych życiowych okoliczności i powodów nie mogłam okresowo grać, to wtedy natychmiast zaczęłam rozglądać się za tym, jak inaczej organizować koncerty, wydarzenia muzyczne i rzeczywiście zaczęła się organizacja, ale to pewnie przede wszystkim dzięki Nonstromowi, Maćkowi Grzybowskiemu, dawne czasy jeszcze związków moich z Centrum Sztuki Współczesnej.
2: I o tych wszystkich związkach będziemy dziś rozmawiać. Skoro padło to hasło ADHD, to zdradźmy trochę kuchni. Dziś z Justyną Rek-Ściraubo wpadliśmy do studia programu Drugiego Polskiego Radia. Dosłownie na ostatnią chwilę Justyna oburzyła się mnóstwem płyt i materiałów, tak by, cytując, nie pogubić się w różnych, przeróżnych wątkach. Zacznijmy jednak od początku. Studia. Ukończyłaś klasę wiolonczeli. I rozumiem, że

0: To był twój pierwszy instrument. Dziś, no jednak przede wszystkim chyba jesteś kojarzona z muzyką dawną. Jak to się stało, że te wiolonczele w twoim życiu chyba nie zastąpiła, ale uzupełniła viola da gamba?
1: Jeżeli mówimy o początkach, to myślę, że może ktoś coś znajdzie ciekawego w tym dla siebie, że moja droga muzyczna zaczęła się stosunkowo późno. To znaczy ja nie zaczynałam tak bardzo grzecznie edukacji od pierwszej klasy, mając tam, nie wiem, 6,5 czy 7 lat wówczas. Parę lat później, ponieważ było to związane jeszcze z takim osobistym wątkiem, moi rodzice inżynierowie geodeci, wyjechali na placówkę do Libii, zabrali swoje córki i tam oczywiście nie było szkoły muzycznej, ale tam już zaczynałam śpiewać, już na wszystkich akademiach szkolnych zabierałam głos. Natomiast ta prawdziwa edukacja przyszła rzeczywiście parę lat później i no i miałam to szczęście i myślę, że jak tak zaczęłam porządkować przy okazji myśli o tym naszym spotkaniu, wspomnienia mego muzycznego życia, to szczęście się często pojawia. Miałam to szczęście, że po prostu po obejrzeniu mojej ręki profesor Łysiak powiedział, nie, no wiolonczela. I tak się zaczęło od wiolonczeli, więc rzeczywiście wtedy, kiedy czasami moi koledzy zmieniali zasadniczo swoje kierunki i specjalności, to mi to nie było dane, więc ja szłam z tą wiolonczelą może niezbyt prosto, dosyć to było meandryczne, bo pamiętam, że miałam pewne wątpliwości, do której szkoły zdawać przy tej zmianie podstawówka liceum. A profesor po prostu, do którego chciałam bardzo się dostać i właściwie to zdecydowało, że dalej kontynuowałam naukę w liceum imienia Karola Szymanowskiego na Kraśnickiego w Warszawie, był mocno obłożony jeszcze studentami i trafiłam przez pierwszy rok do Marii Pomianowskiej i to były niezapomniane doświadczenia. W ogóle wtedy tak naprawdę też zobaczyłam trochę inną postać muzyki i że można troszkę inaczej. Skończyłam owszem liceum u profesora Andrzeja Zielińskiego, tak, bo chciałabym, żeby to nazwisko mocno tutaj wybrzmiało, dzięki któremu z całą pewnością gram na wiolonczeli. Kontynuowałam u niego studia. Wtedy też poznałam profesora Kazimierza Michalika. Oni byli bardzo blisko, bardzo się przyjaźnili obaj panowie i byli studenci, którzy na tym bardzo korzystali. Ja do nich należałam.
0: Zanim wrócimy do tego, co powiedziałaś o spotkaniu z Marią Pomianowską, powiedz proszę, czy pamiętasz, ile choć mniej więcej miałaś lat, gdy po raz pierwszy wzięłaś wiolonczelę w dłonie?
1: No to już było prawie 10 lat. Znaczy miałam skończone 9,5 dokładnie.
0: No to nie tak późno.
1: Ale to nie jest bardzo późno.
0: Ale tak. Zastanawiam się, dlaczego użyłaś tego określenia inne, gdy zaczęłaś wspominać to swoje spotkanie z Marią Pomianowską. Co było takie inne?
1: Nie ma co ukrywać, że mówimy o sytuacji sprzed 40 lat, tak? Więc edukacja wyglądała inaczej. Ja pamiętam, że jak w liceum z koleżankami, z Joanną Pawlak, zresztą właśnie a propos radia, znakomity członek orkiestry radiowej, Joasia, Ewa Rybarczyk na altówce, Rysia Jaworska, założyłyśmy kwartet. No to było w ogóle jakieś w ogóle wydarzenie, tak? Tego się nie robiło. Teraz już inaczej wygląda, kameralistyka, tak? Kiedyś jednak był ten nurt taki bardzo skupiony na repertuarze solowym i na repertuarze oczywiście klasycznym. Ale tak się zdarzyło, że w mojej klasie była Ania Jopek, z którą intensywnie śpiewałyśmy, grałyśmy na gitarach, ale to miałam poczucie, że to jest czymś takim zupełnie dodatkowym i właściwie nieważnym, żeby nie powiedzieć, że wręcz do ukrycia, tak? Co prawda było to trudne do ukrycia, bo przesiadywałyśmy na korytarzach z tymi gitarami w tej szkole muzycznej, ale to nikt się tym nie interesował, ani, no tak jak mówię, miałyśmy jednak poczucie poboczności tego toru. A dopiero parę ładnych lat później, właśnie w tym czasie 15-14 lat, jak poznałam Marysię i usłyszałam jej historię, ona już była po pierwszym pobycie w Indiach, już po spotkaniu z Ravi Shankarem, zobaczyłam inne instrumenty. Ja nawet muszę powiedzieć, że nie pamiętam dokładnie faktów, ale ja pamiętam to coś, co się w człowieku otwiera, że świat jest szerszy niż się wydaje.
0: A kiedy szłaś na studia, to już miałaś gdzieś w tyle głowy, że będziesz chciała się zajmować, powiedzmy, mniej standardowymi formami uprawiania muzyki niż sonaty wiolonczelowe?

0: Brahmsa, Beethovena, etc., etc., niż bycie solistką, o tak to może nazwijmy.
1: To znaczy ja rzeczywiście nie... Można powiedzieć, że w ogóle nigdy, mimo tego takiego kanonu edukacji muzycznej i tego repertuaru, który się gra zawsze kameralno-solowy, no wiadomo, są to wymogi też takiego stricte repertuaru edukacyjnego, to nigdy rzeczywiście nie miałam w tamtym czasie takich myśli o, nie wiem, marzeniu o karierze solowej. Tak, to się właściwie nigdy nie pojawiło, natomiast satysfakcję rzeczywiście z zaistnienia w takiej sytuacji i poczucia, że no jest to coś bardzo przyjemnego, tak najkrócej rzecz ujmując, poczułam dużo później. W ogóle w moim życiu jest bardzo dużo szczęścia i dużo rzeczy, wydaje mi się, odkrywałam jednak później niż ustawa przewiduje, ale tym bardziej intensywnie.
0: A instrument, jakim jest viola da gamba?
1: No właśnie, to jest przykład tego, co odkryłam dużo później. Chociaż ona się pojawiła wkrótce po moim zaistnieniu w warszawskiej operze kameralnej, bo i tu znowu powróci ten wątek szczęścia. Ja te studia dosyć, powiedziałabym, najzgrabniej już w określonym czasie, pięcioletnie studia magisterskie skończyłam u mojego ukochanego profesora Andrzeja Zielińskiego. Zagrałam, tam na koniec był jakiś koncert abiturientów, pamiętam, z Małgosią Walewską, z Wojtkiem Gierlachem. Graliśmy wtedy pod batutą Macieja Niesiołowskiego zresztą. Grałam wtedy koncert Sensansa, ale tak uważałam, że to jest takie zgrabne zamknięcie tych studiów. Ale już chyba na ostatnim roku, pamiętam jak była produkcja Claudio Monteverdiego Koronacja Popei. Mieczysław Nowakowski dyrygował. I pamiętam, że coś wtedy drgnęło we mnie. I kolejna postać właśnie, szczęście do ludzi, ja mam po prostu w ogóle szczęście do ludzi, Marcin Zalewski, który pokazał mi Violę da Gamba. Myślę, że przy okazji tego Monteverdiego, tej produkcji operowej, usłyszałam w ogóle hasło Viola da Gamba po raz pierwszy. I wtedy, pamiętam, w Gamie usłyszałam, umówiliśmy się, że będę mogła zobaczyć, zagrać. Nawet w jakichś nagraniach, pamiętam, że od razu wzięłam udział. Marcin mnie zaprosił, już nie pamiętam, co to było. No ale się zaczęło, bo nagle poczułam, że Viola da Gamba jest skrzyżówką gitary i wiolonczeli, a gitarę dobrze znałam z czasów harcerstwa, jeszcze właśnie w szkole muzycznej i różnych związków też z Oazą, z ruchem kościelnym. Tam, pamiętam, też się bardzo wyżywałam muzycznie.
0: Poza tym, że to taka krzyżówka, jak wspomniałaś, to co urzekło cię w brzmieniu tego instrumentu? No brzmieniu, które, no nie oszukujmy się, odbiega jednak od tego, jak myślimy o takim przynajmniej ustandaryzowanym graniu na wiolonczeli jako
1: instrumencie. No wiesz, to zależy, co miałeś na myśli, nie oszukujmy się. No oczywiście od standardowej współczesnej wiolonczeli, od jej nośności, tak, na pewno się różni. Ale czy myślę, że tym, co było przede wszystkim dla mnie takim fascynującym, to była gra akordowa. To było to, że jak odkładam smyczek, to właściwie jestem gitarzystką i rzeczywiście te harmoniczne możliwości to było pierwsze, co mnie uwiodło. Potem, powiedziałabym, na drugim miejscu była sama barwa, bo wiedziałam, że ona jest okupiona też jednak, no tutaj się trochę obawiam, jak to może być przez środowisko muzyki dawnej i historycznie poinformowanej, odebrane, ale pewna ułomność tych strun, tak? One po prostu... no, są trudniejsze w użyciu, są bardziej kapryśne.
0: Nieprzewidywalne.
1: Nieprzewidywalne, są bardzo wrażliwe na okoliczności, w których się gra. I to tak naprawdę odkrywałam już dużo później. Najpierw się zachłysnęłam tym rezonansem tego instrumentu, a dopiero wiele lat później przyszło mi tak naprawdę zgłębiać ten instrument, posiąść go, no a w końcu już dzisiaj nauczać.
0: Pamiętasz swój pierwszy instrument?
1: Fortepian, pianino, dokładnie pianino.
0: Chodzi mi już o Violę da Gamba.
1: Ach, mówisz już o konkretnie...
0: Czy pamiętasz, jaki to był instrument? Jaka to była viola?
1: Tak, pamiętam viola autorstwa pana Pielaszka, którą cudem jakimś, ale nie mogę sobie przypomnieć, jakim cudem, dowiedziałam się, że pewna osoba, pani z Gdańska, sprzedawała. Myślę, że to był w ogóle drugi instrument w tym kraju, który powstał, bo oczywiście jak rozmawiamy

0: rozmawiamy o Violi da Gamba, to nie sposób nie wspomnieć, że jednak jest to instrument, którego historia się przerywa i powraca w latach 50. XX wieku wraz z narodzinami, no już powiem właściwie o tej osobie, której nazwisko oczywiście musi paść, Jordi Savall, który doprowadził jakby do takiego pełnego odkrycia tego instrumentu. Savall się bodajże w 1950 roku urodził. Natomiast no, instrument był nieznany i nie był popularny, więc tak, myślę, że pierwszym był instrument Marcina Zalewskiego, później była ta wiola, którą ja kupiłam w Gdańsku. Może w międzyczasie jeszcze Kazimierz Pyzik coś przywiózł z zagranicy, bo to, wydaje mi się, jest pierwszy gambista w Polsce w wieku XX, który no, swobodnie operuje tym instrumentem i jest, można powiedzieć, wirtuozem.
1: Ja zadałem to pytanie, bo zastanawiam się, ile takich viol da gamba masz dziś?
0: Ups. No tak. No zebrało się tego trochę. Ja pamiętam, jak Martyna Pastuszka kiedyś w jakimś wywiadzie powiedziała, że barokowcy to są tacy gadżeciarze, więc rzeczywiście to jest tak, że instrumenty dawne, które no, mają specyfikę tych jelitowych strun i tej konstrukcji lżejszej, uwrażliwiają na dźwięk i powodują, że, no nie wiem, w moim wypadku spowodowały pewną ciekawość, a jak taki kształt zabrzmi, a jak taki rozmiar, a jak taki model. I rzeczywiście, no od wielu lat już, nie chcę powiedzieć, że zbieram czy kolekcjonuję, bo ja je wszystkie wykorzystuję, a jeśli jest tak, że rzeczywiście, no bo już tych sztuk jest kilkanaście w sumie, viol da gamba u mnie, w tej chwili w domu, a raczej może nie obdarowanych, ale wypożyczonych do wśród studentów moich i wśród osób, które są amatorami violi da gamba. Także tak, sporo tego jest, no ale też no tak to było, że te modele w zależności od tego, gdzie powstawały w Europie, powstawały różne. I ta fascynacja moja, jak to się dzieje i ile zależy od instrumentu. Ja sobie o tym na przykład w ogóle z tego nie zdawałam sprawy, grając na współczesnych instrumentach, z takiej genezy i z ważności samego narzędzia, jakim jest instrument. Także tu się zaczyna pasja lutnictwa.
1: Ja zadałem ci to pytanie głównie chyba po to, żeby wprost zapytać, po co ci tyle tych instrumentów? Po prostu. Po co? Bo dobra, można powiedzieć, jestem gadżeciarzem, kolekcjonuję, ale dla ciebie ma to realne znaczenie, że kiedy na przykład wykonujesz muzykę Mikołaja Gomułki, używasz tego instrumentu, a kiedy bierzesz się za Georga Friedricha Händla, wybierasz inną violę da gamba. I wytłumacz proszę, na podstawie czego ewentualnie podejmujesz takie decyzje? Mm-hmm.
0: No tak, nie da się ukryć, że przy całych moich tutaj tendencjach do kultury współczesnej, i do muzyki współczesnej, i do muzyki rozrywkowej chyba przede wszystkim, prawdę mówiąc. Funkcjonuje od wielu lat już w środowisku muzyki dawnej. Jest to z pewnością moja pasja. I no, należę do osób, które są w jakiś sposób może historycznie nieco bardziej, powiedziałabym, nieco bardziej poinformowane. I to, że dany instrument miał na myśli kompozytor, ma dla mnie zasadnicze znaczenie. Jeżeli ja coś chcę z tym zrobić, jeżeli chcę wykonać koniecznie na innym instrumencie, tak jak na przykład się dzieje z, nie wiem, muzyką Krzysztofa Herdzina, który akurat opracowywał kolędy i zostałam wezwana tutaj z violą da gamba, ale nie było partii stricte dla violi napisanej. No to opracowuję tę partię za zgodą oczywiście kompozytora. Natomiast jeśli mówimy o muzyce dawnej, no to owszem, słucham tego, co kompozytor miał na myśli i jak prawdopodobnie to brzmiało. I dlatego w momencie, kiedy, nie wiem, z zespołem Jerycho przygotowujemy psalmy Gomułki czy Cypriana Bazylika muzykę, no to staram się zachować tę zgodność historyczną. I rzeczywiście, tak jak pytasz, po co mi te instrumenty, oprócz takich koncertów stricte artystycznych, gram dużo koncertów. Staram się wplatać takie wątki edukacyjne. Opowiadam o muzyce i o instrumentach. I wtedy robię taką prezentację na żywo, żeby to nie były tylko fotografie, tylko żeby te instrumenty

0: instrumenty zabrzmiały dla publiczności, przed którą występuje.
1: I tu postawimy przecinek. Proszę mi zaufać, proszę państwa. Justyna Rek-Straubo jest osobą, z którą naprawdę w fascynujący sposób można rozmawiać o muzyce dawnej. Ja wspominam o tym, no bo przecież zgodnie z tradycją także państwa do tej naszej rozmowy za chwil kilka zaprosimy. A posłuchamy muzyki Georga Friedricha Händla. Nagranie z warszawskiej opery kameralnej, przygotowane pod kierownictwem artystycznym Władysława Kłosiewicza, a Justyna Rek-Straubo realizuje tu partię Violi da Gamba.

0: Jest 10:21, za chwil kilka Państwa także zaprosimy do tej naszej rozmowy. Przypomnę, że dziś w studiu programu Drugiego Polskiego Radia jest Justyna Rekść-Raubo. Ona wykonała partię Violi da Gamba. Na tym nagraniu to był krótki fragment opery Händla, Giulio Cesare.
1: A mogę?
0: Śpiewała Olga Pasiecznik. Możesz.
1: Mogę coś skomentować? Nie, bo ja rzeczywiście miałam w pamięci ten fragment, jak rozmawialiśmy o jakichś nagraniach, natomiast teraz sobie wszystko przypomniałam. To było nagranie zresztą robione w Teatrze Warszawskiej Opery Kameralnej. To nie są studyjne warunki i to jest live, z tego co pamiętam. Pamiętam, że bardzo przeżywałam tę scenę, bo to był po raz pierwszy podarowany mi recytatyw grany tylko na Violi da Gamba, czyli właśnie to harmoniczne wykorzystanie. I teraz jak przypomniałam sobie ten... To wykonanie Olgi, które, no, jak Państwo zauważyli, ja nie wiem, ja miałam takie poczucie przez chwilę, jak usłyszałam, że od razu krew zaczyna wolniej płynąć, wszystko zaczyna wolniej serce bić. No, wspaniałe czasy produkcji Juliusza Cezara z Władysławem Kłosiewiczem, postać, której bardzo wiele zawdzięczam. To jest... Właśnie jak pytałeś o te wątki, jak to się stało z Violą, to myślę, że fakt, że biegałam na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, wówczas Akademia Muzyczna imienia Chopina, do wszystkich klawesynistek Władysława Kłosiewicza i ogrywałam je z basso continuo, to był

0: dla mnie sens tych ostatnich lat, to znaczy z jednej strony bywanie też w klasie profesora Michalika, oczywiście zajęcia z profesorem Zielińskim, ten koncert Sensansa, pamiętam, przeżywałam na zwieńczenie, ale klasa klawesynu i to, czego się dowiadywałam na tych lekcjach, poczucie nauka w ogóle harmonii, poczucie całej retoryki barokowej, to wszystko zawdzięczam Władysławowi Kłosiewiczowi. I tu znowu szczęście, że to były czasy, kiedy blisko współpracował z operą kameralną i tak naprawdę ja nigdy nie zdawałam egzaminu do opery. Ja po prostu widząc, podejrzewam, że profesor, widząc tutaj mój entuzjazm niedyżurny, oczywiście ściągałam strój do 415, intonacja na wiolonczeli oczywiście jest inna, a to był ten sam instrument współczesny, tak, który, gdzie ja obniżałam strój, żeby być przynajmniej strojowo zgodna. I widząc tę moją pasję, zapytał się, a czy ty byś tam nie chciała pracować tutaj? Rzeczywiście była trudna sytuacja, nie było wielu wiolonczelistów. Znakomici muzycy, którzy wtedy pracowali, byli też związani z Filharmonią Narodową. To trochę wyznaczało w ogóle pewne ograniczenia, jeśli chodzi o pracę orkiestry, no bo rzeczywiście tych basistów nie było wielu. Więc ja tam bardzo miękko się pojawiłam w Warszawskiej Operze Kameralnej i pamiętam, jak dyrektor Sutkowski, Stefan Sutkowski, założyciel i wybitna postać polskiej kultury i muzyki, w którego głowie zaistniał w ogóle pierwszy, bo chcę to podkreślić, że Muzice Antique Collegium Varsoviense to pierwszy zespół stały, później już etatowy w Polsce, który zajął się muzyką historyczną. Więc Stefan Sutkowski od razu, jak usłyszał od, rozumiem, autorytetu, od profesora Kłosiewicza, że jest ktoś, kto jest zainteresowany graniem na wiolonczeli barokowej, zamówił instrument u Wojciecha Łukasza. Znowu szczęście do dobrego lutnika i do dobrego instrumentu. I tak się zaczęła moja współpraca. Tak. I wkrótce się pojawiły opery Händla. I z tym większą radością cieszę się, że za chwilę znowu zagramy Juliusza Cezara, tylko tym razem pod dyrekcją, nową naszą dyrekcją, Alessandro De Marchi, szef MACV.
1: Użyłeś takiego określenia. Ogrywałam studentów, studentki Władysława Kłosiewicza z basso continuo. Co miałaś na myśli?
0: Przepraszam, to może mało fortunnie zabrzmiało, ale rzeczywiście ponad, powiedziałabym, stan i przydział zajęć lekcyjnych, jak tylko ktoś grał jakąś sonatę da camera, czy triową, czy no tak, to po prostu prosiłam, żeby dać znać, bo ja bym zagrała continuo. Po prostu korzystałam, ile się dało z profesora Kłosiewicza.
1: Ja zadałem to pytanie, bo dziś uczysz gry na violi da gamba. Jesteś wykładowcą. 5 lat studiów to taki okres, który spędza się, by w sensie przynajmniej formalnym opanować grę na violi da gamba?
0: Jest troszkę, powiedziałabym, trudna ta sytuacja z gambą, dlatego że viola ciągle nie występuje w programie nauczania w szkole średniej. I to nas trochę lokuje tak, jakby jesteśmy traktowani po macoszemu, no bo to taka trochę inna wiolonczela, tak? Tam macie trochę więcej strun. Tak kolokwialnie bywa taka, funkcjonuje taka opinia. Natomiast jest o tyle to bardzo trudne i myślę, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy w Polsce, czyli Justyna Młynarczyk w Łodzi, Krzysztof Firlus w Katowicach, borykamy się z tym, że tak trochę tworzymy ten program edukacyjny. I różnie to bywa też ze studentami. Jest wiele osób zafascynowanych gambą, którzy przychodzą i na 3 lata. Niektórzy dochodzą, jak są zaawansowani na swoim głównym, pierwszym instrumencie, dochodzą tylko na 2 lata nawet magisterki, ale tu już rzeczywiście trzeba tym instrumentem władać. Natomiast studia trochę w tej chwili wyglądają tak, że na tych pierwszych latach to jest bardzo intensywny kurs w ogóle nauki gry na instrumencie. Czasami proszę sobie wyobrazić, że ktoś zdaje na przykładowo kontrabasie, czy na wiolonczeli, czy na gitarze, na studia, na viole da gamba i dostaje ten instrument tak naprawdę na stałe po raz pierwszy w życiu. W związku z tym my zaczynamy od pustych strun, zaczynamy od bardzo podstawowych rzeczy. Ale oczywiście świadomość muzyczna dorosłych już pomaturalnych muzyków daje duże możliwości tego przyspieszenia.
1: Bo zadałem to pytanie ze względu na pewien stereotyp. Mam nadzieję,

0: się za to na mnie nie obrazisz. Można by sobie tak pomyśleć, myśląc o tym, no właśnie, jak postrzega się rolę Violi da Gamba w ansamblach muzyki dawnej. Po co 5 lat studiów, żeby uczyć się grać tylko basso continuo?
1: No to ci powiem, że Viola da Gamba to nie tylko basso continuo. To jest ciekawe i pamiętam, że te słowa Kazimierz Pyzik, u którego byłam bodajże na 2 lekcjach,

0: technikach też bastardowych, technikach wariantywnych, czy wariacyjnych, byśmy dzisiaj powiedzieli, na Viola da Gamba. I to jest oczywiście ciągle odkrywane. I to teraz tylko wspominam o muzyce dawnej, ale też jest muzyka współczesna.
1: No właśnie, to jest chyba dobry moment, byśmy po pierwsze uruchomili dla Państwa nasze telefony. Przypomnę numer, pod który mogą Państwo dzwonić, by zadać pytanie Justynie Rekść-Raubo, to 22 645 22 22. Mogą Państwo także pisać na adres karol.furtak@polskieradio.pl. A oto Viola da Gamba solo w muzyce poniekąd nowej, z dość wyraźnym udziałem Justyny Rekść-Raubo, nie tylko jako instrumentalistki.

0: to Handel raz jeszcze, ale z tego, co mówiłaś a propos tego nagrania, które przyniosłaś do studia i które naprawdę chciałaś, by zabrzmiało podczas tego naszego dzisiejszego spotkania, to nie do końca Handel.
1: To nie do końca Handel, tak. Tam są i seksy, i septymy, których Handel pewnie by nie użył, ale taki przykład, można powiedzieć, techniki barokowej, incipitu muzycznego, dzisiaj byśmy powiedzieli intro, zwłaszcza w jazzie czy w rozrywce, które bazuje na, nazwijmy to, temacie znanym, tak, Lasio Kiopianga, ale jest w jakiś sposób twórczo, przede wszystkim też za zgodą autora aranżacji dalszej kolędy, także już polecam za parę miesięcy te nagrania z Warszawską Operą Kameralną.
0: To powiedzmy Krzysztof Herdzin.
1: Krzysztof Herdzin, tak, przepraszam, to są te moje meandryczne na różnych płaszczyznach wątki i myśli, które zostały po prostu wariantywnie przetworzone i na potrzeby tej kolędy stanowią taki incipit. I to jest coś, co bardzo lubię. I to jest coś, co rzeczywiście nie jestem zobowiązana żadnym zapisem nutowym. Znam motyw tematyczny i wariuję. Można powiedzieć, że takie przygrywki chorałowe dokładnie na tym samym polegały w czasach Bacha.
0: Bach. Może powinienem wytłumaczyć, że to pytanie dotyczące tego, czy warto uczyć się tyle lat gry na violi da gamba, z mojej strony było nieco przekorne, bo przecież pamiętamy arię z pasji Bacha z violą da gamba obligato, ale to państwo wybaczą tylko w trend. Padło nazwisko Herdzina. Andrzej Jagodziński, Leszek Możdżer, tak, współpracujesz z jazzmenami, zajmujesz się poniekąd także improwizacją i o tym za chwilę pomówimy. Ja przypomnę państwu numer telefonu, pod który mogą państwo dzwonić, jeśli chcą państwo porozmawiać z Justyną Rekść-Raub, bo być może o jazzie, być może o muzyce dawnej, a być może o innych wątkach, które kontynuować będziemy jeszcze do 11, to 22 645 22 22. Ale ja bym chciał cię zapytać o jedną rzecz, która zawsze mnie w tobie nurtowała. Bo ty mi się kojarzysz z taką osobą, która do wykonawstwa muzyki dawnej ma często bardzo nieortodoksyjne podejście. Mam rację, czy się mylę?
1: No pewnie masz rację, dlatego że jest, po pierwsze, ja mam w naturze zawsze stawianie pytań i bycie w kontrze albo bycie w imieniu tych, którzy są nieobecni. Coś takiego mam, że lubię pod prąd i wkrótce, jak zaistniałam w tym środowisku takim stricte historycznym, to dotarła do mnie taka wątpliwość, no dobrze, ale to jest muzyka, powstała 300, 200, 400 czasami lat temu, jeśli się tam gdzieś w epoki renesansu zagłębimy. Dlaczego to nas tak fascynuje? Bo, no, oczywiście, znowu, to jest kwestia ludzi, z którymi przebywałam. Na studiach poznałam Pawła Mykietyna, Maćka Grzybowskiego. Zaproszono mnie gdzieś tam na trzecim roku do zespołu Nonstrom, który wgrał początkowo repertuar dawnego warsztatu muzycznego Zygmunta Krause, czyli klarnet, fortepian, wiolonczela i puzon. Później graliśmy też sporo muzyki

0: samego Pawła. I poznałam też środowisko kompozytorów współczesnych i zobaczyłam, zaczęłam się zastanawiać, jak daleko to, jak blisko. Jak pewne rzeczy oddziałują dzisiaj na słuchaczy, a jak one przy tej całej pasji, chęci odtworzenia tego, jak Bach słyszał tę, nie wiem, arię Es ist vollbracht w pasji Janowej, powstawało pytanie, no dobrze, a jak co z tempem? Co z poczuciem w ogóle tego, co jest szybko? Jak kiedyś szybkim był tętent konia, czy nie wiem, lot kuli armatniej, tak? Ale co się stało z naszą percepcją, że my czytamy współczesne książki, słuchamy, czytamy, dobrze mówię, współczesną literaturę, słuchamy tutaj, no co tutaj dużo będę mówić? No jest internet, tak? Jesteśmy w innej epoce. I powstaje pytanie, jak daleko, jak blisko, ile z tego możemy pokazać. I tutaj dotykamy w ogóle dosyć trudnej i takiej, powiedziałabym, niebezpiecznej ścieżki tego, co jest stylowe, a tego, co jakby, ile ma być tego, tej muzykologii, a ile ma być praktyki.
1: I tu jedno pytanie i poproszę cię o krótką odpowiedź, bo mamy pierwszych gości, osoby, które zadzwoniły do nas, do dzisiejszej audycji Cafe Muza. Jeśli masz podjąć decyzję, wykonać coś tak, weźmy choćby taką arię Es ist vollbracht, tak, żeby z pełnym przekonaniem ze swojej własnej strony spróbować spowodować, że ludziom będzie ciężko oddychać, że będą w tym tak zasłuchani, że po prostu ta muzyka zapierać będzie im dech w piersiach, albo skupić się na tym, żeby realizować ozdobniki według danego traktatu. Co wybierzesz?
0: Oj, pytanie jest tendencyjne.
1: Czasem tak trzeba.
0: No tak. Jeśli chodzi o akurat no, Es ist vollbracht jest bardzo szczególną arią, gdzie ja mam poczucie wolności. Bo ja generalnie dbam bardzo o to, żeby mieć poczucie wolności, co nie jest łatwe. Ale żeby mieć to poczucie, ja mogę bardzo niewiele coś od siebie dodać i jestem cała szczęśliwa. Akurat w przypadku Es ist vollbracht. I z tą arią to jest ciekawe, że akurat tutaj się przy niej zatrzymaliśmy, ale wiąże się pewna niesamowita historia, bo dla mnie niesamowita, bo po którymś z koncertów spotkałam się z, no jak to ująć delikatnie, jakoś, żeby, no nie wiem, cała audycja jest nieskromna, bo cały czas opowiadam o sobie. No, przyszło mi przyjąć pewien komplement, który zaowocował takim gestem, że ktoś chciał bardzo wyrazić swoje uznanie i okazało się, że nawet inne działania moje związane z fundacją, którą założyłam, otrzymały bardzo wielkie wsparcie, zwyczajnie finansowe, w uznaniu tego, co się wydarzyło podczas tej pasji Janowej i pozyskałam mecenasa działań edukacyjnych na rzecz Violi da Gamba i nie tylko, które moja fundacja prowadzi. Także
1: dobrze tak, słyszeć.
0: Rozumiem oczywiście, do czego zmierzasz i zawsze będę, ja nie jestem muzykologiem, mimo że ja teraz rozpoczęłam studia doktoranckie w Akademii Poznańskiej i wiadomo, że będę miała więcej do czynienia z nauką i spełniam wielkie marzenia, będę budowała instrument, to ja nie jestem muzykologiem w graniu i postawmy tu kropkę. Myślę, że to jest odpowiedź na twoje pytanie.
1: Myślę, że puenta tego, co powiedziałaś, odpowiadając na to moje nieco prowokacyjne, tendencyjne pytanie, jest taka, że dobrze wiedzieć, że taka muzyka jak Bach i Es ist vollbracht potrafi ludzi poruszyć dziś na tyle, że potem bardzo wyraźnie angażują się w jakieś działania związane z promocją tej twórczości. Pierwszy słuchacz ma do ciebie pytanie. Załóż proszę słuchawki. To pan Maciej z Krakowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa, witam radiosłuchaczy. W sumie to miałem dwa pytania. Pierwsze, pani Justyno, gra pani na współczesnej wiolonczeli, jak również na instrumentach historycznych, takich właśnie jak Viola da Gamba. Który z nich jest najbliższy pani sercu? Jak przełączanie się między tak różnymi technikami gry wpływa na pani codzienną praktykę? I moje drugie pytanie, jak wiem, pani tata już w latach 60-tych, 70-tych mocno interesował się filozofiami indyjską i jogą. Zaszczepiając to w waszym domu, a jak wiemy, muzyka dawna, zwłaszcza grana Violi da Gamba, wymaga olbrzymiego skupienia, balansu, wręcz takiej medytacyjnej uważności. I czy te wschodnie inspiracje z dzieciństwa pomagają pani odnaleźć wewnętrzny spokój na scenie? Dziękuję.

0: Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo. Zacznę od końca, bo myślę, że nie wiem skąd informacje o związkach z mojego taty. Mój tata, inżynier geodeta, postać z pewnością również z powołania artysta, pięknie malował, rysował, pisał wiersze. Wydaliśmy niedawno rodzinnym mi tutaj nakładem album jego twórczości, ale jednak był przede wszystkim inżynierem geodetą. Wyjechał owszem do Libii i to na pewno mnie otworzyło na inne kultury, ale to nie była joga. Joga w moim życiu pojawiła się znacznie później. Coś jest na rzeczy zresztą w tym, co pan powiedział, bo grywam czasami koncerty Yoga da Gamba, gdzie trochę do tej filozofii się odwołuję, ale nie, tutaj muszę zdementować, to jest fałszywy trop. Natomiast pierwsze pytanie, jeśli chodzi o instrumenty, które jest bliższy, tak? I jak to jest, jak się łączą. Jest tak, że studia, które notabene zresztą w Krakowie odbyłam u profesora Rainera Ziperlinga w Akademii Muzycznej, niesamowicie wpłynęły na również na wiolonczelę. To jest ciekawa rzecz, że my uprawiając jeden instrument, rozwijamy się tak naprawdę, również w sensie takim technicznym stricte, na drugim instrumencie. Więc to było bardzo pomocne. Oczywiście wpłynęło to też tak w sensie takim fizycznym na inną pracę trochę z rezonansem, ponieważ tak chwilkę się zagłębię w samą specyfikę wioli, że wiola ma ten rezonans nie tylko z powodu innej trochę konstrukcji swojego pudła, kształtu, grubości ścian, tych ścian drewnianych, ale także tego, że struna brzmi pomiędzy drewnianym mostkiem a progiem. Czyli tak naprawdę nie przyciskamy palcem bezpośrednio struny. Pomiędzy ten drżący fragment to jest między dwoma martwymi, że się tak wyrażę, obiektami. Wpływa to na większy rezonans. I ja tego rezonansu zaczęłam szukać na wiolonczeli. To mogę powiedzieć. Natomiast powiem szczerze, że z tym przestawianiem się na różne instrumenty, bo też różne modele wymagają różnych umiejętności, jest tak, że samej czynności adaptacji do instrumentu musiałam się bardzo długo uczyć. To jest dla mnie bardzo trudne. W tej chwili już posiadłam tę umiejętność i w ramach jednego koncertu mogę się przesiadać na te dwa, już mogę powiedzieć, bardzo różne instrumenty. Natomiast oczywiście to nie było łatwe. I powiem szczerze, w momencie, kiedy gram na wiolonczeli, nie ma dla mnie żadnego innego instrumentu. Kiedy gram na gambie, to jest dla mnie najważniejszy instrument. Siłą rzeczy ja w tej chwili, moje serce jest bliżej violi da gamba. Gram więcej koncertów na violi, tak, ale rzeczywiście staram się ciągle utrzymywać tę formę na współczesnym również instrumencie. Uważam, z powodów fizycznych jest to ważne.
0: I mam nadzieję, że uda nam się do tego wątku jeszcze wrócić, ale na razie oddamy głos kolejnemu słuchaczowi. Tym razem dodzwonił się do nas pan Zbigniew z Wrocławia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani Justyno. Pytanie brzmi tak, czy zamierza pani kontynuować przygodę z instrumentami elektrycznymi?
0: No proszę, dziękujemy bardzo panie Zbigniewie. No to jak to jest z tymi instrumentami elektrycznymi w twoim życiu, Justyno?
1: To muszę powiedzieć znowu, ale to się niesamowicie wszystko przeplata. Ponieważ jestem też blisko muzyki tradycyjnej, kiedyś za sprawą przyjaźni z Kazimierzem, proszę, za sprawą przyjaźni z Maćkiem Kazińskim, poznałam Janusza Prusinowskiego, Piotra Piszczatowskiego. Mieliśmy tutaj taki piękny, mam płytę, Polska, piękny program tak naprawdę ludowych szwedzkich tańców, które się tak nazywają. Trafiłam na targowisko instrumentów i na tym targowisku zobaczyłam dwie osoby, które eksponowały nietradycyjne instrumenty, które tam królują u Piotra na tych fantastycznych spotkaniach, tylko podłączone do prądu skrzypce. I ja sobie, jak zawsze jak mnie coś zafascynuje, to łącznie ze skrzypcami, ja zawsze biorę po prostu instrument, pionowo gram. A propos tego, to jest śmieszna zresztą anegdota związana z Filharmonią Narodową.
0: Ale to za chwilę.
1: Ale to za chwilę.
0: Nie odpuszczę.
1: Teraz
0: na pewno pojawi się do 11.
1: Mi się przypomniało. W każdym razie podeszłam do panów i zaczęłam próbować. Bardzo mi się to spodobało. Okazało się, że technika tych instrumentów to wcale nie do końca jest taka elektryka, tylko elektrodynamika. Nie będę teraz już wchodziła dalej, bo jednak trzeba kiedyś odpowiedzieć na pana pytanie. I roz

0: rozpoczęła się fascynacja rzeczywiście podłączaniem do prądu, która tak naprawdę te wymogi bycia czasem nagłośnioną pojawiły się już wcześniej, bo i projekty z Leszkiem Możdżerem i z Andrzejem Jagodzińskim, gdzie Viola ma taką partię solową i jest bardziej wyeksponowana, powodowały, że to rzeczywiście był mój problem, że jakoś ten instrument trzeba nagłośnić, więc zaczęłam oczywiście naturalnie myśleć o próbach jakiejś przystawki. I wtedy poznałam znakomitego fizyka Edwarda Reszkę, profesora, który zajmuje się, i teraz, żebym dobrze powiedziała, hadronami i jakimiś takimi...
1: Cząstkami elementarnymi.
0: No, dywany Petufiego albo taki jakiś, coś niesamowitego. Ale jest, Edward Reszke jest ze znakomitej rodziny Reszków. Słynna może dla wiolonczelistów, myślę z pewnością, pani Bogumiła Reszke, wybitna wiolonczelistka. Jego ucho, jego wrażliwość muzyczna spowodowała, że poszliśmy w poszukiwania takiej e-wioli, zresztą za sprawą stypendium Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca było mi dane eksplorować taki instrument i mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do takiej wersji tej elektrodynamicznej wioli. Mamy zasadniczy jeden problem techniczny, że gramy na strunach jelitowych, a w tych instrumentach Edwarda Reszkę struny muszą być metalowe, bo one wchodzą w właśnie w elektrodynamikę, w przyciąganie, w magnes, trochę tak jak na gitarze basowej. Te struny powinny być metalowe, a jak mamy struny metalowe, to już odchodzimy od tej barwy, o którą mi chodzi. Więc tu mam swój dylemat, ale tak, odpowiadając prosto na pytanie, mam nadzieję, że wrócę jeszcze do instrumentu elektrycznego.
1: Pan Piotr z Mazowsza to kolejna osoba, która chce zadać ci pytanie. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Halo, halo? Panie Piotrze, prośba ogromna, by przyciszył pan radio. Dzień dobry, coś słyszymy, proszę tylko może bliżej słuchawki telefonu.
2: Mam pytanie, jeżeli mnie słychać. Czy mogłaby pani przybliżyć troszeczkę instrument viola da gamba?
1: Dziękujemy bardzo, panie Piotrze.
0: To ja zapraszam pana do miejscowości Garbno na Mazurach już 18 października, w najbliższą niedzielę. To właśnie będzie taki koncert, jeden z takich, w których opowiadam o wiolach da gamba. Oczywiście, znaczy żartuję i nie żartuję, zapraszam Mazury już w niedzielę do Garbna, ale tymczasem tak słownie, proszę sobie wyobrazić gitarę, która ma oczywiście płaski tak zwany mostek, bo gramy techniką szarpaną, techniką zarywania strun prawą ręką. Ale proszę sobie wyobrazić, że gitarę stawiamy pionowo, kładziemy między swoje kolana. Zamiast tego płaskiego mostka wprowadzamy mostek okrągły, który daje nam możliwości prowadzenia smyczka i bierzemy ten smyczek do ręki. I układamy takie same akordy, bo mamy ten sam strój kwartowo-tercjowy. Pytanie, czy pan gra? Mamy pana jeszcze na antenie? Czy...
1: Nie mamy. Pan tak, Piotrowi życzyliśmy już miłego...
0: Rozumiem. W każdym razie, jeżeli pan gra na gitarze, no to wszystkie akordy amol, demol, edur, wszystko jest łatwe pod palcami lewej ręki, prawda? Bardzo blisko ustawiamy te akordy, a prawą ręką pociągamy tak naprawdę w prawo i w lewo, bo to nie ma wielkiej tutaj... Znaczy jest wielka filozofia, ale... Skrótowo rzecz ujmując, gramy w prawo i w lewo, pociągamy prawą ręką i mamy violę da gamba.
1: A propos instrumentów, pan gitarzysta Krzysztof pyta o ciebie jako multiinstrumentalistkę i to jest chyba ten moment, w którym poproszę o anegdotę związaną z Filharmonią Narodową, o której już wspomniałaś, a państwu przypomnę, o ile nam się jeszcze uda, bo tych maili przyszło także sporo, że mogą państwo jeszcze przez chwilę zadzwonić i zadać pytanie Justynie Rekść-Raubo 22 645 22 22.
0: No to wiąże się z wkrótce po, nazwijmy to, debiucie moim późnym z Filharmonią Narodową, gdzie jako solistka wystąpiłam w programie Jazz Sebastian Bach. Zadzwonił do mnie inspektor, pan Boniecki, zapraszając do kolejnego projektu, tym razem utwór Villa Lobosza na orkiestrę symfoniczną i z partią solową violi da gamba. No więc ja tak zdziwiłam się, że do tej pory

0: nie wiedziałam nic o takim utworze, a mając, no myślę, jak każdy wiolonczelista, wielką słabość do Villa Lobosza za sprawą oczywiście wiadomej Bachiana z Brazileiry na sopran i 8 wiolonczel. Bardzo się ucieszyłam, ale tak zaintrygowałam, poprosiłam o przesłanie nut, zastrzegając, że jest to dla mnie ewenement i że to może być jakieś w ogóle odkrycie. Nikt z moich znajomych nie wiedział nic o literaturze na wiolę da gamba Villa Lobosza. No i potem się szybko okazało, że jest to viola d'amore, viola d'amore. Przekazałam w formie pisemnej deklarację, że ja oczywiście jestem w stanie opracować taką wersję na gambę, ale że to nie będzie oryginalnie viola d'amore, która jest instrumentem ramieniowym, rodzajem, można powiedzieć, viol da braccio.
1: Bliżej skrzypiec niż...
0: Bliżej zdecydowanie skrzypiec, czy raczej altówki niż wiolonczeli. Viola d'amore ma sekretne struny. To jest ważny element. Jest inaczej strojona niż tradycyjna altówka, ale ma sekretne struny, które dodają też takiego, nazwijmy to kolokwialnie, ogona, pięknego rezonansu. No i usłyszałam, nieważne, to proszę w takim razie z tą wiolą swoją, taką jak pani ma przyjść, proszę grać na pionowym instrumencie. Ja na szczęście mam, a propos tych moich instrumentów, taki który posiada te sekretne struny. Jest co prawda 6, a nie 7-strunowy, tak jak viola d'amore. No ale okazało się, że ta partia rzeczywiście dała się bardzo pięknie, muszę powiedzieć, przełożyć na viole da gamba. Obok mnie był Mateusz Smoczyński, który grał na skrzypcach sztrocha, więc były takie dwa dziwne instrumenty. Skrzypce sztrocha, już hasłowo tylko powiem, skrzypco tromba, proszę sobie zerknąć w internecie, bardzo ciekawy instrument. No i przychodzę na pierwszą próbę, no jesteśmy absolutnymi frontmenami, dwa miejsca solowe. No ja troszeczkę jednak przejęta sytuacją. Przychodzi maestro Borejko i tak przedstawia nas tutaj orkiestrze, bardzo wszystko miło, po czym słyszę tak pod nosem, no trochę spodziewałem się co prawda innego instrumentu, no więc ja jeszcze nie zagrałam żadnego dźwięku.
1: A już przerażenie.
0: A utwór się zaczyna zresztą od właśnie mniej więcej od dźwięków wioli, już przerażenie. No i tutaj już, to make story, long story short, potoczyło się wszystko tak, że na tym koncercie grał Klaudiusz Baran, ówczesny rektor Akademii Muzycznej, a ja wiedziałam, że w Akademii jest viola d'amore. I wiedziałam, że dzięki temu, że gram również na instrumentach sopranowych, to będę mogła to rzeczywiście przełożyć. I bardzo szybko, dosłownie w ciągu 24 godzin, pożyczyłam ten instrument i tak to się okazało, że wystąpiłam z Filharmonią Narodową, z tą violą d'amore, a jeszcze do tego maestro Andrzej Borejko ma taką wspaniałą cechę, że też lubi przybliżać, w związku z tym poprosił i Mateusza, i mnie o powiedzenie paru słów, więc musiałam się wytłumaczyć oczywiście, że nie jest to moja domena, ale że gram na tych instrumentach pionowo po prostu.
1: Ale co do zasady nauczyłaś się wykonywać zapisanej przez Villa Lobosza partii na nowym dla siebie instrumencie, trochę dalekim od wioli, w tydzień. Niecałe.
0: No nie, no tam było nawet, powiedziałabym, musiałam to z dnia na dzień zrobić, ale tak naprawdę nie przesadzajmy tutaj. Sopranowa viola jest bardzo podobna do violi d'amore.
1: Kolejne pytanie od słuchaczy. Pan Robert pyta, czy zdarza ci się, bo wspomniałaś o tym wcześniej, dziś nadal jeszcze śpiewać?
0: Tak, zdarza mi się śpiewać i no tak, ale to jest kolejny jakiś długi wątek. Ja mam takie rzeczywiście tendencje, bo śpiew był jakby moim pierwszym, można powiedzieć, instrumentem, ale aczkolwiek ostatnio zdarzyło mi się śpiewać w trudnych sytuacjach, kiedy koncerty dedykowałam pomocy osobom cierpiącym na wojnie w Ukrainie. W związku z tym to była piękna pieśń Pływę Kacza. Tak, tak.
1: A propos śpiewu, pan Mateusz z Kielc pyta, komu ze śpiewaków, śpiewaczek chciałaby pani zaakompaniować?
0: Niewątpliwie Olga Pasiecznik jest osobą, z którą jest mi bardzo blisko i zaczynałyśmy właśnie pod okiem profesora Władysława Kłosiewicza. To taka pierwsze skojarzenie. A w tej chwili myślę, że jestem bardzo blisko i tu może będzie to zaskoczenie, bo jest to daleka estetyka od wspomnianej Olgi Pasiecznik, ale wspomnę o zespole Jerycho i o Bartoszu Izbickim i Paweł Szczyciński, Mateusz Grzyb. To są takie trzy nazwiska dla mnie charyzmatycznych bardzo śpiewaków, zwłaszcza Mateusz i Paweł dysponują tak niezwykłym głosem, że zawsze jestem po prostu osobiście poruszona, kiedy gram koncerty z Jerycho, bo bardzo blisko współpracujemy i no, bardzo się cieszę, że to się spełnia.
1: Bardzo krótkie i konkretne pytanie, pan Andrzej. Ile waży

0: Viola da Gamba.
1: To zależy jaka.
0: I okazuje się, że nie tak konkretne.
1: Tak jest. No oczywiście. Mam takie teraz misje edukacyjna we mnie wstąpiła, żeby państwo też mieli świadomość, że Viola da Gamba to jest w ogóle rodzina. Rodzina instrumentów. Rodzina instrumentów lutniowych oczywiście, stąd możliwość akordowa, tak? Ten strój kwartowo-tercjowy, ale to jest od violi par-dessus sopranowej, poprzez altową, tenorową, gambową, basową, aż do wiolony, czyli można powiedzieć takiego dziadka kontrabasu. Więc mogę powiedzieć tylko, że razem z futerałem moje wiolone to jest około 40 kilo.
0: A ja powiem tylko tyle. To dzięki państwu najpewniej z Justyną Rekstraubo będziemy musieli spotkać się raz jeszcze w studiu programu Drugiego Polskiego Radia, bo istnieje cała druga strona życiorysu tej artystki, która dziś gościła w audycji Café Muza, którą powinniśmy kiedyś poruszyć, związana choćby z działalnością zespołu Nonstrom. Tu już dziś musimy postawić kropkę. Dziękuję ci, Justyno, za tę wizytę i dzisiejsze spotkanie.
1: Bardzo dziękuję, ale ja bym chciała również, żeby padło hasło Letniej Filharmonii AUXO i Orkiestry AUXO, z którą jestem związana.
0: Tu odsyłamy do archiwów Polskiego Radia, bo rozmowy na ten temat znajdą państwo gdzieś na stronach internetowych Dwójki. Wieczorem dziś znajdą tam państwo także zapis wideo naszego dzisiejszego spotkania, za które dziękuję nie tylko państwu, nie tylko naszemu gościowi, ale także wszystkim, którzy pracowali podczas tej dzisiejszej audycji, a byli to Agata Kwiecińska, Elżbieta Malinowska i Maciej Długosz. Miłego popołudnia, do usłyszenia, Karol Furtak, a zakończy to nasze spotkanie króciutki fragment takiego klasyku z XX wieku, muzyka Kazimierza Serockiego, gra zespół Nonstrom.

0: reklama.
1: Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu zaprasza od 14 do 17 października na 26 Jazz Odnowa Festival. Wystąpią artyści z 9 krajów i 3 kontynentów. Krzesimir Dębski i String Connection, Maciej Sikała, Leszek Kłakowski, Adam Pierończyk, Luname, Agma oraz muzycy z Burkina Faso, Korei Południowej, Gambii, Gany, Niemiec i innych krajów. Szczegóły na www.jazzumk.pl.
2: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
3: Wyostrz słuch na operę o kosmicznym radioromansie. Kontakt, Sonoromanca, to opera Alka Nowaka i literacki debiut Pawła Sołtysa w świecie muzyki poważnej. Współczesna opowieść o tęsknocie, pragnieniu rozmowy i potrzebie bliskości w wykonaniu Joanny Freszal, Karola Kozłowskiego oraz orkiestry AUXO pod dyrekcją Marka Mosia. Premierowa płyta Anaklasis już dostępna, poleca Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Więcej na www.anaklasis.pl. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia.
4: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
1: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły

0: Szczegóły na konkurs-wieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania. Cepelia. Czym była? Jak działała? Skąd wzięła się jej popularność? Zajrzyj za kulisy instytucji, która przez dekady łączyła sztukę ludową z codziennym życiem. Poznaj historię, przedsiębiorstwa i artystów. Zobacz na żywo kultowe przedmioty z minionej epoki, które upiększały polskie domy. Obywatelka Cepelia. Nowa wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie. Więcej na www.mnk.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Reklama.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 11.
3: Dwójka jesteś na miejscu. Björn Schmelzer, Grande La Voix.
4: Strefa literatury.
5: Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie. Gdzieś się człowiek musi urodzić. Nie każdy mógł się urodzić w Wilnie czy Lwowie, mówił Tadeusz Różewicz. On przyszedł na świat 9 października 1921 roku w Radomsku, miasteczku położonym w widłach Warty i Pilicy w pobliżu Częstochowy. Urodziłem się w małym mieście. Spędziłem tam szczęśliwe dzieciństwo, wspominał poeta. To dzieciństwo spędzał z rodzicami, matką Stefanią z Gelbardów i ojcem Władysławem oraz dwoma braćmi, starszym Januszem i młodszym Stanisławem. Wszyscy byli bardzo utalentowani artystycznie. W 105. rocznicę urodzin średniego z braci Różewiczów, Tadeusza, przypominamy Państwu audycję dokumentalną zrealizowaną w roku 2014.
4: Radomsko braci Różewiczów.
6: Kiedy się zapytałem ojca, czemu tak stale o tym Radomsku ze stryjem rozmawiają.
5: Paweł Różewicz.
6: Nie o Nowym Jorku, Wenecji czy Tokio, chociaż miasta większe i pewnie nie mniej atrakcyjne, to tata mi poważnie odpowiedział, a bo nasze korzenie są tu w Radomsku, stąd jesteśmy i naprawdę Radomsko bez kokieterii jest dla nas ważniejsze niż Rzym, Tokio i Nowy Jork.
7: Tutaj się urodziłem, chodziłem do szkoły i napisałem pierwszą literę. Tutaj ujrzałem pierwszy samolot na niebie. Tutaj przyjąłem pierwszą komunię. Tutaj zobaczyłem pierwszy film. Tu zakochałem się pierwszy raz. Tu przeżyłem pierwsze bombardowanie. Tu złożyłem przysięgę konspiracyjną. Stąd poszedłem do partyzantki. Znałem domy, drzewa, kościoły. Znałem studnie, sklepy, kamienie. Znałem wszystkich. Tutaj stał drewniany dom. Prosto z dworu wchodziło się do kuchni. Nie było ani korytarza, ani sieni. Tylko próg. Wyciosany z belki, wydeptany, wygięty prawie w łuk, jak jarzmo, jak nosidło. Wszystkie kąty, szpary, dziury tworzyły jakby swój odrębny mikroświat, który ożywał w czasie zabawy na podłodze. Dom był żywy. Był żywym organizmem z drewna, gliny i kamieni. W domu brzęczały latem muchy. Bzykały żałośnie na lepie. Czasem wpadały do talerza z rosołem, barszczem albo zalewajką. W srogie zimy mróz ścinał wodę w kubłach, które stały na skrzynce. Wieczorami chrobotały myszy w czerwonej szafce. Czasem przebiegła czarna szczypawka. Zimą na szybach rozkwitały kwiaty mrozu. Dom żył w nocy. Coś w nim szemrało, skrzypiało, szeleściło, szurało. Byliśmy zrośnięci z domem. Tadeusz Różewicz, Twarze.

0: stoimy właśnie przed miejscem, w którym urodził się Tadeusz Różewicz.
1: Krystyna Michalska.
0: To jest taki parterowy, właściwie z facjatką, z takimi małymi okienkami, stary budynek, bardzo skromny domek. Tu płynie taka rzeczka od miasta nazwana Radomką. No to w tej chwili to jest taki niestety strumyk przepływający przez miasto.
2: Kiedy tu pierwszy raz z Krystyną pod ten domek podeszłam.
1: Maria Dębicz.
2: To jest tak zwany domek niewysoki po prostu. I ulica niewielka w tym sensie, że niezbyt taka szeroka, prawda? To nie jest arteria.
0: To jest ulica Reymonta właśnie, najstarsza ulica. Potem dopiero się przenieśli na ulicę POW, czyli krakowską obecnie. Wiadomo, że to nie był zamożny dom. Ojciec był urzędnikiem sądowym, mama nie pracowała. Było przecież trzech chłopców. Zawsze jakby podkreślali, że jednak był to szczęśliwy dom. Ojciec dojeżdżał do pracy do Częstochowy, bo tam właśnie pracował w sądzie w Częstochowie. Oni chodzili tutaj do szkoły.
2: A mnie z tym domem kojarzy się piękna opowieść matki, bo mama, pani Stefania Różewiczowa, zapisała, jak urodził jej się synek, jak wyglądał, jak się urodził, jakie miał włoski i że się nazywał Tadeuszek, bo dostał takie imię na cześć Kościuszki. A Stanisław właśnie opowiadał, że w tym domu wisiał portret Kościuszki na ścianie. Nawet mówiono Tadeusek, bo bracia jeszcze nie umieli wymawiać tego trudnego imienia, bo ma w sobie sz. W Radomsku urodzili się dwaj młodsi bracia, czyli brat średni w 21 roku Tadeusz, brat najmłodszy w 24 roku Stanisław, a brat najstarszy Janusz, który urodził się w maju 1918 roku, urodził się w Osjakowie. Osjaków to jest wieś koło Wielunia, wieś ojca braci Różewiczów, pana Władysława Różewicza. On bardzo to doceniał, że urodził się właśnie w takim miejscu, które nazywano polską prowincją, ale on nigdy takiego określenia nie użył. Dla niego to było miejsce urodzenia, tak jak się pięknie ten wiersz zaczyna. Kartka z życiorysu, rok urodzenia, jeden miejsce, Radomsko. Inaczej się widzi, gdy się dorasta w wielkim mieście, w wielkiej metropolii, a inaczej, gdy dorasta się w miasteczku. I bardzo wiele w prozie Różewicza, w poezji jest śladów tego miejsca urodzenia, bo to też chodzi o pewną aurę, o dostrzeganie rzeczy drobnych.
0: Obecnie w tym budynku mieszczą się sklepy, mieści się kantor. To jest miejsce takie typowo handlowe. No, stoimy pod bankiem, to jest nowy budynek, tam oczywiście jakiś obiekt handlowy, ale te wszystkie to są stare budynki. Te wszystkie tutaj, które widzimy najbliżej, to przecież to na pewno są budynki to są na, z tamtych czasów.
2: Z całą pewnością to są z okresu międzywojennego, to nie ulega wątpliwości. Widać to po architekturze, cały ten fragment.
0: Tak.
2: Te wszystkie okna wzajemnie na siebie patrzyły na ulicy Reymonta. To są czasy Różewiczów.
3: W świetle lamp filujących świat wyglądał inaczej. Twarze żywych, umarłych i śpiących, twarze odwrócone, młode głowy ku sobie skłonione. W świetle lamp kopcących człowiek był zadomowiony mocniej w radości, głębiej w trosce. Cienie rozchwiane odchodziły, wracały, rosły. Słowa były cieplejsze, nieśmiałe. Dom kołysał się, odpływał strumną i kołyską. W świetle lamp filujących nieskończoność była skończona. Czas był uchwytny, przestrzeń zamknięta w czterech ścianach. Wystarczyło zamknąć oczy, aby znaleźć się w czwartym wymiarze. Wystarczyło otworzyć drzwi, żeby znaleźć

aleś się w drodze do Emaus spotkać Jezusa żywego z ciała, krwi i kości, który jeszcze nierozpoznany jadł rybę, chleb, plaster miodu. Życie przeżywa się idąc, spotykając. W świetle lamp naftowych, kiedy nakręcano zegary i czas, pojawiły się na ścianie znaki. Poezja rysowana Bruna. Mane, Tekel, Fares. O tych lampach prawie wszystko wiedział poeta z Drohobycza. Prawie, bo wszystkiego nikt nie wie, ani o swoich narodzinach, ani o śmierci. Kiedy myślę o nim i jego księdze, widzę go z ogromnym cieniem przestrzelonej głowy na ścianie.

0: Jesteśmy w samym centrum Radomska, na placu 3 Maja.
1: Karol Walaszczyk.
0: Wygląda to inaczej niż wyglądało przed wojną, bo w 1939 roku, 1 i 2 września, Radomsko zostało zbombardowane przez Niemców. Tutaj była cała uliczka w tej chwili, gdzie jest park, nazywała się Mineralna, która, no, domy uległy zburzeniu. Tak samo tutaj w tej chwili budynek poczty jest zbudowany na miejscu gimnazjum żeńskiego, które też zostało zbombardowane. Tu trzeba dodać, że w Radomsku nie było żadnych oddziałów wojskowych we wrześniu. Także to bombardowanie i bombardowana była też metalurgia, gdzie też zginęło paręnaście osób. No, Radomsko ucierpiało w czasie wojny, był tutaj silny ośrodek oporu. No wiadomo, tak jak tutaj jest stolica poświęcona nauczycielom, którzy zginęli w czasie okupacji, zamordowani przez Niemców. Był tutaj bardzo silne zgrupowanie Armii Krajowej, była Armia Ludowa. Przeciągnęło się to aż na okres powojenny. Słynnego mieliśmy warszyca Zbigniewa Sekcińskiego. W ratuszu, w byłym magistracie, było jednocześnie więzienie. No, areszt, więzienie, tak to można powiedzieć. No to jest jako ciekawostkę, dwa razy był ten areszt odbijany. Raz w czasie okupacji, raz po okupacji już zostali więźniowie. Raz zostali odbici od Niemców, drugi raz od już wyzwolicieli. Radomsko jest jednym z najstarszych miast w Polsce. No, nie widać tego obecnie, bo prawa miejskie otrzymało w 1266 roku prawa miejskie nadane przez Leszka Czarnego. W 1288 roku sprowadzeni zostali tutaj franciszkanie, ojcowie franciszkanie, którzy mają swój kościół i klasztor do dnia dzisiejszego. Były tutaj w 1382 i 1384 roku zjazdy szlachty polskiej, które wybrały Jadwigę Andegaweńską na królową Polski. Z tego słyniemy, stoimy właśnie pod pomnikiem królowej Jadwigi, patronki miasta. No i upadek Radomska nastąpił w XVII wieku, gdy miasto zostało splądrowane i spalone przez Lisowczyków. Dopiero na przełomie XIX i XX wieku rozwój przemysłu, a przede wszystkim jeszcze wcześniejszy przebieg kolei warszawsko-wiedeńskiej zrobił z Radomska miasto przemysłowe. Radomsko było najbardziej uprzemysłowionym miastem tu w ziemi piotrkowskiej. W 1876 została założona fabryka Metalurgia. To została przez takie konsortium francuskie założone. Potem w 1881 bracia Tonet z Wiednia założyli tej fabrykę. To były dwie takie też największe fabryki, które zostały aż do ostatnich czasów, póki nie zostały zlicytowane, były największymi miejscami pracy dla Radomszczan. Trzeba powiedzieć też, że Radomsko było, no, jak większość miast w Polsce w tym czasie, było też zamieszkiwane przez ludność żydowską. Około 40%, niektórzy twierdzą, że nawet 45% ludności stanowiła ludność żydowska. W Radomsku powstało chyba drugie w Polsce po Piotrkowie getto żydowskie, które zostało zlikwidowane w 1943 roku. Mamy zdjęcia prowadzenia Żydów na dworzec kolejowy i wywozu do Treblinki. Piłsudski został honorowym obywatelem miasta Radomska, był tutaj, był obecny, otrzymał to obywatelstwo, jest to odnotowane, są zdjęcia chyba w tygodniku ilustrowanym. To był

0: z okresu przedwojennego, jeszcze honorowy obywatel. Teraz obecnie mamy pana Semkowa, znanego dyrygenta, no i braci Różewiczów, też jako honorowych obywateli miasta Radomska.
1: Miasteczko liczące około 20 tysięcy mieszkańców z ratuszem, farą i barokowym klasztorem, z zakładami metalurgicznymi i fabryką Toneta nie różniło się bardzo od wielu innych miasteczek tej wielkości. Trzy prywatne gimnazja, Park Świętego Jana, przedmieście Kowalowiec z setkami bezrobotnych, dużo polskiej i żydowskiej biedoty, plac targowy, na którym czasem rozbijał namiot cyrk Staniewskich. Atrakcją były defilady trzeciomajowe, w czasie których przy dźwiękach orkiestry maszerowały Sokół, Strzelec, Szkoły i Ochotnicza Straż Ogniowa. Ojciec opowiadał o kawalerskich czasach, o licznych zawodach, których próbował, o służbie w carskim wojsku w Taszkencie, o Kirgizach i wielbłądach. Matka budziła nas każdego ranka do szkoły, chłopcy siódma. Prała, gotowała, cerowała, chodziła na wywiadówki do szkoły, martwiła się o czesne. My trzej, dorastający, z wiecznym apetytem, zdzierający ubrania i buty, stale gdzieś śpieszący i znikający z domu. Matka dużo czytała, powieści Sienkiewicza, Orzeszkowej, Kraszewskiego i Prusa. Opowiadała nam, że w młodości czytała przy świetle księżyca. W domu imieniny lub Andrzejki, na które Janusz zapraszał kolegów i koleżanki. Bardzo mi się te koleżanki podobały. Tańczono przy dźwiękach patefonu, który ktoś stale musiał nakręcać. Na ścianie wisiała reprodukcja rysunku Czermańskiego Piłsudski oparty o szable. Po śmierci Piłsudskiego Janusz wrócił ze szkoły głośno płacząc i wyzywając, bo ktoś na wiadomość o śmierci marszałka skakał z radości. Byli bowiem i tacy. Starsi, Janusz i Tadeusz, bliżsi byli sobie zajęciami i zainteresowaniami, sprawami, w których nie brałem jeszcze udziału. Znaczki przez nich zbierane, książki pożyczane z turu, wspólne inwestycje, kupno łyżew. Z żalu, że ich nie mam, popłakałem się, choć i tak przeszły na mnie. To oni założyli Towarzystwo Kulturalno-Rozrywkowe KARO. Ich były prawdziwe rękawice bokserskie. Oni w dwójkę szli w zielone świątki na odpust do Gidel. Stanisław Różewicz. Wspomnienia z książki Nasz starszy brat.
2: Stoimy przed figurą świętego Jana Nepomucena. Święty Jan Nepomucen, obrońca wiary świętej. Przechodniu, pamiętaj, że naród, który zachowa wiarę i miłość ojczyzny, nie zginie. Figura na tym miejscu istnieje od roku 1831, zniszczona w czasie wojny w 1940 roku przez najeźdźców, odbudowana ponownie przez mieszkańców miasta w roku 1946. Taki napis widnieje właśnie na tej figurze świętego Jana Nepomucena. Parku Świętojańskim. Takie miejsce dla radomszczan bardzo ważne. Tutaj w niedzielę całymi rodzinami spacerują mieszkańcy. Tu przesiadują młodzi ludzie wieczorami. Natomiast tu nieopodal jest staw i na tym stawie kajakami jako młodzi wówczas chłopcy Stanisław i Tadeusz pływali.
3: Różewicz chyba miłość do pływania kajakiem to gdzieś tutaj posiadł w Radomsku, bo potem przecież opisuje swoje kajakowe podróże z Kornelem Filipowiczem. Opisuje swoje wyprawy ze studentami z Gliwic, to znaczy z całą kompanią Wojtka Przoniaka, czyli z tymi, którzy wystawiali jego świadków i którzy wystawiali grupę Leokoona jako pierwsi. To on potem z nimi jeździł na Mazury na kajaki, czyli gdzieś się to zaczęło w Radomsku, no. Szczególnie tutaj dla mnie bardzo ważne było odwiedzenie fabryki Tonet, w której Różewicz pracował. To jest fabryka mebli giętych, to jest filia firmy Tonet z Wiednia. Bardzo znana fabryka. Ja zetknęłam się z tym właśnie w Różewicza prozie i kiedy Różewicz miał 70-lecie, a było to w 91 roku, przyjechałam po raz pierwszy wtedy.

0: do Radomska, do tej fabryki i zapytałam, czy oni zechcieliby wziąć udział w jubileuszu Tadeusza Różewicza organizowanym we Wrocławiu. Wtedy Różewicz dostawał doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, a ja przygotowywałam wieczór jego uroczysty w Teatrze Polskim. Fantastycznie się zachowali. Przyjechali z krzesłem giętym, obwiązanym wstążkami. Przywieźli mu honorowy tytuł obywatela Radomska, podarowali mu gięte krzesełko, na którym Różewicz natychmiast zasiadł i z tego krzesełka odbierał już dalsze hołdy i niezwykle żartobliwie komentując ten jubileusz i jedną z pierwszych osób, które po radomsku składały mu hołd, był Jerzy Jarocki, o którym chciałabym dzisiaj wspomnieć, ponieważ był tak bardzo związany z twórczością Tadeusza Różewicza od lat 60. I jak po latach zdyskontowaliśmy miejsce pracy Tadeusza Różewicza. Otóż bardzo awangardowa realizacja, bardzo awangardowej sztuki Różewicza, czyli Zadara wystawiający kartotekę, zrealizował ten spektakl w hali fabrycznej firmy Tonet. Ta hala została specjalnie przygotowana. Było to tak fantastyczne zdarzenie, chyba i dla tej społeczności radomszczańskiej, ponieważ pokazano to w hali, która była miejscem pracy. Mało tego, oni w wejściu powiększyli świadectwo pracy Różewicza, które znaleźli w archiwum. A ja miałam jeszcze ten tekst, który Różewicz mi napisał na odwrocie zdjęcia, jak on tu pracował najpierw jako taki pomocnik, co to miotły wydawał, a potem miał heblować, taki po prostu pomocnik stolarski. I tutaj w tej fabryce mu powiedziano, majster mu powiedział, widząc jego wysiłki pomocnika stolarskiego, powiedział, z ciebie ani urzędnik nie będzie, ani stolarz z ciebie nie będzie, z ciebie nic nie będzie.
1: Na tej, w tej karcie, którą zresztą mamy z 41 roku, jest dopisek, że samowolnie opuścił miejsce pracy, ale to jest jego charakter pisma.
0: Tak, tak, tak, tak.
1: To jest karta, jakby kartoteka prowadzona przez Tadeusza Różewicza.
0: Dlatego robiąc tutaj tą kartotekę, to było absolutnie merytorycznie uzasadnione miejsce. Michał Zadara przyjechał tu z przedstawieniem, ponieważ tu była pierwsza kartoteka założona jego. I tu aktorzy zagrali tę kartotekę jakimś poniesieni po prostu fantastyczną atmosferą tego miejsca, bo potem mówili wszyscy na czele z bohaterem kartoteki, czyli Janem Peszkiem, czyli bywalcy naprawdę festiwali na świecie, słuchaj, my się tu czujemy jak w Edynburgu.
2: Moja młodość, dzieciństwo były gdzie indziej, ale muszę powiedzieć, że ojciec opowiadał stale mamie i mnie, że musimy się wybrać w maju, jak będą kwitły bzy i jaśminy troszkę później, to trzeba do Radomska. No i skończyło się na opowieściach. Pierwszy raz Radomsko zobaczyłem z mamą na wręczaniu obywatelstwa honorowego po śmierci już ojcu. Padał deszcz, wtedy deszcz, który jest tak obecny w ojca filmach. No ale taty już z nami nie było, choć było oczywiście. Jakichś takich sesji wspomnieniowych nie było, ale właśnie przy okazji, czy bzu, który mama kupiła i postawiła na stole, no to właśnie były wspomnienia o randkach, o spacerach, gdzie się je urządzało. No Radomsko miało i ma jeszcze dużo zieleni, na szczęście, w odróżnieniu od tych miast dużych, ale no to były takie a propos, stryj Tadeusz był starszy od ojca, więc miał oczywiście ostrzejsze spojrzenie o zabarwieniu takim i społecznym, bo przecież no bieda była po prostu, to co tu dużo mówić, więc widzenie jego było ostrzejsze. Natomiast ojca było właśnie pogodniejsze, choć oczywiście, ponieważ oni bardzo dużo czytali, więc wiedzę o mieście, o sytuacji w kraju również z prasy czerpali, więc to spojrzenie było troszkę uważniejsze, nawet u ojca, który był młodszym człowiekiem, ale oczywiście zawsze sentymenty, tak. Tam się strasznie dużo działo w tych opowieściach ojca o Radomsku, z tym, że była taka cezura, to znaczy koniec wojny, bo ojciec wtedy po prostu, oni się przenieśli do Częstochowy wcześniej, jeszcze w czasie okupacji.

0: No to właśnie to był taki świat dzieciństwa. Te historie o tym, co się działo na meczach, gdzie za kuźnią grano w trzy lusterka, jak wyglądał tajniak policyjny, o którym wszyscy wiedzieli, że jest tajniakiem, więc to i na co był chory ten tajniak, jak się nazywał doktor, krawiec. No tam było w Radomsku dużo Żydów, którzy zostali w Treblince wymordowani, więc tych żydowskich sąsiadów, to znaczy sąsiadów mówię w takim szerszym sensie, sklepikarzy, u których się kupowało, czy na przykład piłkarzy, drużyny piłkarskie, Hakoach, Naprzód, Korona, to były trzy zespoły. Hakoach był żydowskim właśnie zespołem, Korona była z drużyną inteligencji radomszczańskiej, a Naprzód był robotniczą drużyną. O tym, co się działo, jak major Wyczółkowski wybiegał na stadion i strzelał z rewolweru, żeby uspokoić publiczność, bo to chodziło do konfliktów między właśnie publicznością robotniczą a fanami Korony. No, sensacje w rodzaju właśnie ujawnienia radomszczańskiego pochodzenia Kida Tigera, że się okazało, że jeden z najsłynniejszych gangsterów chicagowskich miał korzenie. Przypomina to historię Czechowa o uczniu, który się cieszył, że napisali o nim w gazecie. Tak więc, nie, działo się bardzo dużo i później nastąpiła ta cezura, właściwie praktycznie zerwanie gdzieś tam przelotnie raz i drugi przyjazd do Radomska, ale dosłownie jak po ogień. I później właśnie po czasie, nie wiem czy nie z okazji konkursów fotograficznych, ojciec zaczął bywać w Radomsku. No i wtedy zaczęło się to już trochę inne właśnie spojrzenie na to Radomsko dzieciństwa. Oczywiście porównywania, ale bez, że tak powiem, ocen jakichś, czy lepiej, czy gorzej, no inaczej, no czas płynie. Ale tak, Radomsko, tak jak wspomniałem, że nie Tokio, nie Nowy Jork, Los Angeles, Paryż czy Londyn, ale Radomsko, tak, to nie była kokieteria.
1: Kiedy w rozmowie z moim bratankiem Pawełkiem padnie słowo kopycianka, wybuchamy obaj śmiechem. Co właściwie jest z tą kopycianką? Zaczęło się od tego, że teraz dzieci mają łyżwy, narty, rowery, piłki nożne i tak dalej. Pawełek patrzy na mnie z uśmiechem i mówi, naśladując mój głos: za moich czasów, panie, człowiek się cieszył, że miał kopyciankę. Znów wybuchamy śmiechem. Pawełek nie wie, że kopycianka była już czymś wyższym, czymś, do czego się dochodziło. Pierwszymi przyrządami sportowymi były buty z podkówkami. Stalowe podkówki przybijało się do obcasów. Byliśmy podkuci, dosłownie, jak koniki. Podkówki miały nie tylko właściwości ekonomiczne, oszczędzały obcasy i buty, ale odgrywały dużą rolę w naszych zabawach. Latem, wieczorem można było krzesać w biegu iskry, a zimą można było ślizgać się, jeździć na kantach po kałużach zamarzniętej wody. Jednym słowem, w zamierzchłej przeszłości podkówki odgrywały zastępczo rolę łyżew. Dopiero później przystąpiliśmy do produkcji kopycianek. Trzeba było mieć albo odpowiednią deseczkę. I wtedy można było zrobić kopyciankę, że tak się wyrażę, ekstra klasa. Albo w braku laku można było zrobić kopyciankę z drewienka wyjętego z wiązki i wreszcie z kawałka szlajsy. Szlajsa był to zrzynek deski, odpad. Deseczkę obrabiało się najpierw nożem, ścinało się szpic, wypalało drutem dwie dziurki. Teraz kopyciankę podbijało się albo kawałkiem metalowej taśmy, albo kawałkiem obręczy ze starej beczki. Przez otwory przeciągało się sznurki, jeden na czubku, drugi na pinadze. Sznurkami umacniało się kopyciankę. Jeżeli nie było obręczy, można było wyżłobić w kopyciance rowek i umocować w tym rowku kawałek grubego drutu. I kształt, i ciężar przypominały wraz z butem jakby kopytko i stąd nazwa kopycianka. Przeważnie ograniczaliśmy się do jednej kopycianki. Druga noga, swobodna, służyła do odbijania się. Tak więc wyglądała moja pierwsza w życiu łyżwa, wyrobiona własnymi rękami ze znalezionego albo zdobytego materiału. No i mknęło się na tej kopyciance w siną dal.

0: ze smakiem pędu na podniebieniu. Białe buty z łyżwami widziało się tylko w snach. Tadeusz Różewicz, Zabawki.
1: Stoimy w miejscu, no właśnie patrzymy na miejsce, gdzie stało kilka kamienic. Konkretnie trzy kamienice i kilka, chyba trzy oficyny, albo cztery.

0: pamiętam, że tu były pola. Tutaj całe to osiedle tysiąclecia, które powstało dalej z tyłu tych kamienic, to były pola. Glinianki i pola. No właśnie niedaleko są te glinianki. Stanisław to i chyba pan Tadeusz wspominali, że chodzili na glinianki. To były wyrobiska po wydobyciu gliny. W tej chwili powstał tam park. Park nazywa się Parkiem Solidarności, gdzie odbywałem się radomszańskie imprezy typu Festiwal Zalewajki w Radomsku, jako takiej regionalnej potrawy. Trudno powiedzieć o reakcji pana Stanisława. Pan Stanisław, tak jak go wszyscy znają, on przeżywał to chyba w sobie. On nigdy nie okazywał jakichś emocji. On zawsze był spokojny, łagodny i nigdy... Ja się nie spotkałem, żeby okazał jakąś złość, czy no, smutny na pewno był, no. Taki spacer smętny. W czasie tego spaceru byliśmy pod kinem Kinema. Byliśmy ulicą Rejmonta, tą główną naszą ulicą w Radomsku. Tutaj to miejsce zamieszkania. Park Świętojański pod Świętym Janem. Byliśmy w muzeum. No to było z półtora roku przed śmiercią pana Stanisława. Taki spacer sentymentalny. Kilka słów zamienił właśnie z panią, która mieszkała tutaj jeszcze w niezburzonej oficynie. Byliśmy tylko na podwórku, nie byliśmy w mieszkaniu. Gro domów w Radomsku powstało na przełomie XIX-XX wieku, początek XX wieku i to były kamienice właśnie z tego okresu. To były, o ile pamiętam, trzypiętrowe kamienice, oficyna była chyba jednopiętrowa. Przejęła to, nie wiem dokładnie, z prawami własnościowymi, taka największa kamienica należała do spółki Metalurgia, która ją sprzedała. I rezultat widzimy, stoimy właśnie przed rezultatem, market stoi. Jak widać, w środku niezbyt się jeszcze zaklimatyzował, bo są tylko dwa sklepy, a dużo miejsca jeszcze jest pustym.
1: Elegia prowincjonalna. Ulica Kota w Worku. Bo to jest uliczka bez rąk i nóg, uliczka bez głowy. W dzień rozmawiamy tkliwie z drzewami, które się karmią światłem, ale w nocy zostawiamy drzewa na pastwę deszczu, który jest monotonny, bo to jest uliczka ślepa, uliczka jak szklana kula, bo to jest uliczka bez rąk. Chłop, tu raz wjechał z furką drzewa, zabłądził. Ot, tak. Dzieci mówiły z wielką powagą, koń. Mówiły z uśmiechem, koń, koń. Najmniejszy spytał, mamusiu, dlaczego koń? Bo to jest uliczka bez rąk i nóg, uliczka bez głowy. Dorośli na niej pogrzebani, w ziemi, po szyję, w ubraniach skrojonych bardzo źle, nie podnoszą oczu do nieba, bo to jest uliczka ślepa, uliczka jak szklana kula, bo to jest uliczka bez rąk. Tylko ślepiec zręcznie wymija mur tu, tam, tu. Tam małe pociągi ryczą jak stalowe cielęta do matki przestrzeni. Konduktor przykłada dwa palce do daszka domku, w którym mieszkają zabawki. Chłopiec w niebieskich skarpetkach siedzi z rozchylonymi ustami. Wskazuje i nazywa po imieniu. Pyta, dlaczego? Dlaczego?

Jest tu jeszcze jedno bardzo ważne miejsce w Radomsku, które łączy trzech braci Różewiczów, czyli słynne liceum, gimnazjum właściwie Fabianiego, gdzie się wszyscy bracia Różewicze uczyli i gdzie był pan profesor Feliks Przyłupski, bo on właściwie profesor Przyłupski tak też ukierunkował zainteresowania. Przecież młody Janusz Różewicz korespondował z poetami. To on rozpoczął korespondencję z Józefem Czechowiczem, a potem Tadeusz był z kolei wydawcą

0: wyboru poezji Czechowicza. Wszystko to od tego starszego brata jakoś się brało.
1: Tu mieściło się to gimnazjum, natomiast trochę dalej, na Bugaju, była szkoła podstawowa, do której chodzili.
0: I tak ci chłopcy tutaj biegali tą ulicą. Można sobie wyobrazić, że z tego domu przy ulicy Długiej te kilkaset metrów pospiesznym krokiem idą lub biegną do szkoły. Dla mnie to był niezwykle silny i ciekawy związek braterski. Wydaje mi się, że to jakoś jedyny w swoim rodzaju. Wszyscy bracia byli artystami. Janusz nie zdążył się spełnić jako poeta. To, co napisał i fragmenty dziennika i wiersze jego wydał potem pan Tadeusz Różewicz w tomie Nasz starszy brat. Ale jak zainspirował obu braci, skoro ciągle odwołują tak, się do niego.
1: Chcę powiedzieć, że kiedyś właśnie Młodzież Radomszczańska w 2008 roku zrobiła spektakl na podstawie właśnie książki pana Tadeusza Różewicza. Miał być wówczas pan Stanisław Różewicz, ale czuł się już wtedy bardzo osłabiony i przedyktował mi przez telefon bardzo wzruszający list, jak chciał z młodzieżą rozmawiać, jakim człowiekiem był Janusz, jak bardzo przyjaznym ludziom.
0: Był niezwykle ważną postacią w ruchu oporu, był w AK. On został
1: zdradzony
0: po prostu. On został aresztowany na ulicy. Przeszedł ciężkie więzienie gestapo, był torturowany i został rozstrzelany w listopadzie 1944 roku w Łodzi na cmentarzu i potem odbyła się jego ekshumacja po wojnie, na której obecny był Stanisław Różewicz, bo Tadeusz Różewicz nie miał na to siły i Stanisław Różewicz dał świadectwo, te zwłoki tych młodych patriotów rozstrzelanych wtedy we wspólnej egzekucji po ekshumacji wyglądały jak płaskorzeźba.
1: Szara płaskorzeźba.
0: Janusz został rozpoznany po strzępkach włosów, po tych spodniach właśnie. To też mówi o tym, w jakim stanie oni byli powiązani. To było po prostu tragiczne. Ten obraz jest w Tadeuszu Różewiczu stale. To jest taki właściwie los pokolenia. To była w ogóle niezwykła postać, bo abstrahując od jego fantastycznej i talentu, i fantastycznej roli, jaką odegrał w konspiracji, w tym okręgu łódzkim, on znał świetnie język niemiecki, on wyjeżdżał do Berlina, do Wiednia. To jeszcze w dodatku to był bardzo przystojny młody człowiek, za którym szalały dziewczęta. To była taka rzeczywiście pod każdym względem promienna postać. To jest właściwe słowo. Promienna postać.
1: W wyjątkowym miejscu wspominamy, ponieważ tutaj mieściło się gimnazjum Fabianiego. To już jest niestety budynek odnowiony. To nie jest ta substancja, która była kiedyś. No niestety to też znak czasów, że teraz mieści się bank, jakieś kancelarie notarialne, ale tu się mieściło właśnie gimnazjum Fabianiego.
2: Czerwca 1942 roku. W czterech ścianach jestem sam na sam z moją chandrą, która jakoś w ostatnich dniach kwitnie bujnie i w żaden sposób nie chce się dać wyplenić, a więc gwoli pamięci te moje cztery ściany. Stół pokryty niebieskim papierem, książki, od kalendarza fenologicznych obserwacji począwszy poprzez chiromancję, prawo, gramatykę, Fausta, aż do rozkładu jazdy. Taki symbol mojego życia. Czy tylko teraz, czy i kiedyś. Wiersze i łakowiczówny, i stare gazety odkładane z tygodnia na tydzień do szczegółowego przepracowania, które kiedy nastąpi. Aha, zegarek. Czarna rdza na stali. Fifka. Pudełko mef. Popielniczka z doniczki odżywicowania, papierośnica,

0: blok korespondencyjny. Biedne ściany. Mały obrazek przypięty tu jeszcze przez tatka. Zydel. Pod łóżkiem walizeczka i czarna teczka z bielizną. Na okienku w niszy znów książki. Jerzykowski, Nietzsche, Eucken, Struve. Palto, płaszcz, zielona czapka, ubranie. Zwykle zawieszone bluzą od piżamy. Piec, dwa zydle koło stołu. Wszystko. Żrąca tęsknota za domem i za ludźmi, od których na pewno po tygodniu uciekłbym. Teraz nauczyłem się oceniać skarby kryjące się w naszej wilgotnej kuchni, w nieposprzątanym, zawalonym książkami i gazetami pokoju. Teraz rozumiem cud serca, spracowanych maminych rąk i podartych rękawów i spodni ojcowskiego ubrania. Teraz nauczyłem się kochać nadzieje, które widzę u czuł moich chłopaków. I to dlatego układałem w walizce bieliznę i w teczce, żeby mieć choć trochę złudzenia, że to mój dom. Mój dom. Janusz Różewicz, Dziennik.
1: Oczywiście pierwsze, co zrobiłem panu Tadeuszowi, powiedziałem, że chodziłem do szkoły, do gimnazjum, do którego on uczęszczał.
2: Paweł Woldan.
1: Od razu mu się zaświeciły oczy i poczułem, że och, ja jestem swój. Natomiast z panem Stanisławem miałem, przypadkowo się spotkałem miesiąc przed jego śmiercią i on mnie zapraszał, żebym przyszedł do domu, to porozmawiamy i o Radomsku, i o tym, co ja robię. Niestety nie zdążyłem, czego bardzo żałuję. Staliśmy na ulicy z pół godziny. On mi opowiadał właśnie o Radomsku, że był niedawno, że jeszcze się wybiera. I wcale mu się nie spieszyło, pamiętam. A było zimno, bo to była wczesna wiosna. I staliśmy i mówił, natomiast pan Tadeusz raczej unikał, mam wrażenie. Tak, Radomsko w porządku, ale żeby coś jeszcze, to nie miałem śmiałości zapytać, kiedy pan przyjedzie do Radomska. Ale chciałem o czymś innym powiedzieć, że poznając twórczość Tadeusza Różewicza, poznając twórczość Stanisława, wiem, że oni nie mogą być z innego miasta, oni muszą być z Radomska, ponieważ to miasto nie ma pretensji, nie ma pretensji do życia, ale jednocześnie tu się czuje pewną godność i z jednej strony pokorę, ale i pewien rodzaj honoru, do którego się wędruje przez skromność. I tu można zadawać pytania najprostsze, ale sięgające rzeczy najważniejszych. Tu można zadawać podstawowe pytania i się nie wstydzić tych pytań. Ja nie przesadzam, tu powietrze inaczej drży, tu inaczej smakuje. No nie, byłem w kawiarniach i niestety kawa fatalna. Nie ma nic wspólnego z włoską kawą, ale to jest też urok tego miejsca. I myślę, że nawet i moje filmiki, które robiłem, są takie, nie inne, mają taką, nie inną wrażliwość, dlatego że ja tutaj spędziłem swoje młodzieńcze lata. Ja to młodym ludziom mówię, że mają ogromną szansę w życiu, właśnie, że mieszkają w takim miasteczku, bo to jest miasteczko, w Radomsku, o tradycji Tadeusza Różewicza, Stanisława Różewicza, Janusza Różewicza.
3: To był chyba lipiec 1946 roku.
2: Stanisław Różewicz z nagrań archiwalnych Polskiego Radia.
3: W kwietniu dostałem list od reżysera Zarzyckiego. Zarzycki napisał, no panie Stanisławie, niech pan robi tą maturę, niech pan przyjeżdża. Będę robił film o premierze Halki, Moniuszki. No, zrobiłem tą maturę i w 3 dni po maturze wziąłem walizeczkę, którą dostałem zresztą od Tadeusza. Tadeusz tą walizeczkę dostał od ojca i pojechałem do Łodzi. Pierwszy raz jechałem tramwajem w ogóle w życiu w Łodzi. No i pierwszy raz znalazłem się w atelier filmowym. Pierwszy raz zobaczyłem reflektory, halę. Reżysera przy pracy to był Puczkowski, który robił Zakazane piosenki. Operatora na kranie, na dźwigu. Kran zresztą był, jak się potem dowiedziałem, przywieziony z Berlina.

0: i na Zuffy. No i to było moje pierwsze takie spotkanie z atelier. Zarzycki zaproponował mi asystenturę przy filmie Jutro premiera. Ja tam zjawiałem się u nich dla mówienia o tym, jak będzie wyglądał scenopis. Egzemplarz reżyserski, rozpracowanie reżyserskie. Zresztą wtedy się nie mówiło scenopis, wtedy się mówiło Drehbuch. To była nomenklatura niemiecka. Pamiętam taką chwilę, kiedy ja przy tej pracy scenopisowej użyłem takiego określenia operatorskiego szwęk, to znaczy szybka panorama. Zimińska mi tam się przyjrzała. Ja młodziutki byłem jeszcze wtedy, nie wyglądałem na jakiegoś filmowca. I się zapytałem, Stasiu, a skąd pan wie, co to jest szwęk? A ja wiedziałem szwęk z lektur fachowej takiej książki Millera pod Dramaturgię des Filmu des Theater. I tam były przykłady Drehbuchu scenopisu, jak określenia odnoszące się do ustawień, określeń totale, nazer, gro, zbliżenie i tak dalej, i tak dalej. No i nie powiedziałem, że to taka moja lektura w czasie wojny była. Lektura książki, którą zresztą przywiózł mi z Berlina najstarszy brat, Janusz. Janusz był wtedy w Berlinie, od czasu do czasu bywał w Berlinie w ramach po prostu swoich zajęć konspiracyjnych, bo pracował w dwójce na terenie Rzeszy też.
1: Stoimy przed budynkiem kinoteatru przed wojną, teraz kina Kinema, oczywiście nieczynnego od kilku lat niestety. I we wspomnieniach pana Stanisława Różewicza jest historia o tym, jak debiutował jako muchomor, przedszkolak, właśnie na deskach kinoteatru Kinema. I bardzo często w tych wspomnieniach również Tadeusza Różewicza jest wspomnienie, z jakim wielkim entuzjazmem oglądali te filmy. Mało tego, nie zawsze mieli pieniądze na to, żeby kupić bilecik. Bilet był w kolorze niebieskim, jak wspominają, i było to coś upragnionego, wyczekiwanego, żeby znaleźć się tam właśnie w tych ciemnych wnętrzach i obejrzeć film.
2: I wtedy ze swojej świnki skarbonki, do której wszyscy zbierali grosiki, wkładali nóż i usiłowali po nożu te grosiki wydobyć, po czym okazywało się, że grosików jest za mało na 50 groszy i że nie mogą pójść. I opisali fantastycznie Cerbera, czyli tego, który wpuszczał do tej Kazimierza sali kinowej. To był Kazimierz, prawdziwy Cerber, który był okrutny, trzepnął w ucho, jak się tam pchali przy wejściu i stawali biedni, a jak widać nie mogli podskoczyć, żeby zobaczyć coś przez okno. Ani nie próbowali wejść jakoś, bo absolutnie się to nie udawało, a łączyła ich braterska, absolutna
1: solidarność.
2: I jak się uzbierało na jeden bilecik, no to nie można było pójść, bo by się poszło bez brata.
1: Tak, tak. Potem to kino miało nazwę Metalowiec, też znak czasu. Potem powróciło do swojej pierwotnej nazwy Kinema. Budynek wymaga jakby natychmiastowego remontu, a jest własnością Ochotniczej Straży Pożarnej. 9 października tutaj stały sztalugi z plakatami z filmów Stanisława Różewicza. Tutaj młodzież robiła akcję happeningową Nauka Chodzenia, czytała wiersze Tadeusza Różewicza nawiązujące do miejsca właśnie urodzenia. Tu się właśnie samochody zatrzymywały, bo to jest bardzo ruchliwa ulica Narutowicza. Zdziwione, co tu się dzieje. Młodzież tu nawet wywiesiła ogrzej Kinemę swoim sercem.
3: Kinie, Kinema w Radomsku. Bodaj w roku 1937.
4: Wystąpienie Tadeusza Różewicza podczas uroczystości nadania mu tytułu doktora honoris causa Szkoły Filmowej w Łodzi.
3: Widziałem pierwszy kolorowy, plastyczny film. Za niewielką dopłatą do biletu otrzymywało się tekturowe okulary. Jeden okular był niebieski, drugi czerwony. Być może różowy, a pociąg z ekranu jechał prosto na ciebie. Prosto z ekranu na

0: na ciebie. Lokomotywa i tak dalej. Chodziłem do kinemy. Chodziliśmy tam na Toma Mixa, psa Rintintina, ale również na Pata i Patasona. No, potem na Flipa i Flapa. Połknąłem tego bakcyla filmowego, dojrzewałem. Czasem Stasia namawiałem na jakiegoś przyjaciela, scenarzystę. Pisałem scenariusze wspólnie z Kornelem Filipowiczem. Nawet żeśmy założyli wytwórnię Miczura Film. Przepustka do tej pory u mnie jest w szufladzie. Zawsze myślałem, a ci reżyserzy filmowi, taki choćby Tadzio Konwicki, ale i Stasiu i inni robią casting, zapraszają aktorki, a mówią, proszę się uśmiechnąć, proszę się odwrócić, a nawet może bywało, proszę podnieść spódniczkę, pokazać nogi, a ja w swoim atelier pisarskim, pisząc erotyk, nie mogłem powiedzieć, proszę pani, albo wiesz, podnieś spódniczkę, obróć się, odwróć. Nie. Bo im ten kontakt był trudniejszy, im ta odległość była większa, tym erotyk był ostrzejszy. Dowodem są erotyki Słowackiego, ale i wielkiego, genialnego Norwida, który zobaczył tylko pod spódnicą pani Kalergis pantofelek i napisał jeden ze wspaniałych wierszy. Dalszy ciąg dziejów mojej współpracy obiecuję.
1: Godzinę przed otwarciem kasy krążyłem już przed kinemą. Oczekiwanie na otwarcie skracałem sobie, oglądając wystawione w gablocie filmowe fotosy. Wreszcie nadchodziła ciemnowłosa kasjerka z teczką, w której przynosiła bilety. Była piękna. Z jej nadejściem zbliżała się chwila, kiedy otworzą się drzwi kinemy, znajdę się na widowni i z ekranu spłynie na mnie świat niezwykłych obrazów i emocji. Chłopiec w kepi krążył między rzędami krzeseł i rozpylał leśne powietrze. Pod sufitem wolno gasł wielki żyrandol i na ekranie pojawiały się obrazy. Po latach znalazłem się w rodzinnym mieście. Krążyłem po ulicach i miejscach, gdzie spędziłem dzieciństwo. Miasto jak z rozpływającego się w świetle dnia snu. Poznawałem pewne domy, fragmenty ulic. Zaszedłem do miejscowego parku, nad staw, gdzie przychodziliśmy na kajaki latem, zimą na ślizgawkę. Tu spotykałem się na pierwszych randkach. Odnalazłem figurę świętego Jana. Wydało mi się, że stał odwrócony w inną stronę. Potem przeczytałem w gazecie, że święty ma nową głowę. Młodzieńcy odrąbali mu głowę po raz szósty. Podobno gimnazjaliści po dyskotece. Orzechówek. Tu wyłoniły się zza wzgórza nisko, wolno sunące hańkle. Zapytałem towarzyszącą mi panią, gdzie to wszystko? Popatrzyła na ziemię, jakby wskazując na nią. A tutaj... Stanisław Różewicz. Wspomnienia z książki Było minęło.
2: Jesteśmy w ścisłym centrum miasta. Mieści się w tym budynku Miejska Biblioteka Publiczna. Kiedyś była to willa fabrykancka właściciela metalurgii, zbudowana w 1801 roku. Jest piękny park. Widzimy właśnie sylwetkę pięknego kościoła farnego, czyli kościoła świętego Lamberta. Miejsce takie urokliwe bardzo, prawda? Bo to są stare

0: wysokie drzewa.
1: Bo drzewa przeżywają nas wszystkich. Byli szczęśliwi dawniejsi poeci. Świat był jak drzewo, a oni jak dzieci. Cóż ci powieszę na gałęzi drzewa, które umarło, które nie zaśpiewa. Tak się kończy ten wiersz i w nim jest zawarta cała historia. Najpierw było piękne drzewo, a potem była wojna i drzewo umarło. Różewicz bardzo jest przecież czuły na przyrodę. Te wszystkie jego wiersze o młodości, kasztan. Potem jest ten świerk, który ojciec przynosi jako choinkę na Boże Narodzenie. A to są drzewa dzieciństwa. I to wzrusza też, bo wyobrażamy sobie, że ci młodzi chłopcy biegali sobie wśród tych drzew, które niewątpliwie były niższe niż teraz. Zadzieramy głowy teraz, żeby dosięgnąć ich czubków wzrokiem.
2: Kasztan. Najsmutniej jest wyjechać z domu jesiennym rankiem, gdy nic nie wróży rychłego powrotu. Kasztan, przed domem zasadzony przez ojca, rośnie w naszych oczach. Matka jest mała i można ją nosić na rękach. Na półce stoją słoiki, w których konfitury, jak boginie ze słodkimi ustami, zachowały smak wiecznej młodości. Wojsko w rogu szuflady już do końca świata będzie ołowiane. A Bóg Wszechmocny, który mieszał gorycz do słodyczy, wisi na ścianie bezradny i źle namalowany. Dzieciństwo jest jak zatarte oblicze na złotej monecie, która dźwięczy

0: 105. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza przypomnieliśmy w Radiowej Dwójce audycję dokumentalną z 2014 roku zatytułowaną Radomsko Braci Różewiczów. O trzech utalentowanych braciach Różewiczach, Januszu, Tadeuszu i Stanisławie oraz o mieście, w którym spędzili dzieciństwo i młodość, opowiadali historyczka teatru, znawczyni twórczości Tadeusza Różewicza Maria Dębicz, animatorka kultury Krystyna Michalska, malarz, grafik, syn Stanisława Różewicza Paweł Różewicz, artysta fotografik Karol Walaszczyk oraz reżyser filmów dokumentalnych Paweł Woldan. Usłyszeliśmy także wypowiedź Tadeusza Różewicza z uroczystości w Szkole Filmowej w Łodzi oraz wiersze czytane przez poetę, a także wspomnienia Stanisława Różewicza z nagrań archiwalnych Polskiego Radia. Teksty braci Różewiczów przeczytał Jerzy Radziwiłłowicz. Całość przy współpracy Barbary Okoń-Makowskiej opracowała Dorota Gacek.
1: Autopromocja.
2: W Poznaniu trwa 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Na antenie Dwójki w cyklu Zapiski ze współczesności przypominamy polskich uczestników i jurorów tych muzycznych zawodów. Usłyszymy m.in. Henryka Szeryga, Wandę Wiłkomirską czy Idę Händel.
3: Każdy skrzypek, każdy wirtuoz gra i musi grać Henryka Wieniawskiego. To był nie tylko, że największy kompozytor w swoim okresie Polak, ale to jest przecież międzynarodowy. Tak samo jak Paganini, tak samo się gra Wieniawskiego.
2: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12.45.
4: W opowieści o Mieczysławie Karłowiczu przekroczyliśmy już półmetek. Czwarta audycja cyklu poświęcona będzie nareszcie poematom symfonicznym, a więc wkraczamy w tę sferę jego twórczości, w której Karłowicz jawi się jako kompozytor wyemancypowany. Powracające fale i odwieczne pieśni

0: mięśni to temat audycji, na którą zapraszam Państwa dziś o 14. Andrzej Sułek.
1: Autopromocja.
2: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 12.
3: Quodlibet niedzielny.

A skoro minęło południe, to czas otworzyć naszą niedzielną audycję. W studiu Róża Świadczyńska. Dzień dobry. Gorąco Państwa witam i zapraszam na nasz dwójkowy kwodlibet. Dziś czeka nas kilka płytowych nowości. Nowe nagrania utworów Francisa Poulenca, Mendelssohna i Karla Filipa Emanuela Bacha. Ale zaczynamy od zapowiedzi dzisiejszego koncertu w Filharmonii Narodowej. Wieczoru z udziałem znakomitych gości, bo przyznają Państwo, nieczęsto się zdarza, że przyjeżdżają do nas zespoły brytyjskiego radia publicznego BBC. A takie wydarzenie czeka nas wieczorem przy Jasnej. Wizyta flagowego zespołu brytyjskiej rozgłośni orkiestry symfonicznej BBC. Londyńskich muzyków poprowadzi ich wieloletni szef Sakari Oramo, a solistą wieczoru będzie wybitny szwajcarski pianista, świetnie nam znany Francesco Piemontesi. W programie koncert fortepianowy Antonina Dworzaka i pierwsza symfonia As-Dur Sir Edwarda Elgara, a więc kwintesencja muzyki brytyjskiej i brytyjskiej symfoniki. Nie jestem pewna, czy mają Państwo jeszcze szansę na bilety, ale na pewno możemy sobie wspólnie posłuchać Francesca Piemonteziego, jednego z moich ulubionych pianistów, który ostatnio mocno zajmował się Brahmsem, co, jak wiemy, utrwalił na najnowszej płycie. Gra tam Francesco i to wspaniale. Pierwszy koncert fortepianowy D-moll, ale znajdziemy tam także cykl klawiersztyków op. 118 Johannesa Brahmsa, zbiór 6 jesiennych miniatur, w których kompozytor dokonuje swego rodzaju retrospektywy swojego życia. Nie bez pewnej melancholii, ale też nie bez pogody ducha.

Francesco Piemontesi w intermezzu Amol, pierwszym z utworów opus 118, czyli późnych miniatur, które Johannes Brahms skomponował w 1893 roku z dedykacją dla Klary Schumann. To nowe nagranie szwajcarskiego pianisty, który na tej płycie gra przede wszystkim pierwszy koncert fortepianowy demol Brahmsa,

A dziś w Filharmonii Narodowej o 18 zaproponuje nam dzieło rzadziej słyszane. Koncert fortepianowy G-moll Antonina Dworzaka, w czym towarzyszyć mu będzie orkiestra symfoniczna BBC pod dyrekcją Sakariego Oramo. W Kwodlibecie czas teraz natomiast na kolejną fonograficzną nowość i twórczość Karla Filipa Emanuela Bacha. Jego trzy koncerty wiolonczelowe utrwaliła niedawno kanadyjska wiolonczelistka Eleanor Frey, artystka, która zasłynęła z wykonań zapomnianego XVIII-wiecznego repertuaru. Oczywiście trudno koncerty Karla Filipa nazwać muzyką zapomnianą, bo wręcz przeciwnie, należą od dawna do ulubionego repertuaru wiolonczelistów. Ale na płycie, która miała swą premierę 4 września, Eleanor Frey dyryguje własnym zespołem Academia de Dissonanti, formacją, z którą nagrała już kilka albumów z rzadko wykonywanymi utworami, m.in. Antonia Vandiniego czy Giuseppe dall'Albaco. Tym razem jednak poprzeczka postawiona jest wyżej, no bo i w kategorii koncertów Karla Filipa Emanuela jest bez wątpienia z kim się mierzyć. Ale jak się Państwo przekonają, Eleanor Frey do tego ogródka wrzuca swój kamyczek, sięgając do źródeł i ornamentując koncerty w bardzo indywidualny sposób. Dzisiaj sięgam po koncert trzeci w tonacji A-dur w katalogu Wodkena, pozycja 172. Koncert z wyjątkowo poważną częścią środkową. To już nie jest zwykłe andante czy adagio, jak w poprzednich dwóch koncertach. To largo con sordini mesto, a więc określenie wręcz beethovenowskie. Za to finał to już absolutna rozrywka, czysta erupcja energii i rozkosz muzykowania, o czym przekonują Eleanor Frey z Akademią de Dissonanti.

energetyczny, świetnie nam znany finał koncertu wiolonczelowego A-dur Karla Filipa Emanuela Bacha i nowe nagranie tego repertuaru. Interpretacja, pod którą podpisała się kanadyjska wiolonczelistka Eleanor Frey na czele zespołu Akademia de Dissonanti. No i niech będzie to zachęta dla Państwa do sięgnięcia po całą tę znakomitą płytę, bo jak się okazuje, nawet dobrze znane koncerty Karla Filipa Emanuela brzmią w tym wykonaniu zupełnie odświeżająco. Czas teraz w Kwodlibecie na porcję romantycznej kameralistyki w równie świeżej odsłonie. Odsłonie, którą proponują nam członkowie kwartetu Opus 13. To młody zespół założony w 2014 roku, zwycięzca ubiegłorocznych konkursów kwartetowych w Bordeaux i Wigmore Hall. Obecny beneficjent programu New Generation Artists Radia BBC, a także grantu Borletti Buitoni. Grupa, której nazwa Opus 13 nawiązuje do twórczości kwartetowej Mendelssohna i jego wczesnego kwartetu numer 2, kwartetu Amol. Pierwszego utworu, jaki wspólnie wykonali młodzi kameraliści z Norwegii i Szwecji. To właśnie dzieło znalazło się w debiutanckim albumie grupy obok młodzieńczego kwartetu Edwarda Grieg'a. Oba są dziełami pełnymi romantycznej pasji, choć kwartet 18-letniego Mendelssohna sprawia wrażenie dzieła zupełnie dojrzałego twórcy. Wstępne adagio brzmi tu co prawda dość surowo, no ale potem już kompozytor stopniowo intensyfikuje ekspresję w allegro vivace i na dobre w adagio non lento, gdzie czujemy już ten młodzieńczy żar uczuć. Środkowe intermezzo zdradza talent Mendelssohna do pisania chwytliwych melodii, ale prawdziwy majstersztyk czeka nas w finale. Tutaj, jak się Państwo przekonają, geniusz Mendelssohna objawia się w czystej postaci i w tempie presto, co świetnie wydobywają muzycy kwartetu Opus 13. Skrzypkowie Sonoko Miriam Welde i Edward Erdal, altowiolista Albin Uusijärvi oraz wiolonczelista Daniel Torell.

Tak kończy się drugi kwartet smyczkowy a-moll z opusu 13 Feliksa Mendelssohna. No i tak też, opus 13. Nazwał się zespół, którego w tym utworze słuchaliśmy. Czworo skandynawskich muzyków, coraz lepiej znanych na świecie. Są to skrzypkowie Sonoko Miriam Welde i Edward Erdal, altowiolista Albin Uusijärvi oraz wiolonczelista Daniel Torell. Za nami kolejna premiera fonograficzna, no i tak pomału zbliżamy się do ostatniej już odsłony dzisiejszego Quod Libetu. A na zakończenie jeszcze jedno nowe nagranie i zwrot w stronę XVIII wieku, tradycji Haydna i Mozarta, bo z tą właśnie estetyką może nam kojarzyć się Sinfonietta Francisa Poulenca. Dzieło skomponowane w 1947 roku na zamówienie BBC, pierwszą rocznicę powstania kanału BBC 3, czyli odpowiednika naszej radiowej dwójki. Poulenc, już wtedy powszechnie ceniony za stylistyczną elokwencję, w czteroczęściowej sinfoniecie złożył głęboki ukłon klasycznej tradycji. Przed nami muzyka pełna bezpretensjonalnego wdzięku, tanecznych rytmów, błyskotliwej ironii i lekkości, prawykonana 24 października 1948 roku przez orkiestrę BBC pod dyrekcją Rogera Desormiera. Myśląc już ciepło o dzisiejszym koncercie londyńskich muzyków Filharmonii Narodowej, wyobraźmy sobie, jak grał to ten znakomity zespół prawie 80 lat temu. Allegro con fuoco, molto vivace, andante cantabile i très vite, très gai. A przed nami nowe nagranie Orkiestry Symfonicznej Radia ORF z Wiednia, którą prowadzi brazylijska dyrygentka Simone Menezes.

0: Muzyka Francisa Poulenca, jego popularna sinfonietta, jedyny utwór symfoniczny francuskiego kompozytora, dziś w nowym nagraniu Orkiestry Symfonicznej Radia ORF pod dyrekcją Simone Menezes. To wszystko w dzisiejszym Quodlibecie. Róża Świadczyńska, dziękuję i życzę Państwu dobrej niedzieli.
1: Autopromocja.
2: W audycji Teatr Teraz czas na spotkanie z jednym z najbardziej elektryzujących duetów twórczych.
3: Ich spektakle cechuje łączenie perspektywy queerowej, kampu, ironii oraz wrażliwość na tematy religijne i historyczne.
2: Już w najbliższy poniedziałek gośćmi audycji będą dramaturg Hubert Sulima oraz reżyser Jędrzej Piaskowski.
3: Do usłyszenia kilka minut po 13:00. Dominik Gac
2: i Maria Czok.
4: To się czyta. Umberto Eco. Numer 0. Temat na pierwszą stronę.
5: A dlaczego wybrał pan właśnie mnie? Bo ma pan talent pisarski. Mógłbym się unieść honorem i odmówić. Nie zrobi pan tego, bo oferuje panu 6 milionów lirów miesięcznie przez rok na czysto. A potem? Potem, powiedzmy w pół roku od zakończenia naszego eksperymentu, jeszcze 10 milionów do ręki gotówką.
4: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
5: Serdecznie zapraszam do słuchania. Jarosław Gajewski.
1: Autopromocja.
6: Dwójka, jesteś na miejscu. Bye, maskridy.

0: Stacja Archeo.
1: Katarzyna Kobylecka, bardzo jest mi miło powitać Państwa w kolejnym odcinku naszych archeologiczno-historycznych wypraw. Dziś stacja Archeo gościć będzie w Nubii, krainie położonej w dzisiejszym Sudanie, a zaproszenie do dwójki przyjęli dr Dorota Dzierzbicka i profesor Artur Obłuski. Oboje państwo reprezentują Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, a pan profesor, dodam, jest dyrektorem tej placówki. Dzień dobry, witam państwa.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: To dla przypomnienia. Nubia rozciąga się wzdłuż środkowego biegu Nilu, pomiędzy Asuanem a Chartumem, czyli między pierwszą a szóstą kataraktą. A ponieważ przez stulecia jej historia toczyła się w cieniu potężnego egipskiego sąsiada, to nadal nasza wiedza o dziejach tego regionu nie jest w pełni poznana. I tu, proszę państwa, polscy badacze mają naprawdę ogromne zasługi, poczynając

0: od stworzenia osobnej dyscypliny naukowej, nubiologii.
1: Tak, samą nazwę wymyślił profesor Kazimierz Michałowski, który jest też patronem naszego centrum, ale no jest twórcą polskiej archeologii śródziemnomorskiej, przynajmniej w wydaniu warszawskim, tak? Bo Uniwersytet Jagielloński zaczął troszeczkę wcześniej, niektórzy profesorowie. Natomiast Kazimierz Michałowski zaczął tą warszawską archeologię

0: wielokrotnie najeżdżana była przez kraj faraonów. W drugim tysiącleciu to była chyba w zasadzie zależna od kraju nad Nilem.
1: Rzeczywiście, to jest tak, jak dwa kraje ze sobą sąsiadują. To można powiedzieć, że to są takie same relacje jak nasze na przykład z Rosją, tak? Że w momencie, kiedy jeden kraj rozwija się lepiej i dominuje drugi, to oczywiście zgłasza pewne pretensje terytorialne.
0: Tym bardziej, że w Nubii podobno były duże zasoby złota i to też ściągało licznych najeźdźców.
1: To złoto jest obecne do tej pory, że tak powiem, i jest troszkę klątwą Sudanu, bo myślę, że jest to jeden z powodów trwającego tam konfliktu, ale Sudan też, czy Nubia pośredniczyły w wymianie pomiędzy krajami Śródziemnomorza a Afryką i to chodziło o takie towary egzotyczne, czyli skóry zwierząt afrykańskich, pióra i wyroby z nich. I tak jak wspomniałem, to były relacje były złożone, że tak powiem, skomplikowane i w trzecim tysiącleciu przed naszą erą powstaje państwo kermańskie, takie silne królestwo o korzeniach afrykańskich, które później jest zdominowane w tym samym tysiącleciu przez Egipt. No Egipcjanie mniej więcej w tym samym okresie średniego państwa zakładają pierwsze forty, ufortyfikowane miasta na terenie Nubii po to, żeby lepiej kontrolować ten obszar, ale po kilkuset latach można powiedzieć, że to się wszystko odwraca i Nubijczycy, czy wtedy jeszcze ta nazwa, no nie można jej stosować, bo byłaby anachronizmem, powstaje państwo Kusz, tak?
0: Mm-hmm. I to jest IX wiek przed naszą erą.
1: Przed naszą erą, tak.
0: Państwo Kusz najpierw ze stolicą w Napacie,
1: państwo
0: potem
1: Kusz
0: w Meroe.
1: Ze stolicą w Napacie, później w Meroe, ale w tym okresie napatańskim Kuszyci podbijają Egipt i tworzą jeden z najsilniejszych organizmów państwowych. No, można powiedzieć, że konkurują z państwami mezopotamskimi o ten prymat w Syrii i w Palestynie.
0: Bo to jest mniej więcej między
1: VIII a VII wiekiem. Przed naszą erą, mm-hmm. tak.
0: Czyli ten największy szczyt potęgi państwa kuszyckiego.
1: Tak, kiedy podbijają Egipt. Także te relacje, one nie są jednostronne ani jednoznaczne. Oczywiście, ponieważ egiptologia dominuje historię starożytności, to wszyscy uważamy, że ten Egipt dominował przez tysiąclecia to Królestwo Afrykańskie, co nie jest prawdą, bo ci Nubijczycy, czy wcześniej Kuszyci świetnie sobie dawali z Egipcjanami radę. Dawali sobie radę też z różnymi imperiami, bo przecież najlepiej zachowana głowa z brązu cesarza Augusta została znaleziona w Meroe, gdzie pewnie trafiła jako trofeum po wygranej bitwie na przełomie er.
2: No jeszcze wcześniej, w czasach ptolemejskich, też wpływy południa na Egipt, zwłaszcza w momentach, kiedy władza ptolemejska była nieco osłabiona, kiedy Ptolemeusze mieli co innego na głowie, to wtedy z południa też szły wpływy, które potrafiły to ptolemejskie państwo dosyć mocno osłabić. Na przykład secesja Tebajdy, która miała miejsce w II wieku przed naszą erą, też była inspirowana właśnie przez te wpływy z południa, przez władców, którzy mienili się tymi prawowitymi, tymi prawdziwymi faraonami, w przeciwieństwie do tych Macedończyków z północy, którymi byli władcy ptolemejscy.
0: Tutaj doszliśmy już w naszej opowieści do powiedzmy przełomu er, więc podążamy wraz z czasem historii. Jesteśmy w III wieku naszej ery i wtedy na tereny Nubii przychodzą Nomadowie. Przeczytałam, że w dalszym ciągu jest problem z określeniem pochodzenia, kim była ta grupa.
1: W tej chwili myślę, że takim poglądem, który jest dominujący, jest to, że była to grupa plemion, która przyszła gdzieś z terenów na zachód od Nilu, bo to też możemy udowodnić na podstawie analiz językowych, tak?
0: Że, czyli grupa ludzi o czarnej karnacji?
1: Ja bym powiedział tak, że to jest wszystko względne, bo jeżeli myślimy o Afryce, no to tam każdy ma ciemną karnację. Nawet ja, który jeżdżę od 20 kilku lat do Sudanu, to moja opalinizna już nie schodzi. I na przykład mam takie ślady opalinizny od sandałów, które noszę w Sudanie, że one przez cały rok je mam i ta pigmentacja mi zostaje, nie? Więc to rzeczywiście były plemiona takie, można powiedzieć, gdzieś tam z wnętrza Afryki, które przychodziły.

0: I one się osiedlały, to był okres migracji. Myślę, że możemy to powiązać też ze zmianami klimatycznymi, kiedy następuje dezertyfikacja Sahary, tak? Powiększa się jej obszar. No i ci ludzie szukają wody. No, gdzie można w Afryce znaleźć wodę?
1: Wiadomo, nad Nilem.
0: Wiadomo, że nad Nilem. I oni prawdopodobnie pojawiają się już gdzieś tak w trzecim stuleciu przed naszą erą. O tym pisze między innymi Eratosthenes, jeden z historyków greckich. I moim zdaniem oni się osiedlają, no tak jak wszyscy emigranci, gdzieś na granicach tej państwowości. I mamy dowody na to, że oni cały czas znajdują się na tych granicach Doliny Nilu, bo wicekrólowie Meroe, którzy zarządzali północną częścią imperium, na swoich stelach donoszą, że pokonywali właśnie wodzów Noba. Więc oni byli obecni przez kilkaset lat i pewnie gdzieś w końcówce IV wieku wydaje się, że oni przejmują po prostu inicjatywę polityczną. Tak, że w momencie, kiedy państwo maryjskie i jego instytucje słabną, no to jest grupa, która potrafi się najlepiej zorganizować i oni po prostu przejmują władzę, ale to też nie znaczy, że ci wszyscy ludzie, tak zwani, jak my ich nazywamy, meroici, że oni gdzieś uciekli albo że zostali wycięci w pień. Nie, to jest po prostu nowa
1: jakaś
0: grupa,
1: asymilacja,
0: nowa elita, która przejmuje władzę.
1: No tak, ale ta nowa elita w VI wieku przyjmuje chrześcijaństwo i to jest wielki przełom dla tego afrykańskiego państwa.
2: Tak, w tym czasie powstają trzy królestwa w Dolinie Nilu, w środkowej Dolinie Nilu, gdzie na północy powstaje królestwo Nobadi.
1: Ze stolicą Faras.
2: Tym królestwem na południe od Nobadi była Makuria ze stolicą w Dongoli, tam gdzie obecnie odbywają się nasze badania. A najdalej na południe położonym królestwem było królestwo Alua ze stolicą w Soba. I chrystianizacja tych królestw to jest w zasadzie złożona kwestia, dlatego że wiemy, że były wysłane misje z Konstantynopola w czasach Justyniana, które te królestwa miały na celu schrystianizować i zrobiły to skutecznie. Natomiast to, w jaki sposób ta chrystianizacja przebiegała, szczególnie na północy, to jest, no ale prawdopodobnie w Makurii też, to jest no nieco bardziej piętrowa, nieco bardziej złożona sprawa, dlatego że na pewno musimy też brać pod uwagę ekspansję chrześcijaństwa, która się odbywała z samego Egiptu. Mamy przecież w tym czasie potężne wspólnoty monastyczne w Egipcie i te kontakty pomiędzy Egiptem a Nobadią, czy nawet dalej na południe Makurią, też musiały być. Natomiast na pewno wiemy, że na przełomie V-VI wieku mamy już istotne organizmy państwowe, które w VI wieku to chrześcijaństwo przyjmują.
1: No i tutaj chyba możemy już wprowadzić na arenę naszej rozmowy dokonania polskich archeologów. Najpierw wspomniany już profesor Kazimierz Michałowski, który prowadzi badania Faras, stolicy Nobadi. Króciutko może przypomnę, to były badania ratunkowe. Ten teren miał być zalany przez wody jeziora Nasera i profesor no, w ekspresowym tempie w czasie czterech chyba kampanii ratował faraskie freski, czyli freski, które były w tamtejszej katedrze.
0: Jeśli można by tylko jedną informację zweryfikować tak dla porządku naukowego, to nie były freski,
1: malowidła.
0: Tylko malowidła, tak. My powtarzamy trochę jak Katon Starszy, bo rzeczywiście sam pan profesor upowszechnił nazwę freski i w języku angielskim i tak dalej, natomiast to były malowidła. I różnica jest taka, że maluje się albo na schnącym tynku jeszcze mokrym i wtedy mamy freski, czy już na suchym tynku i wtedy malowidła. No, to była taka heroiczna akcja, bo sytuacja polityczna była wtedy bardzo skomplikowana. To jest krótko po wojnie o kanał Suezki i to jest moment, kiedy Egipt zwraca się bardziej ku wschodniej stronie Europy, że tak powiem. I też dzięki temu pan profesor Michałowski świetnie wykorzystał te zachodzące wielkie zmiany geopolityczne do budowy właśnie polskiej archeologii, bo on nie tylko prowadził badania w Faras, ale uzyskał też wspaniałe stanowiska w Egipcie, uzyskał wspaniałe stanowiska w Syrii, przecież Palmyra i Neapafos na Cyprze. Także można powiedzieć, że był niesamowicie skutecznym człowiekiem i co ciekawe zrobił to między 61 a 60 piątym rokiem swojego życia. I jeśli chodzi o Faras, to szukaliśmy wtedy troszeczkę czegoś innego. Ale
1: no tak, bo tam

0: proszę państwa, był po prostu tel, takie wzgórze. Nie wiadomo było, co owo wzgórze kryje. Profesor myślał, że jakaś świątynia egipska, prawda? A nagle się okazało, że to chrześcijańska katedra.
1: Tak, świetnie zachowany kościół, no w stanie w takim, który chcielibyśmy sobie życzyć, żeby kościoły w Dongoli też były tak świetnie zachowane.
0: No, połowa tych malowideł, które zostały zdjęte ze ścianowego kościoła, bo tak jak powiedziałam, dziś kościół jest po prostu w głębinach owego jeziora. Połowa tych malowideł jest w Muzeum Narodowym w Warszawie, połowa w Muzeum Narodowym w Chartumie. To był jeszcze ostatni moment, kiedy można było dostąpić tego zaszczytu tak zwanego partażu, czyli podziału archeologicznych odkryć. Kończy się kampania Faraz w 1964 roku i wtedy profesor dostaje kolejną koncesję. I tutaj już przechodzimy do państwa badań, bo dostaje koncesję w Starej Dongoli, czyli w stolicy tego drugiego z królestw chrześcijańskich, królestwa Makurii.
2: Tak, Dongola jest położona na wysokim brzegu Nilu między trzecią a czwartą kataraktą. Jest to porównywalnie do Faraz, to też jest tel, tylko że to jest tel, sztuczne wzgórze, które ma miejscami do 10-12 metrów wysokości nawarstwień, które pochodzą z działalności ludzkiej. Czyli to jest 15 wieków budynków na budynkach zbudowanych przez człowieka. Więc całe szczęście, że w przeciwieństwie do Faraz mamy więcej niż 4 lata, żeby się z tym uporać. Sama Dongola zresztą nie ogranicza się do samego owego sztucznego wzgórza, które jest tylko tym górnym miastem, tym miastem królewskim. Natomiast no, całe stanowisko... Zwane jest cytadelą, ale no, my cały czas też zastanawiamy się nad tym, czym ona faktycznie była. Proszę pamiętać o tym, że w momencie, kiedy mamy te kilkanaście metrów nawarstwień, to żeby zrozumieć, co tam jest na dole, czym to miejsce było na początku, wiemy, że jest otoczone murami, tak? Wiemy, że w środku były pałace, były kościoły, były domy członków najwyższej elity władzy w okresie makuryckim. Natomiast czy możemy to nazywać cytadelą, miastem obronnym? No, roboczo tak. I tak roboczo też robimy. Natomiast w tej chwili zastanawiamy się też nad tym, czy jednak nie lepiej jest rozumieć tę część miasta jako właśnie takie miasto królewskie. Coś w rodzaju, no nie wiem, może jak Tower of London, tak? Że mamy ogromne założenie, które jest jednak po prostu kompleksem królewskim, ale trzeba odkopać, żeby móc wyjść poza hipotezy.
0: Mhm. Ale powiedziała pani, że oprócz tego miasta królewskiego, poza murami tego miasta królewskiego,
2: jest no, nadal bardzo dużo.
0: No właśnie, bo są te dzielnice, no nie wiem właśnie, czy nazwać to dzielnicami, które no, niejako przynależą do Dongoli.
2: Tak, tak, oczywiście. Całe stanowisko to jest bodajże około 200 hektarów razem z bardzo rozległymi cmentarzyskami z całego okresu funkcjonowania tego miasta. Poza cytadelą, poza tym miastem królewskim mamy oczywiście kwartały, gdzie mieszkali zwykli mieszkańcy miasta. Mamy też kościoły, które są niezwykle okazałe, ale jednak urbanistycznie związane są z tą dolną częścią miasta.
0: No i mamy jeszcze, przepraszam, no i mamy klasztor Świętej Trójcy.
2: No właśnie, chciałam tak, do tego zmierzałam, że na obrzeżach był nie jeden, a nawet kilka klasztorów. Za to tak, no najdłużej badany i najlepiej przebadany przez polską misję.
0: Profesor Stefan Jakobielski tutaj, wieloletni szef wykopalisk, spędził tam chyba niemal całe swoje zawodowe życie w klasztorze właśnie Świętej Trójcy w Dongoli. Tak. Odkrywając też wspaniałe malowidła.
2: Wspaniałe malowidła. Jest to zespół, który w tej chwili, tam jest grubo ponad 100 malowanych scen w różnych częściach klasztoru. Są to kaplice, kościoły klasztorne. Jest tam cały szereg kaplic też związany z funkcją komemoratywną w tym klasztorze, ponieważ tam też znajduje się dobrze znana krypta arcybiskupa Georgiosa, która także jest wewnątrz, może nie tyle malowana, co no, jest
0: pokryta inskrypcjami.
2: Absolutnie unikalny zabytek, którego celem było stworzenie takiej kapsuły ochronnej wokół miejsca pochówku Georgiosa. Znajdują się tam fragmenty modlitw, ustępy z Pisma Świętego, ale również

0: również innego rodzaju inskrypcje, które mają właśnie bardziej charakter ochronny. Na przykład znajduje się tam również kwadrat magiczny, którego źródła sięgają dużo dalej niż początki chrześcijaństwa w Nubii, czy w ogóle w Dolinie Nilu.
1: No, to średniowieczne miasto jest w zasadzie badane przez naszych specjalistów właśnie od tego 64 roku. Zatem dla polskich archeologów Dongola jest już od ponad 60 lat takim poligonem doświadczalnym. Pana, panie profesorze, misja zaczęła tam pracę w 2018 roku. Bo pan już jest trzecim pokoleniem z tych badaczy, którzy...
2: Pokoleniem chyba drugim, ale rzeczywiście trzecim kierownikiem, tak.
1: Który kontynuuje pracę w Starej Dongoli.
2: Tak, ja jeszcze chciałbym, jeżeli można, nawiązać do wypowiedzi Doroty, która nam tutaj fantastycznie przedstawiła ten krajobraz dongolański. Chciałbym tu dodać jeszcze taką historię o pokorze w pracy archeologa. Bo tak jak Dorota świetnie opisała, mamy to miasto królewskie, tak jak teraz staramy się interpretować to serce miasta i serce królestwa. Ale nasze wykopaliska w 64 roku zaczęły się od tego, że przyjechał profesor Michałowski i zobaczył na zewnątrz właśnie tego miasta królewskiego stojące kolumny, wystające z ziemi. I powiedział, ja tak to czuję, tak, że on spojrzał na to i mówi, no dobrze, to mamy tu kolejną katedrę, tak, kolejna stolica, kolejna katedra. I od tego zaczęły się polskie prace. Prowadzono tam przez kilka lat te prace, odkopano to. Profesor Przemysław Gartkiewicz opublikował ten olbrzymi kościół, który porównywalny jest wielkością do katedry faraskiej, jako katedrę dongolańską. Można sobie tę książkę cały czas kupić, ale właśnie nasze badania wspólne z Dorotą i z całym zespołem wskazują na to, że to nie była katedra. Ja zawsze jako student zadawałem pytanie Stefanowi właśnie, Jakubielskiemu czy Włodzimierzowi Godlewskiemu, dlaczego to ta katedra ma stać na zewnątrz głównej części miasta poza murami, tak? Dlaczego ona tam stoi? No i okazało się, że rzeczywiście stoi raczej w środku tej ufortyfikowanej części miasta.
1: No ale to jest odkrycie dopiero, panie profesorze, z 2020 czy 2021 roku.
2: Tak, i to właśnie uczy nas pokory, że bo to jest też tak, jak świetnie opisywał Stefan Jakobielski, że to był czas odkryć. Ponieważ o tej, zwłaszcza średniowiecznej Nubii, właściwie nic nie było wiadomo. Były jakieś takie kilka przekazów historycznych, ale archeologicznie nikt tego nie badał. I wtedy dość szybko przechodzono do konkluzji. A w archeologii, no tak jak, no jest piosenka taka, czas nas uczy pogody, ale czas uczy nas też pokory. I te nasze badania uczą nas pokory, żeby być może nie skakać zbyt szybko do tych konkluzji.
0: I uczą nas elastyczności. Tutaj też dobrym przykładem takiej zagadki z Dongoli jest meczet w Dongoli, który jest w ogóle fantastycznym zabytkiem, fantastyczną budowlą. To jest historia Dongoli w pigułce tak naprawdę, ten budynek, który powstał jeszcze w czasach makuryckich na przełomie prawdopodobnie 8-9 wieku. Był budowlą królewską. To jest budynek, który ma około 12 metrów wysokości, z czego 8 metrów to jest parter. Więc to, co było istotne, znajdowało się na piętrze. Tam też znajdują się malowidła chrześcijańskie, a w XIV wieku ta budowla, która znajduje się poza terenem zresztą tego miasta królewskiego, tego górnego miasta, ona w XIV wieku została przerobiona na meczet i funkcjonowała jako ten meczet aż do lat 60. XX wieku. Więc cała historia Dongoli, czy jej duża większość, jest tak jak w soczewce skupiona w tym budynku. W każdym razie wracam do tej niejasności, tych hipotez. To, co się znajdowało na piętrze w tej budowli w czasach makuryckich, te wszystkie malowidła chrześcijańskie, które tam się znajdują, to jest nadal przedmiotem dyskusji. Może była to sala tronowa, mówił profesor Godlewski. Może był to kościół po prostu. Zresztą sami mieszkańcy okolicznych wiosek, spadkobiercy też mieszkańców Starej Dongoli, sami tak na ten budynek mówią. Ale tutaj znowu właśnie potrzebujemy podchodzić do tych różnych hipotez, różnych pomysłów, z jednej strony z rezerwą, a z drugiej strony z pewną dozą szacunku, dlatego jak ktoś inny to widzi. Właśnie ten wielogłos historyczny powinno się włączyć. I to akurat w przypadku Dongoli jest niezwykle ważne, ponieważ to jest stanowisko, które nadal jest bardzo ważne dla lokalnej społeczności. I z tej lokalnej społeczności my też możemy czerpać informacje na temat bardzo wielu rzeczy, które tego miejsca dotyczą.
1: To jeszcze wróćmy do właśnie tego odkrycia, sensacyjnego odkrycia.

0: gigantycznego kościoła, bo cały czas jesteśmy, panie profesorze, w toku prac. No, mamy wielką apsydę, która już świadczy o tym, że będzie to no chyba największy kościół nubijski. Właśnie w centrum tego królewskiego miasta. Proszę nam troszkę szczegółów tutaj dodać.
1: Rzeczywiście w tej chwili jest to największa apsyda na terenie Nubii, ale udało nam się zweryfikować także mniej więcej wielkość tego kościoła. Znamy jego szerokość. To jest 37 metrów, a oprócz tego są jeszcze dwie zewnętrzne apsydy, czyli ta szerokość dojdzie do 50 metrów mniej więcej. W ostatnim sezonie udało nam się znaleźć klatkę schodową i proszę sobie wyobrazić, że wschodnia część i południowa część tego kościoła stoi do wysokości 11 metra. Czyli my będziemy musieli odkopać 11 metrów w dół, żeby znaleźć podłogę. Udało nam się to w ostatnim sezonie w jednym miejscu, w klatce schodowej. I rzeczywiście potwierdziliśmy, bo szukaliśmy tej podłogi, żeby ocenić mniej więcej, ile lat nam zajmą te prace, tak?
0: A dokąd prowadzi ta klatka?
1: Ha! Klatka schodowa to jest takie misterium kościołów nubijskich, które są nie najlepiej zachowane i my nie wiemy. Są dwie koncepcje. Czy ona prowadzi na piętro tych kościołów, że były empory, czyli takie balkony w nawach bocznych, czy nie? Czy prowadzi też na dach, a może przecież prowadzić w oba te miejsca? Więc tego nie wiemy. Wydaje się, że klatka schodowa mogła prowadzić też na dach po to, żeby po prostu dbać o te dachy, sklepienia tak naprawdę i kopuły, bo to trzeba było czyścić, bo trzeba sobie zdać też sprawę z tego, że jak pada w Sudanie, to nie pada deszcz, pada błoto.
2: I to leje. To, że pada, to za mało powiedziane. Tak. Warto wspomnieć o tym, że mogą sobie państwo wyobrażać, że odkopywanie takiego kościoła to jest wyjmowanie ton piachu. Tutaj sytuacja jest niestety nieco bardziej skomplikowana, dlatego że oprócz faktycznie ton piachu, mamy też budowle z późniejszych okresów, domy mieszkalne, które były wbudowane we wnętrze tego gigantycznego kościoła. To są też arcyciekawe rzeczy i arcyciekawe struktury, których nie możemy tak po prostu wyrzucić, ale to, no to jest zdecydowanie dodatkowe wyzwanie, dlatego że my musimy jeszcze rozwarstwić te wcześniejsze elementy, te wcześniejsze struktury od tego, co zostało już nadbudowane na tej strukturze kościoła. To jest bardzo, bardzo dużo pracy jeszcze. Mm-hmm.
0: No, zresztą tutaj sytuacja w Sudanie nieco się skomplikowała w 2023 roku, bo na 2 lata zostali państwo pozbawieni możliwości wyjazdu na misję. Trwała tam wojna domowa. No, teraz powrót jest i co? Plany, by dalej kopać ten kościół i już ze 100-procentową pewnością powiedzieć, tak, mamy katedrę w Starej Dongoli?
1: Wydaje mi się, że katedrę w Starej Dongoli już mamy i mamy też źródła pisane, które by na to wskazywały. Znamy też wezwanie tego kościoła, że był to kościół Jezusa po prostu, czy nazywany w źródłach nubijskich wielkim kościołem Jezusa, pewnie ze względu na swoje gabaryty. On ma
2: Wagę.
1: I wagę, tak. I no, on ma około 3000 metrów kwadratowych powierzchni. W tej chwili jesteśmy. Być może był jeszcze większy, ale mamy nadzieję, że tak nie było. Udało nam się uzyskać grant z Narodowego Centrum Nauki, żeby ten kościół odkopać. Przez 3 lata właściwie nie mogliśmy prowadzić badań, bo wróciliśmy z wykopaliskami dopiero w styczniu 2026 roku. Wojna niestety trwa, natomiast ten teatr działań zbrojnych jest odsunięty od Dongoli o jakieś 1200 kilometrów, więc pozwalamy sobie ostrożnie tam wrócić. Mamy nadzieję, że wojna skończy się jak najszybciej, no głównie ze względu na naszych przyjaciół z Sudanu, którzy są rzeczywiście tą wojną mocno dotknięci.
0: Czyli nastąpiła niejako detronizacja tej katedry, którą odkopał profesor Michałowski i która przez wiele, wiele lat była uważana za ten główny kościół stolicy Makuri, a potem stolicy Zjednoczonego Królestwa Nubii, bo jeszcze tutaj nie powiedzieliśmy, te królestwa się połączyły w pewnym momencie i Dongola była no, tym najpiękniejszym, najświetniejszym miastem dla całego regionu.
1: Och, chyba zdania były podzielone, czy Dongola rzeczywiście była najświetniejszym, ponieważ jeden z geografów arabskich, Al-Hakim, pisze, że najbogatszym z tych 3 królestw była Alwa, czyli to leżące najdalej na południe królestwo i jego stolica Soba.

0: Natomiast rzeczywiście są opisy też tego, że Dongola była wspaniałym miastem.
1: No, powiedział pan w którymś z wywiadów, że pracujemy tam ponad 60 lat, my, polscy archeolodzy, ale w zasadzie to ocenia pan, że tylko 2% miasta zostało odkrytych przez specjalistów, czyli wiele, wiele jeszcze przed nami.
0: Oceniamy, że powierzchnia miasta pewnie w szczytowym okresie jego rozwoju to było około 200 hektarów. Cała południowa część miasta jest w ogóle nierozpoznana. To jest jeden z naszych celów w nowym projekcie finansowanym przez Europejską Radę do Spraw Nauki, żeby zbadać właśnie tą południową część miasta, ale też i północną, bo w północnej części miasta, gdzie odkopano w latach 70. i na początku 80. dwie wielkie wille, no być może też są inne takie budynki.
2: Poza tym musimy też weryfikować i badać na nowo te obiekty, które zostały odkopane w latach ubiegłych, w ubiegłych dekadach. Bo tak jak pani redaktor powiedziała, jeżeli katedra Gartkiewicza została zdetronizowana, to w takim razie czym ona była? Czym jest ten potężny kościół, który stoi w Dolnym Mieście? I wtedy się dopiero robi ciekawie, dlatego że tam są dwa potężne kościoły i to, czym one były, to wraca teraz nam na tapet niejako, żeby spróbować zreinterpretować to, zobaczyć to w innym świetle. Może będziemy mieli jakieś nowe dane, które pozwolą nam rzucić na to inne światło.
1: No to zostawiam Państwa, naszych słuchaczy, z tymi pytaniami. Mam nadzieję, że dalsze prace misji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego dostarczą w kolejnych sezonach tych odpowiedzi. A za dziś bardzo Państwu dziękuję. Dr Dorota Dzierżbicka i profesor Artur Obłuski, szef misji w Starej Dongoli, byli gośćmi stacji Archeo.
0: Dziękujemy
2: bardzo.
1: A Państwu dziękuję za uwagę. Słyszymy się za 2 tygodnie. Już teraz serdecznie zapraszam. Katarzyna Kobylecka.

0: Dwójka. Jesteś na miejscu. Adam Bauman.
1: Polskie Radio Dwójka, zbliża się 14. Giganci. Mieczysław Karłowicz. Andrzej Sułek, dzień dobry. W mojej opowieści dochodzę dziś do poematów symfonicznych. Pierwsze dwa, najwcześniejsze, to Powracające fale opus 9 i Odwieczne pieśni opus 10. Jest symboliczne, że pierwszy poemat symfoniczny Karłowicza, Powracające fale, tworzy swoistą klamrę dla jego najbardziej osobistego nurtu twórczości. Osobistego w tym znaczeniu, w jakim w poematach symfonicznych Karłowicz dochodzi do pełni własnego kompozytorskiego głosu. I ten poemat jest zarazem klamrą jego życia, a to za sprawą programu, który Karłowicz zrazu sformułował oszczędnie w roku 1904, a potem dużo bardziej niepokojąco, bo profetycznie w 1909, a więc tuż przed swoją tragiczną śmiercią. Wraz z tym utworem zaczyna się jego krótka twórcza dojrzałość, to co u innych kompozytorów byłoby pewnie ich okresem środkowym. U Karłowicza to okres ostatni. Śmierć ojca w 1903 roku stanowiła biograficzną cezurę w życiu kompozytora. Jan Aleksander był dla Mieczysława oparciem, autorytetem i intelektualnym wzorcem. Ojciec był też dla rodziny oparciem finansowym, dlatego jego poprzedzona chorobą śmierć w 1903 roku była naprawdę wielkim wstrząsem dla Mieczysława Karłowicza i jego matki, tym bardziej, że w tym samym roku nieoczekiwanie zmarła siostra Mieczysława, Wanda. W biografii tamtego czasu odnajdujemy wakacyjny wyjazd ze szwagrem Zygmuntem Wasilewskim do miejscowości Ika nad Adriatykiem. To tam Karłowicz podejmuje na nowo

pracę nad swoim pierwszym poematem symfonicznym. Pracę, której zaniechał w momencie śmierci ojca. I to właśnie wtedy, opisując ten wspólny pobyt, Zygmunt Wasilewski używa określenia powracające fale. A pisze tak. Siedzieliśmy na skale wysuniętej w morze, które wrzało. Skały ociekały od ustępujących fal, a gdy na chwilę ukazało się słońce, to wyjaskrawiało się całe pole walki białymi plamami jak śniegiem, a woda zielona błyskała jak szkło. Tutaj fale powracają. I to trwa, a za tym idzie wyobraźnia czasu, że tak było wieczyście. Z kolei Karłowicz w liście do Adolfa Chybińskiego pisze z Iki. Zapytuje pan o program mego poematu symfonicznego. Mogę go podać jedynie w ogólnym zarysie, gdyż pragnąłbym, ażeby szczegóły pozostały na zawsze moją tajemnicą. Tytuł będzie Powracające fale, a osnowa jest następująca. Wśród gorzkich myśli człowieka, targanego niemiłosiernie przez los i dobiegającego już końca dni swoich, odżywa nagle wspomnienie wiosny życia, opromienionej słonecznym uśmiechem szczęścia. Jeden za drugim przesuwają się obrazy, lecz wszystko ginie, a gorycz i smutek znowu biorą zmęczone dusze w swe szpony. I to jest właśnie ten pierwszy szkicowy zarys treściowy. Tymczasem, co jeszcze koniecznie trzeba powiedzieć o powracających falach? To pierwszy poemat symfoniczny, w którym zarazem Karłowicz wznosi się na niebywałe wyżyny warsztatu kompozytorskiego, warsztatu orkiestrowego. Objawia maestrię formalną i maestrię w posługiwaniu się orkiestrą, od której Karłowicz wymaga prawdziwej wirtuozerii. Odwołuje się do aż 5 tematów, motywów przewodnich. Całość zaś zamyka się emocjonalnym łukiem, który prowadzi od nastroju funeralnego poprzez chwilowe uniesienie ku pesymistycznemu zamknięciu. Całą formę spaja trzydźwiękowy diatoniczny motyw wznoszący, który pojawia się tuż po owym funeralnym wstępie.

Warto też szczególną uwagę zwrócić na temat, który Alistair Whiteman opisuje jako temat młodej dziewczyny. Temat składa się z czterech czterotaktowych fraz o zasadniczo wznoszącym kierunku, także zbudowanych na postępach diatonicznych, a więc dźwiękach kolejnych lub niewielkich tercjowych skokach interwałowych.

Odcinek, który wprowadza temat dziewczyny, jest zarazem kulminacją całego dzieła, bo tam koncentrują się wszystkie wątki i tematy, które Karłowicz wcześniej wprowadził. Zrazu zdaje się ta prezentacja tematu niezwykle prosta i oczywista, ale bynajmniej taka nie jest. Jeszcze bardziej zadziwia epizod walca, kolejny z głównych odcinków całej formy. Ten walc nie jest salonowym tańcem, to raczej metafora tańca żywiołów, zawsze groźnych, choć czasem z pozoru oswojonych.

Po całym tym pełnym dramatyzmu rozwoju i przebiegu powracające fale zaczynają wygasać, uspokajają się. To jakby odpływ sił witalnych, to brak woli działania. Nie ma w tym nic uspokajającego ani nawet cienia optymizmu. Oto więc powracające fale, pierwszy poemat symfoniczny Mieczysława Karłowicza, opus 9, teraz już w całości. Gra BBC Philharmonic, dyryguje Gian Andrea Nozeda.

I tak oto za nami pierwszy poemat symfoniczny Mieczysława Karłowicza, Powracające fale w wykonaniu BBC Philharmonic pod dyrekcją Gianandrei Nozedy. Po niezbyt udanej i źle przyjętej warszawskiej premierze tego utworu Karłowicz wyjechał. Do Warszawy powrócił w roku 1905 i był świadkiem krwawych marcowych zamieszek. Mieszkał wtedy z matką przy ulicy Jasnej, a więc w pobliżu Filharmonii. Wtedy też na nowo podjął obowiązki w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, tym razem jako jego dyrektor. W 1906 roku przystąpił do komponowania cyklu trzech poematów, które miały nosić tytuł Odwieczne pieśni. I jest to kolejny krok na drodze sublimowania oryginalnego języka dźwiękowego i idiomu orkiestrowego Karłowicza. Nie ma tam już ech Czajkowskiego. Jeśli zaś chodzi o formalną koncepcję tego trzyczęściowego cyklu, to jest tu Karłowicz już kompletnie wyzwolony i swobodny, dynamiczny i oryginalny. Trzy są odwieczne pieśni. O wiekuistej tęsknocie, o miłości i o śmierci i o wszechbycie. Na stronie tytułowej części pierwszej Karłowicz zapisał: oto stoję przed wami, by zanieść skargę na los swój. Wiele wskazuje na to, że w tej muzyce dochodzi do głosu metafizyka gór, której Karłowicz doświadczał w całej pełni, całą wrażliwością swojej niezwykle skomplikowanej i rozedrganej osobowości. Jako doświadczony taternik pisał: i gdy znajdę się na stromym wierzchołku, sam, mając jedynie lazurową kopułę nieba nad sobą, a naokoło zatopione w morzu równin zakrzepłe bałwany szczytów, wówczas zaczynam rozpływać się w otaczającym przestworze, przestaję się czuć wyosobnioną jednostką, owiewa mnie potężny, wiekuisty oddech wszechbytu. Godziny przeżyte w tej podświadomości są jakby chwilowym powrotem.

powrotem do niebytu. Dają one spokój wobec życia i śmierci. Mówią o wiecznej pogodzie roztopienia się we wszechistnieniu. Oto odwieczne pieśni. Sinfonia Varsovia i Jerzy Maksymiuk.

0: pieśń o wiekuistej tęsknocie, pieśń o miłości i o śmierci, pieśń o wszechbycie, czyli odwieczne pieśni opus 10 Mieczysława Karłowicza w wykonaniu Orkiestry Sinfonia Warszawia pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka zamykają czwarty odcinek Gigantów. W następnym dwa kolejne poematy symfoniczne Rapsodia Litewska i Stanisław i Anna Oświecimowie. A dziś już dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Andrzej Sułek.
1: Autopromocja.
2: Ten pociąg, ten ciąg na starość, żeby malować. Ten pociąg, ta potrzeba silnej ekspresji, malować z hamulcami, ale słabszymi hamulcami. Czy dobrze malować?
3: Józef Czapski żył 97 lat. Pragnienie malowania pod koniec życia z powodu utraty wzroku i sił stawało się niemożliwe. O ślepnącym malarzu opowie profesor Maria Poprzęcka. Dziś o 18.30. Dorota Gacek, zapraszam.
1: Autopromocja. Konkurs Wieniawskiego na antenie Dwójki.
4: Minęła już 15, witamy więc Państwa bardzo serdecznie z naszego studia w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
5: Adam Suprynowicz.
4: I Marcin Majchrowski. Mniej więcej 2/3 pierwszego etapu już minęło, coraz ciekawiej się robi, jeśli chodzi i o wykonawców, i repertuar przede wszystkim, no bo dzisiaj może będziemy mieli taką okazję właśnie o ciekawych wyborach repertuarowych porozmawiać, albo je Państwu wskazać, zwrócić na nie uwagę, albo pochwalić, albo zganić. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Sonaty kameralne, albo choćby poemat opus 25 Ernsta Chaussona, to zawsze zwraca uwagę, nawet jeśli w konkretnych propozycjach wykonawczych może się to nie sprawdzić. No bo wiadomo, konkurs to jest loteria i wpływa na to wszystko, na daną kondycję danego uczestnika. I chwila, i przygotowanie, i poziom stresu.
5: To jest też taka szansa dla uczestników pierwszego etapu, żeby troszkę przeskoczyli do przodu i pokazali nam, co potrafią już w pierwszym etapie, w którym mają obowiązkowego Wieniawskiego, z którym większość, mówiąc szczerze, się mozoli, bo jest to piekielnie trudna muzyka i nie grywana przez nich na co dzień. W związku z tym jury dało, czy organizatorzy dali w tym roku większą szansę samodzielnego kształtowania tego pierwszego etapu. No i niektórzy przeskakują do drugiego, bo poemat Chausson słyszeliśmy dzisiaj, ale będziemy go też słyszeć w drugim etapie.
4: To samo z sonatami kameralnymi, tak mówię samo, tutaj dokładnie. O sonatach z fortepianem. Ale kilka propozycji interpretacyjnych właśnie nas bardzo ujęło, jeśli chodzi o sonaty. I tak to się, proszę Państwa, składa, że my mamy do omówienia dzisiaj i popołudniową sesję wczorajszą, i właśnie dzisiejszą przedpołudniową. I właśnie tak in medias res zaczniemy od sonaty Francisa Poulenca, którą zaprezentowała Jisoo Han. Tak.
5: Bardzo ambitny program zaprezentowała ta artystka, bo rzeczywiście no, są

0: Nata Pulenka to jest dzieło dramatyczne w wydźwięku, dzieło wojenne, dedykowane pamięci Francisca Garcia Lorki. I dzieło niezwykle dużej wagi. To nie jest ten neoklasyczny Poulenc, w którym można się
1: lekki,
0: pobawić.
1: Łatwy i przyjemny, tak.
0: Tak, tylko ten moment, w którym jego neoklasycyzm łączy się z takim spojrzeniem wstecz w stronę romantyzmu i ta ekspresja tutaj wybucha, bardzo mroczna ekspresja. Mam wrażenie, że Jisoo Ahn poradziła sobie z tym zadaniem doskonale.
1: Tak, no rozpoczęła od Kaprysu Henryka Wieniawskiego i była to nasza ukochana pieśń obozowa, czyli Le Chant du Bivouac, plus 10 numer 8, z całym sztafarzem i tych możliwości, i tych trudności, które dyktuje partytura Henryka Wieniawskiego. No ale później właściwie tylko dwie pozycje programowe w jej repertuarze pierwszego etapu, no bo ta sonata Francisa Poulenca, i słusznie zwróciłeś uwagę na wagę tej muzyki, Adamie, bo to niby kilkanaście minut, prawda, no ale wagą to jest, to nie musi trwać 30 czy 35 minut, żeby była to poważna sonata, więc tutaj stworzyła kreację niezwykłą. Razem z Łukaszem Chrzęszczykiem, bo trzeba powiedzieć wyraźnie, że to nie jest żaden rodzaj akompaniamentu, tylko to jest partnerowanie i tutaj w połączeniu z pianistą rodzi się interpretacja. Pamiętajmy, że młodzi skrzypkowie mają niewiele czasu, żeby przygotować z konkretnym pianistą tą swoją wizję.
0: Pianiści to zawsze jest wspaniały temat na konkursie Wieniawskiego i do rozmowy z Łukaszem Chrzęszczykiem zmierzamy wielkimi krokami, ale najpierw proponuję, żebyśmy posłuchali drugiej części sonaty Francisa Poulenca, w którym Jisoo Ahn i Łukasz Chrzęszczyk wykreowali wspólnie dojrzały bardzo liryzm. To jest bardzo ciekawa część, która trochę sama siebie neguje, bo jednak Poulencowi ten neoklasyczny nerw pozostał, więc on trochę jakby przerywa nagle melodię fragmentami pizzicato. To jest dramaturgicznie bardzo trudne, żeby to tak wyważyć między tą autoironią, a tymi romantycznymi ciągotami Poulenca. Może posłuchaj.

0: Część druga, intermezzo, właściwie fragment jej sonaty Francisa Poulenca na skrzypce i fortepian grała Gisel Ann z towarzyszeniem Łukasza Chrzęszczyka. Muszę powiedzieć, że cała interpretacja tego dzieła łącznie z tym tragicznym finałem zrobiła wczoraj na mnie niezwykłe wrażenie, bardzo przemyślanej, bardzo dobrze wyważonej, bardzo dobrze właśnie ułożonej pod względem dramaturgii i wymowy tego, co ta muzyka ze sobą niesie.
1: To jest też tak, że siedzimy godzinami na tej sali i czasami troszeczkę gdzieś nasze myśli odpływają. To jest naturalne, nie jesteśmy w stanie wszystkiego śledzić równie uważnie, bo też nie zawsze trzeba. To dosyć szybko się rozpoznaje, ale podnosimy, strzyżemy uszami i podnosimy głowę nagle, kiedy usłyszymy coś, co tak nas przyciągnie, przykuje, zaciekawi, i to zdecydowanie była sonata Francisa Poulenca, ale też no, wspaniale Łukasz Chrzęszczyk pomaga młodym artystom z tym pianistą, który tutaj jest takim etatowym pianistą konkursowym, rozmawiała Monika Zając.
2: Wspólnie z Łukaszem Chrzęszczykiem opracowujemy właśnie ranking najczęściej wybieranych utworów przez uczestników, którzy akurat z panem występują. I co nam podpowiada to urządzenie?
3: Tak, i po precyzyjnych obliczeniach mamy tutaj poloneza A w liczbie 4, poloneza D w liczbie 5, wariacje również w liczbie 4. I zamyka ranking Faust w liczbie 3. Także tak, jak widać, nie nudzimy się. Każdy dzień przynosi coś nowego.
2: Ale też da się nie zwariować i wyrzucić pewne melodie z głowy po zakończonym dniu pracy, tak?
3: Absolutnie wszystko się da. Czy to się uda, to się okaże.
2: Chyba rekordy będą bite w drugim etapie, tak?
3: Tak, tam niespodziewanym faworytem okazał się Saint-Saëns i jego kaprys w formie walca w transkrypcji Isaia w liczbie 6. Ale zdaje się, że poematy Chaussona też tam są w ogonku. Jeśli chodzi o sonaty, to zaskakująco Poulenc w tej edycji, ale no, ja się nie dziwię, bo to piękna sonata, także tak.
2: Wiele pięknych utworów jest w tegorocznej odsłonie, także ze względu na to, że jest duża dowolność. Jak pan się odnajduje w tym i czy również no, zdarzały się takie zaskoczenia, że o, taki utwór właśnie na konkursie do przygotowania z uczestnikiem?
3: Myślę, że to tak mniej więcej połowa repertuaru to są właśnie takie zaskoczenia. Zupełnie szczerze mówiąc, no, repertuar jest z perspektywy przygotowania, on jest odrobinkę potworny, bo jak sobie to przeliczyłem, jak widać, statystyka tutaj króluje, przeliczyłem sobie to swego czasu z którymś modelem językowym i wyszło mi, że przed rezygnacjami ostatnimi było tego jakieś 9,5 godziny. No to jest dużo muzyki.
2: Dużo muzyki i no tak sportowo, kondycyjnie do tego trzeba chyba podejść.
3: Tak, 14 sonat, tam był przez chwilę cały Szymanowski, właściwie wszystkie ważne dzieła Lutosławskiego. Wśród nie sonat takie pozycje typu Rapsodia Bartoka też, nie jest to tak do końca literatura wypoczynkowo-rekreacyjna. Także tak, to był dość długi proces i oczywiście tutaj widać taki wierzchołek tej góry lodowej, ale prawdę mówiąc, jako że ja też pierwszy raz jestem na tym konkursie, no i wtedy przygotowuję się też na wszelki wypadek pod różne rzeczy, które się mogą wydarzyć, także no, myślę, że ostatnie 3 miesiące, kiedy no, lista tego repertuaru się wyklarowała pod koniec czerwca, no to ja no, chyba każdą wolną chwilę po prostu pożarł ten konkurs i w ogóle jeszcze prosił o dokładkę.
2: No, widać doskonałe przygotowanie, to na pewno, no ale przecież to, że pan doskonale opanuje swoją partię i nawet pana no, ogromne doświadczenie kameralisty jeszcze nie gwarantuje, że z danym wykonawcą no, uda się znaleźć wspólny język, zwłaszcza podczas no, tak krótkiego procesu prób.
3: Ale prawdę mówiąc, nie spotkałem się z sytuacją, żeby się nie udało. Znaczy, to też no, proces selekcji do konkursu jest taki, że my tu mamy po prostu samych fantastycznych muzyków. I wracając klamerką do pytania, czy da się nie zwariować, no właśnie dzięki nim się nie da, bo momentami po prostu przychodzimy na próbę, przegrywamy sobie jeden etap, drugi etap, nie ma nic do powiedzenia, nie ma nic do zapisania. No i po prostu przychodzi taka myśl, że z jednej strony to cała ta impreza

0: zabudziła pewne przerażenie we mnie jakiś miesiąc temu, kiedy to się człowiek stresuje na zapas, żeby później tym stresem nie częstować uczestników. No a z perspektywy teraz, no to ja już widzę, że będę tęsknił. Gdzie ja potem tyle zagram? Gdzie się tknaję muzyki? No. Tu jeszcze menu jest bogate, obfite i gwarantuje dożywienie.
1: Łukasz Chrzęszczyk, który no, miał do opanowania ogromną połać repertuaru. Wiadomo, że pewne rzeczy pewnie miał już w repertuarze swoim, ale no, właściwie żaden pianista nie ma normalnie takiej sytuacji, że musi opanować tak ogromny repertuar w ciągu kilku miesięcy i mieć właściwie wszystko z tych, każdy z tych utworów musi mieć gotowy
2: a la
1: carte. Tak, tak.
2: Ale to jest pianista bardzo świadomy, wytrawny i właśnie bardzo wrażliwy na współpracę. Zresztą dał tego dowód w swojej takiej, powiedzmy, normalnej karierze, że muzyka kameralna i granie w zespołach czy partnerowanie innym instrumentalistą jest dla niego bardzo ważne i bardzo to pozytywnie i dobrze mu wychodzi. My Państwu oczywiście nie przedstawimy wszystkich uczestników wczoraj w pierwszej sesji powiedzieliśmy, że zwracamy uwagę na te najciekawsze propozycje wykonawcze, na najciekawszych konkursantów, jak się to mówi. I również, wiesz, mam taką refleksję a propos następnej skrzypaczki, o której teraz będziemy mówili i której przykład, fragment występu konkursowego w pierwszym etapie przytoczymy. Soyeon Baek, młoda 19-letnia skrzypaczka, że czasami właśnie to się układa tak, że można rozpocząć dość pod znakiem tremy. I nie wszystko się uda, ale można to w trakcie występu przekuć w pozytywną stronę i zakończyć naprawdę ciekawie.
1: Bo jest taki mechanizm psychologiczny, kiedy nas opanowuje stres, to stres można wykorzystać, tę energię stresu można wykorzystać do tego, żeby jeszcze lepiej sobie poradzić, bo stres właśnie do tego jest, żebyśmy na przykład szybciej uciekali. Mówię o takich
2: oczywiście, adrenalina, tak?
1: rozwiązaniach, prawda? Więc można to przekierować w stronę lepszego grania. I tak było w przypadku Soyeon Baek, owej 19-letniej skrzypaczki, która ma wielki nerw wirtuozowski. Widać, że to lubi, nie męczy się, no ale grała bardzo nieprecyzyjnie te utwory Wieniawskiego. Znaczy, właściwie
2: na początku.
1: Na początku, właśnie. Le Chant du Bivac to nie jest łatwy utwór, bo on się zaczyna takimi charakterystycznymi trójdźwiękami i mało kto potrafi zagrać je dźwięcznie, a co dopiero czysto. No i niestety tutaj się to nie udało, a wtedy skrzypce brzmią troszkę, jakby się je piłowało. Ale później było dużo lepiej. Świetny utwór sam w sobie Alfreda Schnittkego a Paganini. Wykonała po prostu brawurowo, ale też pokazała, że Wieniawskiego jednak potrafi zagrać.
2: Tam były i wszystkie drobne dźwięki w introdukcji, bo mówimy o wariacjach na temat własny opus 15. No i bardzo ciekawe, jakby tak się rozwinęła i właśnie puściły te nerwy i można było, że tak powiem, całym smyczkiem i pełną piersią oddychając zakończyć te wariacje na temat własny, bo tak się to dramaturgicznie ułożyło, więc właśnie fragment finałowy, bardzo brawurowy w jej interpretacji, chcieliśmy Państwu przytoczyć.
1: A przy fortepianie Michał Francuz.

0: Soyeon Beck, a przy fortepianie Michał Francuz. No i wariacja na temat własny ich finał. Bardzo brawurowy, jak Państwo słyszeli, bardzo precyzyjny. Właśnie ona to przekuła, tę niepewność początkową właśnie w to, co mogła zaprezentować najlepszego w swoim repertuarze chwytów wykonawczych, którymi teraz dysponuje ta młodziutka 19-letnia skrzypaczka. Potem był występ, no niestety nie najlepszy, 20-letniego skrzypka, który nazywa się Ciaczen So. Także Michał Francuz mu towarzyszył przy fortepianie i generalnie tak było, że wczoraj dziewczyny versus chłopaki, to dziewczyny wygrały tę wewnętrzną konkurencję wczorajszej popołudniowej sesji, jeśli chodzi o efekty interpretacyjne.
1: Ciaczen So, chciałem na niego zwrócić uwagę, bo to jest przykład jakiegoś niezbyt przemyślanego wyboru repertuaru.
0: A właśnie, dobrze, że to poruszasz.
1: On jest niby przemyślany, bo mamy wszystkiego po kawałku. Mamy kaprys Wieniawskiego obowiązkowy, mamy sonatę, jedną z sonat Jeana Izaii, mamy fugę z jednej z sonat Jana Sebastiana Bacha, mamy kawałek sonaty Wolfganga Amadeusza Mozarta i jeszcze polonez koncertowy D-dur opus 4 Henryka Wieniawskiego, czyli wszystkiego po trochu. To jest takie szkolne układanie repertuaru, to nie jest recital.
0: Ambara de Richesse klasyczne, ale właśnie te fragmenty sonaty Mozarta, fragment sonaty na skrzypce solo Jana Sebastiana Bacha, no podpowiadają to, że właściwie jego pedagog mógł mu nie podpowiedzieć, żeby to miało właśnie swoją dramaturgię, bo więcej tutaj jest właśnie przypadkowości w tym wszystkim niż jakiejś myśli, tak jak powiedziałeś. I myślę, że właśnie to się nie sprawdziło w jego
1: występie. Bo to miało pokazać, tak, że on umie i tak, i tak, i tak. A wyszło właściwie nie wiadomo co.
0: No, właśnie te efekty były nie najlepsze. Ale potem występowała 24-letnia artystka i te kilka lat różnicy robią bardzo wiele. Hmm. Właśnie jeśli chodzi o kondycję i emocjonalną, i tę nawet konkursową, i to jakby

0: powiedzieć, to bezpieczeństwo właśnie w prezentowaniu swoich możliwości, Juha Choi. I tutaj było bardziej poukładane wszystko i trochę podobny przypadek, Adamie, jak do tego, który omawialiśmy kilka minut temu, czyli Soyeon Baek. Również jakby finał tego występu półgodzinnego był najciekawszy i najlepszy.
1: To prawda. Może powiemy kilka słów o tej artystce, ale najpierw wróćmy jeszcze do fortepianu.
0: Oczywiście, tak.
1: Bo Michał Francuz towarzyszył i poprzedniej artystce, której słuchaliśmy, i teraz za chwilę będzie towarzyszyć Juha Choi we fragmencie, który Państwu zaprezentujemy. To jest pianista związany już od lat z konkursem Wieniawskiego.
2: Z iloma uczestnikami pan w tym roku występuje?
3: 18 osób.
2: 18 osób i ile utworów?
3: Ciężko mi przeliczyć, ale dużo. Paręnaście godzin repertuaru chyba będzie.
2: To jest chyba spore wyzwanie dla pianisty, kameralisty w ciągu kilkunastominutowej próby przygotować taki wspólny recital. Na co trzeba postawić od tej pierwszej chwili, od pierwszego momentu spotkania z artystą?
3: Uważność i słuchanie. No i przede wszystkim czasami bywa tak, że trzeba znaleźć kompromis między moją wizją a wizją skrzypka, ale oczywiście wizja skrzypka tutaj wiedzie prym. Grają w sposób tak mądry, tak oczywisty i zrozumiały, że znalezienie wspólnego języka nie jest problemem.
2: To doświadczenie konkursowe w pana przypadku sięga już przynajmniej kilku odsłon wstecz, prawda?
3: To jest moja trzecia edycja, tak. Myślę, że ta edycja jest edycją wyjątkową, bo poziom jest moim zdaniem znacznie większy niż kiedykolwiek i przed jurorami będzie naprawdę wielkie wyzwanie, jak wyłonić tych najlepszych. No każdy z nich reprezentuje niesamowitą jakość umiejętności, jakość grania, muzykalność, więc poziom generalnie jest coraz wyższy, ale to można zauważyć chyba na całym świecie, we wszystkich instrumentach. Wszystko cały czas mocno idzie do góry.
2: A czy zdarza się, że te propozycje czy pomysły artystów na ten sam utwór są skrajnie różne?
3: Bardzo często się zdarza. Teraz jest tak, że ci młodzi ludzie często chcą pokazać swoją indywidualność, swoją osobowość, więc zdarzają się produkcje dość ryzykowne, ale na szczęście trzymające się w jakichś ryzach. I zdecydowanie, no myślę, że wszyscy Państwo słuchający tego konkursu będą widzieć, że produkcje są naprawdę różne.
2: Każdy uczestnik wychodzi w każdym etapie na estradę raz, no a Pan codziennie po kilka razy. Jak utrzymać formę i no, nie zmęczyć się, nie znudzić?
3: Znaczy na pewno nie mam szans się znudzić, bo cały czas adrenalina jest. Jest wielka radość, że mogę to robić. A jeżeli chodzi o fizyczne zmęczenie, oczywiście ono będzie z każdym dniem coraz większe, ale starałem się nabudować formę dość mocno przed tym konkursem, więc o to się na razie nie boję przynajmniej.
2: Oczywiście nie pytam o szczegóły, ale czy ma pan takich swoich faworytów wśród tej swojej konkursowej gromadki?
3: Na pewno gdzieś u mnie w środku mój umysł stara się kogoś widzieć na którymś miejscu, ale podchodzę do tego jak najbardziej profesjonalnie i nie układam sobie listy, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Z każdym chcę grać tak samo i każdemu jak najbardziej pomóc, żeby pokazał się z jak najlepszej strony.
2: A czy ta pomoc czasem też wykracza poza sprawy czysto muzyczne? Bo jak tak obserwujemy tutaj was na zapleczu sceny, no zdaje się, że czasem to wsparcie jest nieocenione i pianista staje się takim no, najbliższym sojusznikiem, towarzyszem.
3: No myślę, że to jest chyba najważniejsza rola. Oczywiście granie jest bardzo ważne, bo to wszystko musi się zgadzać, ale przede wszystkim musimy wspierać, czyli być, uśmiechnąć się, wiedzieć, kiedy dać trochę luzu, kiedy zostawić uczestnika samego, kiedy przy nim być, ale podczas próby mam okazję porozmawiać i ze wszystkim już się tak naprawdę bardzo lubię.
0: Monika Zając dość tutaj wnikliwie przepytała Michała Francuza, nawet tak próbując wyciągnąć go na refleksje publicystyczne i wskazywanie, kto lepszy, krytyczne, tak, kto gorszy. Proszę Państwa, nie uprzedzamy faktów. Ja tylko chciałem powiedzieć i trochę zaspoileruję, że Michał Francuz tutaj mówił o poziomie, który jest rzeczywiście bardzo wysoki w tym roku, porównując to, co ma w zanadrzu swoich doświadczeń z poprzednich konkursów.

0: konkursów, ale dzisiaj jakoś tak troszeczkę to się wahnęło. Trochę właśnie mówię, że uprzedzę fakty dramaturgii naszego spotkania.
1: To prawda, te wahania są. Pierwszy dzień był najbardziej chyba oszałamiający. Tak. Rzeczywiście, pierwszego etapu. Zobaczymy, jak będzie jeszcze dziś po południu i jutro. Ale tu a propos tego wysokiego poziomu, bywały takie konkursy, kiedy było słychać, że pianista naprawdę ratuje tego skrzypka, którego zżarła trema i nie wiem, zaplątał się gdzieś i tak dalej. To też jest ogromna rola być takim, taką opoką, takim oparciem.
0: Oczywiście.
1: Dla młodego artysty i to nie jest taki do końca, to nie jest taka do końca partnerska relacja, bo jednak ten pianista jest od tego, żeby ten skrzypek miał się czego przytrzymać czasem.
0: No, Dżuchaczoi miała się kogo przytrzymać, Michała Francuza i fragment Rapsodii Cygan Maurice'a Ravela chcieliśmy Państwu przedstawić. Ten finałowy, bo Państwo pamiętają może, że początek jest w skrzypce solo, taki trochę quasi improwizowany, a potem od wejścia fortepianu zaczyna się jakieś absolutne wariactwo, które się potęguje do samego finału. I Dżuchaczoi, zresztą ona miała bardzo nośny dźwięk instrumentu, bardzo mocne skrzypce.
1: No właśnie miałem trochę że za mocne. Uczucia, to znaczy no, miała takie mocne skrzypce i trochę nie wyczuwała akustyki sali. Ona grała tak bardzo głośno, tak mocno cisnęła smyczkiem miejscami, że no, niektóre fragmenty wydawały się wręcz karykaturalne. Tak, nie trzeba przy takich skrzypcach, w takiej akustyce tak mocno cisnąć. Inna sprawa, że tutaj uczestnicy mają niewiele czasu na to, żeby się zapoznać z tą akustyką. Oczywiście. Dochodzi stres i tak dalej, więc też odpuśćmy.
0: Nie, także to nie wytykamy jej tego, to po prostu zwracamy uwagę. Tak. W niskim rejestrze te skrzypce no, potwornie mocno brzmiały. Mhm. Myślę, że spokojnie mogłyby konkurować z wolumenem brzmienia wiolonczeli, akurat w tym przypadku. No i w tym szybkim tempie, w samym finale Dżuchaczoi mogła rozwinąć skrzydła, jak to się mówi. Posłuchajmy.

Juha Choi i Michał Francus, finał Rapsodii Cygan Maurice'a Ravela z wczorajszej popołudniowej sesji przesłuchań. Ona kończyła się trochę w dramatyczny sposób dla

0: skrzypaczki bardzo dojrzałej, 29-letniej, która właśnie zamykała wczorajsze przesłuchania.
1: Tak, to artystka dojrzała i wrażliwa muzycznie. Ewidentnie grała sonatę Izaii z niezwykłą wrażliwością, uwagą skupioną na brzmieniu, z różnorodnością dynamiki w piano, co tutaj się bardzo rzadko zdarza. W piano trzeba umieć grać, tak samo jak wolno trzeba umieć grać.

0: ponieważ no coś się stało z żeberkiem, czyli z tą częścią taką, która podtrzymuje skrzypce na obojczyku skrzypka czy skrzypaczki. To żeberko czasami się obsuwa, czasami się odczepia, no i tam się coś wydarzyło.
1: Ona nie mogła go jakoś precyzyjnie ustawić, żeby stabilne było, tak.
0: Próbowała to przytwierdzić, ale widać było, że walczy z tym cały czas i właściwie można powiedzieć, że heroicznie dokończyła swój recital wariacjami na temat własny Henryka Wieniawskiego. No to tutaj w zasadzie to żeberko popsuło całość, więc trzeba jej tylko oddać, że no rzeczywiście dograła do końca.
1: Ja się zastanawiam, Adamie, w ogóle, czy ona od samego początku z tym żeberkiem nie miała jakiegoś kłopotu od wejścia. Wspominałeś o tej formie, o fugata i o kaprysie La Cadenza. On rzeczywiście jest kadencyjny, czyli bardzo dowolny. Natomiast ja zwróciłem uwagę, że coś tam chyba szwankowało w tym, jak ona mogła sobie poradzić z tym, co sobie założyła w wykonaniu tych figur rytmicznych, które na początku i na końcu kadencji są ważne, no bo to jest rzeczywiście napisane tam bardzo metrycznie, no i jakoś tam powinno się zgadzać. Więc tutaj było jakieś rozchwianie. Ja rozumiem, że tu jest ad libitum i la cadenza i duża dowolność przewidziana właśnie przez kompozytora. Natomiast no miałem wrażenie, że ona nie może jakby zaprezentować tego wszystkiego, co chciałaby zaprezentować. Aczkolwiek zgadzam się z tobą, że rzetelnie odczytane wszystko u Eugène'a Ysaÿe i ten dźwięk, rozumienie dźwięku i wartości poszczególnych stopni dynamicznych, to były duże atuty jej, jeszcze raz podkreślam, bardzo dramatycznego występu.
0: A towarzyszył jej Łukasz Chrzęszczyk i posłuchamy... ale w tym nagraniu akurat nie towarzyszy, bo będziemy słuchać sonaty Ysaÿe na skrzypce solo.
1: Sam początek.

0: Wonbin Chang we fragmencie sonaty na skrzypce solo G-moll op. 27, numer pierwszy Jeana Izaii.
1: Tak, repertuar, który wczoraj na

0: początek zamknięcia sesji wieczornej zabrzmiał. A dzisiaj od rana rozpoczęła się właśnie ta sesja, która tak trochę ułatwia chyba pracę jurorom, chociaż właściwie trudno mówić o tym, żeby jurorzy mieli łatwe zadanie w ocenianiu poszczególnych artystów, bo tu znowu jest ten dylemat, czy oceniać to, co można wyczytać chociażby z takiego występu, ale a propos w ogóle potencjału artystycznego czy wykonawczego danego skrzypka czy skrzypaczki, czy oceniać to, jak to się zostało wykonane i co zaprezentowali w danym momencie. No i myślę, że to jest dylemat nigdy nierozwiązywalny na żadnym konkursie.
1: Tak, on jest nierozwiązywalny, bo on jest niemierzalny, ale często jako juror czy jako obserwator taki konkursowy mam ochotę i myślę sobie, że tu mu coś jej nie wyszło, ale chciałbym jeszcze posłuchać w drugim etapie na przykład, prawda? I
0: zgoda.
1: Juror też ma to prawo, żeby bo to jest też dyskusja później.
0: Natomiast ta artmetyka i regulaminy są nieubłagane. Musi połowa wykonawców odpaść przed drugim etapem i tutaj na to nic nie można poradzić. W związku z tym zostańmy przy tym, że jurorzy mają nadal trudne zadanie, aczkolwiek tego, co mówił Michał Francuz, parę takich mniej obiecujących produkcji się do godziny 14 dzisiaj pojawiło. Rozpoczynała wszystko Sara Dragan, 27-letnia skrzypaczka i muszę ci powiedzieć, że mam wielki dylemat, jak ocenić jej dobór repertuaru, bo najpierw zabrzmiał Kaprys S-dur op. 18 nr 2 Henryka Wieniawskiego, nie ten na brawurę, siłę i ekspresję, tylko właśnie na dźwięk,
1: na muzykalność.
0: Przede wszystkim na muzykalność nastawiony, tak, w swojej materii, a później było coś, co jest pewnym kuriozum repertuarowym z przeszłości, albo takim fragmentem repertuaru, który gdzieś na tej fali stylu Briand i w ogóle w wirtuozerii XIX wieku jeszcze pokutował, to znaczy repertuaru, który dany skrzypek wykonawca wirtuos przygotowywał dla siebie. I pewnie w jego wykonaniu to brzmiało w sposób spektakularny, bo myślę tutaj o wielkim kaprysie na temat pieśni Król Olch Franciszka Schuberta, op. 20 Heinricha Wilhelma Ernsta. I to jest właściwie prawie wierna transkrypcja, czy próba transkrypcji tej pieśni, tej ballady, w której wiadomo, fortepian ma cały czas to ostindontowe towarzyszenie w oktawach, piekielnie trudne zresztą do zagrania. Tam są trzy warstwy i rozmowa właściwie trzech protagonistów, bohaterów u Goethego przełożona na pieśń Schuberta. Wiesz co, na skrzypcach to jest nie do zagrania właściwie.
1: No i ja też mam wątpliwości co do tego właśnie występu Sary Dragan. Niewątpliwie niezwykle muzykalnej artystki.
0: A tak, zgoda.
1: To trzeba jej oddać, ale miałem wrażenie, że tutaj było tyle niedokładności, tyle takiego jakiegoś szurania po strunach, zaczepiania strun, takich przypadków, które mogą zależeć od bardzo wielu rzeczy, od gorszej dyspozycji danego dnia, od tego, że zaczynamy sesję o 10 rano. Naprawdę od wielu bardzo rzeczy. 10 rano to naprawdę nie jest
0: niedobra pora.
1: Najlepsza pora dla muzyka do grania. Naprawdę. To nie zależy od tego, o której kto chodzi spać.
0: Sara Dragan mogą Państwo pamiętać z konkursu imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. Posłuchajmy, co nam powiedziała po swoim występie.
2: Jestem bardzo mile zaskoczona nowościami w programie konkursu Wieniawskiego, że jest tak wielka swoboda programowa, która pozwala nam tak naprawdę wyrazić się i pokazać się z najlepszej strony, ale też wykazać się odrobiną kreatywności, a nie tylko wypełniać przykazy, tak, konkursowe. Także jak najbardziej. W pierwszym etapie wybrałam Fantazję Faustowską oraz Króla Olch Schuberta w transkrypcji Ernsta. Obydwa utwory są w literaturze połączone z Goethe, także gdzieś sądzę, że maluję to pełen obraz i było to przemyślane.
3: Ma pani bardzo duże doświadczenie, także koncertowe. To, ten konkurs to domyślam się jest trochę inny dla pani moment kariery niż dla wielu młodych, takich początkujących artystów. Dlaczego zatem pani zdecydowała się na udział?
2: Tak, to jest trochę inny krok w moim odczuciu w stosunku do tego, co na przykład działo się w moim życiu 10 lat temu. Mam faktycznie tą przyjemność i tak naprawdę szczęście, że gdzieś tam wychodzę na tę scenę bardzo często w życiu. Jeżeli chodzi o konkurs Wieniawskiego, ja jestem Polką urodzoną i wychowaną w Polsce, ale od 10 lat mieszkającą za granicą. I powracam tutaj tylko na święta i na koncerty, także to wydarzenie jest świetną

0: szansą, żeby zaprezentować się jak najszerszej polskiej, tak szerokiej jak to możliwe w tym wypadku, polskiej publiczności. I ja, mogą mi niektórzy nie uwierzyć, ale fakty są takie, że naprawdę traktuję to jako kolejny koncert, kropka. Także z wielką przyjemnością powracam do Polski. I powiem szczerze, że ostatnio tak wczoraj nad pianistą rozmawialiśmy, że zaznajemy większego spokoju na scenie niż gdzieś tam w codziennym życiu, w popłochu jakimś lotniskowym. Także odpoczywam mentalnie, będąc tutaj naprawdę.
1: Przyjechała pani ze swoim pianistą. Zresztą państwo już nagrali wspólnie album, zatem bardzo dobrze się artystycznie znają. To chyba też dało więcej takiego poczucia swobody na scenie, prawda?
0: Absolutnie. My z Kenem gramy dziesiątki koncertów w sezonie razem. Mieszkamy razem, gramy razem, nagrywamy razem, także to jest takie prawie, że rodzinne wychodzenie na scenę i rozumiemy się bardzo dobrze. Także mam tutaj, powiedzmy, duży przywilej, że mogę z tak fantastycznym zresztą pianistą, solistą grać.
1: Zapytam o pani plany, także niezależnie od konkursu, na jakim pani jest teraz etapie kariery, co przed panią, czy jakieś kolejne projekty fonograficzne na przykład.
0: Tak, wydajemy z Duksem kolejną płytę. Została już nagrana, ale będzie na pewno niedługo wydana. Także tutaj bardzo się cieszę, bo jest to projekt wyjątkowo autorski. Takiego jeszcze nikt nie zrobił. Jesteśmy bardzo podekscytowani. Oprócz tego lecimy zaraz do Istanbulu, do Stanów, do Azji grać. Czasami z orkiestrą, czasami z Kenem. Także nic się w naszym życiu nie zmienia.

0: Bardzo ładnie, z takim spokojem wewnętrznym zaczęła swój recital Sara Dragan kaprysem S-dur op. 18 numer 2 Henryka Wieniawskiego. Zaintrygowało mnie to, co powiedziała, że traktuje ten występ jako kolejny koncert, bo tak. Sprawdzaliśmy w jej biogramie, że ona wzięła udział w jakiejś ogromnej liczbie konkursów i być może
1: w około 60, tak?
0: Więc nie możemy zrzucać na stres jakichś problemów intonacyjnych na przykład. No, był ten recital w całości, jaki był, i jesteśmy ciekawi, bo ja mam wrażenie, że to jest bardzo ciekawa artystka i nie wiem, czy bym chętnie nie sprawdził, co jeszcze miałaby do zaproponowania, mimo wszelkich uwag, jakie miałem do jej występu dzisiaj.
1: Piłka w grze, a werdykt po pierwszym etapie dopiero w poniedziałek wieczorem, więc niczego jeszcze nie wiemy. My tu absolutnie niczego nie przesądzamy. To nie jest to zupełnie tak. A propos tego, co wspominałeś w ogóle o profilu artystycznym Sary Dragan, to myślę, że na pewno jest tak, że ona odnajdzie, to jest złe słowo, nisza, ale swoją część repertuaru, w której będzie się najlepiej czuła i bardzo przekonująco go przedstawiała publiczności.
0: No właśnie, bo tutaj trzeba zaprezentować bardzo różne pola repertuarowe, a dojrzały muzyk no, nie musi grać wszystkiego, więc to jest też Jasne. Taka sytuacja konkursowa, jest na swój sposób nienaturalna dla

0: normalnego rozwoju artysty. Kolejną artystką, której słuchaliśmy, była Anaïs Feller i ja tutaj miałem wiele zastrzeżeń i zastanawiałem się nad tym, jak czasami młodemu artyście potrzebni są tacy paskudnicy jak my, którzy wytykają różne błędy, albo przynajmniej jakiś krytyczny wobec artysty czy artystki pedagog, bo ja miałem wrażenie, że ta 21-letnia skrzypaczka bardzo próbowała znaleźć swoją własną, oryginalną interpretację tego repertuaru i wychodziły czasami rzeczy przedziwne, jakieś, no, wydziwianie, przepraszam za to słowo.
1: Myślę, że nie o to chodzi, że niecodzienne, ale jakoś tak idące w smak tego, co można by wyczytać z partytury, właśnie dodając do tego własną osobowość i własne czucie, odbieranie i słyszenie danej muzyki. I tutaj chyba takim najlepszym przykładem z tego, co zaproponowała Anaïs Feller, a właściwie od siebie zaproponowała pierwszą część sonaty D-moll op. 9 Karola Szymana. Proszę Państwa, proszę zwrócić na to uwagę. Cięcie sonat na plasterki albo wyjmowanie po jednej części to chyba jednak się nie sprawdza. To ja uważam, że lepiej tego unikać. Natomiast no nie można jej odmówić, że ona dogłębnie odczytała przetrawiła przez jakby swoje odczuwanie muzykę Karola Szymanowskiego, tylko właśnie jakoś tak to się nie sprawdziło.
0: To jest bardzo sprawna skrzypaczka.
1: Tak, oczywiście.
0: To ona naprawdę była świetnie przygotowana. To nie jest to, że ja tutaj w czambuł ją krytykuję, natomiast no coś próbowała grać tak, że nawet Wieniawski, który naprawdę pozwala na duży margines własnej interpretacji, wypadał manierycznie. A w Szymanowskim no przede wszystkim legato. Nie grała w ogóle legato, jakieś portato takie, że na jednym smyczku oddzielone wszystkie nuty. Jakieś brzuchy na dźwiękach takie wychodziły z tego. Nie wiem po co.
1: Ale miała bardzo ciekawe barwy brzmienia i bardzo dobrą intonację. To trzeba podkreślić, że od tej strony warsztatowej tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić, ale kładźmy to na karb tego, że właśnie może ona nie ma dobrego ducha przy sobie i sama poszukuje i może znajdzie.
0: Ma 21 oczywiście. Lat dopiero, podobnie jak Helen Freitag, która wystąpiła po niej i trochę się kłóciliśmy o to, czy w ogóle zaprezentować Państwu fragment jej produkcji. Ona zaczęła nieszczęśliwie kaprysem La Cadenza, w którym było słychać duży stres i miałem wrażenie, że ręka ze smyczkiem jej się trzęsie, bo po prostu długie nuty, na długich nutach to od razu słychać. Ale później zagrała poemat Chausson i to jest ten przypadek, o którym już rozmawialiśmy, czy rzeczywiście to jest utwór do pierwszego etapu.
1: No dla mnie nie.
0: To twoja wątpliwość.
1: Tak. Ja tu właśnie chciałem zapalić lampkę i poprosić o głos i powiedzieć, że jednak wydaje mi się, że poemat op. 25 Ernsta Chaussona to powinien być utwór zarezerwowany do drugiego etapu dla tych, którzy tę wstępną selekcję przejdą, dlatego że może jest tak, że ja za bardzo kocham tę partyturę i uważam, że to jest muzyka tak wielowymiarowa, tak głęboka i tak ważna, i dla Ernsta Chaussona, i dla tamtego czasu, i dla postrzegania w ogóle sposobu rozumienia sztuki. No wiesz, to odniesienie do Turgieniewa, te wszystkie tropy literackie, te wszystkie tropy emocjonalne,
0: tak,
1: które tam są
0: nie tyle
1: zawarte.
0: Trudne, to jest technicznie, co trudne przede wszystkim interpretacyjnie.
1: Właśnie.
0: I tutaj no, właśnie też miałem wątpliwość, bo no, Wieniawski jej zdecydowanie nie poszedł, ale jest to moim zdaniem upieram się bardzo zdolna skrzypaczka i
1: zgoda.
0: I myślę, że tego fragmentu poematu moglibyśmy posłuchać.
1: To zanim posłuchamy, to jeszcze jedno pytanie mam dla ciebie. A jak zapatrujesz się na to, czy w takim razie taki Chausson to powinien kończyć taki występ, czy być właśnie w środku i potem
0: no nie, tutaj był,
1: potem polonezem
0: w jakąś kanapkę włożony.
1: No właśnie.
0: Między Wieniawskimi, co kompletnie nie miało żadnego sensu muzycznego. Kropka.

0: Trójkąt miłosny, uczucia, emocje i wszystko, co jest z tym związane, skąpane właśnie w takiej egzotycznej aurze niedopowiedzianej. Poemat opus 25 Ernsta Chaussona. Helene Freitag grała, a przy fortepianie towarzyszył jej, przypomnij Adam.
1: Łukasz Chrzęszczyk?
0: Michał Francuz.
1: Sprawdziliśmy to w ostatniej chwili, i cóż, jeszcze jedna artystka nam została.
0: Z blasków i cieni tej sesji przedpołudniowej sięgamy po występ przedostatniej skrzypaczki, Song Lang Hong, 25-letniej. I tutaj coś in plus i in minus, bo ona znowu, fragment Allegro con brio, sonaty, podkreślam, na fortepian i skrzypce D-dur, opus 12, numer 1 Ludwika van Beethovena, czyli właściwie to Łukasza powinniśmy Chrzęszczyka w pierwszej w przeważającej mierze oceniać.
1: Na fortepian i skrzypce,
0: tak. Potem była sonata G-moll Debussy'ego, więc pochwalam wybór sonaty G-moll Debussy'ego z tym zastrzeżeniem, że jednak sonaty w całości w drugim etapie, bo jej bardzo dobrze wyszła ta sonata. Beethoven, no to tak na dwoje babka wróżyła, jak to się mówi. Czasami była za głośno, ale bardzo dobrze przygotowana oczywiście. No i Alla Cantarella i Polonez D-dur opus 4.
1: Mnie się Polonez Winiawskiego bardzo podobał. Ja, ognisty.
0: Do tego nie dotarłem jeszcze.
1: Był w nim doskonale wyczuty idiom Poloneza, który często się w tych figuracjach zatraca. Muzycy są tak skupieni na wykonaniu tego wszystkiego, co jest takie trudne, że już Poloneza w tym zaczyna brakować, tylko fortepian go podkreśla. Ale musimy już kończyć.
0: Tak, to dodam ci jeszcze do tego, że tam w repryzie jakieś przymrużenie oka też się pojawiło, to co ty lubisz właśnie w muzyce Henryka Wieniawskiego, ale
1: lubię.
0: Właśnie Debussy był naprawdę dobry i to pod każdym względem.
1: To w takim razie zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie fragmentem sonaty G-moll Claude'a Debussy'ego, wykonanym przez Song Lang Hong z towarzyszeniem Łukasza Chrzęszczyka. Dziękujemy.
0: Marcin Majchrowski.
1: Adam Suprynowicz. Monika Zając wydawała tę audycję. Realizował ją w Poznaniu Janusz Graczyk, w Warszawie Michał Jakubik. Debussy na pożegnanie.
0: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W audycji Teatr Teraz czas na spotkanie z jednym z najbardziej elektryzujących duetów twórczych.
2: Ich spektakle cechuje łączenie perspektywy queerowej, kampu, ironii oraz wrażliwość na tematy religijne i historyczne.
1: Już w najbliższy poniedziałek gośćmi audycji będą dramaturg Hubert Sulima oraz reżyser Jędrzej Piaskowski.
2: Do usłyszenia kilka minut po 13. Dominik Gac
1: i Maria Czok.
3: Ten pociąg, ten ciąg na starość, żeby malować. Ten pociąg, ta potrzeba silnej ekspresji, malować z hamulcami, ale słabszymi hamulcami. Czy dobrze malować?
4: Józef Czapski żył 97 lat. Pragnienie malowania pod koniec życia z powodu utraty wzroku i sił stawało się niemożliwe. O ślepnącym malarzu opowie profesor Maria Poprzęcka. Dziś o 18.30. Dorota Gacek, zapraszam.
0: Autopromocja.
5: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 16.
0: Słuchaj świata.
5: Michał Jakubik i Kuba Borysiak, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj z uwagi na nieco więcej czasu, który mamy, chciałbym Państwu zaproponować wsłuchania się w nagrania koncertowe. Zaczniemy od retransmisji występu norwesko-polskiego duetu, czyli synowe Brandbo Plassen oraz Michała Żaka. Ten koncert odbył się w roku ubiegłym, w maju, na festiwalu Kody w Lublinie. Dzisiaj także dwie nowe płyty dokumentujące występy. To będzie Aynur, czyli kurdyjska pieśniarka, płyta Antalya Live. Ta płyta premierę miała dosłownie dwa dni temu. No i Sündergy, czyli węgierscy wirtuozi różnych instrumentów, pośród których dominuje serbska tampura. Instrument strunowy podobny do mandoliny. Będzie dzisiaj zatem bardzo różnorodnie. No a na początek nagranie synowy Brandbo Plassen z jej ostatniej płyty, którą nagrała wspólnie z Bendikiem Kłamem, który towarzyszył jej na gitarze, to album Strak, który ukazał się w roku ubiegłym.

To album Struck i Bendik Kwam, no i synowe Brambo Plassen, to nagranie z ich wspólnej płyty, która ukazała się w roku ubiegłym. No a my powoli zbliżamy się już do zapowiadanego wspólnego występu. Synowie Brambo Plassen i Michała Żaka. To koncert, który odbył się w roku ubiegłym na festiwalu Kody. Norweska śpiewaczka, synowe Plassen i polski instrumentalista Michał Żak. To są artyści, którzy w muzyce tradycyjnej odnajdują przestrzeń do współczesnej interpretacji i improwizacji. Ich wspólna muzyka wyrasta oczywiście z dwóch odmiennych kultur, norweskiej i polskiej, no i także z bardzo osobistych historii rodzinnych, a także doświadczenia bezpośredniego kontaktu z tradycją i starymi mistrzami. Synowy Brambo Plassen pochodzi, proszę Państwa, z Folldal, niewielkiej górskiej miejscowości w środkowej Norwegii, gdzieś pomiędzy Trondheim a Oslo. Dorastała w rodzinie, w której muzyka tradycyjna była bardzo naturalną częścią codziennego życia. Szczególnie ważna jest dla niej miejscowa tradycja zwana sluttetrallin, czyli wokalnego wykonywania melodii instrumentalnych, przede wszystkim tanecznych. Śpiewaczka posługuje się sylabami pozbawionymi znaczenia, odtwarzając rytm, ornamentację i charakter melodii, które zwykle wykonywane były na przykład na skrzypcach. Głos staje się więc samodzielnym instrumentem zdolnym oddać zarówno pulsację tańca, jak i najbardziej subtelne niuanse tradycyjnego stylu. Posłuchajmy zatem przykładu. Synowe Brambo Plassen z jej debiutanckiego albumu Jemwe.

No i to był taki klasyczny, myślę, przykład ślut tetralin, czyli takiego wokalnego śpiewania do tańca. Ciekawa jest także rodzinna historia tego repertuaru, bo pradziadek śpiewaczki, czyli Mikael Plassen, był muzykantem, który część melodii poznawał jeszcze dzięki śpiewowi swojej matki. Tak daleko właśnie ta tradycja w jej rodzinie sięga. Po kilku pokoleniach te melodie powracają do głosu właśnie za sprawą synowe. To taka wędrówka pomiędzy ludźmi i pokoleniami stała się, myślę, jednym z najważniejszych tematów jej twórczości. W roku 2021, jak już wspomniałem, ukazał się debiutancki album artystki Jemwe, co można przetłumaczyć jako tęsknota za domem. Znalazły się na nim tradycyjne melodie taneczne z rodzinnego foldal, poznane zarówno z przekazu ustnego, jak i z dawnych nagrań archiwalnych. Później ukazała się druga płyta, Lisy Duck, wydana w 2023 roku. To jest z kolei muzyczna opowieść o jednym dniu spędzonym na norweskim górskim pastwisku. Śpiewaczka przywołuje zapomniany świat pieśni pasterskich, kołysanek, wokalnych nawoływań, którymi przez stulecia porozumiewano się ze zwierzętami i ludźmi w rozległych górskich dolinach. Synowe jest dzisiaj jedną z najbardziej cenionych śpiewaczek młodszego pokolenia. No i jej zainteresowania obejmują zarówno muzykę ludową, jak i współczesne poszukiwania wokalne. Proszę poszukać w różnych miejscach w internecie, bo jest to artystka naprawdę niewiarygodnie wszechstronna. Współtworzy m.in. trio Hekate. Grywa, jak Państwo już wiedzą, z Michałem Żakiem, a dzisiaj słuchaliśmy także i najnowszej płyty z gitarzystą norweskim. No i jej partnerem w duecie dzisiaj jest Michał Żak. To także jeden z najbardziej wszechstronnych muzyków polskiej sceny tradycyjnej. Klarnecista, flecista, saksofonista, cymbalista, kompozytor i improwizator. Od ponad 20 lat poznaje muzykę różnych regionów Polski i świata. Gry na instrumentach dętych uczył się m.in. we Francji, w Indiach, w Armenii, ale także bezpośrednio od wiejskich muzykantów z Radomszczyzny czy Kieletczyzny. Także w jego przypadku ważną rolę odgrywa tradycja rodzinna. Dziadek Michała, Jan Czarnecki, był cymbalistą pochodzącym z Wileńszczyzny. Po wojnie już na ziemiach zachodnich samodzielnie odtworzył utracony instrument, czyli cymbały. Michał Żak należy do muzyków, którzy od lat przywracają żywotność polskiej muzyce wiejskiej, szczególnie tradycji mazurkowej. Współtworzy takie grupy jak Janusz Prusinowski Kompania, Lautari, Tęgie Chłopy. Bardzo swobodnie porusza się pomiędzy muzyką in crudo, jazzem, improwizacją czy współczesną kameralistyką. Występował na międzynarodowych scenach, współpracował z artystami reprezentującymi bardzo różne kultury muzyczne, a także uczestniczył w projektach poświęconych na przykład twórczości Chopina czy Szymanowskiego. Synowe Brandbo Plassen i Michał Żak po raz pierwszy wystąpili wspólnie w Warszawie w maju 2024 roku. Ich muzyczne porozumienie opiera się na szczególnej bliskości i sposobu myślenia o tradycji. Oboje traktują dawne melodie jako żywy materiał, który można przekazywać z głosu na instrument i przekształcać, rozwijać i poddawać improwizacji. W ich muzyce zatem spotykają się norweskie melodie taneczne, te śpiewane, pieśni pasterskie z polską tradycją instrumentalną. Głos synowy prowadzi tutaj dialog z fletami, klarnetem, saksofonem sopranowym i cymbałami, na których gra Michał Żak. Przed nami zatem występ artystów, który miał miejsce

miejsce 29 maja 2025 roku na festiwalu Kody, a wszystko odbyło się w klasztorze Dominikanów przy ulicy Złotej 9. Przed nami zatem Synowe Brambo Plassen i Michał Żak.

Synowie Brambo Plassen i Michał Żak. To był, proszę Państwa, zapis koncertu, wspólnego koncertu tych artystów, który odbył się 29 maja 2025 roku w klasztorze Ojców

Dominikanów w Lublinie podczas festiwalu Kody. Dzisiaj, jak już mówiłem, kolejne także nagrania koncertowe. Sięgam teraz po najnowszą płytę Aynur Dogan. To jest, proszę Państwa, album, który ukazał się w piątek i mamy szczęście już go właśnie Państwu udostępnić. Aynur to jest artystka, która urodziła się w 1975 roku w Dersimie, w górskim regionie we wschodniej Anatolii. To jest oficjalnie region nazywany Tunceli, obszar o bardzo bogatej tradycji kurdyjskiej, w którym śpiew, ale także poezja, no i muzyka od pokoleń odgrywają bardzo ważną rolę. Dzieciństwo Aynur upływało w niewielkiej wiosce wśród gór i pasterskiego życia. Na początku lat 90., kiedy we wschodniej Turcji narastał konflikt pomiędzy państwem a kurdyjską partyzantką, jej rodzina przeniosła się do Stambułu. Aynur miała wówczas kilkanaście lat. Jak sama później przyznawała, wielkie, hałaśliwe miasto początkowo ją przytłaczało, no ale to właśnie tam odkryła możliwości rozwijania swojego muzycznego talentu. Rozpoczęła naukę w szkole muzycznej, którą prowadził słynny Arif Sağ, wybitny turecki virtuoz bajlamy. Tam poznawała tradycję anatolijską, uczyła się gry na tym instrumencie i także doskonaliła śpiew. Jej pierwsza płyta ukazała się w roku 2002, Seir, ale tak naprawdę ten prawdziwy przełom nastąpił, gdy dwa lata później pojawiła się płyta Keçe Kurdan, czyli kurdyjska dziewczyna. Ta płyta stała się jednym z najgłośniejszych wydawnictw muzyki kurdyjskiej tamtych lat, ale też wzbudziła sporo kontrowersji politycznych. W roku 2005 sąd w Diyarbakır zakazał jej rozpowszechniania, uznając, że ta tytułowa pieśń może zachęcać kobiety do przyłączania się do kurdyjskiego ruchu separatystycznego. Ten zakaz dosyć szybko zresztą został uchylony. Aynur tłumaczyła później, że była to pieśń sprzeciwiająca się uciskowi kobiet, którą władze źle odczytały jako wezwanie do walki zbrojnej. Ta historia może wydawać się zaskakująca, jednak dosyć dobrze pokazuje rzeczywistość, w której artystce przyszło budować początki swojej kariery. W tym samym mniej więcej czasie, bo to był chyba rok 2005, pojawił się dokument Fatiha Akin'a Crossing the Bridge, The Sons of Istanbul. No i myślę, że Aynur stała się jedną z najbardziej zapamiętanych bohaterek tego świetnego filmu. Bohaterek oczywiście muzycznej panoramy Stambułu. No i to właśnie dzięki temu filmowi tak naprawdę poznało Aynur wielu słuchaczy poza Turcją. Jej artystyczna droga nie była jednak łatwa. W 2011 roku podczas Istanbul Jazz Festival część publiczności zaczęła protestować przeciwko wykonywaniu przez nią pieśni po kurdyjsku. Koncert został przerwany, no a rok później, po kolejnych groźbach i napięciach, Aynur przeniosła się do Amsterdamu, gdzie mogła swobodniej rozwijać swoją działalność koncertową. Z czasem stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych kurdyjskich śpiewaczek na świecie. Współpracowała z Yo-Yo-Mo, Silk Road Ensemble, między innymi mistrzem Kemençe, irańskim wirtuozem tego instrumentu, także Kurdem Kayhanem Kalhorem, no i muzykami jazzowymi, klasycznymi. Warto chyba wspomnieć ich wspólny album Avni Yaz z 2016 roku. Tam pojawił się właśnie Kayhan, a także pianista Salman Gambarov i wspaniały muzyk grający na tamburze, czyli Cemil Koçgiri. No i 2024, dwa lata temu, ukazał się jej ostatni album, Rabe. Taki troszeczkę powracający do jej wcześniejszych płyt. Sporo tam jest oczywiście elektroniki, trochę jazzu, ale taki może z nieco lżejszymi aranżacjami. Co, proszę Państwa, tak naprawdę chyba najbardziej lubię w Aynur i co mnie najbardziej porusza, to że nawet w tych najbardziej rozbudowanych kompozycjach, aranżacjach, które nie zawsze są tak naprawdę chyba
aż tak bardzo udane. Aynur zawsze zachowuje coś z tej intymności dawnych pieśni kurdyjskich. Jej pieśni, jej śpiew jest zawsze bardzo osobisty.

tym wyznaniem. Potrafi śpiewać z niezwykłą siłą, bo z tego jest chyba najbardziej znana, ale często to właśnie cicha i pozornie prosta fraza niesie największy ładunek emocjonalny. I choć jej twórczość stała się symbolem kurdyjskiej tożsamości, Aynur nigdy nie ograniczała się do roli strażniczki tradycji. Jest artystką poszukującą, otwartą na improwizację i spotkania z muzykami innych kultur. Dziś, proszę Państwa, wsłuchamy się w najnowsze wydawnictwo, jak mówiłem, Live Collection, Antalya. To jest zapis, no niepełny zapis, bo tam nie znalazły się wszystkie pieśni, ale ten koncert odbył się 9 października. Przepraszam, ta płyta się ukazała 9 października, a ten koncert odbył się w roku ubiegłym w Antalii. Przed nami zatem Aynur Dogan i muzyka kurdyjska.

Tak, proszę Państwa, kończy się album, który ukazał się 9 października. Nowe koncertowe wydawnictwo Ainur. Ainur Dogar to kurdyjska pieśniarka, a płyta, której słuchaliśmy, nazywa się Antalya Live Collection. To była godzina muzyki, która została zarejestrowana podczas występu Ainur w Antalii w roku ubiegłym, bodajże w czerwcu. To był taki wybór, to nie był koncert od początku do końca, chyba taki wybór najlepszych kompozycji. No i proszę Państwa, pozostała nam jeszcze jedna płyta, której dzisiaj posłuchamy. To także nowość płytowa. Teraz przenosimy się na Węgry. Schöndürgő i płyta The In Residence and Mypa. Schöndürgő to jest także bardzo znany zespół, chociaż powstał już w roku 1995 w Szentendre. To jest niewielkie miasto niedaleko Budapesztu, od stuleci związane z obecnością społeczności serbskiej. No i właśnie to właśnie muzyka tych południowych Słowian stała się fundamentem artystycznej tożsamości grupy. Schöndürgő, proszę Państwa, jest zespołem rodzinnym. Tworzy go trzech braci, Aaron, Benjamin i Salomon Erdiksz. No i gra wspólnie z nimi także kuzyn, Dawid Erdiksz. No i jest jeszcze kontrabasista, wyjątkowo nie będący rodziną, czyli Abel Denes. Wszyscy wspólnie wychowywali się w otoczeniu muzyki tradycyjnej.

tradycyjnej, a szczególną rolę w ich edukacji odegrał legendarny zespół Wujcić od lat 70. dokumentujący i wykonujący muzykę serbskiej społeczności na Węgrzech. No i nie jest też tajemnicą, że wśród tych muzyków słynnego Wujcić byli ojcowie i wujkowie członków obecnego zespołu Szyndrg. O charakterystycznym brzmieniu zespołu decyduje natomiast przede wszystkim tambura. To jest taki instrument strunowy, szarpany, spokrewniony troszkę z mandoliną, który występuje w wielu odmianach i rozmiarach. To jest oczywiście bardzo ciekawa różnica w porównaniu z bałkańskimi orkiestrami dętymi, które często utożsamiamy z muzyką Serbii. W Szyndrg podstawą jest bardzo energiczna, niezwykle precyzyjna gra tych instrumentów strunowych, ale wzbogacana także klarnetem, saksofonem, trąbką, akordeonem i instrumentami perkusyjnymi. Przełomowym etapem, tak moglibyśmy powiedzieć, kariery była współpraca z macedońskim saksofonistą Ferusem Mustafowem. No ale tak naprawdę międzynarodowe też uznanie przyniosły ich kolejne płyty. To był Tambu Rising, potem był Tambu Rocket, no i Sikra. W 2024 ukazała się płyta Gies, którą nagrali wspólnie z amerykańskim saksofonistą Chrisem Potterem, a rok później muzycy świętowali także jubileusz 30-lecia wydawnictwem 30. Tak nazywała się ich płyta, która podsumowywała 3 dekady działalności zespołu Szyndrg. Przede mną najnowszy album In Residence at MIPA, który także dokumentuje wyjątkową rezydencję artystyczną zespołu w budapesztańskim Pałacu Sztuk, czyli w słynnej MIPie. Szyndrg zostało wybrane zespołem sezonu 2025-2026, no i otrzymało możliwość przygotowania 3 specjalnych koncertów w największej sali, w sali narodowej, imienia Beli Bartoka. Każdy z tych wieczorów ukazywał kompletnie inne oblicze grupy. Pierwszy koncert jeszcze w roku 25 był spotkaniem z tradycją, historią zespołu i muzyką bałkańską, ale oczywiście artyści zaprosili sporo gości. Tam pojawiła się między innymi słynna Marta Sebastian, była troszkę młodsza wokalistka Branka Basić, był serbski tamburzysta Branko Bako Jovanović, no i także Ferho Mustafov, który jest wnukiem Ferusa Mustafowa. Drugi koncert, proszę Państwa, który odbył się w ramach tej rezydencji, to było już spotkanie z Balanescu Quartet, podczas którego muzycy przyglądali się związkom muzyki tradycyjnej i klasycznej, zwłaszcza w twórczości Bartoka. Na trzeci wieczór, trzeci koncert, który odbył się stosunkowo niedawno, bo wiosną tego roku, już poświęcony był jazzowi i improwizacji. Tam wystąpili między innymi artyści ze Snarki Papi. In Residence at MIPA to jest, proszę Państwa, nie tylko jubileusz 30-lecia, taki dokument pokazujący niezwykłą szerokość zainteresowań i wszechstronność zespołu, ale to także naprawdę świetne świadectwo ich twórczej dojrzałości. Bo Szyndrg, moim zdaniem, to jest na pewno jeden z najoryginalniejszych zespołów współczesnej sceny węgierskiej. Przed nami zatem fragment tego fantastycznego albumu i Szyndrg.

Nowe nagranie zespołu Schöndürg, czyli węgierska supergrupa, którą tworzy trzech braci, Aaron, Benjamin, Salamon, a także ich kuzyn Dawid Redikszno, no i kontrabasista Abel Denesz. To jest płyta koncertowa, która zatytułowana jest In Residence at MIPA. Jak Państwu wcześniej tłumaczyłem, to jest efekt prawie dwuletniej rezydencji artystycznej tego zespołu w słynnej sali koncertowej w Budapeszcie. No i to były trzy koncerty. I z tych trzech koncertów została utkana właśnie ta niezwykła płyta, na której pojawiają się najróżniejsi goście. To są muzycy zarówno ze świata jazzu, ze świata muzyki tradycyjnej, a także fenomenalni instrumentaliści, tacy na przykład jak słynny Ferus Mustafów. To już niestety także powoli koniec. Jeszcze jedna kompozycja, która znalazła się na tej płycie. Ja już Państwu bardzo serdecznie dziękuję wspólnie z Michałem Jakubikiem. Kuba Borysiak, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W Poznaniu trwa 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Na Antenie Dwójki w cyklu Zapiski ze Współczesności przypominamy polskich uczestników i jurorów tych muzycznych zawodów. Usłyszymy m.in. Henryka Szeryngę, Wandę Wiłkomirską czy Idę Händel.
2: Każdy skrzypek, każdy wirtuoz gra i musi grać Henryka Wieniawskiego. To był nie tylko, że największy kompozytor w swoim okresie Polak, ale to jest przecież międzynarodowy. Tak samo jak Paganini, tak samo się gra Wieniawskiego.
1: Zapraszamy od poniedziałku.

0: poniedziałku do piątku o 12.45.
1: Autopromocja.
0: Tworzyć, pamiętać, być. Rok Józefa Czapskiego.
2: Dlaczego tak się mało wie o starości? Chciałem o niej pisać, kiedy jej nie czułem w sobie. Ileż miałem pięknych przykładów. Croce, Hokusai, Tycjan, Degas. Człowiek wchodzi w starość zwykle chyba mając pełne ręce spraw, planów rozpoczętych i nagle przychodzi ona jako siła negatywna. Gdzież czas już wtedy zdążyć? Nagłe uczucie de la fragilité swego ciała. Zwyczajny strach przed chorobą, bólem. Boli krzyż? A może to nerki? Odiberti umarł na nerki. Kolano słabe, już strach przed velomotorem. Wyjazd autem do Grenoble. Jeszcze parę lat temu zwyczajna, nie dająca żadnych problemów podróż. A dziś wyjazd z Marynią i 87-letnią Ninką. Wyprawa jak do New Yorku. Jakiś smutek podskórny. Wyjście jakie? Zawsze to samo. Ograniczenie. Renoir odmówił leczenia swego reumatyzmu deformującego. Nie mam czasu, muszę malować. Proust wpada we wściekłość, kiedy brat jego nalega, by się zabrał do leczenia, bo kończył à la recherche. On tym żył i dlatego żył. Nie ma sytuacji, gdzie by nie było ratunku. Trzeba nie tracić. Nie tracić jakiegoś wątku istotnego. Jeżeli płacisz, to zagaszenie tego, co zdaje ci się najważniejsze. I to masz w sobie przyjąć. Zrozumieć jako ważne i jako istotne. Panika, stękanie. Dobre są na to, żeby się do tego doprowadzić. Być w i nad, a nie pod.

0: Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie. Naszą kolejną audycję, przygotowaną w dwójce z okazji roku Józefa Czapskiego, rozpoczął fragment jego dziennika z roku 1965. Te słowa o starości, o ubytku sił, malarz zapisał, gdy miał lat 69. Jak wiemy, żył jeszcze blisko 20 lat, zmarł w styczniu 1993 roku. A w jednym z listów do Ludwika Heringa z roku 1983 Czapski zwierzał się. Ja już schodzę z terenu. Skleroza oczu, także czytać nawet z lupą nie mogę. To lato zdecyduje, czy będę mógł jeszcze jakiś czas malować. Ale mimo stopniowej utraty siły i postępującej ślepoty, Czapski jeszcze przez kilka lat malował. Temu ostatniemu okresowi życia artysty i twórczości z tych ostatnich lat swój tekst Ślepnący malarz poświęciła profesor Maria Poprzęcka. Ten esej możemy znaleźć w tomie wydanym z okazji roku artysty Czapski, rówieśnik XX wieku. Profesor Maria Poprzęcka, historyczka sztuki, eseistka, jest dziś gościem dwójki. Witam serdecznie panią profesor. Dzień dobry.
1: Witam panią, witam państwa. Dzień dobry.
0: Starość artystów, starość malarzy. Pisała pani o tym kilka razy. Są książki Impas, Opór, Utrata, Niemoc, Sztuka i inna książka Śmierć przed obrazem, o sztuce, starości i znikaniu. Także sam Czapski interesował się starością malarzy i nie tylko malarzy. W tym tekście przywołuje między innymi Benedetta Croce'ego. Wcześniej w dzienniku cytuję takie słowa Benedetta Croce: nigdy życie nie kończy się idylną. Myślę, że trudno mówić o starości, ale co takiego jest właśnie w tym ostatnim okresie życia artystów, szczególnie Czapskiego, co panią profesor interesuje? Co to jest za czas? Jak o nim mówić?
1: O starości jest mówić trudno, ale z drugiej strony nie sposób o niej nie mówić. Jest o niej mówić trudno, ponieważ starość oczywistych przyczyn, po prostu z racji tego, że obecne pokolenie dożywa znacznie dłuższego wieku niż pokolenia naszych rodziców czy dziadków, prawda?

nie zawsze doceniamy to, że dzięki jednak mimo wszystko postępom medycyny, bardziej higienicznemu trybowi życia, temu, że nie było wojny przez 80 lat. To też się jakby za mało to się ceni. Ale dlaczego tak trudno jest mówić o starości? Bo jest ona powszechna, a jednocześnie każda jest inna. Tak jak ludzie są bardzo od siebie różni, tak samo ich starość jest.

0: było uderzające, że tak wcześnie pojawia się u niego ta refleksja nad starością i w ogóle jakby takie wołanie, dlaczego tak mało, dlaczego tak mało starości. Ale potem on tak często do tego nie wraca, ponieważ ważniejszym dla niego od starości było ślepnięcie, które razem z tą starością przyszło. I później te różne słabości wieku coraz bardziej zaawansowanego jakby są odsuwane. Ważne jest to, czy ja jeszcze widzę, czy to, co pani cytowała, czy ja jeszcze będę mógł malować. Czapski malował bardzo długo. Dla mnie szokujący zupełnie był ten wpis Andrzeja Wajdy w jego notesach, które są w ogóle nieocenionym źródłem wiadomości o wszystkim, w tym także o Czapskim, że Wajda pisze fenomenalny temat, bo on to widzi jako filmowiec. Stary maluje i maluje coraz lepiej. I maluje coraz lepiej, po czym opisuje to, co zresztą sam narysował, mianowicie, że na stole przy sztalugach leżą tubki farb, które są podpisane wielkimi literami, tam po francusku Jean. I to, że Czapski malował właściwie już nie widząc kolorów, bo to jest jakby dowód tego, że on już nie widzi, prawda? Musi mieć podpisane, co jest tym jasnym żółtym, a co jest ciemnym. Ciemnym żółtym jest z jednej strony świadectwem tego, jak dla tego człowieka, który działał naprawdę na bardzo wielu polach, jak ważne to malarstwo było. Przecież Czapski przez znaczną część życia nie malował, prawda? Natomiast okazuje się,
1: wojna mu odebrała tę możliwość.
0: Wojna mu to odebrała, potem czasy powojenne też do malarstwa, można powiedzieć, wraca po latach. Tak. Dla historyka sztuki taki powrót po latach jest bardzo szczególnym, prawda, obiektem do obserwacji. Co to się dzieje? Czy malarz, który nie malował przez ileś tam lat, nie miał w ogóle kontaktu ze sztuką, przecież to nie miał w Gryazowcu ani w Starobielsku. Czy czas mu się zatrzymał? Czy czas mu się zatrzymał? Tak jak bardzo często emigrantom czas się zatrzyma, to prawda? W rozmowach z emigrantami zawsze to widzimy, że oni jakby zachowali w pamięci taką Warszawę, taką Polskę, takich ludzi, których byli, porzucili. Właśnie, czy on wraca do tego malarstwa, które mu przerwała wojna? Nie zupełnie. I tutaj to jest fascynująca sprawa, już właściwie nie mająca wiele wspólnego, a chociaż może ma, z tym starzeniem się, mianowicie, że Czapski był bardzo silnie jakby uformowany przez poglądy, nawet nie malarstwo, tylko poglądy kapistowskie. Był z kapistami w Paryżu i tak jak kapiści uważał, że polskie malarstwo powinno wreszcie otrząsnąć się z tematyczności, z malarstwa historycznego, martyrologicznego, patriotycznego, że prawda, malarstwo to jest tylko kolor, że obraz to jest, jak Cybis to określał, rozgrywanie płótna. I właściwie Czapski nigdy tych poglądów tak nie odrzucił, ale jednocześnie malował zupełnie inaczej. I to jest fascynujące, jak widać, jak ta natura niesłychanie emocjonalna, bo to był człowiek niezwykle zupełnie emocjonalny, empatyczny, zaczyna brać na górę nad tymi świętymi kapistowskimi przekonaniami, że prawda, tutaj trzeba zgrać jedną zieleń z drugą. Nie. Jemu zaczyna chodzić o to, żeby namalować właśnie grubą babę, która siedzi czekając na stacji metra, jakąś nogę, która wychodzi spod stołu w kafejce, że w gruncie rzeczy siedzi w nim po pierwsze niesłychanie współczujący i empatyczny, nadużywa się tego słowa, ale nie znajduje lepszego, obserwator ludzi, mimo że on także malował bardzo piękne krajobrazy. Mhm. I to właśnie te późne obrazy są na ogół krajobrazami,
1: i albo martwymi natury.
0: Albo martwymi naturami. Natomiast to jego wyczulenie na ludzką pokraczność, nieładność, brzydotę, ale taką pospolitą brzydotę właśnie, nie taką brzydotę wielkiej aktorki, która emanuje swoją dramatyczną brzydotą, to jest jakby całkowicie sprzeczne z zasadami kapistowskimi. Dla kapistów żadne tam emocje, żadne grube, biedne baby, które prawda, proszą się o to, żeby je namalować. Poza tym, jeśli coś z kapizmu zostało w Czapskim, to jednak niebywałe zupełnie wyczucie na bardzo czasami delikatne niuanse pomiędzy kolorami. Ja znalazłam w jego dziennikach już późnych bardzo, tych zeszytach, opis imaginacyjnego obrazu, który jest

0: tylko bielą. Prawda, że on tam widzi oasowskie hasła, białą farbą nasmarowane na ścianie, widzi zamalowaną na biało witrynę sklepu, w którym odbywa się remont i tak dalej, i tak dalej. I tutaj widać, że nic nie istnieje poza właśnie tą bielą, która raz jest bardziej czysta, raz jest bardziej świetlista, raz jest czymś tam żółtym zbrudzona czy rozjaśniona. To mu zostało i teraz naprawdę byśmy to zupełnie inaczej już odbierali, gdyby on to namalował, gdyby namalował takie obrazy, które byłyby tylko białymi obrazami. Ale dla mnie Czapski jako malarz, właśnie jako stary malarz, coraz mniej widzący, właśnie już patrzący na te podpisane wielkimi literami tuby, jest niesłychanie przejmujący jako właściwie artysta, który ciągle jakby nie jest w stanie rozerwać do końca tego gorsetu, któremu kapizm nałożył i że ciągle ten obraz to ma być, prawda, tym autonomicznym dziełem, a nie wyrazem emocji, której on doznał, widząc właśnie tą grubą, niezdarną murzynkę.
1: Ten pociąg, ten ciąg na starość, żeby malować, ta murzynka na stacji i inne widzenia, ten pociąg, ta potrzeba silnej ekspresji, malować z hamulcami, ale słabszymi hamulcami, czy dobrze malować, czy zamiast formy doszlifowanej forma przy osłabionych hamulcach, co daje tak łatwo krzyk i superlatyw nieznośny. Czy to nie jest znak starości, kiedy człowiek traci panowanie nad sobą i pisze gorzej i maluje źle? To Brzozowski chyba pisze w pamiętniku: broń mnie Boże od niechlujstwa zainteresowań. To dla mnie w miarę kurczących się sił te zainteresowania nie kurczą się, a raczej wzrastają. Wzrasta pragnienie to czy inne zrobić, bo teraz albo nigdy. Trzeba by umieć patrzeć na siebie jak Korczak, ze spokojną świadomością porażek swoich. Tak, ale on jakby do końca, jeszcze w getcie, parę tygodni przed śmiercią, planował i marzył na przyszłość jak młodzieniec, jak dziecko. Naraz przypominam sobie 1942, że w jednej z wizyt ostatnich Maryni, chyba tej w getcie, Korczak jej powiedział: wie pani, mi się czasami zdaje, że jestem jak poczwarka i że wylecę jak motyl. Już znowu poczułem, że mógłbym zacząć malować, więc czy naprawdę ja muszę przechodzić przez małą, malutką śmierć, żeby się odbić od dna? To tak brzmi patetycznie, ale jak to inaczej wyrazić? Że muszę przejść do uczucia namacalnego swojej, dosłownie niemocy, żeby odżyć na nowo?

0: W swoim tekście Ślepnący malarz, pani profesor, cytuje słowa Krzysztofa Junga. To jest słowo tak. Malarza mówiącego o malarzu i Krzysztof Jung tak wspominał. Byłem świadkiem kolejnych etapów zmagania się z gasnącym wzrokiem. Był to czas, kiedy urywał się z powodu kalectwa najpiękniejszy okres jego twórczości malarskiej. Józef Czapski miał absolutne czucie rzemiosła. Myślę, że z czasem jego ręka nabrała wielkiej pewności. Tak. To jest też coś, o czym pani profesor pisze, że to rzemiosło malarza, no przecież od tylu lat uprawiane, też wiele wątpliwości, które miał i jego dzienniki, czy listy do Heringa, czy do Janny Polakówny, to jest taki też opis zmagania się, prawda? On to umiał nazwać, umiał siebie malującego, siebie tworzącego nazwać, ale pod koniec życia jakby właśnie... Też to Wajda zauważył, też pani to cytuje, że właśnie coś się z tymi ostatnimi obrazami dzieje.
1: Nam się oczywiście te obrazy najbardziej podobają, ale to jest kwestia naszej estetyki i naszych upodobań zupełnie innych niż te, wśród których był jakby ukształtowany jako malarz Czapski. Te takie jakby urywające się pociągnięcia pędzla, te ślady ręki słabnącej. To jest to, co my lubimy, prawda? My nie lubimy jakiegoś takiego, jak to

0: sam Czapski nazywa piłowanego detalu. Wolimy, że te białe miseczki gdzieś tam się rozpływają na stole, który także nie ma wyraźnych konturów. To zresztą jakby przenosi się także na ocenę późnego malarstwa różnych bardzo malarzy. Ta niechęć do starannego wykończenia obrazu, tylko właśnie pozostawienia śladów ręki, tego śladu dotknięcia takiego, no niemalże mamy do tego stosunek jak do relikwii, prawda, że to jest zanotowany ruch ręki, która już nie jest taka silna, czy
1: pewna,
0: taka sprawna, mimo że bardzo, bardzo zawodowo profesjonalna. Więc tak doceniamy starego Tycjana, czy tak doceniamy starego Rembrandta. To, że już Rembrandt nie będzie malował kropeczka za kropeczką, prawda, jakiegoś tam haftu, tylko raz maźnie pędzel. To jest też kwestia, prawda, naszych współczesnych upodobań. Natomiast jeśli chodzi o Czapskiego, to dla mnie jeszcze uderzające jest, jak bardzo on jakby jest świadom i cały czas drąży to, co robi jako malarz. To nie jest malowanie od tak sobie, prawda? Dla przyjemności czy dla uspokojenia się wewnętrznego, bo malarstwo także może rozdrapywać, ale może także nieść takie ukojenie. On zauważa rzecz dla mnie niesłychanie istotną. To jest jeszcze wtedy całkiem nieźle widzi i bardzo długo morduje się z takim obrazem przedstawiającym lilię w wazonie. Zauważa taką rzecz, mianowicie, że zawsze w pracy malarza, takiego, który pracuje z natury. Mianowicie, że malarz patrzy na swój obraz i patrzy na ten model, on patrzy właśnie na te lilie i ten wazon. Ale zawsze pomiędzy jednym spojrzeniem a drugim jest przerwa. Jest taki moment, który on uważa za najcenniejszy, to znaczy ten moment przeniesienia w pamięci wzrokowej, ale nie fotograficznej bynajmniej, przeniesienia obrazu, czy przeniesienia wzruszenia, czy przeniesienia emocji z modela na płótno. Jest dla mnie rzeczą zaskakującą, że oczywiście nie ma tutaj mowy o żadnych bezpośrednich filiacjach. W 1991 roku miał w Luwrze wystawę, no jeden z najczęściej przywoływanych filozofów współczesnych, Jacques Derrida. To była wystawa i także teksty Derridy temu towarzyszące, Pamiętniki ślepca to się nazywało, Memoir d'aveugle. I tam właśnie Derrida, oczywiście w zupełnie innym języku, myślę, że takiego języka by Czapski absolutnie nie akceptował, pisze w gruncie rzeczy o tym samym. To znaczy, że jest ten moment niewidzenia, moment ślepoty pomiędzy kontaktem z rzeczywistością i tym, co jest odtwarzane na rysunku, bo tutaj Derridzie chodzi głównie o ten koniec ołówka, prawda, że pomiędzy końcem ołówka, a tym jest właśnie ta, nie chcę powiedzieć czarna dziura właśnie, jest ta chwila, którą Czapski uważał za najbardziej twórczą.
1: Czapski pisał o tej dziwnej sekundzie, ta sekunda, gdy woda w czajniku zmienia się w parę.
0: Tak.
1: To jest tak, jego metafora.
0: Czapski właśnie nie znosił nadętego patosu, który często jest, prawda, umoczone pisanie o malarstwie. Nie.
1: A czy w starości właśnie i w przypadku tak jak u Czapskiego, no bo starość jedno, a jednak ślepnięcie, utrata wzroku, to jest coś jeszcze dodatkowego. Czy u Czapskiego ta właśnie sekunda tej przemiany, zmienia się ten moment?
0: Widzi coraz mniej, to nie ulega wątpliwości. I właśnie dzięki temu to malarstwo jakby ciągle widzimy, że ono jest, właśnie nie jest ukończone. Jest jakby zatrzymane w pewnym momencie. To jest to, co my bardzo lubimy, prawda? Taką sztukę w procesie, mówiąc zupełnie językiem z innej epoki, sztukę w procesie. To są też takie obrazy w procesie. Mimo że one tam nawet są sygnowane, więc niby on uznał, że to jest rzecz zamknięta, ale może dlatego, że już po prostu nie miał siły, czy więcej nie widział, że nie, ten obraz nie wymaga niczego z jednej strony, ale to jest właśnie taki niezamknięty proces i mi się wydaje, że ta niezamkniętość, to, że jakby chwytamy, czy widzimy, czy jest nam dane do widzenia, coś, co powstawało i w pewnym momencie zostało przerwane, że to do nas tak przemawia.
1: Czapski malarz, ale też pisarz, eseista, autor książek wspomnieniowych poświęconych jego przeżyciom w czasie wojny, no i też autor niezwykłych dzienników. 200 zeszytów, czy ponad 200 zeszytów tych kajetów. Pani profesor miała okazję dotrzeć i też o tym pisze i widzimy tutaj reprodukowane w tej

0: tej książce strony z ostatnich tych kajetów Józefa Czapskiego. On je różnie na okładkach tytułuje. Na przykład tutaj mamy okładka kajetu datowanego 1991. Ku końcowi. Jestem prawie ślepy. Gdzie indziej czas kończyć na przykład. Albo ostatnie chwile zawieruchy. Tam też i też mamy reprodukowany, pojawia się rysunek pokoju. Już nie może malować pejzaży, prawda? Już nie może pojechać do Paryża i obserwować tego, co przez całe życie, to emigranckie, powojenne życie było dla niego jako dla malarza ważne. To, o czym pani profesor mówiła, te osoby na stacjach, ten wjazd z Maison Lafitte na dworzec, prawda? Te podziemne korytarze, też ludzie zobaczeni gdzieś albo na wystawach są takie obrazy. Maluje, aby próbuje malować to, co najbliżej.
1: Więc ten rysunek właściwie to jest niewiele kresek, ale pozwala dostrzec w nich zarys jego tapczaniku, tego, w tym pokoiku na piętrze, półki na książki, jakiegoś stolika. To z całą pewnością jest no, ostatni rysunek, jaki Czapski pozostawił. Kontakt z tymi zeszytami z ostatnich lat jest wielkim przeżyciem. Chyba większym niż kontakt z obrazami, no bo to jest znacznie bardziej prywatna i intymna. Tam zresztą wiele kartek jest pustych i ta rosnąca liczba pustych kartek jakby pokazuje to gaśnięcie życia, że już, prawda, ta ręka. No ale co pewien czas Czapski już dawno nie pisał. On dyktował, jak także mu czytano. Nie czytał ani nie pisał, ale mu czytano. Zresztą wiem, że na przykład Krystyna Zachwatowicz czytała mu jego teksty, żeby go upewnić w tym. On potrzebował upewnienia w tym, że to, co pisał o sztuce, jest wartościowe.
0: No też czytano mu jego właśnie te zapiski dziennikowe. Tak, to z kolei Wojciech Karpiński, ale, czy Adam Zagajewski to
1: ale
0: wspominali.
1: Z drugiej strony te kartki, na których coś jest, są pisane wielkimi, drukowanymi literami. To się sypie. Zresztą w pewnym momencie on pisze, rozsypały mi się paciorki, rozsypały mi się koraliki, bo rzeczywiście po stronie te gryzmolone, drukowane litery gdzieś się rozsypują. One nie zawsze nawet składają się w czytelne słowa. Uderzające jest dla mnie to, że dosłownie kilka tygodni przed śmiercią następuje jakiś taki przypływ energii. On pisze, że muszę zacząć od nowa, napisać o wojnie. Jakaś tam sekretarka już jest znaleziona, której on ma dyktować jakieś kolejne wspomnienia. Już z tego nic nie wyszło, ale jeden zapis naprawdę z ostatnich, ten naprawdę własnoręczny, tymi drukowanymi literami, wielkimi, tak jak no, takie dziecko, co dopiero zaczyna się zmagać, prawda, z literami. Pisze, czy ja mogę być szczęśliwym, będąc ślepym. Nie wiem, czy to nie jest w ogóle ostatnie słowa, które on napisał, bo jak mówię, wiele jest kartek pustych, opuszczonych, także nie ma pewności, prawda, która jest ta ostatnia. My zawsze byśmy chcieli mieć to ostatnie słowo, ten ostatni obraz, ostatnie przesłanie. Tutaj przytomnie zdaję sobie sprawę z tego, że on mógł wpisywać wcale nie w kolejności, że te zeszyty się tak otwierały przypadkowo, ale w każdym razie na pewno jest to taki głos wiary w życie tego ponad 90-letniego, już prawie nie ruszającego się i prawie nic nie widzącego człowieka. Nie ma w tych notatkach, także patrząc z punktu widzenia właśnie tych takich ostatnich słów, które wychwytujemy z ust ważnych ludzi i mądrych, które by miały jakiś taki eschatologiczny wydźwięk. Cały czas to jest życie. On nie myśli o śmierci. Jest jakby tego całkowicie świadomy, że to jest koniec. No właśnie na tych okładkach jest napisane ku końcowi, to już koniec, ale jednocześnie muszę zacząć od nowa. On pisze naprawdę parę miesięcy przed śmiercią. No i właśnie to pytanie, czy ja mogę być szczęśliwy?
0: Skoro pani profesor mówi o ostatnich słowach, tu leży przede mną tom listów, które Józef Czapski wymieniał z Wojciechem Karpińskim na początku tego roku, roku Józefa Czapskiego. Ten tom korespondencji w opracowaniu Mikołaja Nowaka-Rogozińskiego się ukazał. No i są te listy ostatnie, tak zatytułowane właśnie, 92 rok, i pisze właśnie Czapski tak: moja pamięć ucieka jak zając i moje oczy opuściły twego

0: przyjaciela. Twój Józef zrezygnowany, tak pisze, ale jeszcze dopisuje, cieszę się, że jesteś. Twój J. Ostatni zapisek z tego tomu to jest najpierw cytat z Niczego, strawestowane słowa Fryderyka Niczego z tego rzeczy Zaratustra, taki cytat, który w przekładzie, tu jest po niemiecku, w przekładzie brzmi tak, noc jest głębsza niż myślał dzień. Potem po francusku dwa słowa, które tłumaczymy, rozsypujące się słowa. Potem słowa stają się jeszcze cytatem, nic mnie nie boli, tak. Więc jeszcze. To jest to, o czym pani profesor mówi, więc jeszcze. Tak. Wielka świadomość stanu, w którym jest, ale
1: jednocześnie taka wola życia, siła życia. W tym, prawda, bardzo żwątłym ciele.
0: Tych ludzi, którzy mogli być z Czapskim, przy Czapskim w ostatnich chwilach, nie było tak wielu. Zostawili nam świadectwa. Myślę, że to jest bardzo cenne. Gustaw Herling-Grudziński, cytuje pani profesor te wspomnienia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Też oczywiście Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz, Wojciech Karpiński, ale z wydanego też z okazji roku Czapskiego w Polsce takiego albumu Ryszarda Schliemana, który był marszandem Czapskiego i też odwiedzał go. On wspomina tak Czapskiego w tych ostatnich chwilach. Tym, którzy niepokoili się o stan jego zdrowia, Czapski powtarzał raz po raz, że nie cierpi. I przytaczał słowa Waleriego. Człowiek winien bać się tylko tego bólu, który w sobie nosi.
1: To, co jest to najbardziej prywatne, intymne, to znaczy te właśnie rozsypujące się na tych kartach zeszytów litery, to jest świadectwo, jak mówię, ciągle woli życia, że jeszcze coś, czy ja mogę być szczęśliwym, będąc ślepym. To jest dla mnie wstrząsające zupełnie zdanie.
0: Na koniec posłuchamy, pani profesor, wspomnienia Wojciecha Karpińskiego, który widział już pod koniec życia Czapskiego, który mówił mu, że jest szczęśliwy. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziś w Dwójce o Józefie Czapskim, mojego starości, o ślepnącym malarzu, o tym napięciu, które było przez całe życie Czapskiego i nie opuściło go aż do końca, opowiadała państwu w Dwójce profesor Maria Poprzęcka. Bardzo dziękuję, pani profesor.
1: Dziękuję.
0: Fragmenty dziennika Józefa Czapskiego przeczytał Andrzej Mastalerz. Do usłyszenia mówi już państwu Dorota Gacek, ale jeszcze właśnie posłuchajmy tego wspomnienia Wojciecha Karpińskiego.
2: Miał pierwszą swoją retrospektywę w Szwajcarii, w Muzeum Vevey w roku 1990, to znaczy on miał wtedy 94 lata i jeden z jego szwajcarskich wielbicieli zapewnił mu pobyt w najbardziej eleganckim hotelu. Czapski był zachwycony tym wszystkim, się cieszył jak dziecko, wypili z siostrzenicą pół butelki szampana na tę okazję, był na wernisażu i później poprosił, żebym go obwiózł, opowiadał mi o obrazach i w pewnej chwili zapytałem się go, już trochę sam byłem zmęczony, czy nie jesteś zmęczony? I na to on mi odpowiedział, ależ skądże, ja tak mógłbym całe życie. I zaczął się śmiać.

0: Wieczór ze Słuchowickiem.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór. W piątek minęła 105. rocznica urodzin Tadeusza Różewicza, poety, dramatopisarza i prozaika. Sięgamy dziś do jego dramatu z roku 1969 pod tytułem Stara kobieta wysiaduje. W radiowej wersji z 1989 roku zagrała Irena Jun, która tytułową postać kreowała parokrotnie. Po raz pierwszy w Teatrze Studio w Warszawie w 1988 roku.

0: Prezentowane dziś słuchowisko na potrzeby radia zaadaptowała Grażyna Gronczewska, a Irenie Jun towarzyszy Wojciech Malajkat.
1: Teatr Polskiego Radia. Tadeusz Różewicz. Według sztuki Stara kobieta wysiaduje i fragmentów poezji. Reżyseria Zdzisława Dąbrowskiego.
2: Śmacznych nasion. Jeszcze nie zdążył rozsiać. Zeszłoroczny, a już zaczyna kwitnąć. Kelner!
3: Wchodzi. Młody, wysmukły, delikatny, czysty. We fraku albo w czymś równie eleganckim.
2: Udaje, że nie słyszy. Ta szklanka jest brudna.
3: To niemożliwe, łaskawa pani. Ta szklaneczka? Ubolewam, łaskawa pani, nad tym niedopatrzeniem. Pluje na szklankę, wyciera rękawem. Czysta jak łza. Pogodę mamy dziś piękną. Niebo czyste jak szkło.
2: Ślady paluchów zostawiłeś. To lokal najwyższej kategorii, a szklanka brudna. Wody zabrakło, czy jak?
3: Właśnie, łaskawa pani. Zasoby wodne na ziemi straszliwie zmalały. W tej chwili w naszym mieście rozporządzamy na głowę mieszkańca szklanką czystej wody. Przy tym jacyś młodzi przestępcy zanieczyścili wieżę ciczy. Od 2 tygodni jesteśmy praktycznie bez wody. Rzeki, jeziora, morza i oceany zostały również zanieczyszczone. Wodę sprowadzamy z gór, ale ciągle mamy deficyt.
2: Gorzkie to. Cukru, cukru, cukru, cukru. Jeszcze. Więcej. Lubię słodko, słodziutko. Z wiekiem lubię coraz słodziej. Dosyp. Czuję, że mi coś wypadło. Słyszałam, jak upadło, tylko nie wiem gdzie, w którym miejscu. Ach, gdzie to wypadło? Torba się odpięła, czy co? Ach, sama nie wiem. Przecież twarz tej starej damy to zamknięta torba z krokodyla skóry. Siatka zmarszczek, zbiegająca się w rogach, rozbiegająca. Usta jak zamek błyskowiczny, 2 rzędy białych zębów, otwarta cała damska torba, z której sypią się kobiece drobiazgi, spojrzenia, gesty, uśmiechy. Gdzie to upadło? Na podłodze, a może pode mną? Obejdzie się. Mam jeszcze dużo różnych rzeczy w środku. Kiedy byłam młodą dziewczyną, nie myślałam, że baba ma w sobie tyle różnych rzeczy. Trzeba być dobrym specjalistą, żeby się w tym połapać. A ty pewnie myślisz, że kobieta jest jak lalka. Chcę mieć dziecko.
3: Tak. Łaskawa pani, kobieta winna mieć dziecko.
2: Spóźniłam się trochę. Miałam 40-letnią przerwę. Nie mogłam, nie miałam czasu. Ale teraz mam czas. Warunki, zdrowie. Chcę urodzić dziecko. No, niestety byłam bezpłodna. Ale teraz wszystko się zmieniło. Tam gdzieś w Siedmiogrodzie 100-letnie baby zaczynają rodzić. Czytałam to w tych waszych gazetach, że urodziła 15 od jednego razu. Wycinam sobie takie różne ciekawostki

0: o życiu na Marsie, o
1: latających talerzach,
0: przeszczepianiu różnych organów. Co w tych waszych gazetach? Co na tym waszym zakichanym świecie? Słabnie sztorm.
1: Z prac komisji wciąż sami sobie pomogą. Tak, dotacje państwowe na utrzymanie placówek artystycznych. Zmiana niektórych monet. Narodowy Bank Polski informuje, że monety będą mniejsze i lżejsze od dotychczasowych. Robi się chłodniej. Owsnicy pobili polskiego turystę.
0: Nie no, sytuacja znów bardzo napięta. Trzeba rodzić. Kto tylko może, powinien rodzić.
2: W tej sytuacji podziwiam pani odwagę.
0: Cukru, cukru. Cukru mi dosyp, nie słyszysz? Muszę jeść dużo szpinaku i prowadzić higieniczny tryb życia. Mąki mi kupisz. Cały worek i tu przyniesiesz. Będę jeść ciasta, będę się tuczyć. Oni robią wojnę, a ja ciasto. Przynieś mi zaraz tort i miskę bitej śmietany. Wojna. Wszystkiego się teraz boją, głupcy. Cukru, cukru, cukru! I wszyscy powinni rodzić. I Greta Garbo, i Sartre, i Bertrand Russell, i kardynał Ottaviani, i Salvadore Dali, i Picasso, i generał de Gaulle. I wszyscy, wszyscy. Bez względu na wiek, rangę, płeć i światopogląd.
2: Czy śmietanę zapakować, czy pani skonsumuje na miejscu?
0: I na miejscu, i zapakować. Cukru, cukru. My musimy robić swoje. Musimy jeść i rodzić. Musimy słodzić i rodzić. Gotować, słodzić, rodzić bez przerwy. Już teraz, tutaj. Zaraz, przygotuj wodę. Dużo wody. Przygotuj prześcieradła. Dużo, przygotuj cały kocioł wody. Przygotuj prześcieradła. Dużo, dużo prześcieradeł. Ach, brzuch. Brzuch, łono. Brzuch to rzecz wspaniała, ale traktowana po macoszemu. Ach, jest to rzecz wspaniała. Ogromna cała kraina.
2: Brzuch mi Bogiem nie będzie.
0: Jest to kraina bezbronna, niewinna, rozległa, odsłonięta na ciosy, miękka, uległa, zamknięta, otwarta, obejmująca nasz żywot wieczny. A tyle w nim pocisków, odłamków, tyle noży, bagnetów, dzid, strzał. Ech, te wasze męskie brzuchy wypełnione są żelastwem. A nasze, jeszcze biedniejsze, jeszcze pojemniejsze. Różne obce ciała są w nich. Dodatkowe instrumenty, członki, dzieci. Nasze brzuchy to prawdziwe młyny. To wielkie, białe poematy. To duże, miękkie, ciepłe bochny. Człowiek powinien nosić na brzuchu pancerz. Brzuch powinien podlegać ochronie międzynarodowej. Powinien być chroniony przed wszelkimi ciosami. Z dołu i z góry, z prawej i z lewej. Cała ludzkość to brzuch. Pulsujący, ciepły, pomarszczony jak figa. Napięty jak wojenny bęben. Ciekawa jestem, co też o brzuchach myślą generałowie. O brzuchach oni nigdy. Oni tylko o starcach, kobietach i dzieciach. Niech pan zwróci uwagę na przemówienia generałów. Mówią o tarczy, parasolu, mieczu. Mówią o odwecie, o miażdżącym ciosie, o broni jądrowej. Żeby im jądra spuchły. Tymczasem te ich wszystkie rakiety, pociski, wynalazki są skierowane w łagodny, biały, odkryty, rozległy, bezbronny, ślepy brzuch.

0: Brzuch kobiecy, brzuch matki ziemi. Czy nie macie tu wentylatora?
1: Wiatraczek rozmiata. Kurz, śmieci i papiery.
0: Natychmiast wyłącz i otwórz okno. A czemu to zasłonięte?
1: Goście nie mogą znieść widoku.
0: To jacy goście? Jakiego widoku? Przecież to najpiękniejsza panorama w Europie. Stoki, przełęcze, potoki, szczyty, cedry, jodły, strumienie, wodogrzmoty.
1: Zaszły pewne zmiany na dnie oka.
0: Co wyście zrobili z tymi modrzewiami za oknem?
1: A, pragniemy gościom zaoszczędzić przykrego widoku. A przy tym przez okno może wejść przestępca. Kręcą się bandy wyrostków. Gwałcą, kradną. Koty, samochody, piszą.
0: Czy tu jest jakiś prawdziwy mężczyzna? Nie ma już prawdziwych mężczyzn. Proszę otworzyć to okno.
2: Do wnętrza pada trochę popiołu. Kości. Ogryzki.
0: Co wyście zrobili z tymi starymi modrzewiami za oknem?
1: Modrzewie zostały zrąbane i wycięte ze względu na wzrastający ruch automobilowy.
0: Pamiętam, byłam tutaj kiedyś w maju. Modrzewie za oknem okryły się delikatnymi igłami barwy jasnozielonej. Śliczne to drzewo modrzew. Bodaj najładniejsze ze wszystkich naszych drzew iglastych. Wysokie, proste, o niezbyt grubych gałęziach. Rzadko osadzone pęczki igieł sprawiają, że korona modrzewia jest prawie zupełnie przejrzysta. Dziwnie jasna, słoneczna, jak u żadnego z drzew iglastych. To też patrząc nań, gdy tak stoi, jasnozielony w blasku słońca majowego, myślimy z żalem o tym, dlaczego u nas teraz tak mało tych drzew ładnych i wesołych. Jeszcze modrzew nie zdąży rozsiać zeszłorocznych nasion, a już zaczyna kwitnąć, przygotowując się do wydania nowych jesieni. Na końcach jego gałązek widać maleńkie purpurowe szyszeczki. Pieść mnie.
1: Momencik, łaskawa pani.
0: Pieść.
1: W tej chwileczce tylko wyrzucę śmieci.
0: Zostaw to i pieść mnie.
1: Za minutkę, tylko wytrę ręce.
0: No nie za minutkę, tylko w tej chwili. Za minutkę będzie za późno. Czekałam 48 lat, a ty teraz zajęty jesteś śmieciami i wycieraniem rąk. Nie, czekałam, zawsze czekałam.
1: Kelner wyciera ręce, nos i staje przed kobietą.
0: Albo był nieśmiały jak motyl, albo głupi jak buchaj. Ten nie wiedział, co zrobić z rękami, tamten nie wiedział, co zrobić z nogami. A jeszcze inny zginął na polu chwały. I czego stoisz jak na weselu? Jak półtora nieszczęścia. Za godzinę kończę 70 lat, nie mam ani chwili do stracenia. Rusz się!
1: Łaskawa pani jest tak ubrana, że doprawdy...
0: No, ubrana? Ubrana? Ty też jesteś ubrany, co? Nie widzisz, że cała drżę? Och, ubrana. To mnie rozbierz. I co się gapisz? Co, nie rozbierałeś nigdy kobiety? A, prawda, wy teraz tego nie robicie. Wszystkie są rozebrane.
1: Kelner chce odejść.
0: Chodź tu bliżej. Daj mi rękę. Zdaje się, że coś chodzi mi po nodze. Pewnie mysz albo karaluch. Nie, no trucizny nie wykładacie, jak wam nie wstyd. I to ma być reprezentacyjny lokal. Daj mi rękę. Zobacz, no, bo ja nic nie widzę. Wyraźnie czuję, że coś chodzi mi po nodze. Pewnie szczur.
1: Ale to niemożliwe, łaskawa.

0: brawa pani. U nas nawet mucha nie siada na gościa, nie śmie.
1: Co niemożliwe? Przecież wiewiórka po mnie nie chodzi. Ach, zostaw, nie trzeba. Już weszło. No co się gapisz? Weszło we mnie, nie ma o czym gadać.
0: Pani raczy się mylić. W naszym lokalu wytępiono karaluchy, gryzonie, wróble, komary i muchy.
1: Nie zagaduj mnie, tylko pieść.
0: Tak, nie stąd, nie zowąd, bez żadnej przyczyny.
1: Nie ględź, lecz pieść.
0: Gdzie? Jak?
1: Wszędzie. No, zaczynaj od stóp. Nie, albo od głowy. Ach. Niczego nie nauczyłeś się w kinie, w telewizji. No.
0: Po prostu straciłem głowę. Nie wiem, od czego zacząć.
1: No wszystko jest do kochania, ośle.
0: Pani mnie obraża. Pani winna się opanować, bodaj w miejscu publicznym. To zaczyna być niesmaczne. Mówi, strzepując z rękawa fraka jakiś pyłek.
1: Przynieś mi jaja surowe, cebulę, trufle i wątłusza z wody, rozumiesz? Shellfish, dużo fosforu, do tego ptasie języki i rybie wątróbki. Koktajl.
2: Co za koktajl?
1: Koktajl profesora Fariano posiada właściwości odmładzające. Wypróbował on swoją metodę na psach i twierdzi, że przywrócił im młodzieńczą zdolność ruchu, a także utraconą potencję płciową. Wypróbował też swoją metodę na szczurach. Oczywiście już wiekowych szczurach, które po tej kuracji odzyskały wszelkie atrybuty szczurów młodych. Bierzesz mnie czy nie? No jak bierzesz, to bierz! Prowadź do ołtarza! Ale to już! Brała ślub w bazylice księcia apostołów. Ślub dawał arcybiskup. Suknia ślubna była zapięta pod szyją, cała z białej koronki. Każdy płatek koronkowej róży był ozdobiony perełką. Tren był błękitny, miał 12 łokci długości. Niosło go 12 paziów. Pannę młodą prowadził ojciec. Popłakiwała. Dziennikarz, który podał opis ślubnej sukni, nie został za karę wpuszczony do kościoła, bowiem nie miał prawa przed terminem zdradzić tajemnicy. Potem było przyjęcie w wielkim domu. Był kawior, łosoś, gęś w maladze, pieczeń z polędwicy, tort. Och, to tort weselny. Tort weselny miał 70 pudów wagi, 7 metrów wysokości, składał się z 17 kondygnacji. Zgodnie z tradycją, panna młoda usiłowała napocząć tort, ale nie miała dosyć siły, wezwała do pomocy pana młodego, a później ojca. Tort był jednak zeschnięty i zaczął się krusz.
0: Kelner zaczyna wypychać śmieci z powrotem. Rękami, nogami, tak, głową, plecami.
1: Co macie na ciepło?
0: Bigos, flaczki, klops.
1: Zupy nie macie?
0: Zupa będzie za godzinę.
1: Za godzinę? Za godzinę twoja zupa mi niepotrzebna.
0: Pani zawsze sobie żarciki stroi na temat zupy?
1: Nos w sos! Nigdy nie zrozumiesz, czym jest łyżka ciepłej zupy dla człowieka. Gdzie te flaczki? Gdzie ten skrzypek?
0: Flaczki przy muzyce będą o 20% droższe. Kawiarnia zamienia się w jedno wielkie śmietnisko. Życie toczy się tu normalnie. Wszystkie instytucje, włącznie z kościołem i służbą zdrowia, działają stosunkowo sprawnie. Odbywają się posiedzenia,

0: Zjazdy, bankiety, wizyty.
1: Pani jeszcze czeka?
2: Co z tą kawą? Długo mam jeszcze czekać? Cukru, cukru, cukru, cukru, cukru! Życie ze mnie ucieka. Umyj mi głowę. Uczesz mnie. Kawę zabierz. Mucha wpadła. Nie słyszysz, co się do ciebie mówi? Mucha była w kawie, zabierz kawę. Włos w śmietance, śmietanka w gazecie, gazeta w klozecie. Zabieraj, zabieraj. Mówiłam, zabierz włosy z kawy. Gdzie ten cukier? Gdzie ciastka? Gdzie bicza śmietana? Czekaj, czekaj. Mam ochotę na kwaśnego ogórka. Oj, albo nie, nie. Czekaj, czekaj. Oj, przynieś mi flaczki, tylko z lodu. Pot mi spływa po krzyżu, wytrzyj mi plecy. Gdzie masz rączkę porcelanową do drapania? Lusterko! Znów lusterko upsone zostało przez muchę. Czekaj, gdzie lecisz? Czy masz nożyczki? Wytnij mi włos z lewej dziurki.
1: Taki drobiazg, a psuje całość.
2: Dziękuję. Dosyć. Dopisz do rachunku. Tylko głupcy śmieją się ze starych kobiet. Stare kobiety, brzydkie kobiety, złe kobiety są solą ziemi. Nie brzydzą się ludzkimi odpadkami. Znają odwrotną stronę medalu, miłości, wiary. Przychodzą i odchodzą. Dyktatorzy błaznują, mają ręce splamione krwią ludzkich istot. Stare kobiety wstają o świcie, kupują mięso, owoce, chleb, sprzątają, gotują. Stoją na ulicy z założonymi rękami, milczą. Stare kobiety są nieśmiertelne. Hamlet miota się w sieci, Faust gra rolę nikczemną i śmieszną. Raskolnikow uderza siekierą. Stare kobiety są niezniszczalne, uśmiechają się pobłażliwie. Umiera Bóg. Stare kobiety wstają jak co dzień. O świcie kupują chleb, wino, rybę. Umiera cywilizacja? Stare kobiety wstają o świcie, otwierają okna, usuwają nieczystości. Umiera człowiek? Stare kobiety myją zwłoki, grzebią umarłych, sadzą kwiaty na grobach. Stare kobiety, brzydkie kobiety, złe kobiety wierzą w życie wieczne, są solą ziemi, korą drzewa, są pokornymi oczami zwierząt. Tchórzostwo i bohaterstwo. Wielkość i małość widzą w wymiarach właściwych, zbliżonych do wymagań dnia powszedniego. Ich synowie odkrywają Amerykę, giną pod Termopilami, umierają na krzyżach, zdobywają kosmos. Stare kobiety wychodzą o świcie do miasta, kupują mleko, chleb, mięso, przyprawiają zupę, otwierają okna. Tylko głupcy śmieją się ze starych kobiet, brzydkich kobiet, złych kobiet, bo to są...
1: Kawusia zapewne wystygła. Ale pani trzyma się znakomicie.
2: A, quel malheur d'être une jeune fille.
1: Pani ma ogromne doświadczenie. Mało kto docenia możliwości i mądrość starych kobiet. Pani powinna zostać generalnym sekretarzem. Prezydentem. Namiestnikiem.
2: Byłam już wszystkim. I namiestnikiem, i Sartrem, i świętą krową, i zwykłą siedmiopudową przekupką, w którą chciał wcielić się diabeł z biesów. Ale teraz nie mam czasu na te głupstwa. Teraz wysiaduję. Siedzę na jajach.

0: No, oczywiście w przenośni. Czasu mam mało, muszę rodzić bez przerwy. Już teraz, tutaj, zaraz, no przygotuj wodę, dużo wody, cały kocioł wody. Przygotuj prześcieradła, dużo, dużo prześcieradeł.
1: Synku. Synku, gdzie jesteś? Nie chowaj się przed starą matką. Synku, odezwij się, nie strasz mnie.
2: Ruchy starej kobiety słabną, to znów stają się gorączkowe. Rozrzuca śmieci coraz szybciej, z zaciekłością. Rwie i rozrywa ziemię pazurami. Dyszy ciężko. Pochyla się nad wykopaną jamą. Powtarza niewyraźnie jedno słowo. Z nieba lecą papierki, pierze, sadze, konfetti. Ale z dużymi przerwami.
1: Synku.

W słuchowisku Stara kobieta wysiaduje według fragmentów dramatu Tadeusza Różewicza. W adaptacji Grażyny Gronczewskiej wystąpili Irena Jun i Wojciech Malajkat. Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski. Reżyserował Zdzisław Dąbrowski.

Nasz program realizuje Michał Jakubik, a przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski. Dobry wieczór, zaczynamy niedzielną Filharmonię Dwójki, w której główną rolę będzie odgrywała muzyka złotej ery Hollywood.

To na otwarcie naszego dzisiejszego filharmonicznego wieczoru. Nagranie płytowe Itzhak Perlman i Boston Pops Orchestra pod dyrekcją Johna Williamsa, a był to temat miłosny z przygód Robin Hooda, muzyka Ericha Wolfganga Korngolda. I twórczość tego jednego z ojców muzyki filmowej zabrzmiała na koncercie, na który dziś Państwa zabieram. Przenosimy się do Barbican Hall w Londynie, gdzie 24 kwietnia tego roku wystąpiła orkiestra symfoniczna BBC pod dyrekcją francuskiego kapelmistrza Fabiana Gabela. W programie tamtego wieczoru znalazła się suita z muzyki do filmu Sokół Morski, wspomnianego już Korngolda. Była również suita z opery Terence'a Blanchard'a Fire Shut Up In My Bones. No i co ważne, było to angielskie prawykonanie tego dzieła, zresztą niezwykle interesującego, o czym opowiem Państwu w dalszej części dzisiejszej audycji. To nie koniec premier, bowiem tamtego wieczoru w Barbican po raz pierwszy zabrzmiał koncert na trąbkę Ryana Latimera. Koncert zatytułowany Bestie. Czym są owe bestie? No, też Państwo się przekonają w dalszej części. No i jak Państwo słyszą, działo się wtedy w Londynie i za sprawą magii radia dziać się także będzie dziś w Filharmonii Dwójki. A zaczniemy, jak przy

przykazał Alfred Hitchcock, od trzęsienia ziemi. Koncert otworzyła suita Bernarda Herrmanna do filmu Zawrót głowy. Nie jest to kompilacja tematów, tylko autorska, stworzona przez samego Herrmanna suita. Stworzona na potrzeby właśnie wykonań koncertowych. Dzieło składa się z trzech części. Preludium, w którym słychać mistrzostwo instrumentacyjne Bernarda Herrmanna, no i jednocześnie owe preludium opisuje i

finałowa i jednocześnie najdłuższa część, czyli Scène d'amour, scena miłosna. Jest to w filmie scena spotkania Scottiego i Madeleine, spotkania, które będzie brzemienne w skutki, a muzycznie jest to hołd Bernarda Hermana dla twórczości Ryszarda Wagnera, no a w szczególności dla Tristana i Izoldy. Przed nami suita z filmu Zawrót głowy Bernarda Hermana, gra Orkiestra Symfoniczna BBC, dyryguje Fabien Gabel.

Preludium, The Nightmare i Scène d'amour to trzy części suity Bernarda Herrmanna z muzyki do filmu Zawrót głowy Alfreda Hitchcocka. Grała orkiestra symfoniczna BBC pod dyrekcją Fabiana Gabella i tak rozpoczął się koncert w londyńskim Barbican Hall 24 kwietnia tego roku. Następnie odbyło się światowe prawykonanie koncertu na trąbkę Ryana Latimera. Ów koncert, tak jak mówiłem wcześniej, zatytułowany jest Bestie. Dwa słowa o samym kompozytorze, zanim przejdziemy do muzyki, bo to pozwoli nam lepiej zrozumieć koncert na trąbkę. Ryan Latimer to 36-letni brytyjski kompozytor i wykładowca Uniwersytetu w Birmingham. W jego muzyce ważną rolę odgrywa zabawa, pamięć muzyczna, cytaty i echa różnych tradycji spotykają się w jego partyturach, pełnych humoru, nagłych zwrotów i energii z rodem właśnie z muzyki filmowej, czy wręcz można się tutaj pokusić o skojarzenie z filmami animowanymi. Bestie to koncert zamówiony przez BBC. Jest to muzyka właśnie pełna zaskoczeń. Przechodzi od dzikiej, zwierzęcej energii do lirycznych i takich bardziej refleksyjnych momentów. Punktem wyjścia dla kompozytora były średniowieczne bestiariusze, zbiory opisów zwierząt realnych i fantastycznych. Latimer zestawia je z satyryczną, współczesną książką Johna Henry'ego Fleminga Fearsome Creatures of Florida, w której autor opisuje, jak lokalne plotki i relacje rodzą dziwaczne istoty. Istoty stworzone przez zmieniające się środowisko oraz ludzką ingerencję. W czterech częściach koncertu trąbka staje się głosem tych stworzeń. Czasem syczy, czasem pędzi i kąsa, a czasem śpiewa cicho i melancholijnie, jakby sama nie wiedziała, czy jest zwierzęciem, legendą, czy tylko wspomnieniem. Każda z tych czterech części ma swój podtytuł. W pierwszej Storm Devils, czyli diabły burzy, spokojne, podmiejskie zwierzęta podczas tytułowej burzy pęcznieją do groteskowych rozmiarów. Muzyka zaczyna się od pędzących faktur i kołyszących fraz trąbki, by potem skupić się w

nieustępliwym, ostrym pulsie. Drugą część, Ghost of Monkey Naut, chyba moglibyśmy przetłumaczyć jako ducha małponauty. Jest to swego rodzaju elegia dla Gordo, dla ofiary, no, z dzisiejszej perspektywy brutalnej próby w imię nauki oczywiście. Gordo była jedną z pierwszych małp wysłanych w kosmos z Cape Canaveral w roku 1958, której kapsuła zaginęła nad oceanem. Mechanizm otwierający spadochron nie zadziałał. I tu solista gra na trąbce piccolo, naśladującej gwar małp, aby potem pogrążyć się w falach orkiestry. Trzecia część zatytułowana jest Creatures of the Groves, czyli stwory z gajów. Prowadzi nas ta część do cytrusowych gajów Florydy, gdzie w muzycznych zmaganiach i takich gryzących epizodach pojawiają się stworzenia z lokalnych opowieści. Zaś ostatnia część opowiada o gildzie, o słonicy, która uciekła z cyrku i została dostrzeżona przez troje dzieci, nim zniknęła w krajobrazie na zawsze. I to, co pozostaje, jest jedynie powidokiem zwierzęcia, zapisanym w pamięci i opowieści. Przed nami Bestie, koncert na trąbkę Ryana Latimera. W partii solowej austriacka trębaczka Selina Ott, która od zwycięstwa w prestiżowym międzynarodowym konkursie muzycznym ARD w Monachium występuje w największych salach koncertowych Europy, między innymi w wiedeńskich Musikverein i w Koncerthausie, w berlińskiej Filharmonii, w amsterdamskim Concerthebouw czy w praskim Rudolfinum. Jest również aktywną propagatorką współczesnego repertuaru, czego to prawykonanie jest najlepszym dowodem. Selina Ott na trąbce, a razem z nią BBC Symphony Orchestra. Całość prowadzi Fabien Gabel.

Tak, po raz pierwszy w historii zabrzmiał koncert na trąbkę Ryana Latimera zatytułowany Bestie. Grała w

partii solowej Selina Ott, a razem z nią orkiestra symfoniczna BBC pod dyrekcją Fabiena Gabela. No i tak też zakończyła się pierwsza część wieczoru w londyńskim Barbican Hall 24 kwietnia tego roku. A drugą odsłonę tamtego wieczoru otworzyła muzyka operowa Terence'a Blancharda, lecz i tutaj warty odnotowania jest wątek filmowy, czy też związany z muzyką filmową, bowiem Terence Blanchard, o czym stali słuchacze audycji Muzyka w kadrze wiedzą doskonale, jest uznanym kompozytorem filmowym, wręcz nadwornym twórcą muzyki do filmów Spike'a Lee. Ale jak powiedziałem, przed nami jego muzyka operowa. Fire, Shut Up in My Bones to dzieło, które w 2021 roku otworzyło sezon Metropolitan Opera. Otworzyło po długim okresie zamknięcia w związku z pandemią COVID-19. No i już samo to było wydarzeniem. No ale drugim wyjątkowym faktem było to, że dzieło Terence'a Blancharda było pierwszą operą czarnoskórego kompozytora wystawioną przez Met. A suita opracowana została przez Blancharda w 2025 roku i wówczas w Barbican Hall 24 kwietnia zabrzmiała na Wyspach Brytyjskich po raz pierwszy, więc to było angielskie prawykonanie tej suity. A jest to dzieło oparte na wspomnieniach Charlesa M. Blowa. To amerykański dziennikarz, publicysta i komentator, znany przede wszystkim ze swoich tekstów o polityce, nierówności rasowej i prawach osób LGBTQ. Przez wiele lat pisał cotygodniową kolumnę opinii w New York Timesie, łącząc analizę danych z osobistą i moralnie zaangażowaną narracją. Tenże Charles Blow w 2014 roku opublikował wspomnienia zatytułowane Fire, Shut Up in My Bones, które stały się bestsellerem New York Timesa, a książka opowiada o dorastaniu w ubogim, segregowanym rasowo Gippsland w Luizjanie, o traumatycznych doświadczeniach z dzieciństwa, o złości, kwestiach tożsamościowych i drodze do uzdrowienia. I to właśnie ta książka stała się podstawą libretta do opery Terence'a Blancharda. Fire, Shut Up in My Bones, suita z tejże opery w wykonaniu BBC Symphony Orchestra pod dyrekcją Fabiena Gabela.

Angielskie prawykonanie suity z opery Terence'a Blanchard'a Fire Shut Up In My Bones grała BBC Symphony Orchestra pod dyrekcją Fabiana Gabella. To wszystko było w londyńskim Barbican Hall 24 kwietnia tego roku. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy od muzyki Richa Wolfganga Korngolda do słynnego filmu z Errolem Flynnem Robin Hood, a koncert w Barbican Hall zakończyła muzyka tego właśnie kompozytora do innego wielkiego przeboju z Flynnem w roli głównej. Za chwilę bowiem usłyszymy suite z muzyki do filmu Sokół Morski z 1940 roku, The Sea Hawk. To jeden z najważniejszych przykładów muzyki złotej ery Hollywood. Sokół Morski opowiada o kapitanie Jeffreyu Thorpe, angielskim żeglarzu działającym jako szlachetny pirat, oraz o jego miłości do pięknej Doni Marii. A muzyka Korngolda nadaje tej przygodzie prawdziwie symfoniczny rozmach. Tą muzyką Korngold tylko potwierdził to, co już zdążył udowodnić przy wspomnianym Robin Hoodzie, no, że jak nikt rozumie wielkie, pełne rozmachu kino przygodowe. I nic dziwnego, że to właśnie jego twórczością później tak chętnie inspirował się John Williams. Przed nami muzyka z filmu The Sea Hawk, Sokół Morski z roku 1940, gra BBC Symphony Orchestra pod dyrekcją Fabiana Gabella.

Suita z filmu The Sea Hawk Ericha Wolfganga Korngolda, muzyka z roku 1940 i w wykonaniu orkiestry symfonicznej BBC pod dyrekcją Fabiana Gabela. Już w przyszłym roku z postacią tego kompozytora związane będą dwie okrągłe rocznice: 130 urodzin i 70 śmierci. Czy to będzie rok Korngolda? Raczej nie, ale w programie drugim na pewno będziemy o nim pamiętali. Mogą Państwo na nas liczyć. A tym utworem zakończył się koncert w Barbican Hall w Londynie 24 kwietnia tego roku. Koncert, który dziś dla Państwa w dwójce transmitowaliśmy. Półtorej minuty pozostały do godziny 21:00. Słuchają Państwo nadal Filharmonii Dwójki i do końca naszego dzisiejszego spotkania, a więc do godziny 21:30, będziemy słuchali muzyki kompozytora węgierskiego pochodzenia, który zrobił wielką karierę za oceanem właśnie w Hollywood, podobnie jak Erich Wolfgang Korngold, czy wcześniej słuchany Bernard Herrmann. No i stał się, tak jak oni, jednym z ojców muzyki filmowej działającym w złotej erze Hollywood. Miklós Rozsa, bo o nim mowa, był jednakże kompozytorem o wszechstronnych zainteresowaniach i ambicjach. Komponował też utwory autonomiczne, a w swoim prawie stuletnim życiu napisał bardzo, bardzo dużo. I z tego bogatego repertuaru tego twórcy wybieram dziś dla Państwa napisany w 1968 roku koncert wiolonczelowy, opus 32. Lynn Harrell w partii solowej, a razem z nim Atlanta Symphony Orchestra dyryguje Joel Levy.

0: To był koncert wiolonczelowy opus 32 Miklosza Roży, trzyczęściowy, moderato, lento con grande espressione i finałowe Allegro vivo, kompozycja z 1968 roku. Na wiolonczeli grał Lynn Harrell, a towarzyszyła mu orkiestra symfoniczna w Atlancie pod dyrekcją Joela Leviego. Miklós Rozsa to jeden z ojców muzyki filmowej złotej ery Hollywood. Szybko po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych stał się jednym z największych kompozytorów. Był laureatem 3 Oscarów, z czego najważniejszą była nagroda za muzykę do Ben-Hura. I tak kończymy to niedzielne wydanie Filharmonii Dwójki. Bardzo Państwu dziękujemy. Michał Jakubik i Grzegorz Dąbrowski. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: W audycji Teatr Teraz czas na spotkanie z jednym z najbardziej elektryzujących duetów twórczych.
3: Ich spektakle cechuje łączenie perspektywy queerowej, kampu, ironii oraz wrażliwość na tematy religijne i historyczne.
2: Już w najbliższy poniedziałek gośćmi audycji będą dramaturg Hubert Sulima oraz reżyser Jędrzej Piaskowski.
3: Do usłyszenia kilka minut po 13:00. Dominik Gac
2: i Maria Czok.
4: W Poznaniu trwa 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Na antenie Dwójki w cyklu Zapiski ze Współczesności przypominamy polskich uczestników i jurorów tych muzycznych zawodów. Usłyszymy m.in. Henryka Szeryngę, Wandę Wiłkomirską czy Idę Händel.
5: Każdy skrzypek, każdy wirtuoz gra i musi grać Henryka Wieniawskiego. To był nie tylko, że największy kompozytor w swoim okresie Polak, ale to jest przecież międzynarodowy. Tak samo jak Paganini, tak samo się gra Wieniawskiego.
4: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12:45.
1: Autopromocja.
0: Program drugi, 21:30.
6: Rozmowy po zmroku.
7: Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Małgorzata Niecicka-Mac, a naszym gościem jest Michał Rusinek, teoretyk literatury, pisarz, tłumacz. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: A przed nami książka, która zaprasza do czytania wnikliwego. Literatura od podszewki, teorie pisania. To książka dla czytelników, czy dla tych, którzy podejmują się pisania i zastanawiają się, jak usprawnić swój warsztat?
8: Przede wszystkim jest dla pisarzy i pisarek, osób, które chcą pisać literaturę piękną, ale nie tylko, zaraz powiem dlaczego. Natomiast nie wyobrażam sobie pisarzy i pisarek, którzy nie czytają, którzy nie są przede wszystkim czytelnikami. Była kiedyś taka renesansowa zasada, że poeta powinien być doktus, czyli powinien być uczony. No nie chodziło o to, żeby uczony był w sensie naukowym, ale chodziło o to, żeby był oczytany, czy też oczytana. Ale ta książka nie jest tylko dla osób, które chcą być pisarzami, chcą tworzyć literaturę piękną, ale dla takich osób, które chcą pisać literacko. Teraz tak naprawdę wszyscy jesteśmy, nie lubię tego określenia, bo jest bardzo po angielsku brzmiące, no jest po prostu angielskie, czyli content creator, ale wszyscy jesteśmy kreatorami jakiegoś kontentu, jakiejś zawartości, którą to zawartością wypełniamy internet i wszystkim nam zależy na tym, żeby to właśnie nasze teksty, naszą zawartość czytali odbiorcy, żeby to ich oko zatrzymało się właśnie na tym naszym tekście. Najprostszym moim zdaniem i najciekawszym sposobem zatrzymania uwagi, przykucia uwagi, jak to się mówi, lubimy taką kowalską metaforę, jest pisanie w sposób literacki, to znaczy pisanie tak, żeby ten tekst nie tylko miał jakieś znaczenie, ale też odróżniał się jakoś od naszego codziennego języka.
7: W późnych wierszach

0: i Sławy Szymborskiej wersy i strofy są krótsze, bo pod koniec życia skracał się coraz bardziej oddech poetki.
1: Tak, to jest nawiązanie, a właściwie przykład, tak zwana somatyczna teoria literatury, którą wymyślił Adam Dziadek, profesor z Uniwersytetu Śląskiego, która mówi o tym, że w tekście literackim słychać ciało i można z niego wydobyć takie ślady naszej cielesności. To jest zresztą bardzo ciekawe i myślę, że teraz będzie szczególnie ciekawe. Zastanawiamy się przecież, trochę jesteśmy wszyscy jak Harrison Ford w Łowcy Androidów i wyszukujemy, sprawdzamy, czy tekst, który przed nami leży, to jest tekst, który powstał, który stworzył człowiek, czy stworzyła sztuczna inteligencja. Więc szukamy replikantów tak naprawdę. Myślę, że właśnie somatyczna teoria literatury pozwala odróżnić, czy coś powstało tak naprawdę, czy stworzył to człowiek, czy nie, czy maszyna, czy urządzenie. Ale to jest, ja bardzo, bardzo lubię tę koncepcję, bo ona też i wiąże, czy też pokazuje takie ślady autora. My zostawiamy jako autorzy różnego rodzaju ślady, czasami takie, których się sami nie spodziewamy w tekście. I mnie się wydało interesujące, że właśnie autorzy powinni, czy przyszli autorzy powinni mieć świadomość tych śladów i myślę, że ta świadomość nie powinna ich ograniczać, czy też paraliżować, ale wprost przeciwnie. Powinni wiedzieć, że mogą coś takiego zostawiać, bo to w ogóle jest tak, że literatura nie polega na tym, że my piszemy coś, co ma znaczenie. Nie tylko polega na tym. Przecież język, którym się posługujemy, ma również takie możliwości działania na różne inne zmysły, nie tylko na rozum.
0: Jest przecież przyjemnością literatura.
1: Oczywiście, że tak. Obcowanie z literaturą powinno być przyjemnością. Zresztą bardzo mnie śmieszy, jak co jakiś czas różne media albo instytucje proszą mnie, żebym zachęcał do czytania literatury. Jest to trochę krępujące, bo jeżeli literaturę traktujemy jako przyjemność, no to zachęcanie do przyjemności to jest jednak przesada. Ale myślę, że rzeczywiście trzeba przypominać, że istnieje taka przyjemność w literaturze, że nie tylko musimy się ograniczać do urządzeń elektronicznych na przykład, ale możemy także poobcować z tekstem, którego czytanie, także czytanie na głos może nam dać różnego rodzaju doznania takie wielosensoryczne. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale uznajmy, że jest.
0: Co sprawia, że niektóre zdania w literaturze sprawiają nam przyjemność? I tak jest w przypadku przywołanych w tej książce zdań otwierających historię Józefa K.
1: No, to jest tak, że jest coś takiego w ogóle, taka magia pierwszego i magia ostatniego zdania. Jerzy Pilch twierdził, że w ten sposób wybiera sobie książki, że jeśli pierwsze zdanie, które przeczyta w jakiejś powieści, go zaintryguje, jakoś na niego zadziała, także podejrzewam, że na jego zmysły, to czyta dalej. Tak też jest z ostatnim zdaniem, które często zostaje z nami dłużej, już po zamknięciu książki. Więc zwracam na to uwagę w mojej książce, żeby tak pisać, żeby mieć świadomość tego, że są tacy czytelnicy. Ale też, żeby znaleźć to tak naprawdę w sobie, jako że my wszyscy piszący również jesteśmy, o czym już wspomniałem, czytelnikami. Co sprawia? Myślę, że dużo rzeczy może sprawiać, ale myślę, że jest coś takiego, co ja bym nazwał smakiem czy smakowaniem języka literackiego. A najprostszą rzeczą, którą na pewno można doznać, to jest rytm zdania.
0: To może zrobimy taki test. My oczywiście nie jesteśmy w stanie sprawdzić, co słuchacze dwójki teraz będą czuć. Zdaje się, że to jest 22 albo 23 strona tej książki.
1: Dobrze, dobrze. Ja nawet jakieś pamiętam fragmenty, które właśnie też dlatego pamiętam. Pamiętam, że Oksana Zabuszko mi kiedyś powiedziała, że ona zapamiętuje wiersze po pierwszym czytaniu pod jednym warunkiem, że to są wiersze dobrze napisane, w których słychać wyrazisty rytm. rytm. Jeżeli coś jej zgrzyta, to wtedy jej, że tak powiem, pamięć już tego nie ogarnia. Ale ja to teraz miałem szukać, to szukam. Właśnie, tu jest to zdanie, które nawet znam na pamięć, ale teraz i tak mi nikt nie uwierzy, skoro jest ono przede mną. W białym płaszczu, z podbiciem koloru krwawnika, posuwistym krokiem kawalerzysty, wczesnym rankiem 14 dnia wiosennego miesiąca Nisan, podkrytą kolumnadę łączącą oba skrzydła,

0: skrzydła pałacu Heroda Wielkiego wyszedł prokurator Judei Poncjusz Piłat.
1: Mistrz i Małgorzata.
0: No dobrze, mistrz i Małgorzata. To nie ma zagadki. Zagadka rozwiązana.
1: Ale jest też inne zdanie tuż obok.
0: Ktoś musiał zrobić doniesienie na Józefa K., bo mimo, że nic złego nie popełnił, został pewnego ranka po prostu aresztowany.
1: To są zupełnie dwa różne fragmenty. Jeden bogaty,

0: no w cudzysłowie barokowa, a ten drugi fragment byłby już zupełnie, zupełnie inny. I to rzeczywiście od nas zależy, co my zrobimy. Roman Jakobson, którego tutaj cytuję wielokrotnie w tej książce, podawał takie przykłady prostsze o wiele, na przykład dlaczego to tak jest, że tytuł znanej nam wszystkim bajki brzmi Jaś i Małgosia, chociaż tak naprawdę powinna być Małgosia i Jaś z różnych względów, także kulturowych. Otóż dlatego, że Jaś i Małgosia po prostu o wiele lepiej brzmi, ma o wiele lepszy rytm.
1: Afrykańska wioska, a nie afrykańska wieś. Nikt nie pisze o afrykańskiej wsi, tylko afrykańskiej wiosce.
0: No właśnie, także z powodów prozodycznych, powiedzmy sobie. I to także jest w literaturze, a może nawet to przede wszystkim jest w literaturze i tym się różni literatura od komunikatu takiego zwykłego, codziennego, a także prasowego, że jej autorzy zwracają uwagę, no bo czytelnicy zwracają uwagę także na takie rzeczy pozasemantyczne, pozaznaczeniowe.
1: To książka, w której rozprawiasz się także z mitami, a także z symbolami. Przywołujesz tu historię kapturka z czerwonego aksamitu, czyli rozprawie Erika Fromma z czerwonym kapturkiem, która do dziś wzburza niektórych.
0: No ona też wzburza czasami moich studentów i moje studentki, dlatego że wydaje nam się i wydaje im się, wydawało im się, że to jest bajka, w związku z czym w bajce powinny być wyłącznie takie kwestie zrozumiałe dla dzieci. Bajka jest, krótko mówiąc, dla dzieci. Tymczasem to, co proponuje Fromm, to znowu ktoś inny, Wayne Booth, amerykański krytyk, nazywa tak zwanym overstanding. To nie jest to samo, co nadinterpretacja, ale to jest taka czynność zadawania tekstowi takich pytań, których ten tekst się nie spodziewa. Oczywiście tekst bajki nie spodziewa się, że będziemy mu zadawać pytania, że tak powiem, dorosłe i nie będziemy, że będziemy go psychoanalizować w jakikolwiek sposób. Nie po to powstał, przynajmniej teoretycznie. No ale Fromm i inni badacze są zdania, że właśnie w bajkach są ukryte często takie kwestie, no powiedzmy, ogólnoludzkie i niekoniecznie dzielimy je, należy je dzielić na te dziecięce i te dla dorosłych. Akurat ta bajka jest dobrym przykładem takiej literatury szczepionki, bo to jest bajka, przynajmniej tak ją interpretuje Fromm, która mówi o tym, co mówi o świecie kobiet tak naprawdę, bo zwróćmy uwagę, że bohaterkami tej bajki są kobiety. To matka wysyła córkę do swojej matki prawdopodobnie, czyli do babci, przez taką przestrzeń, w której rządzi mężczyzna, który
1: przez
0: tutaj
1: las.
0: Jest symbolizowana ta przestrzeń przez wilka. To jest właściwie taka feministyczna opowieść o świecie, trochę będąca podskórną taką i subwersyjną opowieścią o tym, że jednak to kobiety są ważniejsze niż mężczyźni, bo to kobiety mają tę moc, tę umiejętność, której nie mają mężczyźni, to znaczy najważniejszą umiejętność, czyli umiejętność rodzenia. Mężczyzna, jeżeli może coś tworzyć, to jest to tylko idea. Natomiast, no oczywiście nasza kultura wyżej traktuje, kultura patriarchalna wyżej traktuje ideę niż to, co cielesne i ducha wyżej niż ciało oczywiście, no ale ta bajka pokazuje, że no tak naprawdę przecież jest odwrotnie. Przy czym, no można zadać pytanie, no ale po co taka wiedza pisarzowi? No po to, że te różnego rodzaju teksty kultury, które są w kulturze głęboko zakorzenione, to są teksty, do których my się nolens volens odwołujemy. Powinniśmy mieć świadomość, co w nich tkwi. A tkwi w nich ogromna moc w gruncie rzeczy i to są takie klocki, z których rzeczywiście składa się literatura. Bardzo długo, bo do połowy XIX wieku uważano, że mówienie w sposób literacki, czy pisanie w sposób literacki, to nie używanie metafor na przykład, ale to korzystanie z mitów. Mitów rozumianych jako to, co już zostało kiedyś opowiedziane i co już istnieje sobie w kulturze, tylko je trzeba po prostu opowiadać na nowo. To jest trochę tak, że jeżeli my chcemy być zrozumieni, to powinniśmy mówić w sposób gramatyczny, posługiwać się frazami, na przykład związkami frazeologicznymi, które są znane. Natomiast, żeby mówić w sposób literacki, to trzeba się było również posługiwać tym, co znane. Poczucia oryginalności, czy pojęcia oryginalności właściwie jeszcze wtedy nie było. To romantyzm zrobił taką rewolucję. Zresztą mówi się o tak

0: naprawdę o nowoczesnej literaturze i nowoczesnej kulturze i sztuce dopiero właściwie od połowy XIX wieku. Ale mimo, że żyjemy w nowoczesności, a nawet zdaje się w ponowoczesności, to gdzieś tam to przeświadczenie, że literatura jest opowiadaniem na nowo czegoś, co już zostało opowiedziane, chociażby mitów, nam towarzyszy. Zresztą mity to jest taka kategoria, która z jednej strony opisuje te, powiedzmy, fabuły, które już zostały opowiedziane, już zostały utrwalone w kulturze, ale także jest, niektórzy twierdzą, że mity tworzą się wciąż na nowo.
1: I że w ogóle są poza czasem.
0: No, tak, że są poza czasem, ale też są takim sposobem na nasze, jak to się teraz mówi, ogarnianie rzeczywistości, która jest przecież płynna, niestabilna, zwłaszcza w tych czasach, i że my potrzebujemy sobie ją jakoś zrozumieć, zorganizować, więc posłużyć się do mówienia o niej, pisania o niej jakimiś takimi właśnie nowymi mitami. I na przykład jak się zastanawiamy nad naszą historią i nad mitami, w które ona obrosła, to one są zazwyczaj dramatyczne, a nawet tragiczne. Przecież nasza historia obfitowała także w momenty radosne. Dlaczego nie świętujemy ich tak samo, jak świętujemy te tragiczne? Dlaczego budujemy pomniki tylko w miejscach męczeństwa? Oczywiście nie mówię, że to jest źle, że one tam są absolutnie, powinny tam być, ale dla równowagi powinny być też jakieś tablice wmurowane w miejscach, w których wydarzyło się coś wesołego. Tutaj dam dwa przykłady, jeden literacki, drugi pozaliteracki. Literacki to jest musical do libretta Marcina Napiórkowskiego 1989, który to Marcin Napiórkowski mówił wprost, że to jest próba stworzenia czy przypomnienia takiego pozytywnego mitu w historii, najnowszej historii Polski. Nie wiem, czy udana, czy nieudana, ale na pewno warto ją odnotować. Znaczy, musical był bardzo udany, tylko pytanie, czy ten mit rzeczywiście się jakoś zakorzeni w naszej świadomości. Zresztą ciekawe to było, bo ja byłem, kilkakrotnie widziałem ten spektakl i przyglądałem się, przynajmniej za drugim razem, przyglądałem się baczniej publiczności i ona była wielopokoleniowa. To też ciekawe, że to jest, była taka opowieść, która łączyła pokolenia. A drugi przykład chcę dać poza literacki, mianowicie na Domu Pracy Twórczej w Zakopanem, w którym Wisława Szymborska dowiedziała się o przyznaniu jej dokładnie 30 lat temu literackiej Nagrody Nobla, wmurowano tablicę, że to właśnie tutaj zaskoczyła Szymborską informacja o przyznaniu jej Nagrody Nobla i ta tablica była niszczona. Nie wiem dlaczego, nie wiem z jakiego powodu. Przeniesiono ją w końcu, była przy ulicy, teraz jest już na samym budynku, ale myślę, że częściowo dlatego mogła być niszczona, bo tak podejrzewam, że dlatego była niszczona, że to jakoś nie pasuje do tablicy, do pojęcia tablicy. Gdyby ktoś zginął w tym miejscu, na szczęście chyba nikt nie zginął, no to to byłoby na miejscu, ale skoro to była radosna informacja, no to jakoś chyba ktoś uznał, że nie wypada, żeby poświęcać jej tablicę.
1: Może na tej tablicy powinno być napisane w owym czasie, to by bardziej pasowało do budowania mitu.
0: Może patos zawsze się dobrze komponuje z mosiądzem i marmurami.
1: Z mitami jest tak, że właściwie tu nie mamy konkretnego nadawcy, to poprzednie pokolenia opowiadają nam, my przejmujemy, nieco zmieniamy, rozumiemy inaczej. Ktoś w tych mitach mówi coś do nas od tysięcy lat, ale czy tu właściwie też możemy znaleźć jakiegoś nadawcę i odbiorcę?
0: No możemy oczywiście. Możemy po pierwsze dlatego, że no, przecież nawet jeżeli ze sobą rozmawiamy, to nie mówimy językiem całkowicie naszym i oryginalnym. Posługujemy się słowami, które ktoś już kiedyś miał w ustach, ktoś już kiedyś nimi się posługiwał. Podobnie jest z mitami, które są oczywiście większymi konstrukcjami słownymi niż pojedyncze słowa czy zdania. Więc to po pierwsze, a po drugie, no, jeżeli ktoś mówi, no mówią wieki, jak to kiedyś mówiło, to też nie jest dobra metafora, mówią ludzie i to jest to coś, co my jako ludzkość sobie powtarzamy od wielu lat i co jakiś czas staje się to aktualne. Zwróćmy uwagę na popularność, niebywałą zresztą popularność filmu Odyseja Christophera Nolana, która przecież opowiada bardzo starożytne

0: mity. Oczywiście zamiast Aoida jest tam raper, który stuka jakimś kijem w stół i jest tam parę takich momentów, które są uwspółcześnione. Ale nagle się okazuje, że ta stara opowieść, jedna z pierwszych opowieści w naszej kulturze, jest szalenie aktualna i opowiada o dzisiejszym świecie.
1: Czym się różni teoria pisania z tym, czym rządzi się opowieść przekazywana z ust do ust?
0: Chyba niczym się nie różni tak naprawdę, bo przecież no owszem, przyjęło się, że literatura to jest to, co zapisane, ale istnieje też taki rodzaj literatury ustnej, oralnej, czyli tak zwana oratura. Oczywiście jest jej mniej, to jasne, bo trudno ją utrwalić, no ale przecież pierwsze wersje Iliady i Odysei to były wersje ustne. Ktoś je po prostu w pewnym momencie zapisał. W naszej kulturze też są takie efemeryczne jakieś zjawiska literackie, które po prostu się nagle wydarzają gdzieś w jakiejś przestrzeni. Ktoś jest ich nadawcą, ktoś jest odbiorcą, ale one się rządzą bardzo podobnymi prawami. Pokazują, myślę, przypominają, albo niech przypominają może, że literatura jest komunikatem i ma jakiegoś nadawcę, ale też jakichś odbiorców, do których potrzeb musi być dopasowana. Ja tutaj też piszę sporo o literaturze, o której zwykle się pisze niewiele, a jeżeli się pisze, to się pisze z przekąsem, mianowicie o tak zwanej literaturze gatunkowej. Posługuję się taką metaforą suplementu diety. To znaczy jest taka literatura, która po prostu służy do tego, żeby uzupełniać nam jakieś braki, spełniać nam jakieś potrzeby, których akurat w tym danym momencie nie mamy spełnionych. Krótko mówiąc, jeżeli chcemy przeżyć przygodę miłosną, akurat tak się składa, że w życiu realnym nie mamy takiej możliwości, to sięgamy po romans. Chcemy trochę popłakać, to sięgamy po jakiś melodramat. Chcemy się przestraszyć, to sięgamy po jakiś horror czy thriller. One spełniają te gatunki spełniają pewne nasze potrzeby. No ale przecież tak samo jest, czy też podobnie jest z tak zwaną literaturą wysoką, choć nie bardzo przyznam, lubię ten podział na wysoką i niską. To znaczy, jeżeli mamy jakąś potrzebę intelektualną, a miewamy też takie potrzeby na szczęście, to sięgamy po literaturę inną, literaturę, która też po prostu zaspokaja te nasze potrzeby. Czasami to jest też potrzeba snobistyczna, ale ja nie widzę nic zdrożnego w snobizmie.
1: Tekst napisany oddają autorzy na łaskę i niełaskę czytelników. Tu może pojawić się znowu być może grzech nadinterpretacji, no ale to już jest dzieło oddane i właściwie
0: to
1: my czytelnicy
0: jest wpisane w ryzyko.
1: Możemy zrobić z nim co chcemy. No tak. Najgorzej, jeśli autorowi na przykład publicyści zaczynają przypisywać jakieś niedobre intencje, prawda?
0: Tak.
1: I kula śnieżna narasta.
0: Wielu autorów, zwłaszcza poczytnych autorów, mierzy się z czymś takim, ale myślę też, że autorzy i autorki znają ryzyko. Znają ryzyko takiego odcięcia pępowiny i czyli tak naprawdę publikacji książki. Książka już wtedy nie może się bronić, prawda? Bo jest jakoś tam zdana na łaskę i niełaskę interpretacji czytelniczych. Czasami to bywa zabawne, jak w przypadku powieści Bez dogmatu Henryka Sienkiewicza, która powstała jako krytyka dekadentyzmu, ale ponieważ proces produkcyjny książki wtedy był o wiele dłuższy niż teraz, czasy się zmieniły, dekadentyzm stał się, że tak powiem, taką modną postawą życiową i ta książka była czytana jako pochwała dekadentyzmu. Myślę, że Sienkiewicz osiwiał i wyłysiał z tego powodu. Ale rzeczywiście bywają też takie sytuacje trudne, kiedy na przykład politycy wykorzystują jakieś fragmenty, cytaty z literatury. Nie można im tego zakazać oczywiście, ale jeżeli one są sprzeczne z na przykład światopoglądem poety czy poetki, pisarza czy pisarki, no to na to zazwyczaj reagują. Jeżeli ci autorzy już nie żyją, no to reaguje rodzina albo ktoś, kto się opiekuje spuścizną. Tak też bywa oczywiście, ale ja jakoś specjalnie bym nie rwał szat, bo mam wrażenie, że efektem ubocznym, a przyznam szczerze, że najbardziej lubię efekty uboczne różnych zjawisk. Efektem ubocznym

0: takich, tego typu zjawisk jest czytanie literatury. No znaczy na pewno jest tak, że ktoś sięgnie do tego Herberta, mimo że on został nadinterpretowany, był nadinterpretowany przez tego czy innego polityka. I tak też się teraz stało przecież z lalką Prusa. Mam nadzieję, że efektem ubocznym naszych krwawych dintoir i walk o tą serialową przynajmniej wersję lalki jest to, że parę osób, które do tej pory nie czytały powieści Bolesława Prusa, to do niej sięgnęły. A w kraju, w którym czytelnictwo jest na tak niskim poziomie, to wszystkie chwyty dozwolone moim zdaniem.
1: A gdzie kończy się pogłębione czytanie, a zaczyna się właśnie manipulacja?
0: No, to jest bardzo trudne pytanie, bo bardzo trudno to wyznaczyć taką granicę. Myślę, że manipulacja pojawia się wtedy, kiedy wykorzystujemy jakiś tekst czy fragment tekstu właśnie niezgodnie z całością na przykład tekstu. Wyjmujemy go, ten fragment z kontekstu, także kontekstu jakiegoś światopoglądu pisarza, jeżeli ten światopogląd jesteśmy w stanie odtworzyć oczywiście, no ale to jest bardzo taka, powiedziałbym, płynna granica.
1: Mówiliśmy o opowieści przekazywanej z ust do ust. Kiedyś dziad proszalny, wędrowny, a dziś stand-upy. Trochę podobna funkcja.
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Stand-up to jest taki gatunek właśnie należący do owej oratury. To zresztą jest tak, że stand-uperzy nie powtarzają zwykle tych swoich programów. Zawsze coś w nich zmieniają. To jest cenne. Także ja się cieszę, że też w ten sposób istnieje literatura, no bo to też jest oczywiście rodzaj literatury.
1: Gdybyśmy mieli posłuchać o 5 najważniejszych funkcjach literatury, to jakie to by były?
0: No, 5 akurat. Dlaczego 5? No, ale niech będzie.
1: Mogą być 2 powody.
0: No, myślę, że jeden z powodów jest, są takie 2 sprzeczne. Jeden jest po to piszemy, żeby pamiętać i żeby inni pamiętali. Na przykład w późnych książkach eseistycznych Czesława Miłosza widać, że on ma taką świadomość, że na przykład o niektórych postaciach, z którymi on się zetknął, nikt już nie pamięta. On pamięta, więc powinien o nich napisać, żeby pamięć o nich przetrwała. Są też tacy, którzy piszą po to, żeby nie musieć pamiętać, żeby jakby sobie to zdjąć, ten ciężar obowiązku pamiętania o jakichś wydarzeniach albo też osobach z głowy, zapisują to po prostu. Czasami piszemy dlatego, tak jak to się mówi, muszę, bo się uduszę. Musimy dać wyraz czemuś, na przykład swojej jakiejś emocji, czy pozytywnej, czy negatywnej, więc dajemy wyraz w literaturze oczywiście, ubierając w stosowne bądź niestosowne słowa. To już ile mam? 3/4 funkcja. Czasami chcemy natomiast wpłynąć jakoś na naszego odbiorcę, bo wcale nie jest powiedziane, że tylko retoryka zajmuje się takimi komunikatami, które mają za zadanie wpłynąć, czyli sprawić, żeby ktoś coś robił albo jakoś tak czy inaczej myślał. Literatura też miewa taką funkcję. A czasami po prostu chcemy stworzyć coś ładnego, coś, co sprawi przyjemność. To jest w ogóle taka kategoria, o której już wspomnieliśmy, ale o której my często zapominamy, że literatura i w ogóle dzieła sztuki mają w nas wywoływać przede wszystkim przyjemność. To Kant pisał o tym, że tekst literacki, czy w ogóle dzieło sztuki, tym się różni od innych tworów ludzkiej działalności, że on nie ma żadnej funkcji praktycznej, że przede wszystkim jest skierowany na siebie. Ma nam sprawić jakąś przyjemność wtedy, kiedy z nią obcujemy. Fajnie, kiedy to jest przyjemność i autora, kiedy pisze, i czytelnika. Zresztą myślę, że co do sztucznej inteligencji, no nie wiem, co z nią będzie oczywiście i co ona nam zrobi, co ona również zrobi temu światu literackiemu. Ale ja nie bardzo wierzę, żeby pisarze zrezygnowali z przyjemności pisania, bo pisanie, umówmy się, to jest ogromna przyjemność. Czytanie też oczywiście, ale pisanie także, i myślę, że tutaj nie oddawajmy tego pola sztucznej inteligencji. Gdzieś przeczytałem, że sztuczna inteligencja proponuje nam, że ona to coś za nas napisze, a my przez ten czas będziemy mogli posprzątać i pozmywać i tak dalej. A ja bym wolał, żeby było odwrotnie, żeby sztuczna inteligencja sprzątała, zmywała i prasowała, nienawidzę prasować,

0: żebym ja miał czas, żeby sobie coś napisać. Nie tylko sobie, także i oczywiście czytelnikom.
1: Nie będziemy kończyć naszej audycji jak bajka morałem, tylko zakończmy żartem. Chciałabym, żebyś opowiedział jeszcze o pewnym czytelniku z Teksasu, który napisał słynny list do Wisławy Szymborskiej.
0: Tak, to może zacznę od tego, że po otrzymaniu przez Szymborską Nobla spływały do niej różnego rodzaju teksty, książki naukowe o jej twórczości w różnych językach. Ona zazwyczaj je przeglądała, z szacunkiem odkładała na półkę i pisała dziękczynny list. Natomiast raz napisał do niej emerytowany strażak z Teksasu, który w pierwszych słowach swojego listu powiedział, że jego zdaniem strażacy, nawet emerytowani, zwykle nie czytają poezji. On przypadkowo trafił na jej wiersz, gdzieś był w metrze amerykańskim umieszczony. Przeczytał ten wiersz, zapisał sobie jej, umówmy się, że mało eksportowe i trudne do zapamiętania nazwisko. Poszedł do księgarni, kupił książkę, przeczytał książkę i chciał jej napisać tylko jedno zdanie. Pani napisała to, o czym ja myślałem przez całe życie, ale nie umiałem tego wyrazić.
1: I to jest dobre życzenie i dla czytelników, i dla autorów
0: Absolutnie.
1: Tekstów. Michał Rusinek, autor książki Literatura od podszewki, teorie pisania. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: To były Rozmowy po zmroku. Małgorzata Niedziecka-Mac. Do usłyszenia.
2: Autopromocja. To się czyta. Umberto Eco. Numer 0. Temat na pierwszą stronę.
3: A dlaczego wybrał pan właśnie mnie? Bo ma pan talent pisarski. Mógłbym się unieść honorem i odmówić. Nie zrobi pan tego, bo oferuje panu 6 milionów lirów miesięcznie przez rok na czysto. A potem? Potem, powiedzmy w pół roku od zakończenia naszego eksperymentu, jeszcze 10 milionów do ręki gotówką.
4: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
3: Serdecznie zapraszam do słuchania. Jarosław Gajewski.
2: Autopromocja.
5: Program drugi jest 22.

0: Dobry wieczór, kłaniamy się Państwu. Audycję realizuje Michał Jakubik, a w dwójkowym studiu przed mikrofonami
1: Piotr Matwiejczuk
0: i Przemek Psikuta.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, witamy Państwa. 506. wydanie wieczoru płytowego. No bo nie samym konkursem Bieniawskiego człowiek żyje. Spotykamy się, aby posłuchać piosenek, pięknych gitar, ciekawych tekstów i artystów, którzy nieczęsto pojawiają się, za rzadko, a chyba ten pierwszy dziś będzie debiutował w wieczorze płytowym. Czekałem, Piotrze, na to spotkanie i na tę płytę, bo była już tu wymieniana w tym paśmie miesiące albo nawet lata temu. Dziś wreszcie zagra Steve Earle.
1: Tak, czyli artysta, który... ja bym powiedział, że on jest troszeczkę drugoligowy. To nie jest wielka gwiazda, nawet w Stanach Zjednoczonych. Aczkolwiek ten jego debiut, czyli płyta Guitar Town z 1986 roku, którą przyniosłem dzisiaj, no nie na winylu, ale na kompakcie, za to oryginalnym amerykańskim kompakcie z 1986 roku. Więc ta płyta 40 lat temu ukazała się w marcu, jeśli dobrze pamiętam, 86, tak, 5 marca, narobiła sporo zamieszania w muzyce amerykańskiej, w Nashville dokładnie, bo Steve Earle właśnie przeprowadził się do Nashville w którymś momencie. On się wychowywał w Teksasie, a na początku lat 80. przeprowadził się do Nashville, gdzie dość szybko przestał być postacią anonimową. Po prostu pisał świetne piosenki, pisze je do dziś. No i ten jego debiut był taki bardzo dojrzały, to po pierwsze. Po drugie, to był czas, kiedy

0: Ja się tak rozwijam, Przemku, tak? To jest ten moment już?
1: Ależ rozwij się do pewnego momentu, dobra, bo to, mam jeszcze kilka takich spraw porządkowych dobrze. Do naszych jeszcze, słuchaczy.
0: To szanowny. Jeszcze ten wątek tylko, że to był moment, to może więcej o tym później opowiem. Teraz tylko zaznaczę, że połowa lat 80. to był taki moment, kiedy w muzyce country, ale też w folku, no w tym wszystkim głównie, co się w Nashville nagrywało, to był czas takiego bardzo słodkiego brzmienia, bogatych aranżacji. To się, niektórzy mówią, że to był styl Nashville, inni to nazywają estetyką Music Row. Co to jest Music Row, to może później wytłumaczę. No a Steve Earle nagle wszedł z gitarami, z prostymi aranżami, z gitarą hawajską, z mocnymi tekstami, z takim chropowatym głosem, czyli z czymś, co w latach 70. zrobili artyści nazywani The Outlaws. Graliśmy tu ich, Przemku, między innymi Willie Nelson,
1: oczywiście,
0: Chris Christopherson, Waylon Jennings, czyli ci buntownicy z lat 70., którzy właśnie zaprotestowali przeciwko takiemu cukierkowemu brzmieniu, no to powtórzył to w połowie lat 80. Steve Earle. Ten wątek rozwinę później, oddaję ci już głos.
1: Świetnie, że o tym mówisz, ponieważ tak, dzisiaj możemy nawet taki sobie podtytuł tutaj ukuć, tacy drugoligowi rebelianci. Urodzeni trochę w innych czasach, bo drugi bohater młodszy o jeden...
0: O 10 lat.
1: O 10 lat.
0: Dobrze pamiętam.
1: Tak. Ale obaj piszący świetne piosenki i tutaj jak bumerang wraca nam temat songwriterów, który akurat my dwaj uwielbiamy i wiem, że spora grupa naszych słuchaczek, naszych słuchaczy także. I taki dziś temat wywoławczy, obok oczywiście dań głównych, czyli naszych płyt. Songwriters, singer-songwriters, prawda? Ten termin niezwykle szeroki, niezwykle szeroka kategoria, no bo przecież większość artystów rockowych, rock'n'rollowych to artyści, którzy wykonują własne piosenki, ale my pytamy dziś właśnie o tych może trochę zapomnianych, tych, którzy przyszli po tej wielkiej fali legend, czyli Johnny Mitchell, czyli Vanni Morrisonie, czyli Bobby Dylanie, czyli Leonardzie Cohenie. Myślę, że obu...
0: Jeszcze tych... można by, przepraszam, wspomnieć wcześniejsze pokolenie, Woody Guthrie na przykład, Woody czyli Guthrie. Mistrz Boba Dylana.
1: Oczywiście.
0: Czy Hank Williams.
1: Donovan, prawda? Jak wiemy, jak państwo doskonale wiedzą, songwriting wciąż się rozwija, wciąż mamy... Właśnie pytanie, czy wciąż? To jest dobre pytanie, bo... Kiedy zastanawialiśmy się tutaj w tej audycji kiedyś na wypisując sobie z państwem, wymieniając się tymi najważniejszymi nazwiskami, to jakoś tak chce historia, że po kilka pokoleń wciąż sięgamy po Dylana, wciąż sięgamy po Neila Younga, prawda? Ale wiemy, że...
0: No, ja teraz były... w tej strunie mam kącik Johnny Mitchell od 2 lat.
1: Doskonale
0: już,
1: wszyscy tak, o tym wiemy.
0: A Dylana w 4 strunach świata grałem... prawie 10 lat. No. I powiem ci, że nie powtórzyłem żadnej piosenki i to była fascynująca podróż po twórczości Dylana. To absolutnie, no, przygotowując komentarz do każdej piosenki, przekonałem się, że to jest, znaczy, że ten, może tak powiem, ten literacki Nobel nie był za nic.
1: To jest dla nas wszystkich całkowicie, no całkowicie jasne.
0: Nie wiem, czy dla wszystkich, dlatego chciałem
1: tak,
0: to powiedzieć.
1: Trzeba to podkreślać, tak jest. Ale wiesz, co mam na myśli? Potem przyszły kolejne pokolenia, przyszły bardzo zdolne osoby, jak na przykład Tracy Chapman, która swoim debiutem no, rozbiła bank. Pokazała, że dziewczyna znikąd może zaśpiewać na debiutanckiej płycie, nie wiem, 3-4 takie songi, które pokazują, że ta prawda, ten autorski przekaz jest niezwykle wciąż mocny, a na tle tego wszystkiego, co dzieje się od jakiegoś czasu w Ameryce, no to tutaj już nie musimy tego dopowiadać, ale wiemy, jak ważne jest głos, jak ważne jest słowo, też często społecznie zaangażowany, prawda?
0: Tak, to z takich
1: walczący tekst.
0: Przedstawicieli najmłodszego pokolenia wymieniłbym tutaj Zacha Bryana, którego zresztą jakoś na początku chyba tego roku, bo wtedy się ukazała jego najnowsza płyta, prezentowałem w 5. strunie. Ta jego najnowsza płyta narobiła wiele hałasu, bo

0: jedna z, no, najważniejsza na niej piosenka, która była singlem w zeszłym roku. No, kiedy Zach Bryan ją wypuścił, to odezwała się rzeczniczka Białego Domu. Odezwało się kilka osób z administracji Donalda Trumpa, bo jest to piosenka o ICE, czyli o tej służbie imigranckiej, która zgarnia, używając broni palnej i, znaczy może nie strzelając, ale przy
1: użyciu siły.
0: Tak, tak, jakieś nalatują, no widzieliśmy te sceny, nalatują helikoptery, które po prostu zgarniają cały blok na przykład. No, dwie ofiary, pamiętamy, w ubiegłym roku.
1: Tak,
0: Zach Bryan napisał mocną piosenkę o tym i no to jest właśnie ktoś, kto kontynuuje tę tradycję.
1: Tak jest, kto trzyma rękę na pulsie i jak wiemy doskonale, ten punkt ciężkości przesunął się na muzykę hip-hopową, gitary wciąż w natarciu, więc te wątki się przenikają. Otwieramy znów tą naszą skrzynię taką, gdzie wrzucamy różne nazwiska. A dodam, że Bill Callahan, bo on będzie bohaterem drugiej części naszego spotkania, pojawia się w wieczorze płytowym już po raz drugi. Bo widziałem taki wpis, że świetnie, że debiutuje. Debiutuje pod własnym nazwiskiem, bo dzisiaj posłuchamy jego debiutu. Albumem Walk on a Whale Heart zadebiutował jako Bill Callahan, ale wcześniej przez całe lata grał, walczył pod szyldem Smog. Tak naprawdę Smog to był też Callahan, tylko to był jego pseudonim, to był band, ale wszyscy wiedzieli, że tutaj sterem okrętem był Callahan. I tylko przypomnę, że to było dawno temu, bo to było wydanie 155, czyli dziewiątki nas interesowały wtedy, czyli to musiał być rok 2019. I wtedy zmieściliśmy w jednym wieczorze płytowym takie piękne pieśni z Ameryki z trzech płyt wydanych w 1999 roku. The Soft Bulletin, The Flaming Lips, Knock Knock zespołu Smog Callahana i Boniego Prince'a Billiego wtedy wysłuchaliśmy fantastycznego debiutu I See a Darkness. Te wszystkie płyty ukazały się w tym samym czasie. Też już wielokrotnie mówiliśmy w wieczorze o tym przejściu między wiekami, że lata 99 i 2000 to był wielki powrót do grania prawdziwego, akustycznego albo mocno rockowego, właśnie odrzucenie tego, o czym powiedziałeś. Coś, z czym tutaj będzie no, trochę tak walczył, polemizował Steve Earle. Proszę Państwa, słuchamy wspólnie, gorąco zachęcamy do kontaktu, do pisania. Jesteśmy pod naszymi radiowymi adresami przemysław.psikuta@polskieradio.pl
0: i piotr.matwiejczuk@polskieradio.pl.
1: Facebook Wieczoru Płytowego oczywiście działa. Pan Zbyszek napisał: oj fajnie, że dziś takie gitarowe granie w sam raz na ten jesienny wieczór. Po elektronice, po synthpopie, po new romantic i po jazzie. Czas na gitary nadszedł. Mhm. No właśnie. Steve Earle z gitarą. Okładka już nam wiele mówi o tym, czego będziemy słuchali. Mhm.
0: To zapowiadamy już teraz, tak?
1: Myślę, że tak. Że,
0: zobacz,
1: że posłuchamy.
0: Są trzy gitary na tej okładce. A teraz pomyślałem, że no nie wiem, czy to nie będzie nadinterpretacja, ale nawiązanie do Born in the USA... Bruce'a Springsteena troszkę, tylko że Springsteen tam tyłem stoi, ale też ma tak przewieszoną gitarę,
1: tak,
0: nie?
1: Masz rację. Znaczy, to są takie ikoniczne, że tak powiem, pozy gitarzystów, właśnie songwriterów, bardów. Ale tak, na pewno. I Steve Earle z okładki tej płyty jest nie do poznania z tym Earle'em z długą, siwą brodą, którego chyba bardziej pamiętamy dziś, prawda?
0: Tak, Steve Earle... To tak fizycznie bardzo się zestarzał, trzeba powiedzieć, ale też no tutaj jest po prostu takim przystojnym, bardzo młodym człowiekiem. Dzisiaj jest, ja wiem, można by, no właśnie takim bardem, mędrcem, taki wizerunek kreuje.
1: Tak, tak. Świetna jest ta fotografia z takim ziarnem, czarno-biała, niedokładna, taka pokazująca
0: mówisz
1: pewną pewien taki luz, prawda? Guitar Town, tytuł.
0: Tak.
1: Pamiętajmy, że jesteśmy właśnie dokładnie w połowie lat 80.

0: kiedy te wystylizowane, niezwykle kolorowe okładki płyt, no, biją po oczach wtedy.
1: No, niedawno zmarła Dolly Parton. To tak jest. Jest ten jej czas. No, to było... mówi się, że Dolly Parton śpiewała country, no ale jak się posłucha jej płyt z początku lat 80., to się okaże, że tam całe orkiestry symfoniczne grają.
0: Oczywiście.
1: Także to był ten moment właśnie, kiedy Steve Earle wkroczył z tymi swoimi gitarami, z takim prostym, ale jednocześnie bardzo mocnym przekazem o doświadczeniach prywatnych, indywidualnych, ale też takich pokoleniowych, wydaje mi się, i w ogóle amerykańskich.
0: Mhm. Bo on długą drogę już miał za sobą. Późno zdecydował się na debiut pod własnym nazwiskiem.
1: Jest. Tak, to jest w ogóle rocznik 55. On się urodził w Virginii, ale dorastał głównie w Teksasie. I no, kiedy przyjechał do Nashville, to najpierw bardzo długo po prostu pisał piosenki. Mhm. Pisał piosenki, które śpiewali inni. Sam zdecydował się na debiut po kilku latach tej twórczości. Tutaj mi się przypomina, rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o Chrisie Christophersonie, zmarłym 2 lata temu, jeśli niczego nie mylę. I to właśnie w październiku, tak mi się wydaje, 2 lata temu. No bo Christopherson też w ten sposób pojawił się w Nashville. On po prostu skończył filologię angielską na Oxfordzie. Dostał propozycję wykładania literatury angielskiej na West Point. Odrzucił, pojechał do Nashville, sprzątał studia.
0: To jest
1: z miotłą po prostu chodził,
0: tak.
1: I pisał piosenki. Mhm. No i kiedy zaczęli nagrywać naprawdę wielcy, tacy jak... Janis Joplin, no to Christopherson zaistniał. Natomiast Steve Earle, ja myślę, że on po prostu czekał na ten odpowiedni moment i kiedy już uznał, że to jest to, no to właśnie z tym debiutanckim albumem się objawił. To jest taki album, no niby zalicza się go do muzyki country tego artystę. I to prawda, z jednej strony po tym debiucie mógł występować z kimś takim jak Dwight Yoakam na przykład, ale z drugiej strony no jest na tej płycie tyle takiej rockowej zadziorności, że spokojnie pasował do wspólnych występów na przykład z zespołem The Replacements. Estetyka Music Row, może kilka słów o tym jeszcze powiem. Music Row to po prostu jest historyczna dzielnica Nashville, skupiona wokół 16 i 17 Avenue South. Od lat 50. tam się mieściły wytwórnie płytowe, studia nagraniowe, wydawnictwa. No i między innymi Owen Bradley i Chet Atkins stworzyli to brzmienie nazywane Music Row, czy brzmieniem Nashville. Chet Atkins, mistrz Marka Knopflera, jeden z najsłynniejszych gitarzystów w historii muzyki amerykańskiej, który przez pewien czas był szefem artystycznym bodaj wytwórni RCA w Nashville.
0: Pamiętamy to ich wspólne zdjęcie, chciałem tylko powiedzieć, z Knopflerem, ta płyta, którą
1: czy
0: nagrali.
1: Była kiedyś w wieczorze płytowym? Neck and Neck?
0: W wieczorze Knopfler. Nie była.
1: No to może.
0: No widzisz, sam
1: Knopfler i Chet Atkins.
0: Tak jest.
1: To było takie brzmienie niezwykle dopracowane, czyste, takie w 100% studyjne. Udział zawodowych muzyków sesyjnych, piosenki pisane raczej przez zawodowych takich kompozytorów czy tekściarzy, a nie przez tych, którzy je wykonywali. Krótkie, przejrzyste formy stworzone specjalnie pod radio. Wyrazisty refren, łatwo rozpoznawalna melodia, starannie kontrolowany wizerunek wykonawcy. Właśnie to możemy sobie Dolly Parton przypomnieć. Łagodzenie takich surowszych elementów muzyki country, przecież która się wywodzi jednak no, z muzyki tradycyjnej, ludowej.
0: Czyli wszystko sformatowane.
1: Tak, tak. No właśnie, jeszcze to warto podkreślić właśnie w kontekście Steve'a Earle'a może najbardziej, czyli taki ścisły podział pracy między autorów piosenek, wykonawców, producentów i wydawców. Każdy miał jak w fabryce Forda, tak? Każdy jeden
0: miał
1: element dokładał.
0: Tak.
1: Album Guitar Town to jest rejestracja tego albumu, to jest koniec 85 i początek 86 roku. Tutaj zespół, który później został nazwany The Duke,

0: Phillips, zdaje mi się, że Steve Earle gra do dzisiaj z tym zespołem. Tworzył między innymi Richard Bennett na gitarze, który jest zresztą producentem tej płyty też. Amory Gordy Jr. na basie i mandolinie, Harry Stinson na perkusji, to też później bardzo znani muzycy sesyjni. Ken Moore na organach, syntezatorach, Bucky Baxter na pedal steel, czyli gitarze stalowej, czy gitarze hawajskiej. Honky Tonk, elektryczne country, rockabilly może to jest takie najlepsze określenie na brzmienie tej płyty. Sekcja rytmiczna z takim twardym brzmieniem, oszczędnym jednocześnie.
1: Dużo powietrza, prawda?
0: Tak, taka przestrzeń, powiedzielibyśmy, amerykańska. Gitary, no i właśnie gitara stalowa, która nie służy tylko do takiego zawodzenia w tle, tworzenia takiej atmosfery, jakiejś nostalgii, ale po prostu często wchodzi w dialog z tymi rockowymi rytmami. Teksty. Jeszcze powiem kilka słów o tekstach. Bohaterowie Earla to są ludzie, którzy nieustannie się przemieszczają. Rzadko przy tym naprawdę wolni. Jeżdżą samochodami, ciężarówkami, pracują, grają koncerty, opuszczają rodzinne miasta, marzą o ucieczce. Droga może oznaczać przygodę, ale równie często jest takim ekonomicznym przymusem lub sposobem na odsunięcie życiowej porażki. O tym między innymi na tej płycie Steve Earle śpiewa. Przemku, może warto powiedzieć jeszcze, że po tym debiucie, rozmawialiśmy też o tym troszkę przed wejściem na antenę, po tym debiucie Steve Earle, no często to się zdarzało w przypadku takich artystów, popadł w nałogi. I ta historia ma pewien smaczek, ponieważ pod koniec lat 90. Earle wystąpił w jednym z najważniejszych seriali w ogóle w historii telewizji, czyli The Wire, po polsku to Prawo ulicy, czyli serial o problemie narkotykowym w Baltimore w latach 90. I Steve Earle, ten z brodą już taki...
1: On tam gra, prawda?
0: On tam gra terapeutę, który prowadzi grupę ludzi uzależnionych od narkotyków właśnie, także...
2: No, jeśli ma taką, tak długą brodę piękną, to, no, to właśnie, mu wierzymy w tym serialu.
0: Właśnie, taki przewodnik, mędrzec, właśnie terapeuta, no rzeczywiście świetnie fizycznie do tej roli pasował. I domyślam się, że to dla niego też był taki, no, propozycja, której, którą trudno było odrzucić, skoro był w tym temacie zanurzony z drugiej strony, to wyobrażam sobie, jak, no,
2: jak celnie diagnozował pewne przypadki.
0: Tak, i taka dwuznaczność tej roli. Bardzo fajna historia.
2: W temacie serialu Prawo ulicy też proszę do nas
0: tak jest.
2: Pisać. Pierwsza część zatem, prawda, albumu przed nami.
0: Dobrze. Zapowiesz piosenki, czy ja mam to zrobić?
2: Mogę zapowiedzieć.
0: To bardzo proszę. Może warto by jeszcze powiedzieć, że wszystkie są albo autorstwa, albo Steve'a Earle'a, albo on jest ich współautorem.
2: Jak przystało na prawdziwego songwritera.
0: No, ale może warto to powiedzieć, żeby nikt nie miał wątpliwości.
2: Oczywiście. Guitar Town, czyli utwór tytułowy, otwiera całość. Goodbye's All We've Got Left. Hillbilly Highway. Good old boy getting tough, my old friend the blues.

0: ale i Memphis. Presley, Sun Records i Mystery Train Jima Jarmusza. Brylantyna, że mucha nie siada. To pisze Mariusz Gradowski, współautor, nasz przyjaciel, który jest na słuchu. A u nas śpiewa i gra na gitarze Steve Earle ze swojej debiutanckiej płyty Guitar Town,
1: którą magazyn Rolling Stone umieścił wśród swoich 500 najważniejszych albumów w historii muzyki rockowej, rozrywkowej.
0: No tak, 40 lat temu ukazała się płyta i ona była bardzo dobrze przyjęta. Tak, Świetne recenzje. Nominacje tego albumu. Potrzebna była taka muzyka w połowie lat 80.
1: Zdecydowanie. Też Steve Earle nie był sam, ale no, tak jak mówiłem, ten album narobił dużo hałasu wtedy.
0: Mm-hmm. Prosta, klarowna, gitarowa muzyka, ale jakże zagrana, jak zaśpiewana. Radość dla ucha. Najtrudniej zrobić coś prostego, ale tak, żeby to miało moc. A tu jest moc muzyczna. Słychać przyjemność grania. To słychać. Słów nie trzeba wiele, pisze pan Zbigniew. Hmm. No właśnie, bo kiedy te słowa trafiają, to po wysłuchaniu dobrej piosenki często zapada cisza właśnie. Tak to czasem bywa, bo wiemy to nie od dziś. Najtrudniej jest napisać wspaniałą piosenkę i kiedy to się zdarza, dlatego tak trudno układać wspaniałe płyty z samych krótkich piosenek, bo zwykle tak to bywa, że na 10 piosenek są 3 genialne, 3 średnie. No wiemy jak to wygląda.
1: No a tutaj właściwie każda jest w punkt z tych piosenek, a jednocześnie cała płyta ma niespełna 40 minut, więc to są rzeczywiście takie piosenki, no nie wiem, pisane chyba pod radio jednak i też produkowane pod radio mimo wszystko. Ktoś z recenzentów pisał w kontekście, opisując tę płytę, o literackim gniewie, o ulicznej przenikliwości tych tekstów. Someday, czyli piosenka, która za chwilkę zabrzmi, szósta na płycie, została określona jako utwór bliski najlepszym społecznym piosenkom Bruce'a Springsteena. No bo mamy tutaj tę tematykę społeczną, ale też mamy teksty o rodzinie, o cenie zawodowej niezależności, o tym przedostatni, zdaje się, utwór. To jest piosenka o synu Steve'a Earle'a, który wychowuje się bez niego, bo on cały czas w trasie. Jest o małych miasteczkach, małe miasteczko amerykańskie jako ta pułapka, która wciąga i już nie wypuszcza. Jest o tej ekonomicznej niepewności, która właściwie Amerykanom towarzyszy od dziesięcioleci, no co najmniej od lat 50. A zobacz, Przemku, my przez tyle lat postrzegaliśmy Stany Zjednoczone jako miejsce, w którym no, jest od strony ekonomicznej, czy rynku pracy jest tak bezpiecznie, że tam wszyscy dużo zarabiają i pracy nie brakuje. Jakoś nam się jawiły te Stany zawsze jako taka ziemia obiecana, a ludzie, artyści śpiewali od kilkudziesięciu lat o tym, jak jednak to wszystko jest niepewne i jak muszą...
0: Tak jest, jaki to jest domek z kart.
1: Tak.
0: W wielu przypadkach. Pan Bogdan z Wrocławia, nasz stały słuchacz, napisał tak. Do kategorii amerykańskich songwriterów rocznik 1991, a więc już nie z tych najmłodszych, z pewnością należy zaliczyć artystkę o polsko brzmiącym nazwisku.
1: Wiem, Sara Jarosz.
0: Tak jest. Właśnie z powodu
1: Euros,
0: tego...
1: Euros podobno w Teksasie się wymawia.
0: Kontynuując, właśnie z powodu tego ciekawego nazwiska zwróciłem uwagę na jej płytowy debiut. Nie przeszedł bez echa. W 2009 roku Sara Jarosz nagrała swoją pierwszą płytę Song Up in Her Head. Na debiucie się nie skończyło i artystka wydała bodaj 6 kolejnych albumów, zbierając nawet 6 nagród Grammy w kategoriach folk i Americana Roots.
1: I to było wtedy, kiedy ona jeszcze była przed maturą, wiesz? Przemku, no ona miała 19 lat chyba, czy 18. Rzeczywiście, bardzo dziękuję. Kto przypomniał?
0: Pan Bogdan z Wrocławia, dodając, że tego słucha się

0: Naprawdę dobrze.
1: Dziękuję,
0: polecam
1: panie Bogdanie.
0: Państwu.
1: W czterech strunach świata wówczas w 2009-2010 roku no, zgrałem wszystkie płyty Sary Jarosz. Do momentu, kiedy objawiła się kilka lat temu jeszcze młodsza artystka, o której ci wspomniałem, Przemku, jak słuchaliśmy Steve'a Earla, czyli Bella White. Mhm. Do momentu objawienia się Belli White, Sara Jarosz zdecydowanie była u mnie na pierwszym miejscu.
0: No proszę.
1: Bella stworzyła dla niej konkurencję, ale obie mają fantastyczne głosy, takie są bardzo stylowe, no i obie piszą dla siebie piosenki. Świetne zresztą i tekstowo, i muzycznie.
0: Wsiadajmy do muzycznej ciężarówki, pisze pan Zbigniew. Odpalajmy, dajmy gazu, ruszajmy na autostrady Road 66. Poczujmy wiatr we włosach i słońce na twarzy, a po drodze kawa, hot dog na stacji i dalej w muzyczną trasę. Tam, gdzie koniec horyzontu, gdzie marzeń blask. Słowa moje, kreatywna wyobraźnia. Proszę państwa, zachęcamy. Wiemy, że sporo osób dziś słucha nie tylko płyt, ale nawet wykonawców, których przypominamy po raz pierwszy. To bardzo dobrze, wydaje mi się. Od tego też jesteśmy. Facebook Wieczoru Płytowego i nasze adresy przemysław.psikuta@polskieradio.pl
1: piotr.matwiejczuk@polskieradio.pl.
0: Część druga albumu Guitar Town. Zaczynamy od utworu Someday, następnie Think It Over, Fearless Heart, Little Rock'n'Roller. To ten...
1: To jest o synu, tak, o tym.
0: Młody Earl.
1: Tak, tak.
0: I
1: tak.
0: Down the Road to jest finał tego albumu. Słuchamy?
1: Słuchamy. Steve Earl. Guitar Town, druga część albumu.

4 minuty po 23. Wieczór płytowy w dwójce. Dziś piosenkowo, gitarowo, bardzo prawdziwie, osobiście.

0: w niektórych przypadkach, jak przed chwilą w tej przedostatniej pieśni Little Rock'n'Roller dla syna napisał ją Steve Earle. Steve Earle i jego debiutancka płyta Guitar Town, wydana 40 lat temu. Someday Think It Over, Fearless Heart, Little Rock'n'Roller, Down the Road.
1: Zadałeś naszym słuchaczom, państwu, temat i uderzyłeś w stół, a nożyce się odezwały. Pani Janina z okolic Gorzelca do mnie napisała piotr.matwiejczuk@polskieradio.pl w temacie właśnie singer-songwriter i bard. Pani Janina pisze tak, ja bym zwróciła uwagę na dwa pojęcia, singer, songwriter i bard, które często są używane zamiennie, ale to pierwsze pojęcie wywodzi się z anglosaskiej kultury, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, i jest często w nich dopracowany tekst i muzyka, aranżacja i produkcja muzyczna równoważne, a to drugie, czyli bard, z Europy Środkowo-Wschodniej, Polska, Czechy, Rosja, ma surowy i emocjonalny przekaz i wykonanie, a muzyka pełni rolę usłużną dla tekstu niosącego głównie treści społeczne, moralne, polityczne. Klasyczny bard to osoba z gitarą, a singer, songwriter ma przeważnie bogatsze brzmienie instrumentalne. Zaproponowałabym, pisze pani Janina, posłuchanie w którymś z wieczorów płytowych jakiejś płyty jednego z bardów Karela Kryla lub Jana Krzysztofa Kelusa.
0: No proszę.
1: Czemu nie?
0: Pani Magdalena z kolei pisze do nas tak. Były lata 50., 60., 70., 80., 90. i piękna, cudowna muzyka popularna. I taka muzyka sączyła się przez radio i jak nie, to wszyscy mieli płyty w krajach normalnych. I co się później wydarzyło? Nie można tego zrzucić na AI. Dziękuję dwójko. Kłania się również stała słuchaczka. W młodości mocno kontestowałam szarą rzeczywistość i wszystkich rówieśników, a także ich muzykę. W pewnym momencie poszłam w muzykę poważną, w klasykę, a nawet country. Dzięki polskiemu radiu. Dlatego sporo tych płyt to dla mnie nowość. Nowość bardzo, bardzo ożywcza, pisze pani Magdalena. Pan Piotr, nasz stały słuchacz, pisze tak. Dla mnie pokolenie po Neilu Youngu, po Bobie Dylanie i Johnny Mitchell to są trzy nazwiska. John Hyatt, Lucinda Williams i właśnie Steve Earle. Każdy z tych wykonawców gdzieś od połowy lat 80. regularnie wydaje co kilka lat płyty z premierowymi, świetnymi piosenkami. To jest druga liga wyłącznie od strony komercyjnej, ponieważ tak, wspaniałych utworów mają bez liku. Sądzę, że ponieważ ich stylistyka na pograniczu country, folka, rocka i bluesa jest trudna do zaszufladkowania, mają dość ograniczoną publiczność. Zresztą niejednokrotnie czytałem to w ich wywiadach, gdzie mówią, że byli po prostu trudno sprzedawalni, bo to ani country, ani rock. Poza tym moda na taki gatunek minęła chyba w latach 70. Co do Steve'a. To byłem na jego koncercie w Dublinie, gdzie był traktowany jako swój, bo jego hit Galway Girl to niemal już standard w Irlandii. Zespół faktycznie grał muzykę od bluegrassu po rocka. Pamiętam, że koncert zakończył się jedynym coverem Hey Joe Hendrixa, który wykonał porywająco. Co do powyższych songwriterów, to ich piosenki są poruszające, bo każdy z nich jest tak zwaną osobą po przejściach. Steve był żonaty 7 razy, w tym 2 razy z tą samą kobietą.
1: To o tym nie wiedziałem.
0: Do tego dołożyła się tragedia syna, który też był świetnym songwriterem. To wszystko słychać, zwłaszcza w jego późniejszych płytach. Guitar Town jest dobra, ale to jeszcze nie jest to. Zwłaszcza jego głos na późniejszych płytach brzmi ciekawiej. Jest tutaj kilka fantastycznych piosenek, które Earle gra na koncertach do dziś, ale z dużo większym pazurem. Tak czy inaczej to świetny wybór na pierwsze spotkanie w wieczorze ze Steve'em, pisze pan Piotr.
1: Właśnie, pan Piotr, prawda, wymienił Lucinda Williams?
0: Tak.
1: To jest kapitalny pomysł, żeby Przemku zagrać coś tej artystki, bo to jest właśnie taka typowa, jak to mówiłeś, songwriterka, tak? To jest piosenki Lucindy Williams śpiewają wszyscy. A ona sama kilka lat temu, nie wiem, przyznała,

0: tę płytę z Charlesem Lloydem nagrałam.
1: No tak, no, oczywiście, właśnie, że tak. Zapomniałem zupełnie o tej
0: To jest artystka, która tak. przede wszystkim pisze piosenki, a dopiero w drugiej kolejności śpiewa.
1: No tak, ależ się państwo rozpisali. Pan Szymon, ja wiedziałem, że dzisiaj padnie nazwisko Joanny Newsom. Pan Szymon pisze, szkoda, że nie połączyliście dziś debiutu Callahana z drugim albumem Joanny Newsom YS. Album Billa pochodzi z kwietnia 2007, Joanny z listopada 2006. Wydawniczo dzieli je 5 miesięcy, łączy o wiele więcej. Po pierwsze, oba albumy ukazały się pod skrzydłami Drag City. Po drugie, płyty ukazały się w momencie, kiedy Callahan i Newsom byli randkującą, zakochaną parą i chyba też napędzali się muzycznie. Bill wystąpił nawet wokalnie w absolutnie znakomitej piosence Newsom 17-minutowej Only Skin. Zarówno Bill, jak i Joanna są bardzo silnymi osobowościami, bardzo charakterystycznymi amerykańskimi głosami i w gatunku singer-songwriter nie mają sobie równych. Piękna, jednocześnie zaprzepaszczona szansa, żeby połączyć ich w jednej audycji. Oj, panie Szymonie, to będzie tak, że Joanna Newsom pojawi się na 100% w wieczorze płytowym, bo ją uwielbiam, ale dziś zderzamy światy i ja myślę, że za czas jakiś w niedalekiej przyszłości mamy już nawet, nawet nie zdradzając faktów, mamy songwriterkę, o której przed chwilą rozmawialiśmy, której płytę ja sobie zanotowałem i do tego dodamy Newsom.
0: No i świetnie.
1: Te słowa pana Szymona niech będą takim przejściem może pomału do płyty drugiej, do płyty drugiego bohatera, jak już ustaliliśmy, o dekadę młodszego Billa.
0: 11 lat, miałeś rację, bo on jest 66, a Steve Earle 55.
1: I to jest też przykład takiego rebelianta, takiego buntownika, których ja z kolei bardzo lubię, którzy zaczynali w bandach, zaczynali w zespołach. No i tutaj muszę wymienić Franka Blacka, który coraz bardziej staje się takim amerykańskim bardem, a zaczynał, jak wiemy, w grupie Pixies. Później był Frank Black, Black Francis, no wszystkie odmiany jego czarnego nazwiska, czarnego humoru, fantastycznych tekstów i też całego szeregu zespołów. I tutaj spoglądam na słowa pana Piotra, z Blackiem właśnie tak jest, że w Europie nie wszyscy go kochają, bo nie pasuje do szufladek. I chyba nawet w Polsce jego koncert, nie pod szyldem Pixies, tylko grał wtedy jako z formacją The Catholics, został odwołany, bo bilety się nie sprzedały. Bo no, nie pierwszy, nie ostatni. No i jeszcze mi się przypomniała postać oczywiście Jacka White'a, którego znamy z The White Stripes, a który też, jak wiemy, potrafi usiąść z gitarą i śpiewać fantastyczne teksty w duchu starych mistrzów.
0: Ja mam teraz coś
1: Nie,
0: powiedzieć.
1: Tak spoglądam na ciebie po prostu, bo słuchamy Callahana, o którym sobie rozmawialiśmy tutaj.
0: Tak, to ja chciałem zwrócić od razu uwagę na coś, na co później może, czego później już nie wymienimy, bo no, mówimy o Callahanie jako twórcy piosenek, ale to, co mnie uderzyło, kiedy się zetknąłem po raz pierwszy z nim, no to jego głos, barwa jego głosu, absolutnie niepodrabialna, fantastyczna. Właściwie taka, no cokolwiek on by śpiewał, jakikolwiek tekst śpiewa, to jest, mnie to jakoś sprawia, że się wyciszam, świat staje się przyjaźniejszy. On ma coś w tym głosie takiego, że jakoś świat przestaje boleć.
1: Tak. On z tym głosem mógłby robić wszystko. Mógłby czytać powieści to i to jest jednocześnie śpiew. Jeszcze umknęły mi słowa, przepraszam bardzo, pana Piotra, który jeszcze nawiązuje do płyty Guitar Town, którą już odkładamy na bok, bo pan Piotr pisze ważne słowa. Po raz pierwszy dziś słuchałem płyty Guitar Town w całości. Swego czasu wysłuchany fragment nie przekonał mnie do sięgnięcia po twórczość tego artysty. Dziś, po wysłuchaniu całości, czuję się przekonany. To naprawdę dobra płyta, bezpretensjonalna muzyka, której bardzo przyjemnie się słucha. Choć aranżacje na płycie Callahana są zdecydowanie

0: zdecydowanie bardziej w moim guście, to doceniam też obecne tutaj u Earla zupełnie inne podejście do brzmienia. Czasem mniej znaczy więcej. Atutami są tu bezpośredni przekaz, wrażenie uczestniczenia w one-man show. Można poczuć się jak podczas słuchania charyzmatycznego songwritera w niedużej sali gdzieś na amerykańskiej prowincji. Ciekawe, że bohaterów dzisiejszej audycji łączy brak inklinacji do wchodzenia w wysokie dźwięki. U Earla mamy jeszcze śpiew, u Callahana w zasadzie melorecytację. To jest zupełnie inna strategia niż u wspomnianych przez pana redaktora Dolly Parton czy Zacha Bryana.
1: No tak, zdecydowanie.
0: Fajnie, że jest tak dużo tych światów. To jest piękne. Walk on a Whale Heart. Już ten tytuł sugeruje nam, jeśli ktoś nie słuchał wcześniej formacji Smog, że mamy do czynienia z rodzajem właśnie songwritera, poety, kogoś, kto bawi się słowami, trudno przetłumaczyć, prawda? Obudziłem się na sercu wieloryba. Mhm. Okładka tej płyty, też taki kolaż. Callahan słynie z bardzo ciekawych też wizualizacji na swoich koncertach, które potrafi grać także śpiewając solo. Płyta nagrana w jego domu w Teksasie. Callahan tutaj w porównaniu do projektu Smog trochę staje się bardziej kameralny, to słowo jeszcze mocniej uwypukla. Ta płyta w ogóle pokazuje kierunek, w który on dalej pójdzie, bo dwa lata później nagrał album Sometimes I Wish We Were an Eagle i to jest płyta chyba jeszcze lepsza, ale tak jak napisał pan Piotr, dobry wybór na początek dla Steve'a Earla, dobry wybór na początek dla nas wszystkich, abyśmy weszli w świat Billa Callahana, właśnie ten debiut. Nagrywany w listopadzie 2006 roku, czyli dokładnie 20 lat temu, album ukazał się w kwietniu 2007 roku nakładem znakomitej niezależnej amerykańskiej oficyny Drag CD. Może posłuchamy pierwszej strony.
1: Tak, tak. A potem może ja troszeczkę pozwolę sobie jakieś takie zestawienie zrobić, porównać, bo skoro już te płyty są obok siebie, Guitar Town Steve'a Earla i tę debiutancką płytę Billa Callahana.
0: Fajnie. From the Rivers to the Ocean, Footprints, Diamond Dancer, Sycamore.

0: Jesteśmy w Austin, w Teksasie. Listopad roku 2006. Bill Callahan i jego muzyczna trupa. Debiutancki album Walk on a Whale Heart ukazał się w kwietniu 2007 roku. Pierwsza strona naszego long playa, From the Rivers to the Ocean, Footprints, Diamond Dancer, jedyny singiel z tej płyty, ale za to jaki, wykonywany do dziś na koncertach, i Saika Moore. Bill Callahan, oczywiście na froncie, jego niepowtarzalny głos, jego gitara, Steve Bernal, bass, Pete Denton, gitary, syntezator, Howard Draper, instrumenty klawiszowe, Hammond, Wurlitzer, Thor Harris, perkusja, instrumenty perkusyjne, Danny Flemings, partie wokalne oraz Elizabeth Warren, skrzypce.
1: No, to ja chciałem zwrócić uwagę na to, że o ile Guitar Town Steve'a Earla to jest taki w karierze tego artysty przełomowy album, o tyle Walk on a Whale Heart no nie ma takiej pozycji, ale myślę, że pozostaje ciekawym momentem właśnie tego, o czym mówiłeś chyba, Przemku, odnowienia języka muzycznego Billa Callahana, czyli przejściem od Smoke do własnego nazwiska i ku takiej bardzo ciepłej, rytmicznej Amerykanie, jeśli mogę tak powiedzieć, taki ogólny termin, który znaczy właściwie wszystko i nic. Steve Earle opisuje świat z zewnątrz, pokazuje pracę, pokazuje trasę koncertową, rozstanie, rodzinę, rozmaite społeczne ograniczenia. Bill Callahan kieruje naszą uwagę do wewnątrz, używa rozmaitych zjawisk ze świata zewnętrznego, takich jak pejzaż czy ten naturalny cykl pór roku, jako figur stanów psychicznych. W Guitar Town Steve'a Earla, na albumie Guitar Town, mamy konkret, mamy narrację, mamy obraz, no a u Billa Callahana on się raczej zastanawia, kim człowiek staje się w trakcie przemiany, a Steve Earle tę przemianę pokazuje na takich bardzo konkretnych przykładach. Jakoś tak bym chyba te albumy lokował. W Guitar Town bohater, czy ci różni bohaterowie piosenek Steve'a Earla jadą przed siebie, bo muszą zarabiać, bo szukają szansy, albo przed czymś uciekają, a w Walk on a Whale Heart ten ruch to jest woda, to jest koło, to jest spacer, przejście między dniem i nocą.
0: Długi spacer z psem.

0: Tak jest, właśnie, właśnie.
1: Tak, tak, no znakomite. Motyw. Nie wiem, co państwo na to, ja jestem pod wrażeniem. Od tego jest wieczór płytowy, abyśmy właśnie rozmawiali. To wspólne słuchanie inspiruje nas do takich kwestii. Pan Piotr pisze, bardzo lubię album Walk on a Whale Heart Callahana. Charakterystyczny wokal, ambitne zacięcie tekściarskie przywodzą na

0: czerpiące inspiracje z gatunków takich jak alt country, soul, gospel. Istotną rolę w tworzeniu tego kompleksu brzmieniowego odegrał współproducent płyty Neil Michael Haggerty. Wisienką na tym zacnym torcie są akcenty smyczkowe. W sam raz na dziś, aby dyskretnie przypomnieć sobie, że trwa konkurs Wieniawskiego. Wszystkie te rozwiązania tworzą odświeżającą, koherentną całość. Całość dość spokojną, nie narzucającą się i doskonałą do słuchania w drodze. Nieco późniejszy krążek Apokalips również zabiera nas w intrygującą podróż. Pozdrawiam serdecznie prowadzących, wszystkich słuchaczy. Jestem z Państwem, słuchamy wspólnie. Pan Piotr. No, uważam, że świetnie pan Piotr dotyka tutaj, dotyka sedna muzyki Callahana, który to jest ten głos, ale kiedy on chce o czymś opowiedzieć dyskretnie, kiedy chce nawiązać właśnie do tradycji, do gospel, do soulu, otacza się skrzypaczkami, skrzypkami, pojawiają się różne instrumenty, znamy to z jego muzyki, kiedy potrafi też uderzyć i to też wiemy. Niewiele zresztą potrzebuje, ma takie możliwości też wokalne, że byłem świadkiem takich koncertów, zwłaszcza lata temu. Pan Zbigniew pisze, barwą głosu troszkę kojarzy mi się z wokalem Davida Bowiego. Nam też, prawda?
1: Tak, tak, jest coś podobnego w tym.
0: A pani Urszula jest z nami, pisała wcześniej o, przepraszam pani Urszulo, bo nie cytowaliśmy na temat Erla, ale tutaj chyba się wciągam w Callahana, chociaż nie jestem w drodze, pisze pani Urszula.
1: Można leżeć na kanapie albo na terapeutycznej kozetce i Callahan też wtedy dobrze brzmi. Można być w drodze takiej wewnętrznej, niekoniecznie.
0: Właśnie, o tym chciałem powiedzieć.
1: To bardziej dla mnie to taka droga niż, o ile właśnie Steve Earle przemierza Stany od małego miasteczka do małego miasteczka, tyle Callahan raczej to są takie wewnętrzne podróże.
0: Wewnętrzne, ale ja muszę przyznać, że mam duże, bogate doświadczenia z jeżdżeniem z Callahanem samochodem i to z tymi płytami jeszcze zespołu Smog jakoś są ze mną od lat.
1: Bo ty mówisz bardziej o brzmieniu, tak? Ja mówię bardziej o treści.
0: O treści. Piosenek. Jasne, jasne.
1: Natomiast brzmienie rzeczywiście też mam doświadczenie jeżdżenia z Callahanem, który mi śpiewa w samochodzie. Tak?
0: No właśnie. To się rozumie. Ci z Państwa, którzy jeżdżą z Callahanem, z Dylanem, wiedzą, co mamy na myśli. Na okładkę zwraca jeden z naszych słuchaczy uwagę. Kolaż surrealistyczno-psychodeliczny, mieszanka technologii z naturą, kulturą pop. No te zderzenia, tak, no jesteśmy w wieku XXI już z Callahanem. Zdecydowanie tak. Ktoś jeszcze, zdaje się, napisał.
1: Pan Mateusz z Kielc, to w temacie bardów songwriterów.
0: A, no właśnie.
1: Czy singer songwriterów. I znów, tak jak u pani Janiny w mailu, tutaj wątek europejski, bo pan Mateusz jest wielbicielem czeskiej artystki Raduzy, czyli Radki Urbanowej. Jak pisze pan Mariusz, to absolutny fenomen i podręcznikowy przykład współczesnego singer-songwritera i barda, choć formalnie nie należy już do najmłodszego pokolenia, urodzona w 76 roku. Na scenie muzycznej pełni jednak rolę ikony, do której młodsi twórcy z Europy Środkowej regularnie się odwołują. Mhm. Jej historia i styl idealnie wpisują się w etos dawnych pieśniarzy. Zaczynała na ulicy, jej znak rozpoznawczy to akordeon, gra też na gitarze. Ma szorstki, surowy styl łączący tradycję czeskiej piosenki autorskiej i szanson z motywami muzyki ludowej różnych narodów. To są sugestie, Przemku, już druga, żeby troszkę odejść od muzyki amerykańskiej i zauważyć to, co się dzieje w naszej części świata. Bardzo słusznie.
0: Bardzo słusznie. Także pamiętamy, bo państwo piszą i zostało to teraz jakby przypomniane, tak podbite trochę przez wydawnictwo Polskiego Radia. WW w tym roku mija dokładnie 40 lat, 4 dekady od debiutu, a jak państwo wiedzą, We wtorek minęło 40 lat od ukazania się debiutu, przypomina pan Zbigniew z Bielska-Białej. No musimy w tym roku wysłuchać debiutu. Mamy piękny kontrapunkt w postaci tych nagrań, które czekamy.

0: całe cztery dekady i właśnie są zarówno na kompakcie, jak i na winylu. A ciebie chciałem zapytać, tak pomyślałem o jednej rzeczy, bo nazwisko Dylana oczywiście wszyscy też, dzisiaj też się pojawia w listach. Callahan gdzieś tam, bo patrzę na tytuł piosenki utworu, który zamyka naszą płytę. A man needs a woman or a man to be a man. I z kolei utwór, który otworzył płytę, trwa prawie 7 minut i tam jest taki rodzaj mantry, którą ja kocham u Dylana w tych późniejszych płytach. I ciekawe, bo jakoś nie śledziłem tego, jak Dylan odnosi się do tej szkoły właśnie Boniego Prince'a Billiego, Callahana. Czy on ich słucha, czy on
1: nie
0: ich docenia?
1: Nie mam pojęcia, ale wiesz co, Przemku, Dylan się w ogóle do niczego nie odnosi. No. Już od... właściwie nigdy się nie odnosił.
0: To prawda.
1: Słuchaj, to co się dzieje na świecie teraz, aż się prosi... No Dylan w piosenkach komentował przecież nie raz, nie dwa w latach 60., jeszcze w latach 70. W tej chwili, no jak skomentował swoją literacką Nagrodę Nobla? Piosenką i różnymi tam pozami w czasie koncertu. Dylan nie komentuje już od lat, nie zabiera głosu w żadnej sprawie, co też jest komentarzem.
0: Co też jest komentarzem.
1: Nie mam pojęcia. On nigdy, na tyle na ile ja wiem, nigdy się w ogóle do muzycznych kwestii to już w ogóle się nie odnosi. Mhm.
0: No właśnie, a oni, spadkobiercy, tak go nadgryzają, tak go cytują, tak go, prawda... takie wysyłają mu sygnały, a on w przeciwieństwie do Neila Younga, który lubi zabrać głos i lubi otoczyć się pokoleniami swoich wnuków, milczy. No dobrze.
1: Słuchaj, byłem na dwóch koncertach Dylana. Na obu stał właściwie tyłem do publiczności.
0: Tak.
1: Tak jakby tam nikogo nie było. Na jednym z tych koncertów w pierwszej części w składzie zespołu był Mark Knopfler, którego w ogóle nikt nie zapowiedział. Stał sobie z boku. W pewnym momencie zgasły światła. No, Knopfler wyszedł, a panowie grali dalej, tak jakby w ogóle nic się nie stało.
0: Nic się nie wydarzyło.
1: A Dylan... ani dobry wieczór, ani do widzenia, ani jednego słowa. Po prostu wychodzi, śpiewa, schodzi.
0: To też jest komentarz, tak jak powiedziałeś. A Bill Callahan też już do młodzieniaszków nie należy, ponieważ niedawno skończył 60 lat. Tak się wydaje. Też późno debiutował jako Bill Callahan. Proszę państwa, strona druga debiutu Billa Callahana. Otwierają utwór The Wheel, czyli ten tytułowy wieloryb się tutaj pojawia. Honeymoon Child, Day, Night i finał A Man Needs a Woman or A Man to Be a Man.
2: Yeah, you're rolling. I wasn't talking about me. Good.
3: One, two.

Wieczór płytowy w dwójce, 10 minut po północy dokładnie. No i fantastyczny finał tej płyty, który gdzieś mocno nam pije do

0: O, Guitar Town nawet.
1: A ja bym powiedział, że to było bardziej country niż Guitar Town Steve'a Earla.
0: No właśnie, bo taki jest Bill Callahan i to jest jakaś taka naturalna jego przewrotność, bo on ma to we krwi. Zresztą jak już ustaliliśmy, skończył niedawno 60 lat, więc może pamiętać kilku, albo nawet kilkunastu gigantów czy gigantek, na których koncertach bywał w młodości. Druga strona longplaya Walk on a Whale Heart Billa Callahana. The Wheel, Honeymoon Child, Day, Night i finał A Man Needs a Woman or a Man to Be a Man.
1: Nie wiem, czy to prawda, czy się z tym zetknąłeś. Ja gdzieś znalazłem informację, że ta pierwsza płyta wydana pod własnym nazwiskiem, ona spotkała się z niechęcią części słuchaczy, wcześniejszych słuchaczy Callahana, którzy uznali, że ta poetyka, to brzmienie jest właśnie takie za ciepłe, za jakby to powiedzieć...
0: Tak, to jest...
1: Zbyt proste może, tak? Takie bezbolesne.
0: To jest kolejny, idealnie wpisujący się w pewną regułę, kiedy mózg, czy ten pierwszy wokal, prawda, frontman, on odchodzi z zespołu, staje pod własnym nazwiskiem, no to moglibyśmy mnożyć tutaj te przykłady. To ma bardzo pod górkę, pokazując własną twórczość, bo tutaj mówimy o absolutnie autorskiej płycie. Wszystkie utwory, wszystkie teksty napisał Bill Callahan. No ale kiedy on wraca pamięcią do działalności Smog, to twierdzi, że tak naprawdę dokonał zmiany, bo stwierdził, że Smog to była beznadziejna nazwa. To było brzydkie słowo i to nie był dobry szyld dla zespołu. No ale miał wielu fanów, wręcz szalikowców, jeśli można tak powiedzieć, Bill Callahan w latach, na przełomie lat 90. i 2000, bo to wiązało się z tym mocnym nurtem alternatywy w Ameryce, ta fala w drugiej połowie lat 90. i początek 2000 dużo wprowadziła, moim zdaniem dobrego, bo wprowadziła całe nowe pokolenia, może nawet dwa pokolenia do tej muzyki. Dziś to są ludzie w naszym wieku, możemy tak powiedzieć, którzy uwielbiają zaglądać do tradycji, grzebać w tych starych płytach, a jednocześnie no, śledzimy to, co robi Callahan.
1: No zdecydowanie tak. Ale też nic dziwnego, że kiedy ktoś, no wiesz, zamyka pewien rozdział, otwiera kolejny i to jest takie zdecydowane pod pewnymi względami, w każdym razie odnowienie, czy to języka muzycznego, czy jakiegoś, czy tematyki, czy no ogólnego kierunku, w którym siedzi, to nic dziwnego, że ci wcześniejsi fani no nie są zadowoleni, często są oburzeni.
0: Mają umeblowany świat, czekają na kolejne przewidywalne gdzieś tam na swój sposób projekty, płyty, trasy koncertowe.
1: Chociaż wiesz, powiem ci, że to mnie dziwi, bo no o jakby to powiedzieć, o tym, że ktoś jest wciąż twórczy, świadczą nieustanne przemiany, tak? A nie zasklepianie się w tym, co było, więc jeśli ja mam jakiegoś idola, który nagle robi w tył zwrot albo 90 stopni się obraca i podąża w poprzek, to moim zdaniem mnie to cieszy zawsze. Więc nie bardzo rozumiem te lamenty wszystkie.
0: Ale tak było. Tak było, jak mówisz. Co państwo na to wszystko? Wiemy, że sporo osób poznaje dziś naszych bohaterów. Na Facebooku cały czas państwo są z nami w kontakcie. Późna pora, a my chcemy zabrać państwa w tej ostatniej części na koncert Billa Callahana do Australii, do Melbourne, The Toff, 8 listopada 2007 roku, czyli tuż po ukazaniu się tej debiutanckiej płyty, Callahan ruszył w trasę ze swoim zespołem i ukazała się podwójna płyta koncertowa zatytułowana Rough Travel for a Rare Thing. pierwszej strony posłuchajmy tego podwójnego

0: podwójnego albumu analogowego na razie. Our Anniversary, potem na drugim miejscu już Diamond Dancer, czyli ten wielki przebój z jedynki i jako trzeci utwór Bowery.
1: Gonna get right down to business.

some form of excess. Pants around ankle to wait.

0: Our Anniversary Diamond Dancer Bowery, czyli Bill Callahan na żywo przed publicznością. Bardzo oszczędny w pewnych momentach, trzymający wszystkich za gardło. Pan Piotr napisał, cytując fragment utworu Walking Dove, uwielbiam teksty, także tej piosenki, nie tylko ten zacytowany przeze mnie wyżej. To pomysłowy sposób na opowieść o wygasaniu związku. Sykomory, piasek na plaży w ostatnie dni lata. Podobno mamy już jesień, a tu proszę, takie ciepłe klimaty. A swoją drogą, w barwie głosu Callahana, pomimo chropowatości i niskiego tembru, coś ciepłego, cudownie otulającego. Dziękuję panom redaktorom za znakomite, inspirujące komentarze. Kolejny poszerzający horyzonty wieczór płytowy. Bardzo nam miło. Mariusz Gradowski dopisuje, jeszcze Mark Kozelek koniecznie. Dorzućmy go do naszej listy, czy to pod własnym nazwiskiem, czy jako Sun Kil Moon. Wspaniałe songi, rozgadane, ale nieprzegadane w większości. Płyta Benji, piękna płyta o śmierci wokół Kozelka, ale i wokół nas. To prawda, jak najbardziej tak. Kozelek jakby przekracza tę cienką granicę, tę czerwoną linię właśnie, gdzie ten strumień tekstu jest już bardzo otwarty, bardzo szybko płynie. Bonnie Prince Billy lubi też tak z tekstem, z tekstem przedobrzyć. Mam wrażenie, że Callahan jest zdecydowanie bliżej tego najlepszego Dylana, jeśli chodzi o narrację.
1: Tak, tak. Ale pan Zbyszek tutaj jeszcze w wpisie poniżej zwraca uwagę na co... Ja też zwróciłem uwagę, powiedziałem ci, jak słuchaliśmy. Pan Zbyszek pisze, tak, ta koncertówka, co teraz na żywo leci, to prawie jak nagranie studyjne. Gdyby nie barwa, brawa i dźwięki między piosenkami. No, tak, tak to brzmi. I ta bardzo precyzyjnie rozstrojona gitara jeszcze. Wszystko dopracowane w każdym calu.
0: Tak, on ją zresztą wydał dopiero

w roku 2010, kiedy już ukazały się kolejne płyty studyjne. Pan Jacek nas zaskoczył 12 konkretami, tytułami płyt, pisząc: bardzo dziękuję za dzisiejsze płyty, zwłaszcza za Billa Callahana. Szczególnie ostatnio słucham wielu płyt songwriterów, wielu zespołów tworzących w podobnej stylistyce piosenki autorskiej. Zawsze podziwiałem ich za niezależność, bycie samym sobie sterem i żeglarzem. Poniżej chciałbym wymienić kilka przykładowych płyt songwriterskich, które są mi najbliższe. Może któraś z nich jeszcze nie pojawiła się w wieczorze, a kiedyś się pojawi. Jim Clark, No Other. Graham Nash, Songs for Beginners. David Crosby, If I Could Only Remember My Name. Jean Baez, Farewell Angelina. Brigitte Fontaine, Come a la Radio. Joni Mitchell, Hegira. Bill Callahan, Sometimes I Wish I Were an Eagle. No, wspominaliśmy tę płytę, koniecznie. Bonnie Prince Billy, I See a Darkness. Była. Lamb Chop, Is a Woman. Koniecznie. Neil Young, Harvest. Wszystko jasne. Chyba była, ale to takie płyty powtarzamy. Shearwater, The New World. Płyta z 2026. Nie była na pewno. I Laura Veers, jeśli dobrze czytam, The Look Out. Od pana Jacka taka dwunastka wspaniałych płyt. Proszę państwa, bardzo, bardzo dziękujemy. To wszystko jest niezwykle ważne i możemy tylko się przyznać, że tutaj poza anteną wymieniliśmy się kolejnymi dwunastkami z każdej z naszych stron. To wspaniałe, że mamy tyle płyt do wysłuchania razem w wieczorach płytowych. Wracamy do Australii i słuchamy dalej. Held, Save Valley, Maker in the Pines.

Well, the engine went by. At 6 o'clock, and the cab went

hill in a short cross tie, and I'm on my way back home.

you. To było 8 listopada 2007 roku. The Toff w Melbourne. Bill Callahan i towarzyszący mu muzycy, może wymieńmy tutaj trzy skrzypaczki: Kate Connor, Lara Goodrich i Priya Schwal. Na bębnach Lawrence Pike, na basie Tim Rogers, gitara i śpiew oczywiście Bill Callahan. Bardzo oszczędne, surowe brzmienie.

0: no, okraszone tymi głosami, tymi fiddlerowskimi brzmieniami. In the Pines, przed chwilą tradycyjny temat, który usłyszeliśmy i tak sobie pomyślałem, słuchaliśmy i tak rozsmakowaliśmy się w tych wycieczkach Callahana, jego gitary poza krawędź taką dopuszczalną. Przypomniała mi się twoja opowieść o tym, jak wykuwali na taśmie produkcyjnej 3-minutowe przeboje do radia. Tutaj skrzypka, tu gitara. W przypadku Steve'a Earle, jak opowiadałeś o latach 80. To właśnie Bill Callahan jest przykładem takiej osoby, która od tego odchodzi jak tylko można.
1: Zdecydowanie. No tam chyba żadnego, no prawie żadnego akordu nie było tego czystego, oryginalnego tego z tej ludowej piosenki.
0: A dodajmy, że te poprzednie tematy to utwory, które Bill Callahan nagrał jeszcze z zespołem Smog, bo mówimy tutaj o tym wczesnym jego okresie. Proszę Państwa, bardzo pięknie dziękujemy. Zostawiamy Państwa w rękach Billa Callahana i jego zespołu Cold Blooded Old Times. To wielki numer też Smoga, mocny, rockowy, taki na dobranoc u nas dziś, tak to wyszło. Piotrze, bardzo, bardzo dziękuję za...
1: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Za dziś, to wielka przyjemność jak zawsze. Audycję zrealizował Piotr Michał Jakubik, przepraszam. Kłaniamy się, mówiąc dobranoc. Przemek Psikuta
1: i Piotr Matwiejczuk.
0: Dobrej nocy. Papa left today, nearly splintering the gay age, our cold-blooded old time. Cold-blooded!

W poniedziałek 12 października słuchają Państwo Dwójki. Minęła godzina pierwsza, przed mikrofonem Monika Kopcik. Zapraszam na godzinę z muzyką polską, którą dzisiaj wypełni twórczość Witolda Szalonka. Śląski kompozytor zmarł dokładnie 25 lat temu, 12 października 2001 roku w Berlinie. Studiował u Bolesława Wojtowicza, a także uczestniczył, jak wielu polskich kompozytorów urodzonych w latach 20. w kursach Nadii Boulanger w Paryżu. Później już jako wykładowca był związany z macierzystą uczelnią, Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną w Katowicach, dziś Akademią. Tam sprawował również funkcję rektora, a jako pedagog był związany z berlińską Hochschule der Kunst. Na początku jednak sięgam po wczesną twórczość Witolda Szalonka, po napisaną w 1953 roku tokatę na smyczki. Utwór, którym rok później Witold Szalonek zadebiutował jako kompozytor w Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Toccata polifonica per archi, to pełny tytuł utworu, zabrzmi w interpretacji orkiestry AUXO, którą prowadzi Marek Moś.

Orkiestra Auxo pod dyrekcją Marka Mosia i toccata polifonica per archi, toccata na smyczki Witolda Szalonka. Przed nami nagranie z płyty Adama Krzeszowca i Anny Krzeszowiec, płyty, na której muzycy zarejestrowali sonaty na fortepian i wiolonczele śląskich kompozytorów, w tym również sonatę Witolda Szalonka. To kompozycja z 1958 roku, a więc wciąż z tej wczesnej fazy twórczości kompozytora. Na wiolonczeli gra Adam Krzeszowiec, przy fortepianie Anna Krzeszowiec.

W Fantazji Polskiej w Dwójce słuchamy dziś twórczości Witolda Szalonka w 25. rocznicę śmierci kompozytora. Tak zakończyła się sonata wiolonczelowa w interpretacji Adama Krzeszowca na wiolonczeli i Anny Krzeszowiec przy fortepianie. Utwór późniejszy o niemal 30 lat od sonaty wiolonczelowej to Inside Outside na klarnet basowy i kwartet smyczkowy. Po raz pierwszy polska publiczność usłyszała tę kompozycję Witolda Szalonka podczas 31. festiwalu Warszawska Jesień, wówczas w interpretacji Harego Szparneja na klarnecie basowym i kwartetu śląskiego. Sięgam po nagranie z albumu właśnie Kwartetu Śląskiego, zarejestrowane w 2005 roku w Kościele Ewangelickim pod wezwaniem świętego Jana w Mikołowie. Na tym nagraniu z muzykami na klarnecie basowym gra Michał Górczyński. Inside Outside Witolda Szalonka.

Michał Górczyński, klarnet basowy i kwartet śląski. W składzie Szymon Krzeszowiec i Arkadiusz Kubica, skrzypce, Łukasz Syrnicki, altówka i Piotr Janosik, wiolonczela. W interpretacji tych muzyków zabrzmiał utwór Inside Outside Witolda Szalonka, któremu poświęcona była dzisiejsza Fantazja Polska. –

Witold Szalonek zmarł dokładnie 25 lat temu w Berlinie. Na zakończenie zabrzmi hymn Deus Tuorum Militum. To kompozycja Witolda Szalonka z cyklu trzech hymnów ku czci świętego Jana Nepomucena. Zespół Camerata Silesia prowadzi Anna Szostak.

0: Deus tuorum militum z cyklu trzech hymnów ku czci świętego Jana Nepomucena Witolda Szalonka zamyka dzisiejszą fantazję polską. Monika Kopcik, dziękuję za wspólne słuchanie muzyki. Do usłyszenia.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Magda Cielecka.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia Minęła Druga. Przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski. Witam Państwa i zapraszam na muzyczną noc Euroradia. Pierwsza część naszego dzisiejszego spotkania upłynie pod znakiem twórczości Roberta Schumana. Będziemy słuchali zarówno jego kompozycji orkiestrowych, jak i kameralnych. Nie zabraknie także muzyki jego żony, Klary. A zaczniemy od twórczości operowej Schumana, a konkretnie od uwertury do jedynej napisanej przez niego opery do Genovefy, op. 81. A to wszystko za sprawą koncertu, który odbył się w Gallus Hall w Lublanie 14 maja